0: że pan jest optymistą, bo jak myślimy o 10-latkach, którzy za 10 lat będą mieć własne dzieci i czytać własnym dzieciom, to znaczy, że ja od razu się uśmiechnęłam na tę myśl, to znaczy, że jesteśmy optymistami i myślimy o jakiejś wielkiej zmianie społecznej, prawda, że nagle zaczną się rodzić dzieci w takim wieku, jak rodziły się w tak zwanych moich czasach, kiedy ja się rodziłam, prawda? To przeważnie mamy miały tak po 21-23 lata i po prostu było nas bardzo dużo. Było z kim biegać po podwórku.
1: To prawda. Tu w moim wieku też tak było, ale nie będę pani oczywiście pytał o to, ile pani ma dokładnie lat, ale możecie państwo mniej więcej wywnioskować sobie, ile to może być. Natomiast to, co jest intrygujące, bo płcie jest bardzo ciekawą serią, bo z jednej strony dla maluchów i można powiedzieć, że pomysły tam mogłyby się bardzo szybko wyczerpać, prawda? Najczęściej książki dla maluchów, pierwsze słowa, pierwsze kształty, prawda? Płcią musi porzucić pieluszkę i przejść na nocniczek, żeby się nauczyć i tego typu bardziej edukacyjne zjawiska. Tymczasem u pani okazuje się, lata mijają i pani nie brakuje pomysłów, co płcią mógłby zrobić. Czy to też pokazuje, że trzylatek to nie jest tylko pierwsze słówko, kształt i siusiu, ale trzylatki naprawdę poznają cały świat i ich sfera emocji, marzeń, przygód, które mogą przeżywać. Oczywiście zazwyczaj wspólnie z rodzicami, wiadomo, trzylatka w samopas nigdzie nie wypuścimy. Jest tak ogromna, że właściwie wszystko ten płcio może.
0: Rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że płcio jest na tyle popularny, że można sięgać teraz po tematy, które są bardzo szerokie. Natomiast z drugiej strony ja jako pedagożka dziecięca, bo przede wszystkim to jest moje pierwsze wykształcenie, jestem pedagożką wieku dziecięcego i logopedką. Kiedy myślę o tematach typu kształty, kolory, pierwsze słowa, to myślę aż o takich tematach, a nie tylko. Z uwagi na to, że to są najważniejsze tematy w rozwoju małego dziecka. I nie mam tutaj kompleksu, że zajmuję się takimi tematami, tylko cieszę się, że właśnie mogę się nimi zająć.
1: O, ja myślę, że one są bardzo ważne. Ja tak zapytałem teoretycznie żartobliwie, dlatego że wydawałoby się, że takich książek, no, niektórzy nawet mówią złośliwie książeczek, bo jak dla dzieci to książeczki, to są książki po prostu. Im bardziej poważnie będziemy to traktowali, tym lepiej. Im bardziej będziemy poważnie traktowali trzylatki i młodsze, też lepiej, dlatego że dzieci wiemy, że się przywiązują. Jak mamy malucha, który ma jakąś ulubioną książeczkę, tutaj być może jest to też kwestia właśnie popularności płcia. Bardzo często rodzice czy tam dziadkowie próbują przerzucać mu dalej, opowiadać, a on nie. Kura albo zajączek, tak. Ulubiona postać. I to dla niego jest ważne. On będzie wracał, on się cieszy, nie wiem z czego, bo ja nie jestem też psychologiem dziecięcym, trudno mi to zrozumieć tak w pełni, ale rozumiem, że jest coś, co przykuło jego uwagę. Nagle tę konkretną postać polubił, ten fragment mu się nagle spodobał, jest dla niego ważny i do niego wraca i to go cieszy. I podobnie jest z tego typu książkami. Wydawałoby się, że no ileż można? No właśnie można, dlatego że nigdy nie wiemy w 100% w którym momencie, co tam w tym dziecięcym mózgu się dzieje, prawda?
0: Dokładnie.
1: A warto to cały czas wspierać i kształtować, o to chodzi.
0: Dokładnie i dobrze, proszę też zwrócić uwagę, że mimo, że żyjemy w świecie takim no, bardzo nastawionym na media i na technologię i dzieci dostają tablety i telefony bardzo wcześnie do ręki, to jeżeli chodzi o książki dla dzieci najmłodszych, to mamy nadal najwyraźniej jakąś głęboką wiarę i potrzebę, żeby dzieciom te książki czytać. Wprawdzie ja zdaję sobie sprawę, że no, żyję też pewnie w jakiejś bańce, no ale z drugiej strony płcio zaszedł tak daleko, jeżeli chodzi o popularność, że można powiedzieć, że jest w większości polskich domów, jeżeli są w tych domach młodsze dzieci, więc gdzieś jest jakaś taka skala, która pozwala mi powiedzieć, że najwyraźniej rodzice, pomimo tych zmieniających się czasów i warunków, wierzą w to, że młodszemu dziecku książka jest potrzebna. I rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że szczególnie jak pan mówi o kurze, tak, to u płcia jest kura Helena w części płcio na wsi. Natomiast u płcia rzeczywiście zwierzęta i zawsze w książkach dla dzieci młodszych zwierzęta są fantastycznymi bohaterami, którzy przyciągają uwagę. Natomiast u płcia no, pies i kot to są też, mogłam powiedzieć, tacy bohaterowie, którzy obok niego są bardzo ważni.
1: Ja jeszcze będę chciał się pewnie dowiedzieć, zapytam za chwilę, ale zrobimy sobie malutką przerwę, zostańcie z nami, o to, dlaczego w ogóle płcio jest płciem i jeszcze parę innych rzeczy, więc posłuchacie ładnej piosenki i za chwilę do was wrócimy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal dr Marta Galewska-Kustra, mama płcia, już tak będę mówił. Bardzo mnie intryguje. Przed przerwą powiedziałam, że zapytam o to, dlaczego płcio jest płciem. Nie, żebym specjalnie przywiązywał wagę do płci, ale myślę, że gdybym miał stworzyć bohatera, to stworzyłbym pewnie chłopca jako chłopiec, a kobieta stworzyłaby pewnie bohaterkę dziewczynkę, prawda? Bo tak łatwiej, sama byłam dziewczynką, wszystko to znam, wszystko to jest mi bliskie, a tymczasem płcio. Dlaczego płcio i imię też płcio? I chłopiec.
2: Chłopiec od początku był w mojej głowie, potem dopiero przyszła taka refleksja, że może dziewczynka, ale jakoś tak się przyzwyczaiłam, że to jest chłopiec, że tak już zostało, a też częściowo jest tak, że w moim gabinecie pojawił się chłopiec, który zwrócił bardzo moją uwagę i był taki ujmujący, wywołał moje takie bardzo pozytywne emocje i trochę jego miałam na myśli, kiedy pisałam pierwszą książkę i kiedy tego bohatera wymyślałam. Natomiast jeżeli chodzi o imię, to z jednej strony ono wywodzi się z takiego szukania imienia, które będzie ciepłe, czułe, miło brzmiące, a z drugiej strony były to takie wyrachowane potrzeby logopedyczne, czyli chodziło o dwie sylaby otwarte, łatwe, jeżeli chodzi o artykulację dla dzieci młodszych, a do tego jeszcze doszedł, pamiętam, że myślałam jeszcze o takim chłopcu pucołowatym i od tej pucołowatości do tych szukania sylab i w końcu wyszedł płcio. I tak to zostało, ale nawet ostatnio słyszałam, że imię płcio jest jedną z przyczyn sukcesu tej książki. No może rzeczywiście, może jakieś pozytywne budzi skojarzenia, nie mam pojęcia.
1: No tak, na pewno z piosenką, w której pada słynne
2: zdarza się,
1: płcio,
2: tak,
1: płcio.
2: Tak.
1: Więc to dla starszego nieco pokolenia, ale myślę, że tak, rzeczywiście płcio.
2: Tak, ale płcio jeszcze nie był. W Góralskich Lasach był, bo tam mieszka wujek Marek. Ale na dancingu jeszcze no nie miał takiej przygody. Jak...
1: No bo trzylatki na dancingu, chociaż dziś takie mamy czasy, że kto wie, może i w przedszkolach za chwilę zaczną być dancingi. No są na pewno zabawy, prawda? Jakieś taneczne,
2: tak,
1: potańcówki.
2: Zabawy taneczne.
1: Karnawałowe najczęściej, przebieranki.
2: Nie wiem, czy panna Krysia by w przedszkolu u płcia... Nie, Krysi nie mamy w przedszkolu, bo już mamy tutaj dzieci u płcia ustalone imiona. W serialu teraz, który robimy, będzie pojawiać się też więcej tych dzieci niż w książce i rzeczywiście Krysi tam nie ma, trzeba by było pomyśleć.
1: Aha. To by było niezłe, prawda? Wchodzi przedszkolanka, panna Krysia i płcia trafia do przedszkola, do grupy. Myślę, że byłby to... Ludzie, powiem tak, dorośli bardzo często mają uciechę z czytania książek dla dzieci, kiedy odnajdują tam takie przemycone, lekkie rzeczy dla siebie czytelne. Więc kto wie? Myślę, że... Ale skoro już pani wspomniała o filmie, znaczy będzie film animowany, rozumiem.
2: Tak, tak, już jest. Już jest w kinach. Pracujemy to, generalnie pracujemy nad serialem, ale ta praca to w tej chwili mamy przygotowane 52 scenariusze. Pracujemy nad wszystkimi odcinkami jednocześnie w zasadzie. Mam tutaj na myśli oczywiście animatorów i producenta Ego Film, ale w tej chwili w kinach jest taki pierwszy set połączonych 7 odcinków 6-minutowych, no i cieszy się ogromnym sukcesem, także to jest ogromna radość, bo płcio nagle ożył, porusza się, mówi, to ja sama byłam zaskoczona, jak pierwszy raz go zobaczyłam w takiej wersji totalnie ożywionej.
1: No ja myślę, że to się na pewno przyczyni do popularności serii, zwłaszcza, że wszelkiego rodzaju doświadczenia, rozmowy, badania pokazują, że filmy, ekranizacje wzmacniają dziś czytelnictwo, a nie odwrotnie. Kiedyś było tak, że a to po co mam czytać, pójdę obejrzę film, natomiast w tej chwili bardzo wiele osób, i to nawet dorosłych, które czytają książki, no poważne powieści, fantastykę, mówią, że i tak przeczytam książkę. Albo często czytają najpierw książkę, a później idą na film i bardzo ciekawie później wypadają rozmowy, konfrontacje, szukają, co było takie, nie takie.
2: No właśnie, tego się boję.
1: Ja myślę, że skoro jest serial w planach, to jednak kinowy ten set wypalił. Zwłaszcza, że rozczarowanie mogłoby być wtedy, gdyby doszło do jakiejś nagłej zmiany. Czyli wszyscy wyobrażali sobie płcia w konkretny sposób.
2: Tak.
1: On nagle mówi głosem, No i ktoś mówi, nie, jak to? Nie,
2: tak,
1: to
2: nie tak jest sobie wyobrażałam Oleńkę, prawda? Aha. Dokładnie. No. Moja mama zawsze powtarzała, nie tak sobie wyobrażałam Oleńkę i zobaczyłam ją w filmie, byłam taka rozczarowana, ale wie pan, powiedział pan ciekawą rzecz, że niektórzy myślą, że powiedział pan, że kiedyś tak było, że ach, to obejrzę film, po co już mam czytać. A mnie się wydaje, że coś takiego to dzieje się w liceum, jak są lektury do przeczytania. I zdarzają się takie, że dobra, obejrzę film, prawda? Będę wszystko wiedzieć. No tak. W przypadku książek dla dzieci chyba tak nie jest i rzeczywiście może być tak, że tworzy się taki świat i taka kultura wokół bohatera, gdzie film absolutnie nie wyklucza dalszego czytania książek, bądź sięgnięcia dopiero po książkę. Ja sama jako mama widzę to po sobie. Moją ulubioną w tej chwili absolutnie ulubioną serią moją i mojego syna. Wyrywamy sobie nawzajem książkę z rąk i zawsze, kiedy dostanie kolejny tom z serii, bo na przykład kupi książkę mąż, kiedy nie ma mnie w domu, jestem gdzieś na wyjeździe, to zawsze mówię, poczekaj na mnie, żebyśmy razem zaczęli czytać. To jest Dziennik Cwaniaczka, wydawany zresztą też przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. No uważam, że autor jest absolutnym geniuszem poczucia humoru. I w przypadku Dziennika Cwaniaczka było kilka filmów, jest kilka filmów, i też zaobserwowałam, że to, że obejrzeliśmy jakiś film, nie spowodowało, że nie przeczytaliśmy książki. Mało tego, sięgnęliśmy jeszcze raz do filmu i jeszcze raz do tej książki. No ale to już musi być ogromna miłość do bohatera, do poczucia humoru i tych wszystkich innych rzeczy, które z jakąś serią są związane. Ale może być tak, że film zabije serię. Może być tak. Jeżeli jest coś, co w filmie no absolutnie po prostu niszczy tę serię, jest zupełnie nie tak zrobiony, to może w jakiś sposób zniechęcić. Myślę, że może tak dalej być. No w tej chwili już wiem i mogę odetchnąć, że tak się nie stało, bo no rzeczywiście przy serialu i przy współpracy z Ego Film mamy te wspaniałe warunki współpracy, które polegają na tym, że to jest bardzo ścisła współpraca. I tutaj Joanna Kłos jako ilustratorka ma ogromną pieczę nad i bardzo intensywną współpracę z animatorami i ma taki nadzór autorski, jeżeli chodzi o graficzną, wizualną formę serialu. Ja mam nadzór autorski, jeżeli chodzi o scenariusze i w ogóle takie pilnowanie trochę świata, płcia, no i też aspekty logopedyczne, które do filmu też są wplecione. Także udało się zrobić tak, żeby to było spójne z książką, mimo że no wiadomo, film też rządzi się trochę swoimi prawami, ale cieszę się, że udało się nam zaprząc do wersji filmowej też te elementy świata płcia, które są widoczne w książkach.
1: I myślę, że film też zobaczą nie tylko już trzylatki, ale pewnie cztery i pięcia też z przyjemnością go obejrzą.
2: Widziałam ich w kinie, tak, rzeczywiście. Tutaj no, film dedykujemy, generalnie płcia jako książka jest dedykowany dzieciom nawet młodszym niż trzylatki, bo są części, które są przeznaczone dla dzieci nawet poniżej jednego roku. Natomiast w przypadku kina i w ogóle w przypadku filmu oczywiście dedykujemy film dzieciom 3+, ze względu chociażby na stosowanie ekranów i tak dalej. Natomiast widzę, że do kina chętnie idą dzieci trzyletnie, ale też pięcioletnie. No generalnie płcia jest rzeczywiście serią dedykowaną dzieciom młodszym, ale tak do 5-6 czasami lat jest lubiany. Tak, zdecydowanie tak. Dzieci w wieku przedszkolnym i ciut młodsze.
1: Mhm. A ja jeszcze będę chciał, i jeżeli pani pozwoli, to nie wypuszczę pani jeszcze przez kilka przynajmniej minut, dlatego że padło ważne słowo i też związane z pani karierą zawodową, też naukową, czyli logopedia. I bardzo bym chciał, żebyśmy o tym kontekście płcia też troszeczkę porozmawiali, bo myślę, że on też jest no, bardzo, bardzo istotny w przypadku tej serii. Więc, drodzy państwo, zostańcie z nami. Za chwilę wracamy.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Wszystko o literaturze.
1: Już do Was wracamy. Ze mną w studiu nadal dr Marta Galewska-Kustra. Powiedziałem magiczne słowo, magiczne, bardzo ważne słowo, logopedia, bo też ta seria, zwłaszcza na początku, a myślę, że też do dziś, uchodzi za serię logopedyczną, głównie, która ma wspierać rozwój mowy, poprawne mówienie, ale myślę, że to też nie wyczerpuje oczywiście terminu logopedia, bo to jest szereg dużo większej ilości zjawisk. Czasami mówimy, że mamy albo zaburzenia, albo mówimy dobrze, ale to nie chyba to jest zbyt prosto ujęte. Mhm. Nie wiem, na ile to jest ważne w przypadku małych dzieci, bo często sami ciapciamy do tych dzieci, a gugi, gugi, badzia, badzia, nie mówimy wyraźnie, a później zastanawiamy się, dlaczego dziecko nie mówi poprawnie. No jak ma mówić poprawnie, skoro ciumcialiśmy do niego przez dwa lata? Tak na moje przynajmniej skojarzenie, bo ja nie mam dzieci, ale obserwuję to, co się dzieje wśród przyjaciół czy rodziny.
2: Oj, wiele wątków pan poruszył. Logopedia jest fantastyczną dziedziną. To jest tak złożona dziedzina, związana z tak wieloma innymi dziedzinami, od psychologii po medycynę, że samo studiowanie logopedii, zajmowanie się logopedią to jest absolutnie fascynująca sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym pan powiedział w kontekście mówienia do dzieci, to z jednej strony takie mówienie, o którym pan wspomniał, no rzeczywiście nie jest najlepszym nawykiem, choć wielu osobom przychodzi po prostu naturalnie, jako pewien sposób mówienia do małego dziecka. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tak zwana mowa matczyna, bo tak czasami nazywamy tę mowę, trochę tak spolszczając anglojęzyczny termin, nie jest niczym złym. Tylko nie mówię tutaj o mówieniu w sposób niepoprawny, w sensie przekształcania głosek, zdrabniania, spieszczania, bądź w ogóle zniekształcania wszelkich wyrazów, którymi do dziecka mówimy, a mam na myśli mowę, sposób mówienia, w którym używamy wysokiej intonacji zwracającej uwagę dziecka, kontakt wzrokowy, uśmiech, taka nawet czasami przesadna mimika, która jest stosowana w stosunku do młodszego dziecka. To wszystko bardzo zwraca uwagę małego dziecka szczególnie, bardzo zwraca uwagę na twarz osoby mówiącej i to jest absolutnie pożądany sposób mówienia. Natomiast jeżeli ktoś zniekształca wszystkie wyrazy, zamienia głoski trudne, poprawne, głoskami łatwiejszymi, bo taki język wydaje mu się jest, no taki dziecięcy, no to rzeczywiście to jest taka maniera, która może przynieść szkodę i jak ktoś mówi cały czas w stosunku do dziecka w taki sposób, no to nie, no to jest zły pomysł rzeczywiście.
1: No tak, z tym przesadzaniem rzeczywiście do dzieci to akurat jest tak, że rzeczywiście jak zobaczy obrazek i a co to tam, nie wiem, zobacz, co to jest, kurka, prawda?
2: A to jest właśnie ten matczyny język, którym się pan posługuje teraz i on jest jak najbardziej poprawny. Czyli mógłby pan powiedzieć to, tak, to jest kura, zobacz jaka duża. To nie zwróci tak uwagi dziecka, jak to jak pan powiedział. Mało tego, logopedzi, którzy zajmują się dziećmi młodszymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, bardzo często właśnie stosują taki sposób mówienia, taki trochę przesadny, zwracają uwagę dziecka na przykład ruch warg przy wymawianiu niektórych głosek, nawet czasami używa się gestów, które podkreślają jeszcze ten ruch warg, żeby wywołać jakąś głoskę. Także są dwa tematy. Mówienie do dziecka może być niepoprawne wtedy, kiedy zniekształcamy to, co mówimy, kiedy to ten sposób mówienia jest po prostu niepoprawny językowo totalnie. A druga strona medalu to jest to, jak pan powiedział o tej kurze. To jest fantastyczny sposób mówienia do dziecka młodszego.
1: Aha, czyli nadawałbym się.
2: Tak.
1: Gorzej, że ja czasami tak mówię do dorosłych i oni wtedy patrzą na mnie dziwnie.
2: Ja też mam taką tendencję.
1: Myślę, że naśmiewam się.
2: No nie, to rzeczywiście, no dorosły... No rzeczywiście, dorosły może odebrać to jako jakiś bardzo niespecjalny sposób zwracania się do niego. Naśmiewanie się, tak, to prawda. Ja się łapię na tym, że ja tak mówię też na przykład do zwierząt. Czyli jak widzę jakiegoś psa, to malutkiego, szczególnie jak to jest Jack Russell, no muszę się przyznać, no nie bez powodu Funio jest taki, jaki jest w płciu, prawda, i ma takie piękne łatki. No to rzeczywiście, jak widzę takiego psa, to też zdarza mi się, że mówię do nich tak, jakbym mówiła do małego dziecka. To jest zastanawiające, ale z drugiej strony chyba nie jestem jedyna, bo widzimy czasami takie psie mamy, które mówią do psów jak do dzieci i to jest dosyć zabawne. Ja. Czasami zabawne, a czasami już przesady. No mnie się to zdarza, na szczęście rzadko, ale zdarza.
1: Aha, no ja zazwyczaj mówię dosyć normalnie, chociaż myślę, że w przypadku dzieci to dlatego świetnie sprawdzają się wiersze i dlatego wiersze dla dzieci są tak chętnie
2: kupowane,
1: bo tam jest i melodia.
2: Tam jest melodia, oczywiście.
1: I można też przede wszystkim właśnie sobie troszeczkę wykreować jakiś świat, prawda? Mhm. Bo można powiedzieć, proszę pana, pewna kwoka traktowała świat wysoka. Ale jak się powie, proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka.
2: No tak, trochę takim aktorem musimy być.
1: Musimy
2: w stosunku do dziecka.
1: I myślę, że nie ma się co tego bać, prawda? Zwłaszcza, że większość z nas marzyła w dzieciństwie, żeby wyjść na scenę albo pośpiewać.
2: Tak, czyli można dawać już na początku jakieś podwaliny.
1: Możemy się powyżywać. Natomiast myślę, że to, co jest tą wartością taką logopedyczną, edukacyjną, wspierającą, to wszystkie te rzeczy, na które dorosły często nie zwraca uwagi. Zastanawia się, na czym ta logopedyczność polega. Nie? Ale jak widzimy samochodzik, który robi brum brum, to tam jak ktoś ma problem z mówieniem R, no to już może poćwiczyć sobie to brum.
2: Tak, a jak ktoś ma, w sensie dziecko, problem w ogóle z mówieniem, no to onomatopeje są pierwszymi słowami dziecięcymi, bardzo ważnymi. Więc z jednej strony dla dorosłego, poważnego człowieka książka z onomatopejami to jest coś błahego, ale ja jako pedagogzka wiem, że to jest rzecz kluczowa w rozwoju dziecka.
1: No ja też byłem dzieckiem, które nie mówiło R, wujek mnie nauczył, o, nie powiem na jakim wyrazie, bo nie był to wyraz, który mógłbym tutaj przytoczyć.
2: Ale były pewnie z nim związane silne emocje.
1: Tak, jego bardzo uwielbiałam w ogóle wujka.
2: I mogło być kluczowe do motywacji, do nauczenia się głoski. A mogę zapytać, w jakim wieku pana nauczył? Na tym słowie, którego nie zacytujemy?
1: Myślę, że miałem już z 5-6 lat na pewno.
2: O, czyli dosyć wcześnie. Rozumiem. Okay. Tak, no to nie, to tego nie polecamy. Dlatego myślałam, że może na...
1: Część rodziny się oburzyła.
2: Myślałam, że może zmotywował pana w wieku, w takim nastolenstwie. No ale okej. Okay. No to była metoda wujka, ale skuteczna.
1: Tak, skuteczna, bo wszyscy, którzy próbowali rowerkami i różnymi rabarbarami albo chrząszczami w Szczep Rzeszynie, to bez skutku, natomiast wujek powiedział, Wituś powiedział, taki byłem ucieszony i od tamtej pory mówiłem już. To jest...
2: To jest coś niebywałego, wie pan, bo ta głoska akurat jest dosyć trudna do wywołania i ona sprawia najwięcej problemu. Pan musiał być świetnie przygotowany jednak do wypowiedzenia tej głoski.
1: Tylko zblokowany czymś.
2: Tak, musiał pan czymś... Dokładnie.
1: Może tym dziamdzianiem takim.
2: Tak.
1: Idź, Witusiu, jeszcze łyżeczka kawki.
2: Wujek był po prostu konkretny.
1: Tak, był bardzo konkretny i myślę, że konkretna jest też seria o płci i myślę, że ludzie bardzo to cenią, bo to jest jednak duża sztuka. Ja mówiłem na początku o tym, że przez 10 lat nie brakuje pomysłów, ale też wiadomo, że historię, no trzeba czymś przykuć uwagę, prawda? Nie można tylko tak, trzeba przemycić te trudne wyrazy i trzeba coś tam, żeby... Nie, ale przy okazji to musi być ciekawe, no bo znudzimy w końcu dzieciaka. To jest też wyzwanie, myślę.
2: Tak, samego autora i rodziców też można znudzić. Zdecydowanie tak. Szukanie historii teraz jest dla mnie większym wyzwaniem niż szukanie jakiegoś klucza logopedycznego do napisania kolejnej książki. Bo w zasadzie można powiedzieć, że serie dla młodszych dzieci, szczególnie te, które mają taki trzon edukacyjny, bo przecież nie muszą takie być, to są serie, w których pojawiają się dość powtarzalne tematy. One są po prostu związane z takimi kamieniami milowymi w rozwoju dziecka i przeważnie jest tak, że te serie sięgniemy po jedną czy po drugą, to w obu znajdziemy i przygodę związaną z na przykład odpieluchowaniem, i przygodę związaną z dzieleniem się zabawkami i tak dalej, i tak dalej. No bo to są klasyczne rzeczy związane z rozwojem dziecka i one są po prostu arcyważne. Więc z jednej strony można powiedzieć, że szukanie tematów do takiej serii nie jest aż takie trudne. Na początku ułatwieniem dla mnie była też sama logopedia, bo znając tematy, etapy rozwoju mowy, ja już wiedziałam, co chcę przekazać, wiedziałam, na czym chcę bazować. Natomiast trudniejszą rzeczą jest szukanie takich przygód czy takich wątków jakichś tematycznych, które by nadały tym celom logopedycznym, edukacyjnym, jakąś ciekawą strukturę, jeżeli chodzi o fabułę. To też jest w pewnym sensie ograniczone, no bo mamy do czynienia z dziećmi w jakimś konkretnym wieku i nie możemy im zaproponować, to nie jest tak, że wachlarz jest niewyczerpywalny. Ale ja się dlatego śmieję, ale też cieszę, bo mi się to podoba, że te ograniczenia, te kryteria, które są, są w zasadzie czymś, co napędza do kreatywności, bo musimy je, ja muszę je tak jakby pokonywać trochę. Ja się śmieję, że ja nie tyle piszę książki, no czy no piszę, no rzeczywiście ostatecznie one są napisane, ale trochę tak jakbym je projektowała, trochę tak jak projektant, który projektuje krzesło i to krzesło teoretycznie mogłoby wyglądać na 1000 sposobów, różnie, odmiennie od innych krzeseł i tak się dzieje z wybitnymi designerskimi dziełami, no ale ostatecznie musimy móc na nim usiąść. I ktoś, kto na nim usiądzie, musi się nie przewrócić, nie połamać sobie kręgosłupa i tak dalej. To trochę jest tak z książkami dla młodszych dzieci. Można teoretycznie w cały świat, ale to jednak musi spełniać jakieś cele, które sobie założyliśmy. Mhm.
1: Dlatego Pucio siedzi poprawnie i wyprostowany na normalnym krześle.
2: A ja nie.
1: I zajada, ja też nie.
2: Się poprawia.
1: I zajada na przykład warzywa. Pucio rośnie zdrowo i owoce, co jest ważne. To tak przytoczę, bo ja czasami jak wychodzę w teren, to lubię takie owocowe tubki bezcukrowe, bo to jest bardzo fajne, pożywne. Ja lubię bezcukrowe, no. Mhm. Bo za dużo cukru jem normalnie.
2: A fruktoza?
1: No fakt, fruktoza. Podobno jest zdrowsza, tak się pocieszą. Ale pamiętam, jakie zdziwione były dzieci, które to widziały. A dlaczego, wujku, jesz? Taki to dla dzieci jest. Ja mówię, to nie jest tylko dla dzieci. To są owoce, to są warzywa. To jest bardzo pożywne i smaczne, a wy nie jecie?
2: Tubki. No, z tubkami jest trochę logopedyczny kłopot. Na całe szczęście, że pan nie je łyżeczką ze słoiczka, bo to już wtedy w ogóle by się kojarzyło, prawda? Ale no, generalnie przecierów Pucio nie zajada. Pucio jest na bardzo, wszystkim się wydaje, nowoczesnej diecie BLW, bo teraz taką, czyli Bobo lubi wybór, też spolszczone. Ale tak naprawdę on jest na diecie wcale nie takiej nowoczesnej, bo przed wszystkimi przecierami i pomysłem, żeby dzieciom dawać wszystko papkowate, bo inaczej nie pogryzą, przecież chwytaliśmy po prostu do ręki to, co było do jedzenia pod ręką i się zajadało. Oczywiście z niektórymi rzeczami trzeba rzeczywiście uważać i wiedzieć, jak to podać dziecku, ale tak, Pucio raczej jest na tej diecie, która teraz jest dość modna, ale całe szczęście, bo to sprzyja po prostu rozwojowi aparatu artykulacyjnego i
1: bardzo,
2: w ogóle.
1: I bardzo sprzyja też, tak jak w przypadku tych książek, tak już zupełnie na zakończenie, czerpanie wzorców. Ja pamiętam, ktoś pomyślił, uwielbiałem chleb z masłem, z cebulą surową pokrojoną i posoloną. Bo jadł to
2: posolony,
1: mój
2: kolega. Tak, też bardzo.
1: Bo jadł mój kolega. Wtedy cebula troszeczkę się podtrzyma tą kanapkę, ona puści troszeczkę tego soku. I ktoś powiedział, jak dziecko będzie jadło chleb z cebulą? Uwielbiałem, bo jadł kolega. Ja też chcę być takim twardzielem jak kolega, prawda?
2: A to ja spróbuję, bo ja chleb z masłem i z solą uwielbiam. W ogóle nie ma nic lepszego niż dobry chleb z takim grubo posmarowanym masłem i jeszcze posolić. Ale to ja sobie dołożę tej cebuli, tak.
1: Miam.
2: Ale czerwona czy biała?
1: Jak kto woli. Czerwona jest ostrzejsza, ktoś lubi ostro, to może czerwona jest bardziej łagodna, więc wtedy czerwoną, cieniutko skrojoną. To tak narobiliśmy Państwu apetytu. Mam nadzieję na serię książek o Puciu też. Pani Marto, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję
1: za spotkanie,
2: bardzo.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: A Państwu oczywiście nie mówię do zobaczenia, ale do usłyszenia, bo to już wszystko, co dla Was dziś przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Rusz się z Radiem Opole.
2: Przed mikrofonem Witold Woźtak. Rusz się z Radiem Opole, rozpoczynamy. Dzisiaj przenosimy się na środowe igrzyska bez barier do hali w Turawie. Tam przyjechało niemal 500 osób z niepełnosprawnościami, by mierzyć się z 5 konkurencjami. Jak pani podchodzi, jak pani podopieczni podchodzą do tego rodzaju igrzysk, jak dzisiaj w Turawie?
3: Barbara Perka z Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Bardzo im zależy na tym, żeby tutaj być, na każdej edycji, dlatego że jest to wydarzenie, które dla każdego jest równe. Każdy może niepełnosprawny wziąć w nim udział. Są to łatwe zajęcia, łatwe dyscypliny i łatwe po prostu każde zadanie. Jest to też wydarzenie takie, że mogą się zintegrować z innymi uczestnikami. Jest to takie wydarzenie, które mogą być i mniej sprawne osoby w tych ćwiczeniach brać udział.
2: Czy w jakiś sposób przygotowywali się państwo?
3: Przygotowują się na co dzień, bo biorą udział w zajęciach rehabilitacji, w zajęciach terapii zajęciowych. My mamy klub Olimpiad Specjalnych, gdzie są co tydzień zajęcia organizowane. Codziennie uczestniczą w zajęciach sportowych, codziennie w zajęciach rehabilitacji i terapii zajęciowej.
2: Jak dużą reprezentacją tutaj przyjechaliście i jak wam poszło?
3: Jeszcze nie poszło nam, bo jesteśmy w drugiej turze, ale przyjechaliśmy bardzo dużą, 22 osoby mamy reprezentacji z naszego domu.
2: Czy którejś z konkurencji pasują wam bardziej, tak zapytam?
3: Tak, zarybianie jezior turawskich i zbieranie grzybów w lasach turawskich. To są takie konkurencje, które każdy łatwo zrobi.
2: Czy podopieczni są na tyle sprawni teraz, ale żeby później jakoś dzielić się swoimi przemyśleniami na temat tej imprezy?
3: Tak, oni między sobą już w autobusie rozmawiają, jak było, komu poszło lepiej, komu gorzej. Mamy dużo osób też, które na przykład są na wózkach lub z balkonikami, bo bierzemy po prostu takie osoby, które mogą wziąć udział na swój sposób, po prostu, żeby wziąć udział w konkurencjach.
2: Co osobom z niepełnosprawnościami dają tego typu imprezy? Integracja to raz, możliwość sprawdzenia się to dwa. Czy coś jeszcze?
3: Między sobą taką konkurencję mają, bo jednej osobie poszło lepiej, jednej poszło gorzej i po prostu oni się bardzo cieszą z tych wszystkich konkurencji. Czy poszło gorzej, czy źle, to jest dla nich po prostu takie bardzo duże wydarzenie.
2: A czy można powiedzieć, że w jakimś stopniu później przeżywają te swoje występy?
3: Tak. Przynajmniej miesiąc po tych występach przeżywają i pytają się, kiedy będą następne.
2: No to motywacja jest do kolejnego startu.
3: Tak, staramy się też, żeby co była edycja, żeby nie te same osoby jeździły, żeby mogły wziąć udział inne osoby też w tym wydarzeniu też. Nie za każdym razem te same osoby.
2: Jak podejście do tych zawodów tutaj, do tych igrzysk?
4: Ja jestem zadowolona. Świza Janina z tego zawodu, bo ja pierwszy raz na tej zawodu będę ćwiczyć.
2: A co pani będzie ćwiczyć?
4: Ćwiczyć, rzucać, a ja nie wiem dalej co, tylko wiem, że ćwiczyć, że rzucać do celu.
2: A chodzi o sam udział, czy o to, żeby wygrać?
4: Mi chodzi o to wygrać.
2: Motywacja duża?
4: No, wszystkie koleżanki i kolegi.
2: A przygotowywała się pani jakoś?
4: Nie, ja się nie przygotowałam, ja już kiedyś byłam na zawodach, umiałam wszystko.
2: To teraz chyba też będzie dobrze.
4: No, powinno.
2: Jak dużą, jak szeroką reprezentacją tutaj przyjechaliście dzisiaj?
5: Przyjechaliśmy dość liczną grupą. Dzień dobry, nazywam się Beata Pawlak. Jestem fizjoterapeutą w placówce warsztat terapii zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie. 15 uczestników, mniej więcej tak po połowie i dziewczyn i chłopaków.
2: Jak przygotowania? Codzienne zajęcia? Codzienna terapia?
5: Tak, jak najbardziej. W momencie, jak otrzymaliśmy zaproszenie, od razu zaczęliśmy treningi, także cykliczne. Dzień po dniu, no parę godzin, powiedzmy takie 2 godzinki, trenowaliśmy wszystkie poszczególne konkurencje.
2: Jak te treningi wyglądały i czy podopieczni byli bardzo zaangażowani, czy tak lekko z dystansem?
5: No jeżeli chodzi o uczestników, to już jest właśnie kolejna edycja, także oni uwielbiają tą formę, te igrzyska, tak więc za każdym razem codziennie poszczególne konkurencje przygotowujemy. Jeżeli mamy pogodę, wychodzimy na nasz ogród, jeżeli nie, w naszej sali gimnastycznej. Także po kolei konkurencja za konkurencją, każdy trenuje, powtarzamy po kilka razy, no i tak dzień w dzień.
2: Wszystkie konkurencje przetrenowane? Czy na któreś na przykład stawialiście bardziej?
5: Wszystkie. Wszystkie. Do wszystkich żeśmy się starali przygotować, także oni są bardzo ambitni, więc wszystkie 5 po kolei mieliśmy też tę możliwość, żeby wypróbować naszymi jakimiś metodami, także do każdej jednej żeśmy ćwiczyli.
2: Ale pewnie w którejś z nich, z tych konkurencji, na przykład widzi pani większe szanse dzisiaj?
5: Owszem, no wiadomo, są takie konkurencje, na przykład jak czy to zbieranie grzybków, czy bieg z tą kłodą. No w tej mojej tutaj grupie, że tak powiem, to raczej takie gdzieś tam z tą sprawnością, jeśli chodzi o tą sprawność, tą szybkość, to im to wychodzi bardzo dobrze.
2: Czy bardziej chodzi o udział w takiej imprezie, czy bardziej o to, żeby odnieść jakiś sukces?
5: Ja myślę, że trochę i to, i to. Oni się bardzo cieszą, że mogą wziąć udział, że mogą wyjechać, zobaczyć taką imprezę. No a wiadomo, że uzyskać później ten puchar, ten medal, zdobyć ten sukces, to jest dla nich bardzo wielkie wrażenie.
2: Czy na podstawie poprzednich edycji można powiedzieć, że uczestnicy później w pewnym sensie przeżywają te swoje występy albo jakoś analizują?
5: Tak, jak najbardziej. Oni i przed już bardzo emocjonalnie do tego podchodzą i się cieszą, jednocześnie się stresują, a w momencie jak już wracamy, no to buz, że tak powiem, szaleje, są przeszczęśliwi. Później kolejnych parę dni zawsze chodzą, przenoszą te medale, cieszą się, także jest to dla nich wielka rzecz.
2: Integracja, możliwość sprawdzenia się, takie dwie rzeczy ja bym powiedział. Co pani dołoży do tego?
5: No przede wszystkim właśnie ta integracja, radość, zabawa, szczęście.
2: Dziękuję pani.
5: Dziękuję bardzo.
6: Ja mam na imię Wioleta Brodziuch, jestem z WTZ-u, Nysy i dziękuję pani Beatce za to, za wsparcie, za przyjęcie, że nas szkoli w ćwiczeniach i to jest uprzejma pani terapeutka i jej nie może nigdy zabraknąć.
2: Jak pani podejście dzisiaj do tych zawodów?
6: Bardzo mi się podobało, jestem z Nysy i jeżdżę na zawody, piłkę nożną, bardzo lubię zawody. Dopóki mi zdrowie dopisuje, to będę jeździć na zawody.
2: A dzisiaj już po starcie, bo medal na szyi.
6: Tak, oczywiście, medal jest już na szyi.
2: I jak dzisiaj poszło?
6: Bardzo dobrze. Podobało mi się, miło było, czas szybko zleciał.
2: A wszystkie konkurencje, czy macie jakiś podział, że pani robi to, ktoś inny robi co innego?
6: Tutaj było to grupowo, robiliśmy takie zawody były, a tak to są mi różne zawody, w piłkę nożną, w hokeja, ale to takie są grupowe teraz, co byli.
2: A przygotowywała się pani jakoś?
6: Tak, przygotowałam się, przy te pani Beatka mnie właśnie tam pomagała nam wszystkim, ćwiczyła nam, codziennie ćwiczyliśmy, żeby wyjść jako człowiek i z tych zawodów.
2: A dlaczego sport jest fajny?
6: Dla mnie jest sport fajny, hokej, piłka nożna, no i to, co dzisiaj było.
2: A dlaczego to jest fajne?
6: No bo można się nauczyć, lubię sport. No i kocham sport.
2: Dominik Pikos, wójt gminy Turawa. Panie wójcie, kolejna edycja tych igrzysk u was w Turawie. Wizerunkowo to plus? Co więcej?
7: Oprócz wizerunku oczywiście i otwartości gminy, my zawsze byliśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne, to jest dla nas wyróżnienie tak naprawdę. Jest to jedna z największych tego typu olimpiad. Wspieramy sport i we wszystkich grupach właśnie społecznych. Tutaj Urząd Marszałkowski wspiera to finansowo, ale wiele zaangażowanych osób, pani Agnieszka Gabruk jako dyrektorka ROPS-u tak naprawdę, wszyscy się tu spotykamy, żeby wspierać też właśnie tych naszych sportowców z całego województwa. Jest tu dzisiaj prawie 600 osób, także cieszę się, że ta hala sportowa w Turawie również w takich wydarzeniach bierze udział. Jest to dla nas duma, zawsze tak się robi ciepło na sercu, jak się widzi, że tyle zaangażowanych osób robi to, żeby właśnie tym ludziom pokazać, że też potrafią, też mogą brać udział w rozgrywkach sportowych, też są emocje sportowe i to wszystko dla nich.
2: Można powiedzieć, że hala w Turawie staje się powoli taką siedzibą albo symbolem dla osób z niepełnosprawnościami.
7: Tak, myślę, że tak. Gmina Turawa to już od kilku lat pokazuje. My jako ludzie, którzy na co dzień nie mają takich barier i przeszkód, bardzo dużo nam to pokazuje. Na pewno uczy pokory i na pewno co roku podziwiam przede wszystkim właśnie tych sportowców, że tak potrafią walczyć też o te wyniki, no i przede wszystkim też opiekunów, którzy tu jeżdżą, poświęcają się i to, ile empatii w sobie mają, naprawdę można się tylko tego uczyć i na pewno no, daje to wiele do myślenia.
2: Zdrowy człowiek albo niemal zdrowy człowiek może wtedy docenić to, co ma.
7: Dokładnie. Mi się wydaje, że w dzisiejszym świecie mamy dużo i rzeczywiście być może za mało doceniamy. W takich momentach, przy takich igrzyskach naprawdę człowiek sobie uświadamia, że ma za co dziękować, ale też uczy to, że przecież te osoby mają opiekunów, mają bliskich i że też funkcjonują w społeczeństwie i nie są wykluczeni i to mi się bardzo podoba.
2: A czy przygotowania do tego typu igrzysk sprawiają jeszcze problemy, skoro to kolejna edycja?
7: Jak co roku oczywiście grupa ludzi, tutaj kierownik hali sportowej, pan Adrian Brandt koordynuje to, no musimy się przygotować, tak? To jest zawsze wyzwanie i zawsze tak samo podchodzimy do tych przygotowań, żeby było profesjonalnie, dobrze i żeby się tu wszyscy czuli jak w domu.
2: Też dla tylu osób to wyzwanie logistyczne, bo na przykład trzeba posiłki zapewnić.
7: Tak, ale to tu organizator, jak Urząd Marszałkowski, ROPS zapewniają, także my tu oczywiście jesteśmy do dyspozycji, pracownicy, co mogą pomóc. Tu też trzeba wspomnieć o uczniach szkoły podstawowej w Turawie, publicznej szkoły podstawowej w Turawie. Były dzisiaj wymieniane uczennice, uczniowie z najstarszych klas. Oni jako wolontariusze pomagają i to jest piękne, że właśnie mogą w ten sposób uczyć się tej empatii, mogą uczyć się pomocy innym, ale myślę, że po wyjściu stąd, po zakończeniu tych igrzysk też sobie również docenią to, no, że mają tak, jak mają.
2: A ja powiem przekornie, może ci uczniowie po prostu nie chcą siedzieć w ławkach i wolą tak spędzić czas.
7: Wie pan, to wtedy widać po tym, ile się angażują i ile pracy wkładają, tak? Bo jeżeli byłby uczeń, który po prostu wyszedł, usiadł i gdzieś tam siedzi z boku na komórce, to wtedy jest sygnał, że tylko po to wyszedł, ale my widzimy, że te osoby, które biorą udział w tych działaniach, biegają, noszą, bo to są fizyczne prace, często tak pomagają i widzimy, że przynosi im to satysfakcję i mam nadzieję, że to jest właśnie to, co ich do tego pociąga.
2: Turawa, gmina zielona, gmina turystyczna. Skoro o osobach z niepełnosprawnościami, jak u pana w gminie wygląda kwestia znoszenia barier, likwidowania barier?
7: Muszę powiedzieć nieskromnie, że Urząd Gminy w Turawie jest w pełni tak naprawdę dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz osób, które mają bariery polegające na tym, że na przykład przemieszczają się na wózkach inwalidzkich bądź z różnymi urządzeniami, które pomagają w chodzeniu. 2 lata temu żeśmy zamontowali windę, której wcześniej nie było. Jest też podjazd, ale mamy również specjalne urządzenie, jeżeli ktoś by chciał po schodach dostać się w górę. Mało tego, mamy również znaki telegraficzne. Mieliśmy prezesa Związku Osób Niewidomych, który przeszedł nas urząd i wskazał nam, na co zwrócić uwagę, czego mu brakuje, a co już jest dobrze. Dlatego jesteśmy bardzo naprawdę otwarci na osoby z niepełnosprawnościami, no bo wiemy, że mogą występować bariery, a my chcemy im po prostu ułatwić to funkcjonowanie na co dzień.
2: Dziękuję panu.
7: Dziękuję również. Pozdrawiam radio słuchaczy.
2: Ty przyjechałeś tutaj pokibicować, jak rozumiem, popatrzeć na te zawody.
8: Jestem Daniel Petel, zwany jako Szereg Kolejarstwie. Tak, owszem, jestem mieszkańcem gminy, więc dowiedziałem się od was, od Radia Opole, o tym dzisiaj rano dopiero.
2: Co sądzisz o takiej imprezie? Dobry pomysł?
8: Myślę, że dobry pomysł. Ja jeszcze bym chciał stworzyć tutaj w Turawie sekcję darta elektronicznego.
2: A jak tak patrzysz na tych wszystkich uczestników, widzisz, że oni jakie mają podejście? Starają się bardzo?
8: Wie pan co, trochę się spóźniłem, jestem tu dopiero 15 minut, więc ciężko mi to określić, ale widzę, że ruch im jest należny.
2: Potrzebują go? Chcą?
8: Myślę, że tak. Co prawda brakuje mi Fundacji Aktywizacja Zawodowa i Fundacji Dom.
2: Panie prezesie, rozpocznijmy od tego, jak liczbowo wyglądają te igrzyska. 26 edycja bodajże.
9: 26 edycja. Uczestników bezpośrednich 473. Gerard Halama, prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu. 37 ośrodków. DPS-y, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola specjalne, szkoły specjalne, tworzy taki ogrom uczestników.
2: Co z konkurencjami? Czy uczestnicy wiedzą, czego mogą się spodziewać, a przede wszystkim ich opiekunowie?
9: To znaczy się na miesiąc przed jest regulamin, który jest na stronach Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i tam jest ogłoszone. One się częściowo zmieniają, ale jak jesteśmy tutaj w Turawie, no wiadomo, że tu jest wielkie jezioro, są wędkarze, oni łowią ryby, a my zarybiamy dzisiaj. Jedna z konkurencji, zarybianie jeziora turawskiego. Kolejna konkurencja jest jesień, no więc zbieramy grzyby w lasach turawskich, to jest kolejna. Potem są strzelectwo sportowe, potem jest rzut piłeczką tenisową na dużą bramkę. To nawet myślę, nasi piłkarze w Sztokholmie, w Solnej by może trafili, bo tak mieli problem. I jest to dla wszystkich i wszyscy otrzymują medale. Wszyscy, co najważniejsze, otrzymują złote medale. I wszyscy wyjeżdżają zadowoleni. To jest piękny dla nich dzień.
2: To kluczowe, że kiedy właśnie oni wracają do siebie, mają na szyi medal, mówią: o, udało się, wygrałem.
9: To znaczy się tutaj opiekunka jednej grupy mówi, że pani, która startowała, ona z tym złotym medalem cały rok śpi. To jest faktycznie coś pięknego, że cenią sobie te wyróżnienie. Oni tu przyjechali po medale.
2: O co chodzi w tej imprezie? O to, żeby ci ludzie mogli spróbować swoich sił, integrować się, zobaczyć, jak inni sobie radzą?
9: To znaczy najważniejsza jest integracja, że rano wstają, mają ochotę przyjechać tutaj do gościnnej Turawy, żeby rywalizować, spotkać się, porozmawiać, podać sobie ręce, wystartować i zadowolony po smacznym obiedzie pojechać do swoich ośrodków.
2: I tutaj nie można mówić o takiej niezdrowej rywalizacji, o tym, że ktoś chce komuś zrobić na złość.
9: Nie no, tu jakby jeszcze dodatkowo była konkurencja fair play, to nie wszyscy zdobywają puchar fair play.
2: Czy coś zmienia się z roku na rok w tej imprezie, oprócz tego, że częściowo konkurencje? Liczba uczestników?
9: Liczba uczestników stale rośnie. Lat temu parę, jak zaczynaliśmy, było 20 ośrodków, potem długo było 30 ośrodków, a dzisiaj jest 37 ośrodków z województwa opolskiego i nie tylko, bo mamy także środki z Ministerstwa Sportu, więc jest grupa z DPS-u, z Częstochowy i z Osowa Wielkopolskiego.
2: No, czyli można już powiedzieć, że impreza trochę ponadwojewódzka.
9: No znaczy impreza krajowa. My mamy tą obiegową nazwę Igrzyska bez barier.
2: A czy z pana wiedzy wynika, że na przykład w pozostałych województwach też są tego typu igrzyska, czy Opolszczyzna jest pod tym kątem trochę wyjątkowa?
9: No jest najlepsza. Przez to, że wszystko zaczęło się na Opolszczyźnie, jeżeli chodzi o ludowe zespoły sportowe, pierwszy ludowy zespół sportowy, bo w tym roku obchodzimy 80-lecie, powstał na Opolszczyźnie. Niech idą naszym przykładem inne województwa. Nie słyszałem o innych województwach, może jest, ale nie jest taką dużą pompą, jak my to organizujemy.
2: A czy organizacja po tylu latach sprawia jeszcze jakieś problemy, czy to raczej rutyna, mówiąc wprost?
9: No w pewnym stopniu to już jest rutyna. Wszyscy wiedzą, co mają w danym momencie zrobić. To jest przygotowanie. Przygotowanie jest gdzieś około miesięczne do tego, żeby przygotować do tej imprezy, dograć wszystkie szczegóły. No ale mamy w tej chwili głównie, bo tak, generalnie podczas tych 26 edycji mieliśmy jedno spotkanie w Opolu, jedne zawody mieliśmy w Gogolinie, ale generalnie rzecz biorąc w dwóch środowiskach. Turawa i Dobrzyń Wielki. I w tych dwóch środowiskach się spotykamy i tam już wszyscy wszystko wiedzą, jak zorganizować takie zawody.
2: Dziękuję panu.
9: Dziękuję bardzo.
10: Nazywam się Jerzy Dodzian, reprezentuję Uczniowski Klub Sportowy OK Opole. Sekcja judo dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Z jak dużą grupą podopiecznych pan tu dzisiaj przyjechał?
10: 14 osób przyjechałem. Oczywiście my mamy w klubie więcej i zapraszam wszystkich chętnych do nas.
2: Jak wyglądały przygotowania? Podobno miesiąc temu wiedzieliście, jakie będą konkurencje.
10: To czy my specjalnie się do tych igrzysk takich bez barier, które są fantastyczną imprezą integracyjną, specjalnie się nie przygotowujemy, dlatego że to są różne konkurencje, a my jednak bardziej się specjalizujemy w naszej dyscyplinie w judo. Mogę się pochwalić, byliśmy teraz na Pucharze Europy w Gdańsku, 4 złote medale i 4 brązowe medale. Także w tej się specjalizujemy, ale oczywiście te zajęcia są tak różnorodne, tak usprawniające, że oni się tu świetnie radzą w sytuacji tych konkurencji, które występują na tego typu imprezy.
2: Czy radzą sobie świetnie, pana zdaniem, z racji tego, że judo jest tak ogólnorozwojowe dla tych osób?
10: Oczywiście, że tak. Jest to świetna dyscyplina. Uważam, że to jest najlepsza. Pracuję z tą dyscypliną już od 1966 roku. To trochę jest, nie? No i ona jest bardzo usprawniająca, a przede wszystkim dla nich jest też rehabilitacyjna. Także u nas nie ma coś takiego, że tylko ci najsprawniejsi, nawet ci na wózkach, ci mniej dyspozycyjni, z większym dyskomfortem ruchowym też mogą ćwiczyć i ich usprawniamy, bo w zasadzie dajemy im większą integrację. Nie najważniejsze są wyniki, aczkolwiek też one są ważne, ale najważniejsza jest sprawa ich rehabilitacji ruchowej, żeby oni mogli jeszcze coś mieć oprócz tego, że siedzą w fundacji lub w domu.
2: Judo może wydawać się na pozór skomplikowane dla osób pełnosprawnych, a co dopiero dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.
10: Dlatego też my też mamy podziały na tych ludzi ćwiczących, bo są takie osoby, które jeżdżą na wózkach, w związku z tym oni ćwiczą w pozycji klęczącej, leżącej. Teraz byliśmy na Pucharze Europy, gdzie są ludzie, którzy są ruchowo sprawni, no to oni walczą w pozycji stojącej. Oczywiście są określone techniki, których nie wolno. Ci, co wykonują w normalnych zawodach, czyli na przykład duszenie, dźwignie, tego nie wolno, ale jest trzymanie rzuty. Ale ci, którzy na przykład mają zaburzoną koordynację, no to pozycja klęcząca. Ale ci, co na wózkach jeżdżą, no to w pozycji leżącej. Także judo jest praktycznie dla wszystkich. Nawet dla tych, którzy niewiele potrafią się ruszać, też dla nich robimy zajęcia. Jest bardzo uniwersalny, dlatego też wszystkich tych, którzy mają w domu gdzieś, którzy się boją tej naszej dyscypliny, bo judo to jest taka nazwa, nie, że wszyscy wszyscy od razu myślą, judo to połamią ich, to porzucają. Nie. To jest dyscyplina świetna właśnie dla tego typu ludzi z tymi dysfunkcjami.
2: Skoro na co dzień judo, no to takie zawody jak dzisiaj, odskocznia.
10: I ja myślę, że dla nas tak, ale chyba jeszcze bardziej dla tych wszystkich DPS-ów, gdzie są właśnie te osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego, że my swoją drogą mamy imprez bardzo dużo. Jeździmy na imprezy międzynarodowe, krajowe, jeździmy na obozy. Także my im dużo dajemy poza tym, a ci w DPS-ach jednak dla nich ta impreza jest świetną imprezą. Tu się cieszę i wielkie brawa dla tych organizatorów, a to dla tych między innymi LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, robią świetną sprawę. Dlatego ja mówię, że dla nas jest to bardzo ważna impreza, zawsze będziemy wspierali, będziemy uczestniczyli, ale dla DPS-ów zdecydowanie najlepsza impreza.
2: Dziękuję panu.
10: Dziękuję bardzo.
2: Jak ci się podoba na tych zawodach?
11: Emilia Maczura. Bardzo fajnie, cudownie jest i wszystko mi prawie wychodzi. Nie trzeba poddawać się, po prostu trzeba uwierzyć w siebie, trzeba dać z siebie wszystko, żeby następnym razem było okej.
2: A która konkurencja jest najfajniejsza?
11: Strzelanie.
2: Na co dzień judo?
11: Ja na co dzień chodzę na judo.
2: A judo jak ci się podoba?
11: Judo jest wspaniałe. Ja umiem rzucać, ja umiem techniki, umiem walczyć, ale czasami nie wychodzą walki, ale trzeba się do tego przygotować, użyć siły, dużo uprawiać tego sportu i trzeba nabrać siły do tych zawodów, żeby się nauczyć najlepiej.
2: Jak słyszymy, różnego rodzaju dysfunkcje nie skreślają i nie blokują aktywności, chociażby czysto rekreacyjnej. Na dziś to tyle, do usłyszenia.
1: Ruszcie z Radiem Opole!

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Kreatywnie i aktywnie.
1: W cyklu Kreatywnie i aktywnie dzisiaj naszym gościem jest Sławomir Górecki z Akademii Edukacyjnej. Zawsze z panem Sławkiem rozmawiamy o kreatywności, o rozwoju, o edukacji. Pan jest między innymi twórcą Akademii Edukacyjnej, ale jest też pan coachem, trenerem, rodzicem, który edukuje swoje dzieci w edukacji domowej i to jest ważna informacja.
2: Dzień dobry, dziękuję za maksymalnie wyczerpujący wstęp, a jednocześnie zawsze w najlepszym miejscu w radiu i z najlepszym prowadzącą, więc myślę, że nie może być
1: źle. Dobry początek.
2: Tak.
1: Czyli tutaj już idziemy do tego, że pewność siebie u dzieci jest bardzo istotna i to, żeby budować w dzieciach pewność siebie, a takie zajęcia pozalekcyjne, edukacyjne są idealnym miejscem do tego, żeby w swobodnych, bezpiecznych warunkach, bo chodzi o takie warunki, żeby zabezpieczyć swoim dzieciom, żeby mogły się rozwijać, żeby się mogły nie bać, ale też chodzi o wyzwania. Ale zanim o tym wszystkim i do tego dojdziemy, dzisiaj chciałabym poruszyć temat zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, bo tym też w Waszej Akademii się zajmujecie od wielu lat, ale w tym roku moją szczególną uwagę przykuły zajęcia, moim zdaniem bardzo kreatywne, bo połączyliście w swojej takiej ofercie artyzm, czyli zajęcia artystyczno-kulinarne. I tutaj chciałabym zapytać właśnie w szczególności na samym początku o te zajęcia. Jakie kompetencje nabywa dziecko właśnie uczestnicząc w tych zajęciach? Bo podejrzewam, że jeśli mówimy o edukacji i o takich zajęciach dedykowanym tym najmłodszym dzieciom, to przecież nie chodzi tylko o samo gotowanie i jedzenie.
2: Tak, dlatego uwielbiam te

0: też jest wasz wybór.
1: Tak, tak, to jest jakby świadome, a czy to łatwe, to wiadomo, że są plusy i minusy we wszystkim. Natomiast z tego, co prowadzimy tutaj już 9., 10. rok i z tych wyjazdów i z zajęciami z dziećmi, jeden taki wniosek to pewność siebie, tak? I to powoduje, że to widzimy też na różnych wyjazdach i też na naszych tutaj gdzieś wycieczkach, gdzie dopiero wtedy, kiedy te dzieciaki czują się oczywiście bezpiecznie, swobodnie, ale jeżeli one są pewne siebie, to użyją tych swoich talentów.
0: No tak, bo w waszej akademii edukacyjnej zauważyłam, że właśnie lubicie łączyć te różne jakby zajętości. Z jednej strony robotyka połączona z angielskim, tutaj kulinaria połączone z artystyczną jakby wizją. No i tutaj jest taki miks, czyli i sensoryczne zajęcia, czyli czerpiecie z różnych dziedzin i dzieci przez swoje pasje, przez swoje zainteresowania też mogą się uczyć różnych innych umiejętności, bardzo potrzebnych, tych kompetencji, o których często zapominamy w takiej może też tradycyjnej szkole i dzięki temu takie zajęcia pozalekcyjne moim zdaniem wychodzą poza ramy, ale dostarczają też innych kompetencji tym dzieciom naszym.
1: Dokładnie, natomiast chodzi też o to, żeby używamy tych wszystkich narzędzi, czy to kulinarnych, czy majsterkowalnych, czy robotyki jako, to są jakby narzędzia. I tu chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie rozpoznać u dzieciaków to, co by chciał robić mniej lub bardziej, w zależności od tego, co się komu bardziej podoba, ale żeby to zobaczyć, to tak naprawdę trzeba to porobić, więc ostatnim takim modelem to są zajęcia takie 6 w 1, że w ogóle co tydzień robimy coś innego, czyli dzisiaj jest robotyka i za tydzień jest druk, potem jest gotowanie, potem majsterkowania, potem tak naprawdę jeszcze inne rzeczy. To powoduje to, że rozwijamy się najszerzej i sprawdzamy, co nas tutaj najbardziej jakby interesuje.
0: Do jakiego odbiorcy są dostosowane te zajęcia, jeśli chodzi tutaj o wiek?
1: Wiek można użyć angielskiego i w wieku 5 i 50 też od zera, więc bardziej dobieramy ich na zasadzie tego, na ile one sobie radzą. Wiek jest tylko takim pierwszą rozmową, kiedy do nas dzwoni rodzic, no to ciężko powiedzieć, co on umie i jak on może ten rodzic pokazać, więc zaczynamy jakby rozmowę od wieku, natomiast tak naprawdę potem dzielimy ich wobec umiejętności. Ale to też właśnie też po części o to chodzi, że wtedy mamy też zajęcia stricte artystyczne, tylko z robotyki, tak? Więc tu chodzi o to, że albo wiemy, co chcemy, albo nie wiemy, więc odsiewamy jedno albo drugie, żeby być bliżej. Natomiast drugą częścią jakby tego, dlaczego 6 w 1 jest to, że dzisiaj to zniechęcenie jest szybsze, szybko się nudzimy. Nie?
0: No właśnie, ale tutaj to też jest taki element, że warto jednak wrócić do takiego świadomego wybierania, takiej cierpliwości. My musimy się uczyć w tym szybkim świecie cierpliwości.
1: Tak, jest to też prawie że najtrudniejsze, bo chyba najtrudniejsze jest druk 3D, z tego względu, że tam, o ile na przykład jeżeli robot nie jedzie, to widzimy, że jedno koło się kręci, drugie nie i widzimy, które. A w druku 3D projektujemy coś na komputerze i to, czy to w ogóle wyjdzie, to tego nie wiemy tak naprawdę, bo musimy to przełożyć na maszynę. Aha. A ta maszyna też jest fizyczna, też działa grawitacja, więc wcale to się nie musi tam przygodzić.
0: A dzieci mogą u was drukować już później taki efekt?
1: Tak, tak. Tak? I potem drukujemy i jakby wtedy uczymy się na tym, dlaczego nie wyszło. I to jest chyba najtrudniejsze, bo to, że mamy to w komputerze, to wcale nie znaczy, że to się wydrukuje i to nie ze względów jakby takich programistycznych, tylko ze względów jakby zwykłej grawitacji, czystości stołu i przyczepności i sztruchnięcia stołu i to powoduje, że teraz musimy rozkminić, dlaczego nam nie wyszło. I druk 3D jest chyba takim najbardziej, owszem, konstruktywny, ja to nazywam, że to wtedy z...
0: Ale to jasno pokazuje pewien proces w ogóle myślenia, prawda?
1: Tak.
0: Że trzeba zwrócić uwagę na pewne inne okoliczności. To tak jak sztuczna inteligencja dzisiaj. Coś nam sugeruje, wydaje nam się, że wiemy, bo tak teoretycznie powinno się zgadzać, ale potem życie i praktyka pokazuje, że ten stół jakby działa źle na ten przedmiot.
1: No
0: tak
1: tylko
0: jest?
1: Czy my chcemy mieć te problemy w życiu, nie? A one powodują tak naprawdę to, że się uczymy, tak? Czyli dzisiaj nie zdążyłem do szkoły na 8, czyli źle zaplanowałem ten czas rano, nie wiedziałem, że będą korek, albo jakby za długie zadanie, albo w ogóle nie zaplanowałem tego wszystkiego i dopiero wtedy, kiedy się nie udało, jesteśmy emocjonalnie zdołowani i za 5 razem, jak nas to zdołuje, no dobra, zrobię plan, żeby schudnąć, nie?
0: Czyli uczymy konsekwencji, nie robimy za dzieci, bo to też o to chodzi, żeby te dzieci uczyły się konsekwencji, nawet tego właśnie uczucia radzenia sobie z porażką, z tymi emocjami, bo z jednej strony tutaj też od tego zaczęliśmy, idąc korytarzem, no tak mi się wydaje, że porażki jakby są, my na nie trafiamy, pewne takie, no, takie mocne emocje u dzieci. Te zajęcia też nam w tym pomagają, żeby przejść przez ten proces?
1: To jest jakby najtrudniejsze, no niby nie powinniśmy, ale czy my swoje dzieci kochamy? No raczej tak. I to powoduje, że

0: Ja kochamy, to czy chcemy dać im to, czego nie lubimy? No raczej nie, a problemy no są tym rzeczą, czy tą materią, gdzie chcemy ich jakby tutaj ustrzec przed tym wszystkim, co powoduje, że jednak gdzieś no mamy ten klosz nad nim przez to właśnie, że kochamy, przez to, żeby ono miało lepiej, ale jak ma być lepiej, kiedy one nie mają porównania, czyli tak jak u nas w edukacji, młodszy syn nie chodzi do szkoły i mówimy, że teraz jak docenisz, że jest lepiej, że miał sprawdzianów, że tam nie ma zadań, tak?
1: No
0: jest
1: właśnie.
0: To standard. I to powoduje, że dzisiaj dajemy dziecku jakiś tam telefon, a przed tym nie było na korbę, no to powie, że jest marny, nie?
1: No tak, no to wszystko się zmienia, czasy się zmieniają, ale w edukacji też ja zauważam taką tendencję, jak jeszcze 15 lat temu tak bardzo brnęliśmy to, żeby wszędzie były nowe technologie, nie? Że nowocześnie, to teraz nawet w zajęciach widzę w tych ofertach, że na tym etapie, kiedy my wybieramy te zajęcia jako rodzice w październiku bardzo często, nowe zajęcia, jest tendencja do takich bardzo pierwotnych, to jest złe słowo, ale no właśnie, wracamy do kulinariów, do takiego kontaktu bezpośredniego. Nowe media owszem, ale jak to łączyć świadomie, korzystać z tych narzędzi, żeby tak właśnie mądrze to wykorzystywać.
0: Ja bym troszeczkę tutaj wbił szpilkę w trochę inny
1: proszę.
0: Rejon.
1: No,
0: bo
1: to
0: chodzi
1: proszę.
0: O to, że wracamy do tych rzeczy, co były kiedyś, bo technologia mentalnie źle użyta staje się takim wudu złym.
1: O właśnie.
0: I to powoduje, że kiedy my dzisiaj teraz już mamy takie kukulsklany, że
1: już
0: to jednak już tak, że zawsze to, gdzie jest ciemność, musi być kiepsko, źle, nie wiadomo jak. I nie wiadomo, jak będzie ta technologia, więc uważamy ją taką, że ona jest jakby zła. Też to widzę, kiedy na tych różnych wyjazdach dzieciaki przy śniadaniu oglądają bajki, ale no, nie unikniemy pewnych rzeczy, więc większość przez to, że nie wiemy jak będzie, no to traktujemy to trochę, żeby to było takim no, złem, więc lepiej niech oni idą jakby coś robić manualnego, jako rodzice wybieramy tak podświadomie. Bo ta droga nie wiadomo jaka będzie, więc na pewno to, że będziemy umieli wbijać gwoździe, to będzie lepiej rozwinięte, a z technologią to różnie może być, nie?
1: No dobra, czyli jednak chcemy oswajać bardzo mocno nowe technologie, tylko ona tak szybko postępuje, że mi się wydaje, że my czasami też jako dorośli nie jesteśmy w stanie dzisiaj nadążyć za tym, nie? Że musimy tak szybko pędzić.
0: To
1: co było 5 lat temu, jakby taką nową technologią, dzisiaj to już jest stare.
0: Ja myślę, że za chwilę te telefony będziemy jakby coraz bardziej...
1: Archaizm.
0: Dzisiaj nie wiem, na ile z nich korzystamy w ogóle, tak poza odbieraniem i poza scrollowaniem. Tam możliwości są ogromne, tam kody QR, coś tam innego, odbieranie maili, czaty, agenci i tak dalej. Natomiast pytanie, jeżeli my jakby zakręcimy w lewo tylko w gwoździe i masterkowanie, to na ile oni będą potem mogli tą kartą, ten bankomat, ten drzwi otworzyć, nie? I jakby nie mam nic oczywiście, bo traktujemy to jako narzędzia, więc ważne jest to, żeby on miał i sobie zrobić śniadanie i jednocześnie wysłać maila. Więc jakby tylko to zależy od nas, od rodziców, że jeżeli my faktycznie tylko korzystamy ze scrollowania i korzystamy tylko z tego, żeby to dziecko mogło pół godziny nam dać spokój, bo próbujemy coś zrobić, to też jest ważne i ja nie mówię, że nie.
1: I rozumiemy to.
0: Tak, i to jakby najbardziej jest jakby rozumiemy, bo po to też żeśmy to stworzyli. Natomiast jeżeli teraz my sami najdalej dochodzimy do scrollowania jako rodzice, no to jak potrafimy potem zrobić sobie takiego agenta, który pomoże nam schudnąć, nie?
2: Kreatywnie i aktywnie.
1: Też jest taka tendencja, że pojawiają się takie zajęcia, jak umiejętnie korzystać z nowych mediów, z tych narzędzi, właśnie wykorzystać to.
0: I myślę, że ten czat daje tu możliwość, bo na przykład jeżeli mi się usunęła tam jakaś aplikacja, czy nawet te pole do wyszukiwania w Google'ach, to robią zdjęcie z czatem, on to w ciągu 5 sekund nam to powie, gdzie to jest. I tu uważam, że gdybyśmy nad tym bardziej posiedzieli z dzieciakami, czy mnie się chcę, że tak powiem, no nie do końca po 8 godzinach pracy, czy po 10, żeby teraz rozkminiać pewne rzeczy, no ale pytanie, czy sobie poradzimy. My jako dorośli tam...
1: Czy my jako dorośli sobie poradzimy?
0: Tak.
1: Czyli tutaj nie krytykujemy absolutnie tych nowych technologii, bo tu jest taka tendencja, żeby właśnie świadomie oswajać te nowe technologie i korzystać tylko z tych zalet, bo oczywiście wady są, wiadomo, ale korzystamy z zalet, ale cały czas nie dowiedziałam się tego, na czym mi zależało, na czym polegają takie zajęcia artystyczno-kulinarne.
0: Chodzi głównie o to, żeby wiadomo, robotyka jest tym elementem, gdzie pewien jakby koniec pracy jest znany, czyli on musi jechać, musi się poruszać, natomiast artystyczne i kulinarne są takim odłamem zajęć, gdzie koniec może być różny. Czyli możemy zrobić dwie różne babki, chociaż one będą z tego samego, z takich samych produktów, to jednak będą wyglądały inaczej, będą inaczej ozdobione i będą wyglądały też inaczej, bo może być różnych foremek. I to jest takim elementem trochę artystycznym, tak? Czyli jest
1: większy luz. Chodzi o proces.
0: Tak, tak. Mhm. Chodzi o większy luz, który powoduje, że jednocześnie na końcu mamy jakąś swobodę wyboru, tak? Czyli nie jest to zamknięte do końca, gdzie ten robot według instrukcji, wiadomo, będzie jakiś. My go możemy zmieniać, no ale nawet jak zrobimy według przepisu to samo, to nie wyjdzie jakby to samo z tych samych jakby materiałów. I tak samo jest to związane czy to artystyczne, czy kulinarne, tak? Natomiast myślę, że dzisiaj też ważną tą drugą częścią są te kompetencje, żebyśmy mogli sobie z domu, tak jak może to było kiedyś, trochę ściany pomalowali kiedyś, tak? Że ten pędzel to faktycznie no, nie służy tylko do make-upu, nie mam nic zobaczyć do make-upu. Chodzi bardziej o to, że to jakby wzięło się z tego samego i na ile ta pewność siebie potem będzie, bo jeżeli nagle będziemy się opierać, że ten pędzel mnie przerazi, ta farba też, no to pytanie, czy potem będę odważny i trochę pewniejszy, żeby zostać astronautą, bo sobie tak sobie wymarzyłem, tak? A jeżeli uznam siebie albo inni biją mi do głowy, że jestem trochę taki pędem niżej średni, no to te życie moje jest marne i nie będę do końca wiedział, czego chcę.
1: Czasami słyszę takie głosy, że dzisiaj młode pokolenia, dzieci właśnie wbrew pozorom właśnie są zapewne siebie. Pan też na co dzień pracuje z dziećmi, pracuje pan z rodzicami, więc jest pan w bliskim kontakcie. Rzeczywiście tak jest i chciałabym zapytać o pana doświadczenia, o to, czym dzielą się rodzice, jakimi spostrzeżeniami, bo wiem, że to między wierszami po prostu często wychodzi z rozmów.
0: Bardzo trafny punkt, bo tu chodzi o to, że jeżeli dzisiaj wymagamy od nich pewne ilości mniejsze, uważam, niż kiedyś, no to
1: chodzi o wiedzę jakąś.
0: Chodzi o wiedzę i o swoje umiejętności. Przez to, że robimy dużo za nich, bo szkoda nam czasu, wolimy ich zawieźć, natomiast pojechać autobusem, bo to korki, więc znów szkoda czasu, to powoduje, że jednocześnie tu umiejętności nie mamy. No a mają tylko te takie, gdzie pytanie, czy my je lubimy, no bo to w większości to takie rozrabianie, nie? Czyli mamy dzieciaki na półkoloniach i on tak naprawdę, czy na koloniach, to jest dobry przykład, gdzie w ciągu dnia on jakby jest w wirach, aż tak powiem, a wieczorem boi się zasnąć samemu, mając 10 lat, nie? I to powoduje, że w tych kompetencjach takich społeczno-szkolnych, czy takich, no, oni są mocni jakby w tym, co powtarzają. Natomiast czy w tym powtarzaniu jest ta sprawczość, czy to są tylko taka sfera związana jakby z, no nie może do końca z rozrabianiem, ale z tym, że ta pewność jest, nie wynika w niej jakby ze środka jakby inne umiejętności. Chodzi mi o to, że jeżeli teraz mamy wyćwiczone społecznie, że jednocześnie w cudzysłowie tam ktoś robi zdjęcia, czy tam się naśmiewamy, to w tych kompetencjach takich, które szlifujemy na co dzień, żeby w tej grupie być wyżej, niżej, bo ten temu zrobił lepsze zdjęcie w gorszej sytuacji, wyślał do więcej, żeby rodziców czy dzieci, no to w tym jesteśmy mocni, nie?
1: Aha.
0: Ale jeżeli teraz już jest ciemno i czas robi zadanie i jednocześnie trzeba trochę posiedzieć, no to już...
1: To już tutaj pan zauważa, takie rodzice rzeczywiście jakby mówią o takich właśnie kompetencjach, które kiedyś wydawało się, że były naturalne. No też one wynikały po prostu z innego rodzaju może wychowania.
0: Tak, ale myślę, że to też trochę ta, jak zawsze, to się psuje od głowy, myślę, nie?
1: Mhm.
0: I to jednak przez to, że my mamy dzisiaj większe możliwości, większe stany finansowe, to jednak jesteśmy w domu pewni jako rodzice, a jak nie jesteśmy pewni, to i tak jesteśmy pewni, że na pewno tak to musi być. I oni też to widzą, że my jesteśmy pewni, więc to, co my sobie mówimy, nie wiem, z żoną, z bratem, czy jako dorośli między sobą, czy w grupie, to na pewno dzisiaj mówimy to więcej niż 20 lat temu.
1: Mhm.
0: Nie wiem, czy 20 lat temu ktoś by powiedział to samo o nauczycielu, który zadał zadania domowe, niż i dzisiaj, tak?
1: Mhm.
0: I myślę, że oni przez to, że kiedyś mniej nam to przechodziło przez gardło, żeby powiedzieć, powiedz pani, czemu zdaję tyle zadań wam dzisiaj, to 20 lat temu, czy byśmy na pewno takie pytania by nie powstało, a dzisiaj zadajemy sobie to pytanie rodzicom i mówiąc do dzieci, no bo to potem w nas trafia, że musimy z nimi siedzieć.
1: Aha.
0: I to jest, myślę, takim elementem, że to jednak... My rodzice, powiedz pani, w cudzysłowie, no to on pani mówi i jak on mówi, że może, to on jest pewny w tym, że on dzisiaj nie musi mieć tego zadania.
1: Czyli z jednej strony tak, wzmacniajmy dzieci, pewność siebie, ale rozważmy, w jakich płaszczyznach przyjrzyjmy się sobie też jako rodzicom, bo to nie chodzi tylko o dzieci, nie? Ja coraz częściej w tym programie dochodzę do takich wniosków, że powinniśmy dzisiaj wbrew pozorom przyglądać się sobie, czyli rodzicom.
0: Tak, no myślę, że najtrudniej jest dzisiaj sobie odjąć, czyli dzisiaj musieliśmy, założmy teraz, żeby to pokazać dzieciakom, więcej chodzić z buta, więcej na rowerze, mniej zarabiać, mniej wydawać, żeby one wiedziały, że...
1: Przez przykład.
0: Tak, tak, no bo to jednak jest, no bo jeżeli teraz mówimy, że trzeba oszczędzać, a z drugiej strony mamy te osiemnastki, pro dziewiętnastki, no to zostaje pytaniem, czy faktycznie, no to znaczy, że mamy, no to po co tu oszczędzać, nie? Mhm. I to jest ciężkie, bo ja sam mam to u siebie, że teraz nagle musiałbym jechać do Międzyzdroi na pokój do jakiejś babci i strugać kartofle na obiad, tak to ja jeździłem z rodzicami, a nie do jakiejś wycieczki zagranicznej, no bo to demoralizuje cały stan. No i potem mam, sam mówię do moich rodziców, którzy potem przyjeżdżają i to masz wnuczku tam 10, 20, 50, 100, czy 200, czy 500, w zależności to jak może. No i nagle ten, tu pracujemy nad takim systemem, że dostajesz kredytkowe za to, że za tamto i nagle wjeżdża 200. Za nic, tak, z miłości.
1: No, ale dziadkowie akurat mogą, nie?
0: Tak, no,
1: to,
0: dlatego...
1: To też jest jakiś... Dziadkowie mogą. A zatem, drodzy słuchacze, dzisiaj zachęcamy do tego, żeby zapisując dzieci na różnego rodzaju zajęcia takie pozalekcyjne, pozaszkolne, zerknąć na te kompetencje i warto wspierać różnego rodzaju kompetencje. Dzisiaj naprawdę od kulinariów po robotykę, ale nie rozwiązaliśmy wciąż mojej zagadki, panie Sławku.
0: Myślę, że... Ciężko będzie rozpoznać, bo to jak, czy stwierdzić, co jest dobre, a co złe i które kompetencje są lepsze albo które gorsze.
1: Bo to zależy.
0: Tak. Jestem za tym, żeby na pewno te zajęcia były jakby indywidualne, czyli jesteśmy ja i moja babka do pieczenia, tak? Jeżeli pieczemy w pięciu, to tam gdzieś kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
1: I tego też się uczymy i to kolejne kompetencje.
0: Tak, tak. Więc tu chodzi o to, żeby to jednak gdzieś w tej sytuacji było tak, aby te dzieciaki w tych kompetencjach jakby jeden na jeden z problemem byłoby to dla nich jak najlepsze rozwojowo. Owszem, mówimy, potem stają wersje jakby społeczne, ale no dalej pracujemy jakby w grupie. Natomiast każdy pracuje sam z problemem, żeby, no ja to nazywam tak, nikt się nie ślizgał na czyichś plecach, nie? A zawsze jest tak, że no jak nas jest więcej, to powoduje stąd. Co byśmy nie robili, to dalej pracujemy jeden na jeden z problemem, natomiast możemy tutaj teraz wybierać to, co chcemy, czy to bardziej jakby gotować, piec, tańczyć, czy jednak poznawać to, co jest mi bliżej się dalej, ale jeżeli stwierdzimy, że idziemy na zajęcia jedne, drugie, czy trzecie, a potem na żadne, to już wtedy mówimy, dobra, kochani, coś musisz z tego wybrać.
1: Wybrać i to też jest jakieś kształtowanie kompetencji. Panie Sławku, bardzo dziękuję. Dzisiaj Sławomir Górecki z Akademii Edukacyjnej w Opolu był moim gościem. Zapraszam ponownie, bo lubimy rozważać w programie tak, właśnie różne aspekty edukacyjne.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam słuchaczy, do zobaczenia. Cześć.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Kolejną mini lekcję języka angielskiego zaczynamy oczywiście od powtórki I don't give a damn, czyli to nie ma dla mnie znaczenia. Takie trochę kolokwialne wyrażenie nam towarzyszyło.
2: Tak, zdecydowanie. Są inne, bardziej takie kolokwialne właśnie wersje tego wyrażenia. Nie będziemy podawać, ale
1: jeszcze bardziej.
2: Każdy sobie może skojarzyć, tak? Natomiast to I don't give a damn, że coś nie ma kompletnie dla mnie różnicy, jeżeli ktoś mi proponuje jakieś dwie opcje, czyli na przykład, czy chciałbyś pizzę, czy chciałbyś, nie wiem, staccato, już to I don't give a damn. Czyli kompletnie nie ma to dla mnie różnicy, cokolwiek jest to, jest dla mnie okej. Okay. To ciekawostka, że to się pojawiło I don't give a damn piosence The Cranberries, którą ostatnio mieliśmy, czyli żurawina Cranberries. Dzisiaj mamy Lizę, zupełnie taką nową artystkę, nowe odkrycie. I ona ma w tytule About Damn Time. I to damn to jest takie, powiem w łagodnej wersji, takie kurcze w końcu. Jak my mówimy, można oczywiście to mocniej gdzieś tam wyrazić, ale takie właśnie lekkie podirytowanie, że no kurczę, w końcu coś tam się wydarzyło. To damn jest takie tym kurcze w angielskim. Lizę, nie wiem, słyszałaś w ogóle o niej coś? Bo to
1: nie.
2: Jest taka zupełnie nowa dziewczyna, która się pojawiła kilka lat temu. Znowu, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Prince, świętej pamięci, genialna ikona muzyki, miał taki talent do wynajdowania nowych artystów i ktokolwiek się koło niego pojawił, on potrafił wyłapać te talenty. Tak było z Lizę, co ciekawe, ona rapowała u Prince'a, to niewiele osób wie o tym w ogóle. I to tak się zaczęło i strasznie dużo tego Prince'a wyniosła, zawsze o tym mówiła, że się nauczyła strasznie dużo. A jeszcze wcześniej, jak była w szkole, to była flecistką w takim zespole marszowym. Wiesz, czasami są takie zespoły w Stanach, w szkołach, że oni grają, ta taka orkiestra dęta jest i chodzą dookoła i przed chwilą tu w ogóle na ulicy w Opolu widziałem taki też zespół. I tak się zaczęła gdzieś u niej przygoda z muzyką. Tak się to wszystko potoczyło, że w 2022 roku dopiero wypłynęła właśnie z tą piosenką About Damn Time. I tu też taka ciekawostka, jak niektórzy podchodzą do tworzenia muzyki, co się rzadko teraz zdarza, ale takich ostatnio parę przykładów widziałem, że ona, jak usłyszała utwór, jak pierwszy raz go zagrali, ktoś tam tekst pokazał i tak dalej, to było fajnie, wszystko okej. 4 miesiące i 30 wersji później dopiero się zdecydowali na tą, która finalnie pojawiła się w radio i ją słyszymy gdzieś tam w social mediach, także...
1: Ja nie mogę powiedzieć I don't give a damn.
2: No, dokładnie. Także to ciekawa rzecz, to już coraz rzadziej widzę taką sytuację, że ktoś jest tak podchodzi, w angielskim jest takie słówko meticulous, że taki jest drobiazgowy, do tych szczegółów podchodzi tak, że one muszą być dopieszczone i dopiero wtedy finalnie się publikuje to, co stworzył. Także to bardzo fajna rzecz. Oby jak najwięcej takiego podejścia. I w piosence About Damn Time Lizę mamy takie wyrażenie.
1: It's been a minute, czyli minęło trochę czasu.
2: Tak, a jak dosłownie sobie przetłumaczymy, bo to właśnie znowu te kwestie, Kasiu, że czasami mamy tą dosłowność, a czasami to ma metaforyczne inne znaczenie. Dosłownie, że minęła minuta. Prawda?
1: To jest ta trzecia forma czasownika be, been.
2: Świetnie. No i pięknie mam rozebraną gramatykę. It's been, czyli it has been a minute, czyli minęła minuta. A tak naprawdę w angielskim, jak powiemy it's been a minute, to oznacza, że upłynęło trochę czasu od ostatniego czasu, na przykład kiedy się widzieliśmy.
1: To może być kilka lat.
2: Może być kilka lat, dokładnie. I to tak troszeczkę właśnie mówimy w taki sposób ironiczny, że to tak naprawdę więcej czasu było, ale w angielskim mówimy it's been a minute, kiedy chcemy powiedzieć, ale to minęło szybko, a tyle czasu to trwało. Czy na przykład it's been a minute since I saw you last time.
1: Czyli minęło momentu, trochę czasu, zanim się
2: mogły to być parę lat, prawda? Mogę powiedzieć, ale to minęło szybko, it's been a minute, jak minuta minęło. Dwa zdania, które nam fajnie pokażą, jak użyć tego wyrażenia.
1: Hey, it's been a minute, how are you? Czyli minęło sporo czasu, jak się masz?
2: Mhm. Dokładnie. I drugie zdanie?
1: It's been a minute since my last workout, czyli minęło trochę czasu, odkąd ostatnio ćwiczyłem na siłowni.
2: Tak, tak, tak. Ludzie, którzy ćwiczą, znają to uczucie, że jak się robi jakąś tam przerwę, powiedzmy miesiąc, dwa, to potem jest takie uczucie, ojej, muszę wrócić, it's been a minute, czy już za dużo minęło w bezruchu.
1: Czyli to jest dużo czasu, który minął bardzo szybko.
2: Który minął bardzo szybko, no właśnie, dokładnie. I w piosence Lizę śpiewa tak.
1: It's been a minute, tell me how are you? Healing, czyli minęło trochę czasu, powiedz mi, jak tam twoje uzdrowienie, tak bym to przetłumaczyła.
2: Tak. Bo normalnie pytamy się kogoś, how are you feeling, czy jak się czujesz w tej chwili, ale tutaj healing jest w takim znaczeniu, że coś się wydarzyło i ona się pyta w tym refrenie od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, jak dochodzisz do siebie na takiej zasadzie. How are you healing? Czyli it's been a minute, minęło trochę czasu, jak dochodzisz do siebie po tym wydarzeniu. Słuchamy Lizzo about damn time i wyrażenie, Kasiu, jeszcze raz dla przypomnienia.
1: It's been a minute.
2: It's been a minute. Zapraszamy.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Radio Opole. Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 27. niedzielę zwykłą. Przed nami jutro wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, a w środę Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Słuchają Państwo Radio Opole. Kłania się Roman Juranek. Leon XIV gościł 4 dni we Francji. Dzisiaj w programie także zapowiedź kolejnej podróży apostolskiej, tym razem do Ameryki Łacińskiej. Powiemy również o Marszu Milczenia, który przeszedł ulicami Jarosławia i pożegnaniu zamordowanego księdza Stanisława Zbojnowicza. Będzie także podsumowanie badań archeologicznych w katedrze we Fromborku, a w informacjach z diecezji, między innymi o powołaniu do istnienia diecezjalnego biura fatimskiego. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny, ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Kolejna przypowieść Pana Jezusa zaprasza nas dziś do tego, by wejść w rolę bohatera opowiadanej historii. Wyobraź sobie, że zakładasz winnicę, fabrykę, jakiś sklep czy inną własną działalność gospodarczą. Zatrudniasz ludzi, dajesz im możliwość zarobku i utrzymania wielu rodzin. Stwarzasz warunki, by pracownicy czuli się dobrze, a jedyne, czego wymagasz, to uczciwość i rzetelna, uczciwa praca. Ale w Twoim zakładzie czy firmie dochodzi do buntu załogi. Chcą oni przejąć Twoją własność, a więc okraść Ciebie, pozbawiając tego, w co włożyłeś masę czasu i sił. Na początku chcesz negocjować, przywołać robotników do porządku i posyłasz swoich pełnomocników, prawników, by wszystko wróciło do normy. Ale zatrudnieni stają się agresywni. Dochodzi do przemocy wobec posłańców, a nawet do zabójstw. Jako właściciel dalej jesteś cierpliwy i liczysz na to, że Twoje dziecko przywoła ich do porządku. Ale dochodzi do czegoś niewyobrażalnego, do ogromnej tragedii. To właśnie miało miejsce w dzisiejszym Słowie Bożym. Aż trudno sobie wyobrazić, co czulibyśmy, gdyby to była historia o nas. A to opowiadanie, które wydarzyło się w rzeczywistości, nie jest wymyślone. Naprawdę był taki gospodarz, zatrudnieni przez niego robotnicy, jego poranieni wysłannicy i zabity syn. Ta przypowieść ewangeliczna to opis historii zbawienia. Tym gospodarzem jest Pan Bóg, winnicą świat i Kościół. Praca w niej to nasze życie i powołanie. Moment zbiorów, plonów to koniec świata. Wysłannicy gospodarza, którzy mieli odebrać należne zbiory, to prorocy, których tak wielu opisuje Biblia. Syn gospodarza to Jezus Chrystus, którego poranili i zabili. Dziś warto zdać sobie sprawę, że żyjemy dzięki łasce Pana Boga i że to wszystko, co mamy, zawdzięczamy Jego dobroci. Wielu dziś zdaje się o tym zapominać. Słyszymy: mój dom, moja praca, moje życie, moja sprawa, jak żyję i co robię. Wszystko moje i moje i nikt nie będzie mi mówił, co mam robić i jak mam żyć. Brakuje takiej refleksji, że oczywiście zdobyłem wiele dzięki pracy, wytrwałości, talentom, ale nadrzędnym panem mego życia, bez którego nic nie możemy uczynić, jest sam Bóg. Kluczowe w dzisiejszej przypowieści jest słowo dzierżawa. Czytamy w Ewangelii: w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W sensie ściśle prawnym dzierżawa to umowa, w której właściciel oddaje komuś rzecz lub prawo do używania i pobierania z nich pożytków, na przykład zysków, płodów rolnych, w zamian za regularną opłatę, czyli czynsz. Opłata za dzierżawę może być płacona w pieniądzach lub na przykład w części uzyskanych plonów. Zauważmy, że gospodarz w tej przypowieści, a więc Pan Bóg, nie czyni nic złego czy niesprawiedliwego. Wymaga tego, do czego zobowiązali się robotnicy w winnicy. Ale oni chcą zająć miejsce gospodarza, eliminując jego wysłanników, a w końcu dopuszczając się zabójstwa dziedzica. Zająć miejsce Pana Boga próbowało w historii wielu despotów i tyranów. To dyktatorzy, politycy, władcy, którzy swoje chore ambicje utożsamiali z poczuciem misji, cechami boskości i bezkarnością. Zawsze takie stawianie siebie w miejsce Boga kończyło się tragedią ludzkości, masowymi zbrodniami, wojnami, dramatami milionów i zniszczeniami całych państw. Ile było rewolucji mających na celu zniszczenie religii, kościoła, mających wyrwać z ludzkich serc wiarę. Zawsze takie działania kończyły się dramatycznie. Rewolucja francuska, rewolucja komunistyczna czy faszyzm. Ofiary liczone są w miliony niewinnych istnień. Pan Bóg dawał znaki, by człowiek się opamiętał. Mieliśmy objawienia maryjne, wezwania do modlitwy różańcowej, kataklizmy, cuda eucharystyczne, ale często człowiek lekceważył Boże napomnienia. Nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, wypowiedział ogromnie ważne słowa, które bardzo pasują do dzisiejszej Ewangelii. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Ewangeliczny gospodarz, a więc Pan Bóg, dzieli się swoim gospodarstwem, którym jest świat z nami, ludźmi. Dał nam ziemię w dzierżawę i kiedyś przyjdzie czas odebrania plonów. Z jakich plonów ucieszy się Stwórca? Na pewno z plonów dobrych uczynków, bezinteresownych gestów miłości, miłych i życzliwych słów, które budują i podnoszą na duchu. Plonem, który możemy oddać Chrystusowi, jest piękne wypełnienie swego życiowego powołania, bycia rodzicami, dziadkami, nauczycielami, lekarzami, kapłanami, urzędnikami. Pracując uczciwie i sumiennie, będzie przykro i niezręcznie, kiedy okaże się, że nie mam co oddać Panu Bogu. Aby tak nie było, już dziś zacznij zdobywać dobre plony swojego życia.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Teraz wracamy do tematu podróży apostolskiej. Tydzień temu mówiłem o początku wizyty papieża we Francji. Leon XIV rozpoczął ją w piątek. W sobotę w Paryżu odbyła się wielka papieska msza święta na polach elizejskich. W centrum francuskiej stolicy modliło się około 700 tysięcy osób. Plenerowe nabożeństwo było kulminacyjnym momentem wizyty Leona XIV we Francji, jego pierwszej podróży do tego kraju. Francuscy wierni szczególnie podkreślają, że swoją postawą i wystąpieniami papież połączył Francuzów o różnych poglądach. Z uczestnikami papieskiej mszy świętej rozmawiał korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Stefan Folzer.
3: Wydaje mi się, że właśnie jesteśmy w złotym środku między nowoczesnością a konserwatyzmem papieża Benedykta. Uważam, że on naprawdę uosabia to, czego teraz potrzebujemy i na nowo ożywia wszystkich chrześcijan. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Mam wrażenie, że wnosi nowego ducha. Bardzo się ucieszyłem, kiedy został wybrany. To człowiek, który łączy w sobie różne najnowsze tendencje pontyfikatów poprzednich papieży i wydaje mi się absolutnie idealnym kompromisem. Bogiem, biorąc pod uwagę wyzwania, które stoją przed światem chrześcijańskim i całym światem. To wyjątkowe przeżycie. Przypomina mi to Światowe Dni Młodzieży. To chwile, kiedy ludzie są dla siebie dobrzy. Papież przynosi przesłanie nadziei, którego tak bardzo potrzebujemy. To prawdziwa radość widzieć tylu młodych katolików zgromadzonych w jednym miejscu. Przeżywać to w takim tłumie wokół papieża to naprawdę coś wyjątkowego. Nie dociera do nas to, co się dzieje. Pięknie jest odnaleźć jedność i widzieć chrześcijańską Francję, która gromadzi się, by zobaczyć papieża. To przynosi wielką radość.
1: Dodajmy, że współtwórcą muzyki do papieskiej mszy świętej jest polski organista Karol Mossakowski. Mówił, że przygotowania do papieskiej mszy rozpoczęły się w wakacje.
4: Wszyscy znają Salve Regina, Paternoster czy Gloria in excelsis Deo i tak dalej. I jest oczywiście większość repertuaru francuska, ale taka, której każdy Francuz może się odnaleźć. Są pieśni znane przez wszystkich w nowych aranżacjach, bo zaproponowałem, żeby towarzyszyła mi orkiestra Denta. No i trzeba było do tego napisać nowe nuty.
1: W sobotę wieczorem papież udał się już do sanktuarium w Lourdes. Leony XIV apelował tam podczas mszy świętej o ochronę życia i pokój na świecie. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi było drugim etapem wizyty papieża we Francji.
3: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Leon XIV apelował również o pokutę i nawrócenie. Podkreślił, że to wezwanie dotyczy w pierwszej kolejności samego Kościoła. To dzisiaj, nie jutro, trzeba się nawrócić, wezwał. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty.
1: Papież spotkał się też z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważnych momentów wizyty Leona XIV w Lourdes.
3: To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się w Lourdes przed zdjęciem płaczącego dziecka, symbolizującym ofiary nadużyć w kościele. Aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie kościoła, musimy z pokorą stanąć pod oczyszczającym spojrzeniem Pana. Apelował w niedzielnej homilii. Wezwał również francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. To właśnie w Lourdes 5 lat temu francuscy biskupi publicznie przeprosili za skandale seksualne. Była to reakcja na publikację raportu, z którego wynikało, że od 1950 roku około 330 tysięcy osób małoletnich mogło paść ofiarą nadużyć seksualnych ze strony duchownych we Francji.
1: W poniedziałek Leon XIV wygłosił przemówienie o pokoju i przyszłości Europy podczas wizyty w Metz we wschodniej Francji. Był to ostatni etap jego 4-dniowej podróży.
3: Papież podkreślił, że coraz bardziej różnorodna Europa potrzebuje chrześcijańskiego ducha dialogu i otwartości. Potępił powrót wojny na starym kontynencie, określając ją jako niepotrzebną masakrę. Konieczne jest zaangażowanie się w cierpliwy dialog, wykazanie się odwagą w negocjacjach oraz gotowością do rezygnacji z niektórych stanowisk dla wyższego dobra, jakim jest pokój. Leon XIV podkreślił, że Europa, opierając się na swoich wartościach i prawie międzynarodowym, może zatrzymać spiralę przemocy. Dziś relacje międzyludzkie i stosunki między państwami stają się coraz bardziej barbarzyńskie. Wartość danego słowa jest lekceważona, a zamiast tego chełpimy się kłamstwem i oszustwem. Wbrew wcześniejszym nieoficjalnym zapowiedziom i ku zaskoczeniu obserwatorów, na spotkanie nie przybył żaden inny europejski przywódca ani przedstawiciel Unii Europejskiej, mimo iż Pałac Elizejski zaprosił ich wszystkich.
1: A ostatnim godzinom jego pobytu towarzyszył wielki entuzjazm Francuzów.
3: Na ulicach Metz papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. Z Metz dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Dodajmy, że papież Leon XIV w listopadzie odwiedzi 3 kraje Ameryki Łacińskiej. Watykan opublikował szczegółowy program najdłuższej jak dotąd podróży apostolskiej obecnego papieża. Od 6 do 17 listopada Leon XIV będzie w Urugwaju, Argentynie i Peru. Pierwszym przystankiem będzie Montevideo. W Urugwaju papież odwiedzi także m.in. Floridę, odprawi mszę i spotka się z młodzieżą oraz przedstawicielami świata edukacji. Następnie uda się do Argentyny, gdzie poza Buenos Aires odwiedzi Kordobę. Zaplanowano także wizytę w lokalnym więzieniu. Najdłuższa część podróży odbędzie się w Peru, kraju szczególnie związanym z Leonem XIV, który przez wiele lat pełnił tam posługę. Papież odwiedzi m.in. Limę, Cusco i Pucallpę w Amazonii. Do Watykanu wróci 17 listopada.

0: 11 lat temu w Watykanie ogłoszono dekret o heroiczności cnoty założyciela katolickiego ruchu Światło-Życie, księdza Franciszka Blachnickiego. Otwiera to drogę do jego beatyfikacji. Dekret kongregacji do spraw kanonizacyjnych podpisał świętej pamięci papież Franciszek, a uroczyście ogłosił go prefekt kongregacji kardynał Angelo Amato. Księdzu Blachnickiemu przysługuje odtąd tytuł czcigodnego sługi Bożego. Do jego beatyfikacji konieczne jest stwierdzenie cudu za jego wstawiennictwem. 28 września 2008 roku został beatyfikowany ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik świętej Faustyny Kowalskiej i orędownik kultu Miłosierdzia Bożego. Był wychowawcą kilku pokoleń kapłanów, duszpasterzem młodzieży i kapelanem wojskowym. Papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym. W rocznicę beatyfikacji o 15 w ponad 100 miastach świata wierni odmówili na skrzyżowaniach ulic koronkę do Miłosierdzia Bożego. Akcja została zainicjowana przez łódzką wspólnotę Iskra Bożego Miłosierdzia. Dzięki staraniom księdza Sopoćki w 1934 roku w Wilnie powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wskazań z objawień siostry Faustyny. Wizerunek ten, nazywany obrazem Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, jest obecnie jednym z najbardziej znanych w świecie. Minęła także 73. rocznica aresztowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka, sekretarza kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Augusta Chlonda. W dawnym więzieniu mokotowskim arcybiskup Baraniak przeszedł przez brutalne śledztwo i przesłuchania. Emerytowany hierarcha, arcybiskup Jędraszewski, autor dwutomowej monografii Teczki na Baraniaka, mówi, że dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa można szukać w archiwach IPN, archidiecezji poznańskiej, w której 20 lat był biskupem, a także w archiwum salezjańskim, archiwum Episkopatu Polski czy krakowskiej kurii.
1: Chociażby ze względu na to, że biskup, czy przy tym jeszcze ksiądz Baraniak, przyjeżdżał do Krakowa, że z rąk arcybiskupa Sapiewy przyjął święcenia kapłańskie, a potem jako współpracownik kardynału Chlonda i Wyszyńskiego brał udział w bardzo ważnych spotkaniach odnoszących się do sytuacji kościoła w Polsce po 1945 roku.
0: 25 września 1953 roku funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zatrzymali prymasa Wyszyńskiego. W kilka godzin później aresztowali biskupa Baraniaka. Sekretarzowi prymasa zarzucano kontakty z podziemiem, a także przekazywanie informacji o sytuacji w Polsce do Watykanu. Od sierpnia 1954 roku do maja 1955 biskup Baraniak przebywał w więziennym szpitalu, gdzie także był poddawany przesłuchaniom. Wycieńczony fizycznie i psychicznie opuścił więzienie w grudniu 1955 roku. Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, kapłanów, a szczególnie za naszego oprawcę, o łaskę nawrócenia dla niego, podkreślił ksiądz Adrian w pierwszej homilii po ataku ukraińskiego nożownika w jarosławskim opactwie. Duchowny został ranny w ataku 24 września. Dwa dni później przy ołtarzu stanął z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem. W czasie mszy świętej modlono się za zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych. Ksiądz Adrian podkreślił, że zło, które wydarzyło się w jarosławskim opactwie, trzeba przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem.
2: Dlatego proszę Was, abyście i Wy przebaczyli, bo to również Was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę Was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Dlatego proszę Was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską.
0: Wieczorem 26 września przez miasto przeszedł Marsz Milczenia. Mieszkańcy przynieśli biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Oddali hołd księdzu, który zmarł po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób. Ksiądz Stanisław nie przeżył napaści. Dla wielu było osobieniem życzliwości i empatii, dlatego uczestnicy marszu nie chcieli, by strach zmienił się w nienawiść.
3: Jak już powiedziałem mojemu synowi, tak powiem i pani, przyszliśmy tu po prostu oddać hołd zmarłemu księdzu. Taka sytuacja się wydarzyła okropna.
4: Niestety jest przemoc, nie tylko w naszym mieście, ale w różnych miastach również się zdarza.
3: No wszyscy się tym przejmują i po prostu przyszliśmy.
4: No musimy być czujni teraz na ulicach.
5: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści. Nie wsadzajmy wszystkich do jednego worka.
0: Jak szacuje, policja w Marszu Milczenia wzięło udział ponad 300.

0: Wała Iwona Piętak.
1: Pożegnanie księdza Stanisława odbyło się w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Jarosławskim opactwie. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Adam Szal. Przed uroczystością rozmawiałam z wiernymi, którzy przybywali do kościoła w Jarosławskim opactwie, by wziąć udział w symbolicznym pożegnaniu. Usłyszałam wiele serdecznych słów o księdzu Stanisławie, który pełnił posługę kapłańską w Jarosławiu przez ostatnich 16 lat. Mieszkańcy wspominają go jako człowieka, który starał się wysłuchać każdego i nieść pomoc w potrzebie. Wiele osób zapamiętało go jako wyjątkowego spowiednika, pełnego cierpliwości i wewnętrznego spokoju. W ciągu 40 lat kapłaństwa zmarły w wieku 67 lat ksiądz Stanisław Zbojnowicz posługiwał również w Woli Zarczyckiej, Rogach, Domostawie, Przeworsku, Rzeszowie i Krośnie.
0: Duchownego żegnali wierni z Grzęski oraz z parafii, w których pracował, w tym z Jarosławia i Przeworska.
1: Poznał pan księdza?
2: Bardzo dobrze. Jeszcze ta ministranta. Pamiętam święcenia jego i w ogóle pamiętam go.
1: Jak pan zapamięta księdza Stanisława?
2: Cały czas wesoły, uśmiechnięty, pogodny taki. Zawsze się odzywał do wszystkich.
3: Bardzo uczynny człowiek. Nawet do spowiedzi miałem możliwość z nim być związany z Grzęską. No i często dosyć bywał. Tu ma rodzinę i rodziców zmarły na cmentarzu. Także jestem zszokowany taką sytuacją, jaka się wytworzyła.
0: Msza pogrzebowa odbyła się w kościele pod wezwaniem podwyższenia krzyża w Grzęsce. Ksiądz prałat Marian Bocho, dziekan dekanatu Jarosław, powiedział podczas homilii, że ksiądz Stanisław dołącza do grona męczenników za wiarę.
4: Zginął bowiem po wyjściu z konfesjonału. To była jego codzienna służba w konfesjonale. Wiele osób korzystało z jego posługi i bardzo ją cenili. Ksiądz Stanisław miał ten charyzmat. Odpowiadał na potrzeby ludzkich serc. Dlatego przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
0: Ciało duszpasterza odprowadzono na miejscowy cmentarz w Grzęsce. 67-letni kapłan spoczął w swojej rodzinnej miejscowości. Na miejscu był Piotr Durys.
5: W kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce zgromadziły się setki wiernych, rodzina oraz ponad 100 kapłanów. W homilii ksiądz Marian Bocho przywołał poruszające słowa o chrześcijańskim przebaczeniu.
4: Pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
5: Po nabożeństwie kondukt żałobny udał się na cmentarz zmarłego duszpasterza. Wspominali zgromadzeni na pogrzebie mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości.
6: Sąsiad, nie ma tu nic złego.
7: Dobry człowiek.
8: Dobry człowiek.
9: Naprawdę był dobrym człowiekiem. No blisko żeśmy mieszkali.
5: Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Mieszkaniec Radomia dewastował figurki Matki Boskiej, bo jak powiedział w prokuraturze, Madonna go zawiodła. Szef prokuratury rejonowej Radom Wschód Cezary Ołtarzewski poinformował w rozmowie z Radiem dla Ciebie, że 34-latek liczył na pomoc w rozwiązaniu swoich problemów małżeńskich.
10: Podejrzany tłumaczył się problemami rodzinnymi, problemami w małżeństwie konkretnie. W związku z tym odwoływał się do pomocy Matki Bożej, która w jego ocenie nie wysłuchała jego próśb i stąd też ataki były nakierowane na tego typu konkretnie figurki.
0: 34-latek zniszczył w sumie 10 obiektów. Połowa z nich miała charakter sakralny. Podejrzany mężczyzna usłyszał 12 zarzutów, między innymi niszczenia zabytków, obrazy uczuć religijnych i czynu chuligańskiego. Przed osadzeniem w areszcie mężczyzna został zbadany przez psychiatrę. Specjalista nie stwierdził u niego choroby psychicznej. 34-letniemu mieszkańcowi Radomia grozi do 8 lat więzienia. Około 100 pochowanych osób zidentyfikowano podczas badań krypty we Frąborskiej katedrze. To biskupi i kanonicy warmińscy. Naukowcy próbują nie tylko ustalić ich tożsamość, ale także dowiedzieć się, jak żyli ludzie związani przed wiekami z warmińską kapitułą. W kryptach odnaleziono szczątki, które mogą należeć do biskupów warmińskich z XV i XVI wieku. Nie wiadomo jednak, czy wśród nich znajdują się szczątki Łukasza Wacenrodego, wuja Mikołaja Kopernika. To jeden z najważniejszych wyników projektu Kopernikus 2043, mówi Robert Szaj, prezes Fundacji

0: Grecji, Nikolaus Kopernikus.
1: Odnaleźliśmy szczątki, które mogą być szczątkami biskupów z okresu XV-XVI wieku. Z tych szczątków pobraliśmy próbki do badań genetycznych. Nie mamy pewności, czy jest wśród tych szczątków, ale być może jest biskup Łukasz Wacenrode.
0: Jedną osobę udało się zidentyfikować niemal ze stuprocentową pewnością. Pomogły litery zachowane na trumnie, wykonane z ćwieków, którymi mocowano do niej tkaninę, mówi archeolog dr Monika Kamińska.
2: Na podstawie tych zachowanych liter udało nam się zidentyfikować raczej ze stuprocentową pewnością Adama Zygmunta Konarskiego, który był tutaj proboszczem warmińskim i kanonikiem płockim, ale też sekretarzem królewskim. I pochowany był w ornacie swojego przyjaciela, prymasa Jana Stefana Wyczgi, prymasa, a wcześniejszego biskupa warmińskiego.
0: W krypcie zabezpieczono także zabytki związane z pochówkami, m.in. ornaty, stuły, manipularze i fragmenty obuwia. Materiał został przekazany do dalszych analiz, a badania prowadzono w ramach projektu Kopernikus 2043.

0: za nami. Dzień migranta i uchodźcy. Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska, przypomniała podczas spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, że w 2025 roku liczba uchodźców wyniosła ponad 41 milionów 600 tysięcy osób, które musiały z różnych powodów opuścić swój kraj. Dodała, że kolejne 70 milionów osób to są migranci wewnętrzni. Caritas jest przy tych ludziach, którzy potrzebują pomocy, dodała.
1: W 2025 roku z raportu UNHCR wynika, liczba uchodźców to jest 41,6 miliona osób, które musiały z różnych powodów opuścić swój kraj. Kolejne prawie 70 milionów to są migracje wewnętrzne, to jest opuszczenie swojego domu, zostawienie swojego życia i przeniesienie się w inne miejsce w tym samym kraju. Caritas jest przy tych ludziach, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy z samej definicji tego, co wydarzyło się w ich życiu, zostawienia swojego domu, dzieci, zostawienia swoich zabawek, swojej szkoły, swoich przyjaciół i ruszenia gdzieś w drogę. I ta świadomość, że nie można wrócić, jest straszna i jest bardzo dotkliwa. Jesteśmy tutaj w Polsce od lat. Jesteśmy też poza granicami kraju. W Polsce prowadzimy 26 centrów pomocy migrantom i uchodźcom, w których przeszliśmy, ponieważ większość uchodźców to są osoby z Ukrainy, przeszliśmy z tej pomocy dla człowieka do pomocy z człowiekiem. Czyli w pierwszych miesiącach, nawet latach po wybuchu pełnoskalowej wojny udzielaliśmy pomocy socjalnej, żywnościowej, rzeczowej, takiej, która dawała możliwość przetrwania. Teraz proponujemy kursy zawodowe, przede wszystkim naukę języka polskiego, poszukiwanie pracy, wsparcie psychologa, czyli takie działania, które umacniają integrację tutaj w Polsce. Od zeszłego września, zeszłego roku z centrów skorzystało, z pomocy centrów naszych Caritas diecezjalnych skorzystało 14 tysięcy osób około, z czego 27% stanowiły dzieci. One też potrzebują wsparcia, szczególnie wsparcia psychologa, wsparcia w nauce języka polskiego, uczą się go w szkole, ale u nas również takie zajęcia są i w ogóle pomocy w edukacji, bo wiadomo, że znalazły się w szkole w momencie, kiedy musiały się uczyć przedmiotów w języku polskim i często potrzebują w tym pomocy. Chciałabym powiedzieć o działaniu, które skończyliśmy, ale które było bardzo, bardzo ważne. W marcu 2022 roku przyjechało do Polski, do Caritas diecezjalnych, do naszych ośrodków ponad 800 dzieci, które zostały ewakuowane z wschodniej Ukrainy, z domów dziecka, ukraińskich domów dziecka. Przyjęliśmy je wtedy nie pytając, co będzie dalej. Wszyscy myśleli, że wojna się zaraz skończy. Właśnie tydzień temu ostatnie dzieci wyjechały z ostatniego ośrodka. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przez 4,5 roku mieszkały dzieci z Mariupola, z Mernego, Odessy, Buczy, które tutaj tak naprawdę zaczęły inne życie, które tutaj się uczyły tego innego życia, ale były cały czas z opiekunami swoimi ukraińskimi. I ta pomoc to nie jest tylko zapewnienie noclegu i śniadania i obiadu i kolacji. Ta pomoc to jest po prostu przywrócenie dzieciom ich dzieciństwa. To jest jeżdżenie z nimi do lekarza, prowadzenie wszelkiego rodzaju pomocy w tym, żeby uzyskały orzeczenia. To jest wybudowanie szkoły, która powstała tam specjalnie dla tych dzieci. Najpierw szkoła w języku ukraińskim, potem jak nastał obowiązek uczęszczania do szkoły polskiej, to dowożenie dzieci do szkoły polskiej. To jest takie wsparcie codzienne i bycie codzienne. Ale mamy świadomość, że te miesiące, lata tutaj spędzone, one całkowicie zmieniły ich życie. Martwimy się bardzo, bo to nie jest nasza decyzja, tylko decyzja rządu ukraińskiego, że mają wrócić do Ukrainy, co ich tam czeka, ale wiemy, że już mają bardzo duży zastrzyk dobrego życia, żeby sobie radzić dalej.
0: Małgorzata Jarosz-Jarszewska przypomniała, że 10 lat temu powstał program Rodzina Rodzinie i jest realizowany dalej. W ciągu dekady została przekazana pomoc w wysokości 92 milionów złotych, a 60 tysięcy rodzin zostało objętych pomocą. Od 1 października biskup opolski Andrzej Czaja powołał do istnienia diecezjalne biuro fatimskie. Do zadań biura należy w szczególności koordynowanie duszpasterstwa fatimskiego w diecezji opolskiej oraz wspieranie parafii, wspólnot i innych środowisk kościelnych podejmujących inicjatywy związane z orędziem fatimskim, a także pogłębianie i upowszechnianie orędzia fatimskiego ze szczególnym uwzględnieniem wezwania do nawrócenia, pokuty, modlitwy i wynagrodzenia. Na dyrektora diecezjalnego biura fatimskiego została mianowana siostra Dolores Zok. A patronem dzisiejszego dnia jest święty Franciszek. W tym roku przypada jego 800. rocznica śmierci, a dzisiaj uroczystość świętego Franciszka. Z tej okazji przypomnijmy o odpustach. Ojciec święty Leon XIV postanowił, że w okresie od 10 stycznia tego roku do 10 stycznia przyszłego jest obchodzony rok świętego Franciszka, podczas którego wszyscy wierni chrześcijanie są zaproszeni do naśladowania przykładu świętego z Asyżu, stając się wzorami świętości życia oraz niestrudzonymi świadkami pokoju. Penitencjaria apostolska udziela odpustu zupełnego na zwykłych warunkach tym, którzy pobożnie wezmą udział w tym nadzwyczajnym jubileuszu. Warunki zyskania odpustu to spowiedź, uczestnictwo we mszy świętej oraz przyjęcie komunii, nawiedzenie w formie pielgrzymki jakiegokolwiek kościoła klasztornego, franciszkanów lub miejsca kultu poświęconego Franciszkowi w dowolnej części świata, a w naszej diecezji naprawdę jest ich wiele, można to sprawdzić na stronie opolskiej diecezji, odmówienie wyznania wiary credo i modlitwy Ojcze Nasz oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Jeszcze dzisiaj na rynku w Opolu atrakcje jarmarku świętego Michała. Na rynku goszczą wystawcy z całej Polski, którzy prezentują regionalne specjały, produkty tradycyjne i wyroby artystyczne. W programie też warsztaty, m.in. robienia bransoletek czy malowania figurek gipsowych i aniołków. Radio Opole, jarmark świętego Michała objęło patronatem medialnym. Dzisiaj otwarty jest od 10 do 18. Kościół zachęca do włączenia się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Już 5 października zainaugurowana zostanie kolejna odsłona kampanii uwrażliwiającej na wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci. Także wychowanie religijne i pokoleniowy przekaz wiary wymaga klimatu dialogu i języka wolnego od przymusu, podkreśla przewodniczący KEP arcybiskup Tadeusz Wojda.
2: Nie ustawajmy w podejmowaniu codziennego wysiłku budowania relacji z dziećmi poprzez obecność i rozmowę i wspólne spędzanie czasu. Niech nie zabraknie także naszej modlitwy za nie. Powierzajmy je Panu Bogu za przyczyną błogosławionej rodziny Ulmów. Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy, do czego zapraszam wspólnie z księdzem prymasem, arcybiskupem Wojciechem Polakiem.
0: Kampania Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest organizowana po raz trzeci, a jej tegoroczna odsłona poświęcona jest przemocy emocjonalnej, mówi delegat KEP do spraw ochrony dzieci i młodzieży arcybiskup Wojciech Polak.
3: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Fundacja Świętego Józefa przygotowała natomiast e-book dla rodziców i podcasty, dodaje arcybiskup Wojciech Polak.
3: We współpracy z Fundacją Świętego Józefa zostały przygotowane materiały dotyczące wychowania religijnego, a więc jak mówić rodzicom i przez rodziców, jak mówić do dzieci o wierze, jak mówić o wychowaniu w sprawach wiary, jak mówić o praktykowaniu wiary, jak mówić o tym, żeby można było w ten sposób, nie stosując przemocy, kierować swoje wezwanie do dzieci. Materiały, podcasty i e-book są na stronach Fundacji Świętego Józefa fsj.org.pl. Dostępne są również na stronach Duszpasterstwa Rodzin.
0: Ksiądz Wojciech Rzeszowski jest przedstawicielem struktur kościelnych do spraw ochrony dzieci i jest zaangażowany w promowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej Dzieciństwo bez przemocy.
4: Zachęcamy, by czas tej kampanii, a zwłaszcza jej początek i koniec, był taką okazją do refleksji i zastanowienia nad naszymi relacjami, nad naszym sposobem wychowywania dzieci. Dzieciństwo mocy to dzieciństwo bez przemocy.
0: Finałem kampanii jest podświetlenie 19 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci budynków na czerwono. To symboliczny znak solidarności i sprzeciwu wobec krzywdzenia najmłodszych. Ksiądz Tomasz Szczeciński, dyrektor Domu Towarzyszenia Duchowego Nazaret w Jemielnicy, informuje, że w ramach comiesięcznych mszy świętych sprawowanych dla osób poszukujących męża lub żony w Domu Nazaret w Jemielnicy odbędzie się cykl spotkań pod nazwą Una Caro o miłości, która prowadzi do jedności. Spotkania będą miały miejsce w każdą pierwszą środę miesiąca o 19:00. Najbliższe spotkanie w środę 7 października. Spotkania poprowadzi ksiądz Tomasz Gajda. A ksiądz Łukasz Knosala, diecezjalny duszpasterz akademicki, serdecznie zaprasza wszystkich studentów na rekolekcję na dobry początek. Wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie hasło Poniedziałek, czyli Wiara w Codzienności, odbędzie się w dniach 5-7 października w Duszpasterstwie Akademickim Resurrexit w Opolu. Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę odbędzie się natomiast w sobotę 10 października w programie o 9:30 Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Janusz Stepnowski. O 10:30 konferencja pod tytułem Zasady katolickiej nauki społecznej w kształceniu i powołaniu prawnika, a o 12:30 Droga Krzyżowa na Wałach, około 13:30 zakończenie pielgrzymki. Trwa 11. Festiwal Mikołaja z Koźla. Tegoroczna edycja ma szczególnie symboliczny wymiar, wszak jej termin przypada dokładnie w czasie 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, założyciela wspólnoty, do której należał Mikołaj. W ramach 11 edycji dzisiaj jeszcze dwa koncerty w kościele parafialnym świętego Zygmunta i świętej Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie Koźlu o godzinie 15 i 19. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek.

0: Powtórkowe pasmo Radia Opole. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu, Ireneusz Prochera. Kłaniam się wraz z gośćmi, którzy już w pełnej gotowości czekają na możliwość zabrania głosu, ale zacznę jak zwykle od przedstawienia. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
4: Witam serdecznie.
1: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
5: Dzień dobry.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
6: Dzień dobry.
1: Miłosz Komarniński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dzień dobry.
1: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
8: Dzień dobry Państwu.
1: A zaczynamy, proszę Państwa, od tematu, który rozgrzewał w ostatnich tygodniach nie tylko kierowców, bo przecież to ma swoje, ceny paliw mają swoje daleko idące konsekwencje ekonomiczne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu, w którym zapowiedział też, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym, czyli nie blokującym wejścia w życie tych przepisów. Prezydent przekonywał, że rząd zwleka z obniżkami, bo na wysokich cenach paliw zarabia budżet dzięki wpływom z VAT i dywidendzie z Orlenu. Innego zdania oczywiście był rząd, który przekonywał, że pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, no a bez niej kierowcy nie mogli liczyć na obniżki na stacjach paliw. A gdyby wtedy prezydent podpisał, to już dawno byłoby paliwo dużo tańsze. Pytanie jednak, bo można spojrzeć na to dwojako, jako na pewną próbę sił, polityczną próbę sił pomiędzy prezydentem a rządem, a z drugiej strony można na to spojrzeć właśnie jako próbę też zapobieżenia skutkom ekonomicznym wysokich cen paliw. No to zacznijmy od tej próby politycznej. Kto z niej wyszedł zwycięsko? Prezydent czy rząd? Bo nie brak takich głosów, że rząd skutecznie przetrzymał prezydenta i niejako wymusił na nim podpisanie tej ustawy. Jak Państwo sądzą, jak należy na to patrzeć? Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Ja sądzę, że prezydent. Natomiast trzeba pamiętać, że rząd miał narzędzia do obniżenia tych cen, prawda? Akcyzy czy podatku VAT. I takie zasłanianie się prezydentem i tą ustawą dla mnie nie miało większego sensu. Nie rozumiem, czemu było robione. Teraz też ta obniżka nie jest jakaś spektakularna w porównaniu do obietnic wyborczych, prawda? Bo ja dalej nie widziałam 5,19, a z nadzieją oczekuję, spoglądając w stronę pylonów. Też dostałam informację od znajomego wspomnianych przez pana redaktora wcześniej w Wrzoskach, jak stał, żeby zatankować, że najpierw podniesiona została ta cena na pylonie, żeby pewnie w weekend za chwilę ją obniżyć i wyjść na swoje, to do Rzecznika Praw Konsumenta by się nadawało. Także, no nie wiem, no uważam, że ta obniżka i tak nie jest spektakularna. Koncerny i tak sobie odbiją to w cenach żywności. Jest też za późno zrealizowana, bo już po żniwach, więc rolnicy też podniosą ceny swoich plonów.
1: No ale jako partia, jak się czujecie? No, prezydent dotąd mówił, że ustawa jest niekonstytucyjna, po czym jak jest drugie podejście, to już mówi, że, no, że właściwie to już trochę jest konstytucyjne, ale niech
2: zajdzie
1: życie.
2: Skierował ją do Trybunału, no chcąc ratować obywateli, tak? Bo te koszty paliwa dzisiaj są ogromne, tylko że ta obniżka moim zdaniem i tak nie wpłynie, bo to, co gospodarstwo domowe zaoszczędzi na paliwie, za chwilę wyda, kupując żywność, tak, droższą.
1: Grzegorz Stopała.
5: Tak, tutaj padło zasadnicze pytanie na zasadzie, kto wygrał, jeżeli chodzi o strony polityczne, ponieważ pani z PiS-u tutaj przed chwilą powiedziała, że to jest zwycięstwo prezydenta, za chwilę będzie mówił pan senator, to powie, że wygrała koalicja rządząca. Natomiast wojence polsko-polskie przegrali obywatele przez ten czas, kiedy te ceny były podniesione na tyle wysoko, że nie szło w tym nic zrobić. Przeciąganie liny, które miało miejsce, było po prostu bolesne dla naszych kieszeni, a to, że rząd miał możliwość wprowadzić to, bo już raz zrobił, wprowadził CPN, żeby móc po prostu obniżyć samodzielnie, bez tutaj kwestii czekania na prezydenta paliwy, mógł to zrobić. Natomiast pan prezydent bardzo cynicznie też tutaj gra w tej postaci takiego wybiórczego patrzenia na artykuły Konstytucji. Raz cytuję ją literalnie i jak jest wobec, to jest wobec i musi tam być, a jak jest kwestia tego, czy duch jest zawarty, tak jak w artykule drugim, na który się tutaj powołuje, o tym, czy prawo działa wstecz, to nagle czytamy ducha tej rzeczy. Więc podsumowując, dobrze, że w końcu pojawiła się podpis pod tą ustawą, natomiast największy problem dotyczy tego, że wobec tego wszystkiego zapłaciliśmy my jako obywatele. Rzecz, która mnie martwi w przyszłości, to jest to, że ta ustawa po pierwsze nie jest długotrwała, a po drugie zmiany na świecie, których możemy doświadczać, to co widzimy, co się dzieje w inwazji Rosji na Ukrainę, to co widzimy w okolicach cieśniny Ormus, czy to, że Huti powiększają swoje wpływy i teraz są już w stanie nawet moździerzami ostrzeliwać frachtowce, które będą tamtym regionem przepływać, buduje raczej zagrożenie, że w przyszłości nie spadną nam ceny długotrwale, a raczej będą rosnąć, więc ja się zastanawiam, czy w roku 27, jak będziemy wracać do tej rozmowy, no to czy wtedy nie będziemy mieli po prostu kolejnego odcinka tej samej dyskusji.
1: No właśnie, bo dodajmy, że te wpływy, nadwymiarowe wpływy, które zostaną ściągnięte, mają wystarczyć na 2,5 do 3 miesięcy, tak tego oceniają ekonomiści, tej obniżki, o której teraz mówimy w ramach programu CPN.
5: Dokładnie, jest to problem krótkotrwały, no i trzeba znaleźć długotrwałe rozwiązania, ale to nie wydarzyło się tym razem, więc mam nadzieję, że po prostu dogadamy się.
1: Dziękuję bardzo. Senator Tadeusz Jaruziewicz.
3: Ta sytuacja trwa od pierwszego wprowadzenia programu CPN przez rząd, kiedy ceny paliw poszły na tyle wysoko, że rząd uznał, że trzeba zainterweniować. Kompletnie inny mechanizm wówczas i dzisiaj. Wówczas było zniżamy wszelkiego rodzaju podatki czy parapodatki, które towarzyszą temu paliwu, tak się chyba odmienia, paliwu.
1: Takowicie.
3: Natomiast tym razem w związku z tym, że ceny światowe, a zatem i polskie, poszły na tyle do góry, to rząd mówi, zostawiamy wpływy budżetowe, natomiast wprowadzamy dodatkowe opodatkowanie firm za to, że w wyniku tak wysokiej ceny czerpią wyższe dochody. Czyli kompletnie inny mechanizm. Bez uszczuplenia. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale mówiło się o 5 miliardach. Ta pierwsza część, kiedy rząd wprowadził tą pierwszą... Pierwszy CPN, o tak, no. Około piątki to było. Tak. Co w warunkach budżetu, to nie są żarty. To już jest głęboka woda. W tej chwili kompletnie inny mechanizm. I pan prezydent albo nie zrozumiał na to, albo, co do tej drugiej części jestem absolutnie pewny, tak się kierował słupkami poparcia dla siebie, że uznał, że interes Polaków tankujących jest sprawą drugoplanową. W związku z tym po raz kolejny to było widać przy sejfie, to widać było przy kryptowalutach. Społeczeństwo jako złośliwy dodatek do sprawowania urzędu przez prezydenta. W związku z tym dzisiaj widząc, że 63% Polaków mówi, że to blokowanie obniżki cen w mechanizmach zaproponowanych przez rząd jest winą prezydenta, no to uznał, że trzeba odpuścić. W związku z tym cena spada w wyniku nieracjonalnego myślenia, tylko oglądania słupków wyborczych.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Dencewicz.
4: No cóż, to element polityki transakcyjnej, panie senatorze, tak mi się wydaje, prawda? No takiej prowadzonej od samego początku.
3: Ale za co?
4: Tego prezydenta. Natomiast te 60% nam się należy. Jest taki piękny film, lepiej późno niż później, więc wydaje mi się, że nie ma co narzekać. Dobrze, że tak się stało, bo wiecie państwo, że to jest mechanizm naczyń połączonych tak naprawdę. Natomiast mnie niepokoi zupełnie co innego, bo swego czasu parę dni temu słuchałem wypowiedź pana Błaszczaka, ponieważ przedstawienie czy skierowanie ustawy w trybie następczym do Trybunału opiera się głównie o to, o czym mówił pan z partii Razem, o działanie prawa wstecz, tak? No i wiecie państwo, no to jest pewien element hipokryzji, kiedy wiceprzewodniczący partii mówi, że no myśmy też tak zrobili wprawdzie, ale to dotyczyło tylko i wyłącznie polskich koncernów, czyli koncernów państwowych. Co to oznacza? To oznacza, że mamy prawo osłabiać pozycję gospodarczą koncernów państwowych kosztem, prawda, innych. No to tak się nie godzi. Natomiast lewica uważa, że ten 60% podatek jest elementem pewnej sprawiedliwości społecznej. To się po prostu obywatelom należy i dobrze, że tak się stało.
1: Stefan Połonecki, proszę bardzo.
6: To znaczy ja nie wiem, nie chciałbym tutaj, żeby dalej na polskim podwórku trwała taka wojenka między prezydentem, a między dużym pałacem, a małym. Natomiast trzeba popatrzeć, jak to wygląda globalnie, bo my mówimy tutaj o lokalnym naszym rynku i co możemy zrobić, żeby ulżyć społeczeństwu i wszystkim osobom tankującym. Patrząc tutaj na przyjaźnie naszego prezydenta z Donaldem Trumpem, należałoby zapytać, co załatwił, co może załatwić, zapytać, kiedy ten konflikt w Zatoce Perskiej się zakończy. Ale widać, że tam tego pokoju szybko nie będzie. Trochę niepokojące są nawet machanie palcem tutaj pana prezydenta Donalda Trumpa na Europę, ażeby uwolniła swoje rezerwy, czyli jakby wpływa na nasz tutaj region, patrząc na nasze rezerwy, a nie patrząc na zaopatrzenie, że to zaopatrzenie, które było dla rynku europejskiego, to on je po prostu zablokował wojną w Zatoce Perskiej. Więc nie wiem, jak tutaj to się skończy. Myślę, że tutaj działania, nawet te, które grupa G7 w ostatnim czasie podjęła i o uwolnieniu tam 100 milionów baryłek ropy globalnie, więc może tutaj trochę złagodzić te skutki i już widzimy, że cena za baryłkę lekko spada. Natomiast nie mamy stałego źródła już tutaj, jakby nie mamy tego spokoju na Bliskim Wschodzie, a to wszystko jest w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc jedno blokuje, drugim tutaj macha palcem. Nie wiem, czym to się skończy. Mam nadzieję, że wybory, które będą w Stanach w listopadzie, trochę go uspokoją i gdzieś go tam, gdzieś się odnajdzie w swoim miejscu i trochę nabierze pokory, bo tak dalej myślę, że nie może być.
1: No właśnie, bo ten program, który został teraz wdrożony od tego weekendu, czyli CPN, potrwać ma do końca roku, no i nie wiadomo też...
6: Nie wiadomo, co dalej. Później, tak, to jest na chwilę, to jest gaszenie pożaru, ale go nie ugasimy po prostu.
4: A Miłosz Komorowski, ktoś z Państwa jeździ Izerą? Bo nie wiem, tak dopytam.
3: Znaczy, z tego co wiem, znaczy, świetna uwaga, ja wiem, że złośliwa, natomiast w zeszłym tygodniu w Katowicach były targi elektromobilności w Polsce, gdzie polski podmiot wraz z partnerem tajwańskim dostał od Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska 4,5 miliarda złotych, to są fakty dokonane. W związku z tym albo zbudujemy ten samochód, albo pójdziemy do politycznego piekła. No, historia tego projektu jest tylko zła.
1: Mówią, że do trzech razy sztuka, panie senatorze, więc wszystko, no, wszystko przed
3: ja
1: nami.
3: Ja bardzo kibicuję ten.
1: Miłosz Komarnicki, proszę bardzo.
7: No tutaj pan redaktor na początku zapytał, kto wygrał. Ja myślę, że nie powinniśmy tego rozpatrywać w takich kwestiach, kto wygrał, kto przegrał, bo...
1: Ale nie było to poczte polityką w pana synu?
7: Oczywiście było, tylko że właśnie ja mam wrażenie, że czasem nasi rządzący, czy to pan prezydent, czy to rząd, zapominają, że po prostu najważniejsze powinno być dobro jednak społeczeństwa. I nieważne są gierki polityczne, no bo w tym wypadku oczekiwanie społeczne było proste. Ludzi nie interesuje, czy zrobimy to tak, czy inaczej. Ludzie oczekiwali, że paliwo będzie tańsze.
1: No ale to, czy konstytucja jest przestrzegana, to nie interesuje, myśli pan, ludzi?
7: Ja myślę, że w większości społeczeństwa nie do końca interesuje, bo jednak, jeżeli chodzi później o własną kieszeń, to zwracają jednak uwagę na to, czy jest taniej, czy żyje im się lepiej. A nie na to, czy dany polityk wygrał daną wojenkę między sobą, czy przegrał. Więc w tym wypadku trzeba zwrócić uwagę na fakty. A fakty są takie, że po Malcie mamy teraz najtańsze paliwo w Europie. Na Malcie jest najtańsze, można to sprawdzić, mogą Państwo sprawdzić. W tym wypadku Polska jest druga w Unii Europejskiej z najniższą ceną paliwa. Ja wiem, że tutaj prawica przywołuje słynne słowa Donalda Tuska z 2022 roku o 5,19.
2: Czyli okłamał wyborców, tak?
7: Ale to były 20... 22 rok.
8: Kompletnie inny
7: to był 22 rok. Wiemy, jakie były realia.
2: Zawsze można powiedzieć,
7: znaczy nie, ja nie chcę bronić.
2: Jeden polityk z koalicji stwierdził, że 5,19 to dzisiaj jest 7,20, tak? Więc
7: ja nie chcę bronić, pana
2: cóż
7: premiera. Tylko wiemy dobrze sami, że w 2022 były troszkę inne realia, więc przywoływanie tego to jest troszeczkę śmieszne, no ale...
2: Proszę pamiętać, że też ważne jest, jakiego narzędzia używamy. No, obniżka i nałożenie nowego podatku, wiemy, że nowe podatki nigdy nie obniżyły cen i kosztów życia, tak?
8: Zamieszanie zaczął wasz kolega w czerwonej czapce z Białego Domu, który
2: wypowiedział
8: kompletnie nikomu niepotrzebną wojnę na Bliskim Wschodzie, która skutkuje dla wszystkich takim, cała Europa podrożała, wszystkie kraje w Europie podniosły ceny paliw, na świecie, co ja mówię, Europa.
2: Ale jak wasi politycy przyjaźnili się z politykami z Rosji, to nie widziałam zmiany kolegi Putina.
7: No nie, podsumowując, uważam, że mówię, nie powinniśmy się doszukiwać, kto tu wygrał, kto tu przegrał, bo nikt tutaj nie jest wygrany. Jesteśmy wszyscy beneficjentami wysokich cen paliw na świecie. Niestety nie jesteśmy potęgą. Nie mamy złóż ropy naftowej na poziomie, która zaspokajałaby nasze potrzeby. Nie mamy złóż gazu, który by zaspokajał nasze potrzeby. Jesteśmy uzależnieni od świata. I nie jesteśmy zieloną wyspą. Cierpimy na tym, co się dzieje na świecie i na cenach ropy, więc nikt tutaj nie jest wygrany. Dobrze, że jest jakaś tam ulga, chociaż na jakiś czas, a co będzie dalej, zobaczymy. Dziękuję.
1: Proszę bardzo. Karol Tobolak. Jak pan ocenia decyzję prezydenta?
9: Przede wszystkim poniekąd rozumiem skierowanie ją do Trybunału w związku z tym, jednakże tutaj trzeba zwrócić uwagę na coś, o czym mówimy od dawna jako Konfederacja, w tym Ruch Narodowy, że kwestia rozwiązań tymczasowych, czy takich, których będziemy stosować na miesiąc, bo kończą się części Polaków urlopy, bo powiedzmy jest jakaś inna okazja, teraz powiedzmy można powiedzieć, że jest to taka ulga na święta. Ale trzeba zwrócić na jedną uwagę. To są rozwiązania tymczasowe. Obecnie będzie trwało do 31 grudnia. Czy w tym czasie uda się jakoś, nie wiem, uspokoić sytuację w Iranie, uspokoić sytuację w Jemenie? Nie. Te paliwa dalej będą prawdopodobnie. Tak. Jeżeli jest pan w stanie przeprowadzić inwazję w 3 miesiące, to gratuluję. Powiedział pan, że jesteśmy przed chwilą beneficjentami wysokich cen paliw. Jeżeli jest pan,
7: ale nie wie pan, co się zdarzy za miesiąc.
9: Wie pan, co oznacza słowo beneficjent.
7: Tak.
9: No to gratuluję. W każdym razie, kontynuując. Jako Polacy jesteśmy bardzo uzależnieni również od cen paliwa, między innymi ze względu na to, jak wygląda nasz sektor rolniczy, jak bardzo dużo firm transportowych mamy w naszym kraju i ceny transportu naprawdę biją w naszą gospodarkę i wiele polskich przedsiębiorstw w możliwości chociażby podwyżek dla pracowników. I nie oszukujmy się, jest to duży cios dla gospodarek, tak? Ale nie zmienimy tego w jeden czy dwa dni. Takie rozwiązania mogą opóźniać, że tak powiem, nieuniknione, ale one będą trwałe. Tylko teraz musimy zwrócić uwagę na to, co będzie skutkowało tymi zmianami. Widzimy teraz przede wszystkim chociażby to, że no przede wszystkim zapłacą za to koncerny, tak? W tym Orlen. Ja tutaj nie będę bronił, że tak powiem, praw do tego, żeby koncerny jak najwięcej zarabiały, ale zwróćmy uwagę na efekty tego. Koncern, jakim jest Orlen między innymi, coraz mniej, że tak powiem, względem informacji medialnych, zainteresowany jest inwestycjami w energetykę jądrową w naszym kraju, w tym wypadku SMR-y. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnio wchodził pan Brzoska.
8: SMR-y, który nie zbudował, żeby jasne było.
9: Tak, ale żeby je zbudować, potrzebujemy lat, tak? Także w tym wypadku potrzebujemy również środków. Jeżeli będziemy tak korzystać ze środków koncernów państwowych, przekierowując je chociażby, tak można w uproszczeniu powiedzieć, z inwestycji, takich jak SMR-y, na rzecz krótkotrwałych obniżek cen paliwa, znajdziemy się w sytuacji, w której nasza energetyka nie będzie wyrabiać i efektem tego będzie to, co widzimy już od jakiegoś czasu, chociażby na terenie naszego województwa, chociażby po walcowni Rów Andrzej w Zawadzkiem, że bezrobocie w naszym regionie będzie rosło, że przemysł, szczególnie energochłonny, będzie zwalniał. Widzimy sytuację, która w Azotach nie jest ciekawa. No i musimy sobie odpowiedzieć jasno na pytanie, jakie efekty i jakie plany mamy na przyszłość, bo 3 miesiące to jest powiedzmy bardzo krótki czas, a w tym wypadku, gdy mówimy o polskiej gospodarce, przedsiębiorstwach, mówimy o latach, tak? Planowania, przygotowywania pewnych rzeczy i w tym momencie, gdy obniżymy to paliwo na jakiś czas, nie na stałe, tylko na jakiś czas, podatkiem, który wprowadzamy również czasowo, to trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie, co potem? Bo na chwilę obecną takiej odpowiedzi od rządu nie ma. Mam nadzieję, że taka odpowiedź się pojawi, chociaż obecnie martwi mnie chociażby to, że w przypadku, gdy o ETS-ie rozmawiają premier Włoch, premier Czech, to polskiego premiera czy jakiegoś przedstawiciela tam nie ma. I w tym wypadku, gdy jako Polska jesteśmy krajem, który najwięcej płaci za podatek, jakim jest ETS, nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zabezpieczyć ani energetyki, jeżeli mówimy o paliwach, no, ani prądu.
1: Tutaj trochę odbiegliśmy od tego głównego tematu, no bo ja chciałem zapytać o konsekwencje polityczne też, bo państwo tak trochę uniknęli tego.
9: Jeżeli chodzi o...
1: Bo co za 3 miesiące będzie, jak zacznie rosnąć cena paliwa?
9: Jeżeli chodzi
1: o... będzie winny.
9: No oczywiście, że zależy to od danego...
6: Donald Trump.
9: Części. Można powiedzieć Donald Trump, można powiedzieć Izrael, tak? Który w zasadzie jest głównym prowodyrem konfliktów.
6: No, Ameryka już ma trzeci lotniskowiec w Zatoce, więc
9: no cóż,
6: nie
9: no,
6: wiem, czy to się zakończy szybko.
9: Powiem tak, no,
6: musimy się przygotować.
9: W Izraelu będą zbliżały się wybory, także...
2: No zadaje pytanie, że nie wiemy, co będzie w perspektywie 3 miesięcy.
8: Nie wiemy, jak doraźne zmniejszenie cen.
2: No ale wszystko wskazuje na to, że się nie skończy.
8: Ceny paliw to jest główny motor inflacji w tej chwili. W związku z tym, a Polska, która swój rozwój gospodarczy zawdzięcza wewnętrznemu popytowi, to nam potrzebna jest inflacja jak zającowi dzwonek. To znaczy, my po prostu zajedziemy polską gospodarkę, jeżeli doprowadzimy do tego, że inflacja się nam rozpędzi na 5 albo nie daj Bóg więcej procent i wtedy odbić się na własnym popycie, no będzie niesłychanie ciężko.
1: Ale panie senatorze, no mówi się tak i to nie jest jakaś odkrywcza opinia, że rząd zarabia na wysokiej inflacji, że wysoka inflacja sprzyja wpływom budżetowym.
8: Znaczy,
6: każdy procent to miliard.
8: Jeżeli mamy się obracać w kategoriach politycznych, to rząd, który by się choćby chciałby powiedzieć głośno o tym, że zarabia na inflacji, to lepiej od guli zginąć. No. Znaczy takich rzeczy się nie opowiada, to jest skutek uboczny.
2: To znaczy, że nie istnieje.
8: To jest skutek uboczny tego. Tak, znaczy, mam zaprzeczyć? No, oczywiście, że nie.
1: Ale też jest skutkiem, są na przykład jest podniesienie oprocentowania kredytów, co z kolei spowalnia gospodarkę.
8: No, ale tutaj... jeżeli mamy się bronić przed inflacją, która jest zabójcza, myśmy przeżyli to już nieraz.
2: Wysokie ceny paliw, które wrócą, przerzucenie kosztów z koncernów na
8: macie państwo
2: producentów
8: w Stanach Zjednoczonych
2: zwiększy.
8: Niewiarygodne i prezydent, i była ekipa rządząca, proszę zmusić tego faceta w czerwonej czapce w Białym Domu, żeby odpuścił, żeby zwinął się z tej wojny, świat wróci do równowagi.
9: Ale to Iran dalej będzie blokował cieśninę.
1: Pan Dancewicz, proszę.
4: Mnie się wydaje, że my rzeczywiście zapominamy o tym, że powinniśmy o pewnych sprawach rozmawiać, planując strategicznie, długoterminowo. Zaprzepaściliśmy rozwój dolin wodorowych, bo ostatecznie pieniądze na nowoczesne technologie wodorowe nie poszły. Zaprzepaściliśmy elektromobilność, ponieważ to było... przepraszam, poprzednia władza nie była fanką elektromobilności. Poza zapowiedzią Izery nic się w tym zakresie nie stało. Wprost przeciwnie. To jest oczywistym, że powinniśmy stawiać na paliwa, które możemy wytworzyć u nas z tego, co mamy. Europa w ogóle staje się kontynentem bez surowców. Jeżeli są te surowce, to jest coraz trudniej je wydobywać i jest to coraz droższe. Więc absolutnie przy tych zasobach węgla, które mamy, i oczywiście za chwilę padnie odpowiedź albo taka uwaga, że nie mamy energetyki jądrowej, że energetyka węglowa wymaga ogromnych inwestycji. No na miły Bóg wymaga, ale to możemy zrobić tutaj u nas własnymi siłami i w perspektywie kilku lat tą sytuację poprawić. A elektromobilność obrzydzona Polakom w tej chwili, niestety, to ciężko będzie tak naprawdę wrócić na te tory i uzyskać konkretne oczekiwane efekty.
5: Tak, ja bym chciał wrócić do pytania pana redaktora o zasadność polityczną i tego, kogo będziemy rozliczać w 2027 roku, czyli w roku wyborczym, kiedy przestaną obowiązywać wszystkie pakiety ochronne, które są. No proszę pana, to jest paliwo po prostu polityczne dla tych dwóch postsolidarnościowych prawicowych partii, które rządzą cały czas Polską, i one po prostu wiedzą doskonale, do co chcą zrobić i dlaczego chcą to zrobić. Pomysł, który właśnie jest tutaj z tym, znowu doprowadzi do odcinka kolejnej, już można powiedzieć, z tego scenu, że za 3 miesiące winny będzie prezydent wszelkich zmian, tego, że nie podpisuje na nowo pakietu ochronnego, natomiast prezydent będzie mówił, że wciąż jest to niekonstytucyjne, bo sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym i wszystkim, co to dotyczy, wciąż jest nierozwiązana. I tu chciałbym zahaczyć o bardzo kluczowy element, o którym pan w PSL-u powiedział, o tym, że Polaków nie obchodzi to, czy najważniejszy dokument w Polsce jest przestrzegany. No absolutnie nie jest tak, bo jeżeli konstytucja nie jest przestrzegana, konstytucja jest podstawą prawną do funkcjonowania państwa polskiego, to nie funkcjonuje państwo polskie. Dlatego najważniejsze jest to, żebyśmy w końcu zaczęli funkcjonować zgodnie z tym, co jest tam zapisane, rozumieć to, w jakim duchu było to funkcjonowane i jakie były te cele, a nie teraz przerzucać się, że no w sumie można było zrobić to niekonstytucyjnie, zaraz kogoś będzie można wprowadzić siłowo i nie rozwiąże się patu, w którym się znaleźliśmy. Więc to jest po prostu, szanowni państwo, przerażające i też godne potępienia słowa.
1: Proszę państwa, ze sfery idei przejdźmy teraz do naszego drugiego tematu, czyli do pieniędzy, do sfery gospodarczej, ponieważ rząd przedstawił założenia przyszłorocznego budżetu i w skrócie mówiąc tak, mamy wysoki deficyt, 282 miliardy, mamy priorytetem nadal obronę, 4,5% PKB, więcej pieniędzy na zdrowie, ponad 26 miliardów dokładniej, kontynuacja programów społecznych, 3% realny wzrost PKB i 2,8% procent inflacji. Takie są założenia. Czy one są, odpowiadają rzeczywistości, czy nie są nazbyt ambitne, a może za mało ambitne? Może właśnie rząd powinien pomyśleć, spojrzeć na tę rzeczywistość gospodarczą z innej strony. Jakie jest państwa zdanie na ten temat?
9: O, może zacznę.
1: To może od tej strony, proszę bardzo.
9: Szanowni państwo, ambitne nie jest założenie długu na przyszły rok, tylko na lata kolejne, gdyż wiemy, jak chociażby przedstawiona jest przez Ministerstwo Strategia Zadłużenia na lata 2027-2030, szczyt, czyli ponad 58% w roku 2029 i przekroczenie progu 55% w 2028. Co to będzie dla nas oznaczać? To będzie oznaczało brak waloryzacji wynagrodzeń w strefie budżetowej, praktycznie konieczność tworzenia budżetów bez żadnego deficytu. Czyli będziemy mogli tutaj zapomnieć o jakichś waloryzacjach, inwestycjach prawdopodobnie i będziemy musieli dążyć do budżetu, który będzie zerowy. Także w tym wypadku widzimy, że rząd próbuje bardzo usilnie dojechać w roku 2027 do

0: w miarę uporządkowanej polityki zadłużania się, płacą więcej. Przykładem jest chociażby Niemcy a Francja. Niemcy płacą około 3,5% za zadłużenie, natomiast Francja 5%, mimo że to są dwa kraje w strefie euro, gdzie hipotetycznie powinny płacić podobne stawki. Mimo to polityka zadłużenia we Francji powoduje to, że płacą oni za długo zwyczajnie więcej. W tym roku już sam koszt obsługi długów to jest 115 miliardów złotych. Także widzimy, że ta spirala w pewien sposób się nakręca i niezależnie od tego, kto przejmie władzę w roku 2027, będzie zestawiony z sytuacją, w której będzie musiał doprowadzić do masowych cięć i będzie musiał się mierzyć z tym, co w zasadzie zaczyna postępować, a co widzimy po negatywnych trendach w rynku pracy, gdzie chociażby, jeżeli dobrze pamiętam, wszystkie powiaty w naszym województwie odnotowały pewien wzrost bezrobocia, mianowicie z recesją. I ta recesja, jeżeli się nałoży na konieczność ograniczenia wydatków, będzie pewnym dramatem kilkuletnim dla naszego kraju i państwa, a rząd i Ministerstwo Finansów w zasadzie nie robi, ani nie proponuje nic, co mogłoby zmniejszyć tą dziurę budżetową.
1: Miłosz Komarnicki, taki czarny scenariusz na rok 2027 i kolejne, to może nie warto iść po władzę w wyborach, co?
2: Znaczy, na pewno niepokojące jest to, że ten dług publiczny wzrasta i tu musimy się chyba wszyscy zgodzić, ale wiemy też, że to też nie jest sprawa jednego czy dwóch lat. No, programy socjalne, na przykład wprowadzane typu 500+, były wprowadzane już wiele lat temu i teraz ciężko na pewno się z takiego programu...
0: Ale dziura budżetowa była niższa.
2: No tak, ale te programy socjalne też napędzają tą dziurę budżetową. No jak pan tutaj mówi już o statystykach, no to przytoczył pan Francję. Francja ma 117% na dzień dzisiejszy. Włochy mają prawie 140. Tutaj wspomniane USA ma 125. Ja nie mówię, że my jesteśmy super, bo mamy poniżej 60. Średnia unijna jest 82%. To wszystko jest niepokojące. Oczywiście tylko pytanie, co mamy wszystko ograniczyć, nie rozwijać się, nie robić inwestycji. Sami wiemy, że inwestycje napędzają gospodarkę. Te programy socjalne też w jakiś sens napędzają gospodarkę, więc nie napędzać gospodarki, mieć niski wzrost gospodarczy też będzie powodował zadłużenie, bo obsługa długu cały czas rośnie, prawda? Więc nie ma... Okej, nie jest to dobre zjawisko, tylko że fajnie jest wszystko krytykować, ale dajmy jakieś rozwiązanie, bo tutaj na razie tylko dostajemy krytykę z każdej strony, że to powiększamy, ale ja nie słyszałem, żeby opozycja zaproponowała coś sensownego.
0: Ja nie słyszałem, żeby nawet rząd proponował coś sensownego.
2: No właśnie,
0: także, a rząd jest w władzy. A, potwierdził pan. Dziękuję.
2: Nie, panie Krzysztofie, proszę mnie nie mówić za słówka, po prostu wy krytykujecie.
0: Szanowny panie, jeżeli mówimy o wydatkach, to sytuacja jest taka, że...
3: Świetny czas bycia w opozycji.
0: No dokładnie. Każdy czas jest świetny. Ja pamiętam, jak Platforma Obywatelska czepiała się za radiowozę, dzisiaj buduje orliki z ministrem.
4: Rozdajemy ambulanse i się lansujemy.
5: Znaczy, no, możemy ten cały deficyt skasować i zrobić po prostu cięcie.
6: Albo przenieśmy do funduszy zewnętrznych.
5: Tak, i wtedy okaże się, że nie mamy długu, ale nie ruszymy do przodu, tak?
0: Za COVID-em
5: rozjebały
0: wszystkie partie.
5: Ja tutaj zwróciłbym uwagę na to, na...
1: Pan Stefan Połonecki mówi, proszę bardzo.
5: Na tak zwane misie, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzisiaj w Polsce są po prostu zażynane. Nie mają żadnej ulgi, a to jest grupa, która tworzy praktycznie 50 czy ponad 50% przychodu do budżetu państwa. Więc jeżeli my będziemy zażynać, przepraszam za wyrażenie, te małe firmy, no to niestety, ale to jest ta grupa, to jest ten fundament, który daje zatrudnienie, płaci podatki i wzmacnia, jakby jest siłą, fundamentem w ogóle naszej gospodarki, naszego państwa.
1: Ale kto powinien ulżyć tym małym i średnim przedsiębiorstwom?
5: No oczywiście, powinny być takie przepisy, żeby...
4: Ale kto to rządzi?
5: Ja wiem, ja też czekam dalej na obniżenie składki zdrowotnej i tak dalej i składki zdrowotnej, tego pisowskiego podatku zdrowotnego, bo tak to trzeba nazwać.
0: Ale jest w życiu.
5: Więc, ale wiadomo, budżet państwa musi być oparty na edukacji, bezpieczeństwie i zdrowiu. No, na to pieniądze po prostu muszą być.
1: 198 miliardów na obronność, 274 na ochronę zdrowia, 46 na edukację.
5: No tego nie zmienimy. No tego nie zmienimy, bo inaczej runie po prostu wszystko. No patrząc dzisiaj, gdzie mamy konflikty i tutaj i nas się zaczepia przez właśnie różnego rodzaju akcje i tą wojnę hybrydową Putina, więc my na bezpieczeństwo na pewno nie możemy ograniczać żadnych pieniędzy. Ale też z drugiej strony

0: strony powinniśmy wspierać tych małych, średnich przedsiębiorców, żeby oni byli na tym rynku, żeby oni wytwarzali PKB, żeby oni dawali zatrudnienie, żeby oni płacili składki do ZUS-u, bo za chwilę się okaże, że tych pieniędzy nie będzie na emerytury, nie będzie na różnego rodzaju inne dodatki, które, z których społeczeństwo korzysta.
1: Dziękuję. Piotr Tancewicz.
2: Gdzieś tam z tyłu głowy kołaczą mi się takie słowa, lepiej być zadłużonym, aniżeli podbitym. Przepraszam, państwo kojarzycie, kto to powiedział? Więc absolutnie budżet jest od tego, żeby w sytuacjach ekstremalnych właśnie w ten sposób mniej więcej reagować. Natomiast co do tej małej i średniej przedsiębiorczości. Otóż proszę państwa, od lat uczymy się tak naprawdę nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Takim impulsem są każdorazowo budżety Unii Europejskiej i każdorazowo ten budżet jest coraz bardziej wymagający. Natomiast dlaczego pewne rzeczy nam się nie udają? A może dlatego, że Polakom również skutecznie została obrzydzona na przykład polityka klastrowa, ponieważ zepchnięto to wszystko do jednego worka, prawda? A klastry w świecie się sprawdzają. Klasyczny przykład to jest Dolina Krzemowa, prawda? Gdzie jest niczym nieograniczony przepływ trzech potencjałów: kadry, finansów i technologii. I to w układzie horyzontalnym, diagonalnym, a nawet wertykalnym. Więc absolutnie takie bardziej zaawansowane formuły prowadzenia tej działalności, to się wiąże z edukacją, to się wiąże z podnoszeniem kompetencji menedżerskich, to się wiąże z świadomą, odpowiedzialną polityką inwestycyjną. Czyli nie tylko dotacje, ale również na przykład instrumenty tak zwane revolvingowe, czyli zwrotne. Natomiast co do budżetu. Budżet jest odpowiedzialny, budżet nie zabiera świadczeń socjalnych, kładzie nacisk na opiekę zdrowotną i na właśnie to przygotowanie do turbulentnych czasów, w których żyjemy. Ja tylko przypomnę, że Lewica przeforsowała swój sztandarowy projekt renty wdowiej. To jest też bardzo istotne, bo jako społeczeństwo się starzejemy. Natomiast wiecie państwo, też działamy w pewnych realiach. Ja powiedziałem, transparentność tego budżetu i jego siła polega na tym, że nic nie jest zamiatane pod dywan i nic nie jest wyprowadzane na zewnątrz tak, żeby się w budżecie nie znalazło albo żeby nie trzeba było tego pokazywać. Zostało to wszystko ujawnione i w tej chwili wiemy, na czym stoimy. Dlatego przed nami wiele lat ciężkiej pracy, żeby rzeczywiście te deficyty utrzymać w ryzach.
1: Dziękuję bardzo. Senator Tadeusz Jarmuziewicz.
3: Pierwszy budżet, jaki ten rząd przyjmował, to był w 23 roku, to był budżet odziedziczony. Bez stękania, bez mękolenia, tak naprawdę przyjęliśmy go w takiej postaci, w jakiej był. Ale potem, 24, 25 i obecny, to są budżety oceniane przez opozycję jako takie, po którym świat przestaje istnieć. Znaczy, wszystko się wywala do góry kołami. Tragedia finansowa, na nic nie będzie już. Już na nic nie wystarczy pieniędzy. Ja powiem państwu, że ja widziałem tych budżetów chyba, gdyby dodać tą przerwę, gdzie mnie nie było w parlamencie, około 30. W związku z tym to jest taka stara śpiewka, przepraszam za słowo, wyświechtana. Natomiast chciałbym państwu uświadomić, z pewnością macie tą świadomość, ale jeszcze podkreślić jedną rzecz. Budżetu stanowionego w 26 w takich okolicznościach nigdy nie przyjmowaliśmy. Takie domniemanie, że się może wydarzyć tragedia w tym kraju, kiedy tak trochę bez echa przebiegła informacja w polskich mediach, że Putin mówi, że kto będzie chciał ograniczyć komunikację obwodu królewskiego z resztą Rosji, to jest wypowiedzenie wojny, tak naprawdę. Czyli ten facet już sobie skonstruował alibi do tego, żeby były naprawdę wielkie zagrożenia. Ja bym się nie zdziwił, bardzo bym nie chciał, ale nie zdziwiłbym się, gdyby po tym, co się może wydarzyć w Europie, zaczęło się mówić o nowelizacji budżetu, że te 200 miliardów, które jest nakładów na obronność w państwie polskim, może się okazać, że to jest niewystarczająca ilość. Że będziemy naprawdę się skrobali po głowie, jak tu związać koniec z końcem i nie dać się najechać Ruskiemu.
1: No to postraszył nas pan.
3: No nie postraszył, no czytamy te same gazety. Te same gazety czytam.
4: Ja właśnie postaram się odpowiedzieć właśnie w tym tonie, który pan senator przed chwilą przedstawił. Tak, mamy sytuację, która opisywana jest jako ta, która sprowadza na nas w najbliższym czasie turbulencje. Mamy przedstawione tutaj przez panów słusznie przykłady większych gospodarek i większych krajów, które nie patrzą na swój dług, tylko postanawiają zainwestować tyle pieniędzy, żeby być przygotowanym na konkretne zmiany. Natomiast budżet, który został przedstawiony przez ten rząd, zakłada wielkie luki. Ja bardzo się cieszę, że ten rząd postanowił chociażby w temacie NFZ-u, wydaje najwięcej w historii, ale nie dzięki temu, że wydaje najwięcej w historii, nie łamie prawa. Bo zgodnie z ustawą dotyczącą wydatków na NFZ, ona nie może być mniej niż obecna kwota, która się pojawiła. Więc bardzo dobrze, że ta nie mniejsza kwota, która musi się pojawić, ona jest, natomiast to jest niewystarczająca kwota do założeń tego, co pojawi się w przyszłym roku, w trzecim kwartale. Mianowicie, w trzecim kwartale przyszłego roku, już w chwili obecnej mamy wyliczenie, że w polskim budżecie zabraknie około 24 miliardów złotych na NFZ. Jeżeli zabraknie 24 miliardów na NFZ, to znaczy, że znowu będziemy oglądali sytuację, gdzie niektóre szpitale będą wstrzymywać przyjmowanie pacjentów. Szanowni Państwo, moja porada, proszę nie chorować od listopada do grudnia, wtedy będziecie bezpieczni. Natomiast to nie jest realne rozwiązanie na problemy, w których się dzisiaj znajdujemy. Mamy wielokrotnie powtarzane sytuacje związane chociażby przed chwilą z tematem energetycznym, że są problemy, że zmiany na rynku światowym doprowadzają do zawirowań, do podnoszenia cen inflacyjnych i wszystkich tych rzeczy, które zostały tutaj przed chwilą powiedziane. Jest to bardzo mądre spostrzeżenie i warto na niej się pochylić, ponieważ musimy zainwestować, żeby wyjść z sytuacji, w której się dzisiaj znaleźliśmy. Jeżeli ciągle nam brakuje pieniędzy na wszystko, a jednocześnie tak troszkę inwestujemy, ale trochę się boimy, nie zmieniamy sytuacji, żeby wyjść z kryzysu, który nad nami naciąga. Jedziemy na ścianę, ale zamiast próbować w jakikolwiek sposób zatrzymać wjechanie w tą ścianę, próbujemy w takim wypadku, no nie wiem, no jechać tym samym tempem i mówić, o Jezus Maria, przed nami jest ściana. Jest to przerażające, zwłaszcza jeżeli słyszymy to z przedstawicieli koalicji rządzącej i dlatego będę powtarzał o tym, że skoro planujecie budżet i skoro planujecie już się zadłużać i dobrze, że to robicie, bo faktycznie ja się zgodzę z hasłem, że są czasy trudne i trudne idą. Natomiast jeżeli idą trudne czasy, to zróbmy wszystko, żebyśmy za pół roku nie powtarzali błędów II Rzeczypospolitej, która wydawała mniej niż Niemcy, a później była zdziwiona, że Niemcy mieli w czasie II wojny światowej większą armię niż my. Dziękuję
1: bardzo.
4: Ale
1: nie sądzi pan, że, bo wspomniał pan o tym konieczności takiej prorozwojowej działalności budżetowej, no ale czy inwestowanie w przemysł zbrojeniowy to nie jest element tej polityki?
4: Ależ oczywiście, czy my w tym momencie
1: rekordowe wydatki właśnie
4: bardzo dobrze, jednocześnie wciąż mówimy o brakujących na przykład etatach żołnierzy, jednocześnie wciąż żołnierze nie mają butów i niech krytykujemy tego, że wydatki są duże, to bardzo dobrze. Problem polega na tym, że są one niewystarczające. Jeżeli mówimy i to prosiłbym o spójność logiczną. Jeżeli mówimy, że jest źle, to zróbmy wszystko, żeby nie było źle. Bo to w tym momencie jest największy problem, w którym się znajduje.
1: Przepraszam, podrożę, bo tutaj zaintrygował mnie pan. No to jaki jest pułap finansowy tych wydatków, żeby uznał je pan za wystarczające?
3: 200 miliardów złotych. Jeżeli mocniejszym od rosyjskiej, to będzie ten moment, kiedy wystarczy.
4: Szanowny panie, jest to bardzo proste uproszczenie bardzo skomplikowanego problemu. Ponieważ musimy patrzeć na wiele innych założeń. Jeżeli na przykład mamy elementy związane z budżetem i teraz tak, będziemy mówić o tym, że wydatki na armię w tym wypadku są wystarczające, tak? A patrzymy na to, że nasz przeciwnik, jeżeli porównamy sobie chociażby kwestie wydatków na budżety, wydaje dużo więcej niż my, a startuje z poziomu, w którym ma dużo więcej niż my, w pewnym momencie zostajemy w plecy, tak czy nie? No to jest proste, logiczne przełożenie. I to jest element, na który bym zwracał uwagę. Musimy patrzeć na to, w którym momencie wystartujemy. Całe szczęście jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, dlatego nie musimy mieć samodzielnie wystarczających zasobów, żeby prześcignąć Rosję. Natomiast musimy patrzeć na zmiany, które następują, bo to też, szanowni państwo, tutaj z koalicji rządzącej mówiliście, że zmiany, które następują związane z AfD i tym, jakie zmiany nachodzą w Niemczech czy we Francji, są potencjalnym zagrożeniem. Musimy też na to patrzeć, że trzeba patrzeć na zdolności, których jesteśmy w stanie samodzielnie wyprodukować na przyszłość, a nie godzić się na rzeczy, że taki jest stan dzisiejszy, nic więcej z tym nie musimy robić, no bo i tak już wydajemy dużo. Szanowni państwo, albo w jedną, albo w drugą.
1: Dziękuję
4: bo inaczej
1: bardzo.
4: Będziemy musieli Ewa wydawać Przystajko. Na inną armię.
1: Jak pani ocenia ten budżet?
5: No kiepsko, bo tak jak tutaj wspomniał rozmówca, że przed sobą widzimy ścianę, a wcale nie hamujemy. Wydatki trzeba zweryfikować przede wszystkim. Niedoświadczony lekarz nie może zarabiać 1 600 000, tak? Te wydatki muszą być zweryfikowane. Oczywiście my musimy się zbroić, ale tutaj panowie sugerują, żeby prezydent pojechał do Donalda Trumpa i prosił o zakończenie konfliktu. To może kolega z Sopockiego Molo pojedzie do swojego przyjaciela i też poprosi o zakończenie konfliktu. Nie możemy w ten sposób do siebie mówić i się przerzucać takimi odpowiedzialnościami. Nie mamy wpływu na to, co robią głowy innych państw.
3: Czyli wycofuje się z poparcia Trumpowego?
5: Nie.
3: Nie?
5: Trump robi to, co uważa za najlepsze dla swojego państwa, bo jest jego głową i jego reprezentuje.
3: Dla siebie i z tego, co pamiętam, to Platforma i Koalicja nie bili brawo w dniu wyborów Trumpa. Tak, z tego, jak ja pamiętam.
1: Ale wróćmy do pani.
5: Wróćmy. Wydatki na zbrojenia są konieczne, ale budżet to też nie jest lista życzeń, prawda? My nie możemy tam sobie dokładać kolejnych wydatków tak bezmyślnie i liczyć na to, że się stanie cud i się wyrobimy. I nie wskoczymy tą procedurę nadmiernego zadłużenia, ponieważ wtedy będziemy musieli zrezygnować z wydatków socjalnych. To zubożeje społeczeństwo. I niestety pieniądze, które zostają w gospodarstwach domowych, są później wydawane, wpływają na rozwój gospodarczy. Będzie tragedia. My musimy zastanowić się też nad rozwojem na przykład w sektorze energetycznym, bo niestety dobrze rozwijająca się gospodarka jest w stanie uratować finanse publiczne, tak? A w tej chwili ja to widzę w czarnych barwach. Ten kredyt safe, który nas zadłuży niemiłosiernie. Nie wiem, czy my jesteśmy dzisiaj przygotowani na to, co będzie w przyszłości. My tu mówimy o naczyniach połączonych, że musimy patrzeć na gospodarkę długofalowo. W perspektywie tych decyzji, które zapadają teraz, mamy wzrost inflacji i wzrost bezrobocia.
1: Chociaż w tym przyszłorocznym budżecie zaplanowano 2,8% inflacji, tak przypomnę.
3: 4 tygodnie temu.
5: Zaplanowano, ale czy taka będzie? Czy ktoś może...
4: Mamy wyniki, że wskazują, że w przyszłym roku będzie około 4%.
5: Będzie wyższa.
1: Chociaż mamy obniżkę cen paliw.
4: No więc to jest jakby wszystko... zakładamy, że inflacja tutaj całości jest zyski.
3: Proszę bardzo, patrzę na przedmówczyni 4 tygodnie, chyba 4 czy 5 tygodni temu, minister Balczun na Kongresie Energetycznym w Opolu przyznał, że do 30 roku inwestycje w energetyce w Polsce to jest 1 bilion złotych. Jeszcze nigdy nie było tyle pieniędzy. Proszę Państwa, w Polsce ruszyły budowy 150 magazynów energii. 2 miesiące temu pod brzegiem otworzyliśmy 50 megawatów. To jest niewielki magazyn. To jest po prostu dla powiatu i okolic może z 3-4 godziny. Jakieś krytyczne. To można wydzielić szpitale i tak dalej. Wtedy będzie dużo dłużej. Natomiast to jest autentycznie podejście i powiem Pani tak, chyba utrzymywanie przynajmniej w wielu dziedzinach funkcjonowania państwa oczekiwałoby się, że to będzie większej ilości dziedzin, jakaś tam kontynuacja. Jednak.
5: Panie senatorze, a jak my zabezpieczymy te magazyny energii? Bo ja podam panu taki przykład, już
3: to
5: te palone...
3: No wie pani, to nie budujmy.
5: Nie, no my musimy je zabezpieczać, jeżeli już chcecie budować, bo widzimy, co się dzieje, jak elektryczne samochody się palą. Nie ma szans, żeby to zatrzymać. 2 tygodnie temu spalił się dom moich teściów przez małą hulajnogę elektryczną, więc musimy się zastanowić, jak wy chcecie w ogóle to zabezpieczyć. Mając na uwadze również ostatnie podpalenia, które są dziełem sabotażystów, tak? Proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo, jak taki magazyn energii zostanie podpalony. Druga rzecz, jeżeli my chcemy inwestować w tą energetykę, to Chiny już od roku testują elektrownię atomową opartą o izotop toru, który jest bezpieczny, nie potrzebuje tyle wody do chłodziwa. Do tego jeszcze nie zostawia odpadów radioaktywnych, więc jest tańszy w utrzymaniu. My nie mając żadnej, ani nawet małego SMR-a, na chwilę obecną na arenie światowej przegrywamy z Chinami.
1: Dobrze.
4: Tak,
1: adwocem, tak? Rozumiem,
4: ja chciałem tylko jeszcze jeden element właśnie powiązany z budżetem, który tutaj można wpleść. Szanowni Państwo, w tym budżecie też nie zostały zainwestowane dużo większe pieniądze na rozwój polskiej nauki. A jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego rozwoju w polskiej nauce, no to nie możemy myśleć o tak skomplikowanej technologii, jaką tu przed chwilą Pani wymieniła. A jednocześnie potrzebujemy tutaj po prostu postawić na konkretne rozwiązanie, które dadzą nam jakiekolwiek przewagi, patrząc przede wszystkim na to, że technologia jest najdroższą rzeczą, którą w chwili obecnej można kupować, a my jej nie mamy w żaden sposób, nie mamy tutaj własnej niezależności pod względem budowania kolejnych projektów i to też jest rzecz, która nie została uwzględniona w tym budżecie, dlatego ten budżet jest zły.
1: No i pytanie, co będzie z kolejnym też budżetem, co będzie musiał zrobić kolejny rząd, który, przypomnijmy, już no, za prawie równo rok zostanie przez nas wybrany. Czy to jest taki budżet właśnie na przeczekanie do wyborów, czy to już jest...
6: Miejmy nadzieję, że uda się przeczekać do wyborów. Patrząc na obecną sytuację, to nie byłbym pewien, szczególnie, że jak wspomnieli wcześniej przedmówcy, w wielu polach wymagane są inwestycje. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja z chociażby dofinansowaniem zbrojeń, bo widzieliśmy takie ogłoszenia, że nagle pieniądze, które miały być zamiast safe, które proponował pan Glapiński, pan prezydent, nagle są potrzebne i pojawia się sytuacja, w której możemy sobie zadać pytanie, czy na wszystko już starcza i czy te pieniądze w ogóle będą, bo z mojej perspektywy wygląda to tak, że budżet został zaplanowany na rok 2027, a kto będzie planował 2028, będzie miał po prostu problem. I no, nie ukrywam, że sytuacja, w której zadłużamy się na taką skalę bez szukania jakiejkolwiek alternatywy, czy to przy cięciach budżetowych, czy chociażby przy zwiększeniu wpływów budżetowych, jak choćby poprzez opodatkowanie większych korporacji, jak choćby Facebook, który stwierdził, że może sobie wrzucać reklamy z każdym, które za przeproszeniem są dziełami AI.
3: Jednym rozmówcą byłby Trump do tego.
6: Cóż, no, powiem tak, na pewnym etapie można negocjować pewne rzeczy. Jeżeli jest się w pewien sposób niezbędnym lub wymaganym, można było to faktycznie negocjować znacznie wcześniej, szczególnie gdy mówiliśmy o początku konfliktu na Ukrainie. Niestety ten czas przespano. Ale wydaje mi się, że inne firmy, tak jak chociażby Orange, który w ostatnim czasie znacznie więcej pobierał pieniędzy niż wpłacał do budżetu, a to, że robił inwestycje, to już jest inna kwestia, no jest pewnym, powiedzmy, pytaniem otwartym, czy potrzebujemy firm, do których znacznie więcej dopłacamy do inwestycji w ich infrastrukturę, na której zarabiają, czy powinniśmy może zacząć po prostu ściągać z nich podatki, jak z innych polskich firm.
7: Jedna jest... Proszę bardzo, panie doktorze, nie do końca w 28 będą musieli się martwić, będzie się musiał martwić nowy rząd, bo tutaj pan senator słusznie powiedział, że w 2024 został przyjęty w zasadzie budżet zaplanowany przez poprzedników.
1: No, i teraz tak też będzie trzeba... W dostanie kolejny rząd.
6: Budżet z ograniczeniami.
7: Będzie tak. Budżet spadku, więc to nie zrzucajmy na kolejny rząd. Jednak ten rząd jeszcze będzie musiał przynajmniej...
3: Narracyjnie. Ale ja mam dla państwa dobrą informację. Rząd się nie zmieni w 2007.
4: Na pewno?
3: Tak, na pewno. Ale moja
6: życzę pana koalicjantom takiej pewności siebie.
1: Temat na kolejną dyskusję, na kolejną.
6: Do przekraczenia progu.
5: Znaczy ja uważam, że wydatki trzeba zweryfikować. My też leczymy obywateli innych państw za darmo. Mamy dużo wydatków, a nie stosujemy tej takiej pomocy trochę też transakcyjnej, zabezpieczając swoją przyszłość. Więc jest dużo do zmian i do dyskusji.
0: Ale to wydatki tak? Na pewno w administracji publicznej, gdzie średnia wynosi około 9 tysięcy, gdzie oni nic nie produkują,
5: nic nie tworzą,
0: a sektor, który właśnie te małe przedsiębiorstwa, które wytwarzają, to średnia pensja wynosi ponad około 6 tysięcy, więc to musi się zmienić. To inaczej administracja zeżre nasze zyski z pracy.
1: Finanse publiczne to bez wątpienia, proszę Państwa, duże wyzwanie przed każdym rządem. A za dziś Państwu dziękuję za udział w programie. Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dziękuję bardzo.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
4: Dziękuję i dużo zdrowia.
1: Senator Tadeusz Jaromuziewicz, Koalicja Obywatelska.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
2: Dziękuję, udanej niedzieli Państwu.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
0: Dziękuję, dużej nadziei, dużo optymizmu, będzie dobrze.
1: Miłosz Komaryński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dziękuję, spokojnej niedzieli.
1: I Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
7: Dziękuję Państwu.
1: Ireneusz Prochera, również dziękuję Państwu za uwagę.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Kasia do nich słyszała Kim Wild w Radio Opole, ale w trochę nowej wersji z samego rana na nowy początek tygodnia. Uważajcie na siebie, drodzy kierowcy, bo mamy spore mgły na Opolszczyźnie. To mocno ogranicza widzialność.
1: Cieszę się, że tak podpowiadacie z samego rana.
0: Podpowiadacie, drogi
1: tak
0: obywatelu,
1: kiedyś,
0: tak podpowiadamy.
1: Tak się kiedyś właśnie do seniorów mówiło, prawda?
0: Do seniorów się mówiło? W życiu nie słyszałam.
1: Słuchaj,
0: tak się
1: między
0: do seniorów
1: nami
0: mówiło.
1: Seniorami można sobie tak poopowiadać.
0: Mówicie, drogi
1: tak,
0: kolego,
1: tak,
0: że tak można.
1: Towarzyszko, zaczynajmy w takim razie.
0: No dobrze, no to zaczynajmy, obywatelu Danielu. Już za moment ruszamy z najnowszymi wiadomościami w Radio Opole, dlatego że na zegarach już godzina 6.
1: Szczepan Twardoch, laureatem tegorocznej nagrody Nike. Polska reprezentacja w piłkę nożną zagra dziś z Bośnią i Hercegowiną. W tym spotkaniu nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego.
2: Niedługo będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie.
1: Polska nie obawia się turystyki paliwowej, o tym w ekonomii.
3: Wiadomości Radio Opole.
0: Pierwsze w tym tygodniu poranne wiadomości Radio Opole prezentuje Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry, zaczynamy jednak od województwa lubuskiego. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach. W środku znajduje się drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany, a ogień się nie rozprzestrzenia, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim.
4: Nie ma zagrożenia na budynki w pobliżu, nie ma zagrożenia również mieszkańców. Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów. Są na miejscu specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej i monitorują stan powietrza.
1: Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali wczoraj kilka minut po 21:00.
3: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: W niech Łotwa partia tamtejszego premiera Andrisa Kulbergsa otrzymała poparcie większości w sobotnich wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie zdobyło prawdopodobnie 42 mandaty w liczącym 100 miejsc Sejmie. O szczegółach Kamil Zalewski.
5: Andris Kulbergs będzie miał bardzo silną pozycję w rozmowach o utworzeniu przyszłej koalicji, o ile prezydent powierzy mu misję tworzenia rządu. Bardzo wielu wyborców chce zmian i dokładnie o tym mówiliśmy. Ten wynik daje nam większe możliwości osiągnięcia porozumienia, mówił szef rządu. Kulbergs będzie jednak potrzebował koalicjantów.
6: Chyba najbezpieczniejszą opcją jest powtórzenie koalicji, która istnieje od wiosny, z nową jednością, z taką proeuropejską, konserwatywno-liberalną partią.
5: Mówi Polskiemu Radiu Tomasz Otocki, dziennikarz zajmujący się tematyką łotewską. Drugim partnerem może być Zjednoczenie Narodowe. Taka koalicja dysponowałaby 59 mandatami. W sumie w parlamencie znajdzie się 6 ugrupowań. Większość z nich popiera wysokie wydatki na obronność, jak i dalsze wsparcie dla Ukrainy.
1: A w Brazylii odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej prawicowy senator Flavio Bolsonaro i obecny prezydent Luiz Inácio Lula da Silva. W przeliczeniu ponad 64% kart do głosowania Bolsonaro ma 49,58% ważnych głosów, a Lula 42,25%.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Szczepan Twardoch zdobył nagrodę literacką Nike. Jury doceniło jego powieść Nul, osadzoną w realiach współczesnej wojny na Ukrainie. Na gali był z mikrofonem Piotr Durys.
7: Odbierając nagrodę, autor przyznał, że Nul to jego najważniejsza powieść. Zaczęła powstawać, gdy wojna wybuchła tuż za polską granicą.
8: Ta wojna wybuchła tak blisko i zaczęła mnie ku sobie ciągnąć takim magnetycznym przyciąganiem, któremu ja się nie umiałem oprzeć.
7: Jury wybrało spośród 7 nominowanych książek od reportażu po poezję. Laureat Nike otrzymał statuetkę i 100 tysięcy złotych.
1: A polska reprezentacja w piłce nożnej przystąpi do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych pauzuje z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Drużyna powinna się przyzwyczajać do gry bez Lewandowskiego, mówi selekcjoner kadry Jan Urban.
2: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy co po Robercie.
1: A mecz Bośnia i Hercegowina Polska na stadionie Zenica rozpocznie się o godzinie 20:45. Poprzednie starcie obu drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem.
3: Tak grały opolskie drużyny.
1: Zawodnicy Wigry AZS Politechniki Opolskiej przegrali przed własną publicznością mecz trzeciej kolejki pierwszej ligi koszykarzy z miastem Szkła Krosno 89-97. Czujemy rozczarowanie takim obrotem spraw, ale zmusza nas to do jeszcze większej pracy, powiedział po meczu trener naszego zespołu Paweł Turkiewicz.
9: Drużyna przeciwna ewidentnie lepiej dysponowana, trafiła nam 16 rzutów za 3 przy 47%. Nie zatrzymaliśmy Mareja. Proste gry dwójkowe, które zadecydowało o tym, że drużyna zdobywała z Krosna łatwe punkty. W ważnych momentach, kiedy dochodziliśmy z automatu, trafiali trójki. No, szkoda.
1: Akademicy po 3 kolejkach tego sezonu bez zwycięstwa plasują się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli.
3: Opolska gospodarka kultury. Kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: Prawie 4,5 minuty po szóstej.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. Dzień dobry Państwu, zaczynamy. Projekt reformy progów podatkowych ma w najbliższym czasie trafić pod obrady Sejmu. Zgodnie z nim pierwszy próg podatkowy zostanie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Zarabiający od 130 do 150 tysięcy rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego. 24%, przypomina Michał Makowski.
11: Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
12: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 zł w jednym roku.
11: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku.
10: Nie planujemy żadnych ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnił TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Dostawy są zabezpieczone, a paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków, jak i obcokrajowców, zaznacza szef resortu.
13: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy.
10: Tymczasem rządowy program ceny paliwa niżej, wersja 3.0, już działa, ma obowiązywać do końca roku, będzie finansowany zgodnie z założeniem z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Co ekonomicznie przyniesie poniedziałek, proszę sprawdzić po wiadomościach o 15.
3: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Jeszcze mamy dosyć wysokie temperatury mieć w tym tygodniu na Opolszczyźnie. 20 stopni dzisiaj, 22 stopnie jutro, w środę i w czwartek. A od piątku zmiana w pogodzie. Ale to do tego jeszcze na pewno będziemy wracać, no bo cieszmy się tym, co mamy. Mamy teraz chłodny poranek na Opolszczyźnie, tylko 6 stopni opolskie termometry pokazują, a do tego mamy też spore mgły.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że ten nowy tydzień to widzimy trochę jak przez mgłę. Uważajcie na siebie, drodzy kierowcy. Przed wyruszeniem w drogę sprawdźcie, gdzie są te światła przeciwmgłowe, żeby potem być zaskoczony w najmniej odpowiedniej chwili. Mamy 7 minut po godzinie 6. Tutaj Magda Szybińska, ze mną Darek Kuzara. W takim składzie witamy wszystkich o poranku w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w porannym programie Radio Opole. 14 minut po godzinie 6. Przypominamy, że dzisiaj nas może zaskoczyć z samego rana mgła. To ważna informacja dla kierowców, którzy właśnie teraz w trasę ruszają. Uważajcie na siebie, uważajcie na innych. No i koniecznie przed samym wyjazdem sprawdźcie to, gdzie macie światła przeciwmgłowe. W Opolu i w okolicach widoczność może być mocno ograniczona. To ostrzeżenie obowiązuje dzisiaj do 9. To była ta gorsza wiadomość, natomiast dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że tankujemy już trochę taniej, że to tankowanie trochę mniej boli. Od soboty obowiązują niższe ceny paliw. Benzyna 95 nie powinna kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, diesel 7,88. No i sprawdzimy dzisiaj na pewno, czy na stacjach rzeczywiście jest już tak różowo jak na papierze, jak to niektórzy malują. Nie wiem, czy dotarła do Was wiadomość, że nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Przez lata, przez całe pokolenie wierzyło w jego uzdrawiającą moc płynącą z telewizorów. Brzmiało to mniej więcej tak. Liczył Adin, 2, 3 i tak dalej.
2: Lecz oczekujcie zmian. Pozytywnych zmian w Waszym stanie.
3: Pozytywnych zmian w Waszym stanie. 4.
2: 4.
3: 5.
2: 5.
3: Lekko, lekko.
2: Czujecie się teraz lekko.
3: Głowa
2: wypoczęta, świeża.
3: Jasne.
2: Jasna.
3: Nastrojenie.
2: Samopoczucie.
1: No to świetnie to wszystko brzmi, bo to brzmi wszystko tak, jakbyśmy byli po prostu po weekendzie i z nową energią ruszali w nowy tydzień. Koniecznie zróbcie to z Radiem Opole.

0: jeżeli chodzi o noszenie czego się chce, no to warto teraz założyć na siebie coś cieplejszego, bo chłodny naprawdę mamy poranek na Opolszczyźnie. Tylko 6, miejscami 7 stopni, do tego też dosyć mocna mgła. A potem jak będzie cieplej, 20 stopni w najcieplejszym momencie, no to będziemy jak zwykle chować pod pachę te kurtki. 5 października, dzisiaj to jest poniedziałek, 278 dzień roku. Imieniny Apolinarego, Bartłomieja, Faustyny, Flawii, Igora, Placyda i Rajmunda. Dzisiaj już słońce ma zajść 5 minut po godzinie 18 i jeszcze nie wstało, jeszcze cały czas śpi, dopiero wstanie za kwadrans godzina 7. W 1831 roku, czyli 195 lat temu, Fryderyk Chopin przybył do Paryża. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, jeden z najważniejszych polskich kompozytorów w historii, także jeden z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Mieszkał w stolicy Francji 18 lat, aż do śmierci w 1949 roku. O, to chyba troszeczkę w kalendarzu mamy zakłamanie, ale to nic. 1917 rok. Amerykański prezydent Woodrow Wilson podpisał dekret zezwalający Polakom w Stanach Zjednoczonych na formowanie armii. W kanadyjskim miasteczku Niagara on the Lake założono Tadeusz Kościuszko Camp, obóz szkoleniowy dla ponad 22 tysięcy polskich ochotników do powstającej we Francji Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. W 1936 roku urodził się Václav Havel, dramatopisarz, 9. i ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech. Działacz antykomunistyczny, uczestnik Praskiej Wiosny, współzałożyciel karty opozycyjnej 77, symbol aksamitnej rewolucji i czeskiej demokracji, który będzie miał w Opolu swoją ławeczkę, a właściwie to dwa stoliki i dwa krzesełka i stolik, za bagatela 100 tysięcy złotych, ale połowę z tego mają zapłacić Czesi. W 1938 nadano pierwszy w Polsce eksperymentalny program telewizyjny. Został wyemitowany występ Mieczysława Foga oraz filmy Barbara Radziwiłłówna z Jadwigą Smolarską i Witoldem Zacharowiczem w rolach głównych. Program nadano z wieży na dachu 17-piętrowego budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential na ówczesnym placu Napoleona w Warszawie. Obecnie to jest Plac Powstańców w Warszawie. No i dzisiaj mamy też 5 października, Światowy Dzień Nauczyciela, a w Polsce Dzień Edukacji Narodowej przypada 14 października.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

0: już prawie w pół do siódmej. Po raz pierwszy w takim razie na opolskie drogi wyruszamy w Radio Opole, a dzisiaj naszym autopilotem jest Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry, a ja chciałem powiedzieć, że mam wieści niemalże prosto z drogowego frontu. Dziś obserwowałem ruch drogowy z pozycji rowera i powiem szczerze, że dość luźno, jeżeli chodzi o polskie trakty. Jedyne, co zatrzymuje kierowców, to gdy trafią akurat na czerwone światło na skrzyżowaniu. O wypadkach nie słyszymy, więc to też dobre informacje z samego rana. No a gdzie w tej chwili możemy zaobserwować najwięcej samochodów? Na wlotówkach od strony Zawady i Lędzin, ale nie jest to też specjalnie długi oczekiwanie. Uważamy na przebudowę na DK45 w kierunku Kluczborka, odcinek Węgry i Ołowa. Tutaj ruch wahadłowy i to kilka takich przystanków nas czeka, a czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: 6:30 na zegarach. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków. W nocy na jedną z dzielnic spadło kilka rakiet. W wyniku rosyjskiego ataku na dzielnicę przemysłową zginęła jedna osoba, a samochody i budynek administracyjny stanęły w płomieniach. Około 10 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, napisał w mediach społecznościowych mer miasta Igor Terechow. Nad ranem ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy otrzymali też mieszkańcy województwa lubelskiego.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: A w nich Kędzierzyn Koźny. Na styku ulic Szymanowskiego i Portowej w Kłodnicy powstał nowy skwer. Teren zyskał około 3,5 tysiąca nowych roślin, alejki, ławki, oświetlenie i kosze na śmieci. Dla mieszkańców przygotowano również siłownię pod chmurką. To kolejna przestrzeń, która została odnowiona w ramach projektu Regeneracja Kędzierzyna Koźna, finansowanego z funduszy szwajcarskich. Wykonawca pracy też przez 3 lata będzie pielęgnował nową zieleń. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00. Zapraszam w nich m.in. o nietypowym nabożeństwie w opolskiej półwsi.
4: Jest to po raz pierwszy u nas. Święty Franciszek był patronem zwierząt, no i na jego cześć takie nabożeństwo.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mgła, nie mgła, ale psa na spacer trzeba wyprowadzić z samego rana. Teraz mamy bardzo mglisty poranek w województwie opolskim. 6 stopni tylko te termometry nasze pokazują. To jest rzeczywiście dosyć nisko, ale będzie wyżej, będzie cieplej. 20 stopni na dzisiaj prognozują synoptycy i IMGW i do tego dosyć sporo słońca. Radio

0: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: I bardzo dobra pogodowa informacja jest taka, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy mieć takie raczej letnie niż jesienne temperatury, przynajmniej tak po południu, no bo poranki mimo wszystko cały czas jeszcze chłodne, no i noce też. W nocy ciepła kołderka, nawet skarpetki na stopy, jak ktoś jest zmarzluchem. A później im bliżej poranka, tym bardziej zrzucamy z siebie piżamki i skarpetki.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 22 minuty pozostały do godziny 7. Jeżeli takim tanecznym krokiem, jak do przeboju Shakiry, idziecie na przykład do łazienki, to nie bierzcie ze sobą telefonu komórkowego. My za was przejrzymy sieć, zobaczymy, co takiego ciekawego znalazło się w mediach społecznościowych Radia Opole. Znalazły się zwierzęta i ich opiekunowie. Z błogosławieństwem wyjątkowe nabożeństwo mieliśmy w opolskiej parafii. Modlitwa za opiekunów i ich zwierzęcych towarzyszy, za tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę oraz błogosławieństwo, a do tego wystąpienie przedstawicielki Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Tak wyglądało wczorajsze popołudniowe nabożeństwo w intencji pupili domowych i ich opiekunów w ogrodzie plebanijnym parafii świętego Michała w Opolu na Półwsi. Piękne zdjęcia mamy z tego wydarzenia, ale też mnóstwo komentarzy pod tym postem. Jak się można spodziewać, byli zwolennicy i przeciwnicy takiej zwierzęcej mszy. Już wam na mózg padło, Arkadiusz krzyczy. Krzyczy wręcz na Facebooku. Może jeszcze niech do komunii pójdą. No, interesujący pomysł, ale nie wiem, czy do realizacji. Dorota trochę tak chyba żartem. A gdzie są konie i inne zwierzęta? Kościół schodzi na psy. Bywały takie msze akurat w Opolu, że i osiołek był zaproszony na mszę. To wszystko zależy od właścicieli zwierząt. No i tutaj się wyzłośliwiacie troszeczkę, piszecie. A właśnie, gdzie byki, krowy, owce, wielbłądy i żyrafy? No cała Arka Noego pewnie też by się zmieściła, gdyby trzeba było. A Zofia dodaje, bardzo śmieszne, a te wasze komentarze cienkie. No to już każdy sam sobie oceni, jak sobie wejdzie i poczyta te komentarze, czy cienkie, czy zaczepne. No ja bym raczej powiedziała, że takie zaczepne. A propos zwierząt, no to czas na rybę. I taki konkurs mieliśmy także. Karp na 12 sposobów. Kucharze walczyli o zwycięstwo w konkursie Czas na rybę w Niemodlinie podczas 14. Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego. To jest wydarzenie, które przyciąga miłośników rybnych smaków, ale też najlepszych kucharzy z całej Polski. No i mamy dokumentację fotograficzną w mediach społecznościowych. Mamy karpia na te 12 sposobów. No, przyznam, że ślinka leci, jak tylko oglądam te propozycje, które były przygotowywane podczas konkursu. I tak myślę sobie, że jak ktoś wejdzie na nasze media społecznościowe albo na stronę internetową i poczyta, jak to można zrobić karpia, na jaki sposób go można zaprezentować i zaserwować, no to później, jak się trochę człowiek przyszukuje z takim karpiem na święta, go zaserwuje, to będzie taka istna premiera czegoś zupełnie nowego w smaku. A propos premiery, to już teraz dla was mamy coś, czego do tej pory nie słyszał jeszcze nikt w Polsce. Ogólnopolska premiera. Zaśpiewa dla nas Kuba Dąbrowski o miłości i wychodzeniu z samotności, do której czasem przyzwyczajamy się za bardzo.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Stary dobry rok. Zawsze się sprawdzam o każdej porze dnia, a zwłaszcza o poranku. Za 14 minut będzie godzina 7. Daniel Klimczak razem ze mną.
1: Cześć, Danielu. Dzień dobry.
0: A co ty tam robiłeś w weekend?
1: Pracowałem przede wszystkim bardzo ciężko, ale tak przy okazji to mnie poproszono w sobotę o podłączenie telewizora.
0: O.
1: No i tam
0: i oglądałeś telewizor.
1: Trzeba było nawiercić, powiesić cały ten wieszak i tak dalej, i zaprogramować. I teraz wyobraź sobie, no nie oglądałem, bo nie było jeszcze co oglądać, ale... No
0: taki zawieszony ładny.
1: Podczas konfiguracji pojawił się taki samouczek i telewizor poinformował nas, że posiada funkcję, która wykrywa obecność psa lub kota i pod nieobecność właściciela włącza mu jego ulubione programy.
0: Naprawdę?
1: Tak. Takie i bardzo rzeczy? Mnie to zainteresowało. Przeczytałem instrukcję obsługi tegoż właśnie urządzenia i rzeczywiście jest coś takiego. Nawet czytamy, że dodatkowo kompatybilne kamery z budowanymi mikrofonami i głośnikami pozwalają mówić do pupila, kiedy zostaje sam w domu. To prosty sposób, by go uspokoić i dać mu poczucie
0: piękna
1: bliskości.
0: Sprawa. Tak. Słuchaj, to
1: może
0: ja mam...
1: też włączać muzykę relaksacyjną, jeżeli zwierzę nie ma ulubionych programów.
0: Taką kocią
1: muzykę. Tylko skąd on wie, że pies lubi oglądać, nie wiem, tam Pytanie na śniadanie, czy Dzień dobry.
0: Nie, ja myślę, że lubi słuchać radia. Ale to ja mam podobną historię. Kiedyś też pewna hodowczyni kotów opowiadała mi o tym, że kiedy brała ślub sama ze swoim małżonkiem, no to wzięli też kota ze sobą do hotelu, no bo nie mieli co zrobić do tego miejsca, gdzie był ten ślub. No i w którymś momencie zadzwoniono do recepcji, że nie działa telewizor. Przyszedł pan naprawić telewizor, ale i pyta się, ale dla kogo ten telewizor? No jak? Dla kota? Oczywiście, że dla kota.
1: No to ja nie polecam włączania psu radia, jeżeli w tym radiu pracuje jego właściciel. Coś na ten temat wiem, no zwierzę nie wie, co robić. Słyszę swojego pana, ale go nie widzi. Ale też słyszałem kiedyś taką sytuację, że dzwoni kurier do jednego z moich kolegów z pracy i pyta, czy ktoś w domu jest. No są tylko psy.
0: No. Ale to ten reporter, który dzisiaj będzie miał sporo pracy?
1: Wszyscy reporterzy mają dzisiaj sporo pracy.
0: A nad czym pracują?
1: Chyba, że ktoś dzisiaj ma wolne, to nie będzie miał sporo pracy, ale na pewno też będzie czuwać. Nad czym pracują? Nad na przykład niższymi cenami paliw.
0: To będą nasi reporterzy takowe nad tym pracują?
1: Dzisiaj
0: no
1: także będą pracować, tak, bo o polscy politycy dzisiaj będą nam przypominać. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to będzie mógł się dowiedzieć też o tym, dlaczego to wszystko, jak to długo potrwa. No i w południe taka konferencja na jednej ze stacji paliw jest zaplanowana. Będzie dzisiaj także specjalny przejazd techniczny po linii kolejowej Opole-Kluczbork. Witek Woś tak się tam wybiera i dowie się, jak to wszystko jest zbudowane, dlaczego te pociągi jeżdżą szybciej, gdzie się mijają, co tam trzeba było zrobić, żeby to wszystko miało, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi.
0: No to interesujące rzeczy. Pewnie sporo więcej też się dowiemy już niebawem, bo te najnowsze wiadomości w Radiu Opole za 11 minut. Co będzie robił w tym czasie Daniel Klimczak? Telewizor
1: prezentował
0: oglądał.
1: Prezentował wiadomości.
0: Telewizor oglądał, ten powieszony. Albo do kota mówił.
1: Można
0: radio
1: oglądać telewizor i telewizję, tak. Jak jest niepodłączony, to telewizor,
0: tak
1: jak jest podłączony, to telewizja.

0: Coś słodkiego na początek nowego tygodnia zawsze nam pomaga, zwłaszcza tak wcześnie rano, za 3 minuty godzina 7 i to było Sugar Babes w Radio Opole. A już za moment u nas najnowsze wiadomości, których szczególnie powinni posłuchać mieszkańcy Gogolina, bo wiemy, co będzie z budową wiaduktu nad linią kolejową właśnie w tym mieście.
1: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
2: Reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
7: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
12: Przed godziną 7 mamy pierwsze oznaki ruchu, jeżeli chodzi o Opole, Krapkowicka do Spychalskiego, Wrocławska do Nysyłżyckiej, Rejmonta przed wiaduktem kolejowym od Struga, Braci Kowalczyków do Mieszka Pierwszego. Jeżeli chodzi o wlotówki, najgorzej w tej chwili od strony Czarnowąsów, ale zawada też powolutku gęstnieje. Inne miasta, w Nysie na Grodkowskiej spory ruch, Brzeg 3 Maja Armii Krajowej, w Kędzierzynie Koźlu okolice Ronda Milenijnego, jeżeli chodzi o Autostrada 4, to jest OK, więc Wrocław, Katowice, jeżeli tam jedziecie, bez problemu.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Wygląda na to, że w miastach już mgły trochę opadły, ale za miastem jeszcze cały czas może być mglisto. Uważajcie na siebie, kierowcy. Na zegarach już godzina 7.
13: Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie rozpocznie się później niż planowano.
14: Przesuwamy to na przyszły rok.
13: Ulicami Nowego Jorku przeszła parada Pułaskiego, a w Opolu Półwsi odprawiono wczoraj nietypowe nabożeństwo.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Daniel Klimczak.
13: Budowa wiaduktu nad linią kolejową w Gogolinie rozpocznie się z opóźnieniem. Od tego zaczynamy. Inwestycja miała ruszyć w tym roku, ale już wiadomo, że tak się nie stanie. O powodach opóźnień mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
14: Planowaliśmy rozpoczęcie w tym roku procesu poprzez wyłonienie wykonawcy. Niestety z przyczyn obiektywnych z naszego punktu widzenia, bo my byliśmy gotowi, ale jeszcze mamy partnerów kolejowych. Niestety nie będziemy w stanie tego robić. Broń Boże, żeby było jasność, nie odpuszczamy. Przesuwamy to na przyszły rok, kiedy te okoliczności się wyjaśnią i kiedy będziemy mogli zrealizować tę inwestycję.
13: Całość ma kosztować ponad 121 milionów złotych. Wstępnie zakładano, że obiekt powstanie do 2029 roku.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
13: Dawniej Stany Zjednoczone, już po raz 89. o nowojorską 5. Aleją przeszła parada Pułaskiego. W związku z przypadającą w tym roku 250. rocznicą niepodległości Stanów Zjednoczonych, wydarzenie zorganizowano pod hasłem Za waszą i naszą wolność. Generał Kościuszko i generał Pułaski, żołnierze wolności Polski i Ameryki. Temu wydarzeniu przyglądał się Jan Pachlowski.
15: Parada od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych. W przemarszu uczestniczą m.in. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, polskie szkoły dokształcające, zespoły muzyczne, polonijni sportowcy, artyści, stowarzyszenia studentów polonijnych i biznesu, policjanci z Nowego Jorku i New Jersey oraz przedstawiciele firm polonijnych, mówi Richard Zawisny, prezes Głównego Komitetu Organizacyjnego Parady.
16: Jest druga najstarsza parada w Nowym Jorku i naprawdę mamy bardzo dużo
10: uczestników. Mamy ponad 20 tysięcy ludzi.
15: Październik jest oficjalnie obchodzony w Stanach Zjednoczonych jako miesiąc dziedzictwa polskiego.
13: A w ogrodzie parafii świętego Michała w Opolu Półwsi odprawiono wczoraj nabożeństwo w intencji zwierząt domowych i ich opiekunów. Jesteśmy jako ludzie zobligowani do troski o dzieło stworzenia, do którego należą również zwierzęta, mówił proboszcz Rafał Siekierka.
16: W tym nabożeństwie jest nie tylko modlitwa za naszych czworonogów, ale również za wszystkich, którzy się czworonogami opiekują w schroniskach, lekarzach weterynarii. No i przypomnienie osoby Łukasza Litewki, który pokazał nam, jak powinniśmy mieć serce wrażliwe na dobrostan zwierząt.
13: To bardzo fajna inicjatywa, mówili Radio Opole uczestnicy nabożeństwa.
17: Jest to po raz pierwszy w nas. Święty Franciszek był patronem zwierząt, no i na jego cześć takie nabożeństwo.
18: Bardzo mi się podoba taka inicjatywa. Kościół może dotrzeć do ludzi poprzez takie inicjatywy, zmotywują, żeby zachęcić ludzi nawet na co dzień do uczestniczenia w mszy świętej.
13: A data tego wydarzenia nie jest przypadkowa. Właśnie wczoraj przypadał Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia w Kościele Katolickim wspominany jest ich patron, święty Franciszek z Asyżu. Od 7 godzin i 3 minut mamy poniedziałek, to 5 października, a zarazem 278 dzień roku. Słońce w znaku Wagi wstało nad Opolem 6 minut przed 7 i pozostanie z nami do 18.18. Imieniny obchodzą Apolinary, Bartłomiej, Faustyna, Flawia, Igor, Placyd i Rajmund. To także Światowy Dzień Nauczyciela i Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
1: To przyniesie dzień.
13: Za 4 godziny inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim. W tym wydarzeniu weźmie udział wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk. O 11.50 na dworcu głównym w Opolu briefing prasowy z przejazdem technicznym po linii kolejowej Opole-Kluczbork. W południe na stacji paliw przy ulicy Wrocławskiej w Opolu konferencja prasowa Marcina Oszańcy w sprawie obniżek cen paliw w ramach programu CPN. O tej samej porze na stanicy Wopr w Nysie konferencja prasowa poświęcona nowemu oznakowaniu wysp i wybrzeża Jeziora Nyskiego. Dziś także uroczyste przekazanie pojazdów służbowych marki Kia Niro dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
1: Najlepszy informacyjnie adres z opolskiego www.radioopole.pl. Pogoda.
19: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Życzenia dobrego samopoczucia na początek nowego tygodnia są jak najbardziej na miejscu. 7 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Robi się coraz bardziej pogodny dzień w regionie. 20 stopni na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW i kiedy te mgły już całkowicie opadną, to wyjrzy piękne słońce.
19: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zresztą takich życzeń pogodnego dnia i dobrego samopoczucia w poniedziałek rano nigdy za wiele. Mamy 5 minut po godzinie 7. Rozpoczynamy kolejny tydzień z Radiem Opole. Dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela, chociaż w Polsce nauczyciele dopiero za kilka dni świętują. Magda Szywińska, Darek Kuzera. Cześć.

0: dobry z Radiem Opol.
1: 10 minut po godzinie 7. Coś się kończy, coś się zaczyna i tutaj nie mowa wcale o weekendzie i o nowym tygodniu pracy. Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio w chodzie sportowym, wczoraj oficjalnie zakończył swoją karierę sportową. Medal olimpijski, to tylko przypomnę, zdobył w barwach AZS-u Politechniki Opolskiej. Podziękowanie miało miejsce wczoraj w czasie meczu Wigry AZS Politechnika Opolska. Dawid to człowiek niezwykle sympatyczny, skromny i z wielkim poczuciem humoru, co udowodnił, biorąc udział w wyścigu po korytarzu Radio Opole, a brzmiało to tak.
2: Uwaga, złoty medalista Igrzysk Tokio, Dawid Tomala kontra Magda, no i ja. Będziemy się ścigać teraz. 3, 2, 1, start!
1: Tam wygrałeś.
3: Wygrałem, z tobą wygrałem.
1: Bo się śmiałam jak szalona. Jak nam poszło?
4: Poszło wam bardzo dobrze. Pokazaliście niesamowitego pazura. Taką wręcz można powiedzieć delikatnie na balansie niezdrowej rywalizacji. Ale podoba mi się to, że za wszelką cenę chcecie wygrać. Bo ja kiedyś też takie coś miałem. Właśnie walczyłem tak czasami ponad swoje siły. Czasami, przyznaję się, też nieczysto, nie potrafiłem przegrywać i musiałem się tego nauczyć, ale też motywowało mnie to z kolei do tego, żeby właśnie dawać.
1: No tak, jest coś jeszcze, co Dawid Tomala nam zdradził. Uwaga, uwaga. Dawid rzucił dziewczynę, bo za wolno chodziła.
4: Tak, rzuciłem. No, nie potrafiła dochodzić tak jak ja.
1: No i za chwilę do tej historii wrócimy. Nie odchodźcie za daleko od Radia Opole. Zostańcie z nami koniecznie, bo to, co usłyszycie, tego się odsłyszeć nie da. 12 minut mamy po godzinie 7, a teraz nowość u nas. Chaka Khan jest ja.

0: To też jedna z moich ulubionych historii, którą usłyszeliście w Radio Pole. Dawid Tomala, złoty medalista z Olimpiady w Tokio, oficjalnie zakończył karierę, o tym przed momentem mówiliśmy, a my wiemy coś, co wie naprawdę niewiele osób. Dawid kiedyś rzucił dziewczynę, bo nie dotrzymywała mu kroku, a było to tak.
1: Idę sobie, idę, no i w pewnym momencie się zamyśliłem, odwracam się, patrzę 100 metrów za mną, już widzę wyraz twarzy, taki, którego facet nie chce raczej widzieć i mówi, ja poszłam na spacer, a nie na zawody, a wiesz, dla mnie to było zwykły spacer, a no nie wyszło.
0: No i tak kolejną Dawid musiał prosić o chodzenie. Jeżeli chcecie posłuchać więcej takich historii, to wejdźcie na nasze radiowe podcasty na YouTubie, szukajcie ich pod hasłem. Następne pytanie, proszę.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
6: Tak.
5: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
6: Mhm.
5: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
6: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
7: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
5: Już rozumiem.
6: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
16: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
17: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
18: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
19: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
20: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
18: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Ed Sheeran. Świetnie sprawdza się w samochodowych głośnikach, ale jeszcze lepiej to się sprawdza Kuba Biel, z którym teraz sprawdzamy, co dzieje się na opolskich drogach.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A, dziękuję bardzo. Nie mam informacji ze służb o poważnych wypadkach i to dobra informacja, jak na poniedziałkowy poranek, oby tak dalej, trzymam za was kciuki. Natomiast problemy tworzą się na wlotówkach do Opola od strony Czarnowąsów oraz Zawady. Już solidne sznury samochodów są tam uformowane. W miarę przyjemnie wjeżdża się jeszcze od strony Lędzin czy Strzelec Opolskich, Krapkowicka również gęsto. Poza tym wrocławska, okolice Opola Wschodniego na ulicy Oleskiej, no i 1 maja tam też dość sporo samochodów. Jeżeli chodzi o najważniejszą trasę regionu, czyli autostrada A4, tutaj bez problemu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Na ten serwis zaczynamy od zagranicy. Słowacka policja zatrzymała matkę 13-letniego chłopca, który we wtorek zaatakował nożem w szkole, zabijając 2 osoby. Kobieta miała krótko po tragedii grozić dyrektorce placówki. Trafiła do aresztu. Policja w Żylinie poinformowała, że 30-latka usłyszała zarzuty stosowania przemocy i zakłócania porządku publicznego. Według słowackich mediów była ona w przeszłości notowana w związku z przestępstwami narkotykowymi. Problemy z prawem miał również ojciec chłopca, który rok temu wyszedł z więzienia. 13-latek przebywał pod opieką dziadków. Do jego ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy kraju. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka. 2 dni później w szpitalu zmarła 13-letnia uczennica. Sprawca został zatrzymany i trafił na obserwację psychiatryczną. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
3: A w nich gmina Kluczbork, która otrzymała prawie 9 300 000 złotych unijnego dofinansowania na rozwój infrastruktury transportowej. Podpisano już umowę na realizację drugiego etapu projektu. W planach jest m.in. budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy ulicy Sapiechy w Kluczborku i w Kuniowie, a także parkingu Park and Ride w Bąkowie z zielonym przystankiem i wiatą rowerową. Gmina kupi również elektryczny autobus oraz ładowarkę. Inwestycja będzie realizowana w latach 2027-2029. Kolejne wiadomości Radia Opole, te o 8 już za niespełna pół godziny. Zapraszam w nich m.in. apel drogowców dojeżdżących remontowaną krajową 45.
4: Niestety zauważamy, że kierowcy często nie stosują się do ograniczeń obowiązujących na tym odcinku. Obserwujemy częste przypadki wjeżdżania na czerwonym świetle.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na opolskich termometrach mamy teraz 7 stopni, do 20 na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. No i taka temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma się pojawić, czyli gdzieś koło godziny 16. Do tego trochę chmur będzie, ale żadnej szansy z kolei na opady deszczu. Nie popada dzisiaj, nie popada jutro w środę, a w czwartek może pokropić.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I tak właśnie do czwartku piękna temperatura 22 stopnie, a w piątek spory spadek, bo tylko do 14 stopni.

0: dobry z Radiem Opole.
1: No już niech te chłopaki tak bardzo nie płaczą, bo lato wcale się nie kończy. Jeszcze przed nami kilka dni bardzo słonecznej, bardzo przyjemnej pogody na Opolszczyźnie. Chociaż mamy jesień, to i tak taka bardzo letnia aura. 23 minuty przed godziną 8. Ireneusz Prochera.
2: Kłaniam się.
1: I jego gość pojawi się później. A na razie to powiedz, co tam słychać.
2: Dziękuję, wszystko w porządku. Wspomniałeś o słońcu, ale jesień kojarzy się też wielu naszym słuchaczom, szczególnie tym młodszym, z początkiem roku akademickiego.
1: To tym młodszym, starszym. Starszym, młodszym.
2: Tak jest. No i tutaj po tych ładnych 3 miesiącach odpoczynku przychodzi taki moment szoku.
1: I niedowierzania.
2: I sesji poprawkowej. Czyli trzeba się rozliczyć z tych egzaminów, których się nie zdało latem. No i wtedy takie zaskoczenie. No jak to?
1: Już 3 miesiące
2: minęły.
1: Nie wiem
2: sam. No, ale to są takie kulisy studiów, z którymi każdy szanujący się student musi się zmierzyć. A my dzisiaj będziemy właśnie o studiowaniu rozmawiali. Moim gościem będzie wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, dr Karolina Zioło-Puszuk. A przyjeżdża do nas pani ministra z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim, więc to jest doskonała okazja, by zapytać, jak tam z punktu widzenia ministerstwa postrzega się polskie uczelnie. Nie jest przecież tajemnicą, że przed wyższymi uczelniami w Polsce spore wyzwanie demograficzne, bo oczywiście w tym roku była akumulacja, czyli 2 roczniki, więc trudno było narzekać na brak studentów, ale w przyszłości różnie to może być.
1: Podwójny rocznik w tym roku na uczelniach wyższych, więc to rzeczywiście taką kumulację trzeba gdzieś upchnąć w tych murach uczelnianych.
2: No, z jednej strony można było wybrać najlepszych.
1: Można, ale właśnie w tych akademikach może by tak trzeba by było jeszcze takie materacowe miejsca dołożyć.
2: O to też zapytam, bo rusza, przypomnijmy, taki program dopłat realizowany przez Opole dla studentów do dopłat do akademików. 1,5 miliona w tym roku, przyszłym bodajże 5.
1: Ja pamiętam taki czas, kiedy ja byłam jeszcze studentką i tych miejsc w akademiku nie było tak dużo, jakby się chciało, bo tych studentów było zbyt wielu i takie miejsca materacowe to były nieszczególnie lubiane, no bo to wyglądało tak, że po prostu na noc ten materac się dokładało do pokoju i się tak spało.
2: Różne
1: pod warunkiem,
2: się
1: że się
2: działy,
1: spało
2: tak,
1: w ogóle w akademiku.
2: W akademikach właśnie, ale to jeden z elementów nadających kolorytu studiowaniu.
1: A później to takie jakieś pustki się już robiły na korytarzach akademików. No bo coraz mniej było.
2: No tak, ale im drożej na rynku nieruchomości,
1: tym więcej chętnych.
2: Tym gęściej w akademikach.
1: To. Ireneusz Prochera i jego gość, jak zwykle, pojawi się w studiu obok. Kwadrans po godzinie 8.
2: Zapraszam.

0: Tom Jones w Radiopole, niezastąpiony Sex Bomb. 13 minut przed godziną 8 już chyba się mgły rozpierzchły. Przynajmniej tak to widać w centrum miast. Natomiast do tych mgieł to nawiązuje nasz słuchacz, nazywany przez nas pieszczotliwie Markiem z Prudnika Śląskiego.
1: Pani redaktor, dzisiaj mamy, jak pan redaktor Biel powiedział, taki mglisty poranek, ale wydaje mi się, że 5 października 1976 roku to propagandowo był chyba taki świetlisty poranek, bo wtedy właśnie w fabryce samochodów małolitrażowych wyprodukowano 100-tysięcznego Fiata 126P i wtedy na tą uroczystość specjalnie z Warszawy przyjechał towarzysz Edward Gierek, pierwszy sekretarz i premier Piotr Jaroszewicz. Natomiast w zakładzie numer 2 w Tychach, właśnie już wtedy, w 76 roku, przekroczono zakładaną wydajność produkcyjną, czyli 300 maluchów dziennie.
0: No, niezwykle płodna była nasza władza.

0: 4 minuty przed godziną 8. Nie wiem, czy macie już zapisany w swoim telefonie numer telefonu do Radia Opole. Jeżeli nie, to koniecznie to zróbcie. Nasz numer to 774-541-541 i on się bardzo przydaje w momencie, kiedy widzicie na drogach jakieś utrudnienia, korki, stłuczki i tak dalej, i tak dalej. Dajcie nam znać, my przekażemy pozostałym kierowcom i tak z Radiem Opole na pewno wspólnie skutecznie dojdziecie do celu.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
2: Reklama.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
5: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
6: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WDeKO każdy z nich może przybliżyć cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WDeKO.eu.
7: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na niki.dw.edu.pl.
2: Po reklamie.
1: W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
8: Informacje, które zostały likowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
9: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radio Opole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
10: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
11: Fakty zamiast fikcji.
9: Radio Opole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
1: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych. Wiadomości Radia Opole. Autopilot Radia Opole.
12: Tuż przed godziną 8 spoglądamy na opolskie drogi. Cały czas nie mamy informacji ze służb o poważnych wypadkach. To w sumie całkiem niezła informacja jak na poniedziałkowy poranek. Natomiast cały czas spore problemy, jeżeli chodzi o wlotówki do Opola. Tutaj stoicie od strony Zawady, od strony Czarnowąsów. W tej chwili najgorzej, jeżeli chodzi o ten wjazd do miasta. A patrząc na miejskie trakty, no to między innymi Oleska do Opola Wschodniego i Oleska do Chabrów. Tam tracimy kilka cennych sekund. Generalnie nie jest źle, jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu, ale wiadomo, skoro ósma, to czasami trzeba po prostu odstać swoje. Na czwórka w porządku.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Na zegarach już godzina 8, a skoro tak, to przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć na początek nowego tygodnia. Startujemy już teraz.
13: Z powodu zamieszek we Francji nie działa dziś kilkaset szkół. Drogowcy apelują o ostrożność na remontowanym odcinku DK45.
14: Obserwujemy częste przypadki wjeżdżania na czerwonym świetle.
13: A opolski ratusz wciąż czeka na głosy w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja przed mikrofonem Radia Opole już teraz, Daniel Klimczak.
13: Najpierw za granicę władze Francji zawieszają funkcjonowanie około 500 szkół. To odpowiedź na protesty uczniów, podczas których dochodzi do aktów przemocy oraz podpaleń i plądrowania placówek. Więcej na ten temat wie Arkadiusz Augustyniak.
15: O tym, że w poniedziałek szkoły będą zamknięte, poinformował francuski minister edukacji. Powodem są trwające od połowy września protesty uczniów. Twierdzą oni, że ich edukacja jest niszczona przez częste nieobecności nauczycieli, zbyt długi czas przebywania w szkole i fatalny stan infrastruktury. Protest rozpoczął się w jednej z paryskich szkół, ale wkrótce objął inne części Francji. W jego trakcie dochodziło do starć młodzieży ze służbami bezpieczeństwa, które używały gazu łzawiącego i pałek, by rozpędzić protestujących. Rannych zostało 78 pracowników oświaty, a 24 szkoły zostały podpalone lub splądrowane. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób, w większości nieletnich. Uzasadniając zamknięcie placówek, francuskie władze stwierdziły, że sytuacja stwarza zagrożenie dla personelu, jak i dla uczniów.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
13: Pilot linii Fly Dubai chciał rozbić samolot na lotnisku w Tel Awiwie lub uderzyć w jeden z wieżowców w tym mieście. Mężczyzna, który w środę próbował doprowadzić do katastrofy, jest przesłuchiwany w Dubaju. Z najnowszymi ustaleniami tego śledztwa zapoznała się Milena Rashid Shehab.
16: Pilot był w ostatnich miesiącach kilka razy w Tel Awiwie i zbierał informacje potrzebne do ataku. Chciał go dokonać w lipcu, ale zrezygnował, bo wśród członków załogi był jego przyjaciel. Niedoszły sprawca zamachu to religijny ekstremista, który niepokojące sygnały wysyłał od dawna. Treści, które publikował w mediach społecznościowych, na tyle zaniepokoiły jego poprzedniego pracodawcę, linie lotnicze Oman Air, że najpierw został przeniesiony zza sterów na stanowisko administracyjne, a następnie zwolniony. Dla linii Fly Dubai pracował od kilku miesięcy. Niektóre izraelskie media podają, że wybrał tę linię właśnie dlatego, że latają do Tel Awiwu. W Izraelu dyskusja skupia się wokół tego, czy można było uniknąć tej sytuacji. Teoretycznie za bezpieczeństwo lotów do i z Izraela odpowiada Ministerstwo Transportu i to ono jest obwiniane za to, że zatwierdziło listę pasażerów i członków załogi, na której znalazł się pilot, który nie powinien latać do Izraela, choćby dlatego, że ma paszport omański.
13: Wracamy do regionu. Drogowcy apelują o stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku DK45 w Ciężkowicach. Zmotoryzowani ignorują sygnalizację świetlną w tym miejscu, gdzie wprowadzono ruch wahadłowy. Przez to dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
14: Od 21 września na wysokości Cukrowni zamknięty został kilkusetmetrowy odcinek jednego pasa drogi, a ruch odbywa się tutaj wahadłowo. Niestety zauważamy, że kierowcy często nie stosują się do ograniczeń obowiązujących na tym odcinku, także na tej budowie obserwujemy częste przypadki wjeżdżania na czerwonym świetle, co stanowi ogromne zagrożenie.
1: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
13: Jeszcze do przyszłego tygodnia można głosować na zadania do realizacji w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Do wyboru jest 71 projektów, z czego 40 to pomysły dzielnicowe, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Sowada.
17: 8 600 000 przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale klasycznym, jak w zeszłym roku, 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 600 000 na zadania dzielnicowe.
13: Głosować można przez internet na stronie bo.opole.pl. Aby to zrobić, nie trzeba być zameldowanym w Opolu, ale należy poświadczyć, że jest się jego mieszkańcem. Głosy oddawać mogą także cudzoziemcy posiadający numer PESEL. I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8:00. Gościem Ireneusza Prochery będzie wiceminister nauki Karolina Ziołopużuk.
18: To jest doskonała okazja, by zapytać, jak z punktu widzenia ministerstwa postrzega się opolskie uczelnie. Nie jest przecież tajemnicą, że przed wyższymi uczelniami w Polsce spore wyzwanie demograficzne, bo oczywiście w tym roku była akumulacja, ale w przyszłości różnie to może być.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jesień w pełnej krasie, chociaż właściwie to w temperaturze jeszcze lato. 20 stopni dzisiaj termometry na Opolszczyźnie mają pokazywać, ale poranek rześki, 7 stopni mamy teraz. Do tego też mamy mieć dosyć sporo słońca i bardzo podobne do poniedziałku będzie wtorek, z tym, że trochę nawet cieplejszy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Plan na ten tydzień jest taki: do czwartku korzystamy z uroków pogody, jak tylko się mocno da, bo później od piątku delikatny spadek temperatury, też będzie pogodnie, też będzie słonecznie, no ale już tak bardziej jesiennie. 5 po 7, po 8, witajcie w Radio Opole.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
6: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
5: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
6: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: dobry nastrój z samego rana. Na początek nowego tygodnia w Radio Pola wprowadzał nas Mark Ambor. To była absolutna nowość, coś czego do tej pory jeszcze nikt w Polsce nie słyszał. Mieliśmy ogólnopolską premierę tego nagrania Born for You. Kwadrans po godzinie 8, a już teraz pora na poranną rozmowę, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A jest dziś z nami wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Karolina Ziołopurzuk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani minister, spotykamy się w dniu inauguracji kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim. Świat wokół nas się dynamicznie zmienia. Czy więc studia w pani opinii nadal są taką dobrą życiową inwestycją?
3: Bardzo dobrą. I bardzo się cieszę, że prawie 50%, ponad 50% młodych Polaków decyduje się na studia. W tym roku dla uczelni to jest dobry rok, bo to jest wyż. To jest 380 tysięcy maturzystów. W przyszłym roku też, ale kolejny rok to już będzie bardzo poważny niż niewiele ponad 200 tysięcy maturzystów, którzy będą myśleli o swojej przyszłości, więc przetrwają ci, którzy będą potrafili się dostosować ze swoją ofertą. Dlatego z bardzo dużą satysfakcją przeczytałam o pomyśle miasta Opole i Uniwersytetu Opolskiego o tym, żeby najlepsi maturzyści, ci, którzy mają najlepsze wyniki też na studiach i olimpijczycy mogli otrzymać akademik za 80% zniżki nawet.
2: No, ale to oznacza konieczność konkurowania uczelni o tą zmniejszoną liczbę przyszłych studentów. Takie oferty, takie jakby no, elementy tej oferty edukacyjnej, myśli pani, będą decydowały o wyborach młodych ludzi?
3: Oczywiście, ale też patrząc na przykład na wyniki z obecnej ewaluacji, to jest taki proces, który przeprowadzany jest co 4, teraz będzie co 5 lat uczelni. Uniwersytet Opolski, jeśli chodzi o jakość nauki, jest uniwersytetem bardzo dobrym. Ma bardzo wiele kategorii A i też bardzo wiele kategorii B+. To jest tak naprawdę na uniwersytety, które mają wiele dyscyplin, naprawdę dobrym osiągnięciem i o jakości pracy właśnie świadczy ta ewaluacja.
2: No właśnie, ale w Opolu, które nie jest miastem wielkim, no przynajmniej w tym fizycznym sensie,
3: tak,
2: działają też inne uczelnie.
3: Politechnika.
2: Właśnie, WSB i
3: tak jest.
2: Prywatne.
3: A w Nysie szkoła
2: no,
3: też.
2: Właśnie, ale czy tych uczelni jest w Polsce za wiele?
3: Myślę, że nie. Dlatego, że trzeba pamiętać, że każda z tych uczelni ma do spełnienia swoją bardzo ważną rolę, także funkcję społeczną, polegającą na tym, żeby dostosowywać swoją ofertę do tego rynku, który tutaj jest. I nie mówię tylko i wyłącznie o rynku pracy, ale też o takich potrzebach rozwoju duchowego czy rozwoju intelektualnego danego regionu. I to jest, tego by nie było, gdyby zostało to, byłoby to zasysane tylko i wyłącznie przez duże ośrodki. To by oznaczało, że mielibyśmy duży problem ze zrównoważonym rozwojem naszego kraju, a przecież nie chodzi nam o to, żeby miejsca stawały się puste, ale żeby stawały się pełne i piękne nowych rzeczy, które się dzieją. Powiem tylko o jednej ciekawej rzeczy, że na Uniwersytecie Opolskim jest projekt, który dotyczy, to jest projekt z dziedziny nauk humanistycznych Legionów Polskich we Włoszech. Nigdzie indziej takiego projektu nie ma. Na ten projekt Uniwersytet otrzymał 500 000 zł i gdyby nie naukowiec z Opola, to tego projektu by nie było.
2: No właśnie, ale takie projekty kosztują.
3: Oczywiście.
2: Jesteśmy teraz na etapie przyjmowania budżetu państwa na rok 2027. Jak pani ocenia przewidziane w tym budżecie nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe?
3: W tej chwili te nakłady będą wynosiły łącznie powyżej 38 miliardów. Otrzymamy prawie 3 miliardy więcej na naukę i to jest bardzo duży sukces ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska. To oznacza, że będzie więcej pieniędzy na granty Narodowego Centrum Nauki. Zapewnione są również 3% podwyżki dla pracowników uczelni, pracowników Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Te pieniądze to będą pieniądze, które przeznaczymy także na cyberbezpieczeństwo uczelni i w ogóle na bezpieczeństwo na uczelniach. To jest istotny temat, ale też i na poprawę oferty edukacyjnej, dlatego że w tej chwili toczą się prace nad standardami kształcenia na kierunkach medycznych, na kierunkach psychologicznych. To wszystko będzie dobrze wpływało na naszą ofertę dla studentów, ale też i na jakość pracy, którą później będą wykonywać.
2: Ale czy to są pieniądze adekwatne do skali wyzwań?
3: Nigdy w takim sektorze jak nauka czy szkolnictwo wyższe nie będzie pieniędzy adekwatnych, dlatego trzeba szukać nowych źródeł. Chcemy rozmawiać ze spółkami, rozmawiamy ze spółkami Skarbu Państwa, jeśli chodzi o wsparcie właśnie nauki. Musimy prosić i też motywować naszych naukowców, żeby lepiej korzystali z funduszy europejskich. Niestety fundusze europejskie, więcej w nie wkładamy, tak można powiedzieć, do horyzontu, niż nasi naukowcy wyjmują. Tutaj potrzebne jest jeszcze duże wsparcie. Też mamy taki program, zresztą granty na granty, do programu europejskiego Horyzont. Uniwersytet Opolski również z tego programu korzysta, który pozwala przygotować taki projekt. I wejście w ten strumień finansowania europejskiego dla danej jednostki jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, ale też i szansą na podniesienie się, wejście do dużo większej ligi, no i zawalczenie o większe pieniądze.
2: To jest też kwestia pewnej wymiany pokoleniowej też na uczelni, o której się wspomina. Czy to jest atrakcyjne miejsce pracy nie tylko do studiowania, ale też i właśnie dla znajdowania takiego pracy często na całe życie?
3: Mam nadzieję, że tak. I zmiany, które proponujemy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tak zwany pakiet antymobbingowy, czyli przede wszystkim wprowadzenie kodeksu etyki akademickiej, wspólnoty akademickiej, który będzie prawem wewnętrznym uchwalanym przez Senat i wszystkich pracowników. Kwestie dotyczące usprawnienia procedur rzecznika akademickiego, rzecznika praw studentów, rzecznika praw doktoranta wpisanego w ustawie. To wszystko też powinno wpłynąć na to, że uczelnie i instytuty będą dobrymi miejscami pracy i bardzo się cieszę, że pan redaktor o to pyta, bo często o tym zapominamy, że to są naprawdę miejsca pracy, a czasami w niektórych miejscach jest to jeden z większych obok Urzędu Miasta pracodawców. Tutaj wyobrażam sobie, że razem z Politechniką i prywatną uczelnią to jest poważny ten sektor, to jest naprawdę duży pracodawca.
2: I często jest tak, że ten sektor, te uczelnie zasilają działające na tym terenie, czy urzędy, czy instytucje, tak, które mają ważną rolę do odegrania. Mówi się teraz o właściwie już rewolucji sztucznej inteligencji. Jak pani ocenia to, ona wpłynie na funkcjonowanie uczelni, na proces kształcenia?
3: Chciałabym, żeby wpłynęła pozytywnie, ale do tego potrzebna jest odpowiedzialność i etyka. Też dlatego robimy dużo zmian dotyczących Komisji Etyki na uczelniach, bo niestety niektórzy idą na skróty. Mieliśmy niedawno wielką aferę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji nie w taki sposób, w jaki powinna być wykorzystywana. Musimy się tego nauczyć. To jest narzędzie, które może być dla nas potrzebne i korzystne dla naszej pracy naukowej, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Na pewno szybciej zestawia dane, jeżeli te dane są prawdziwe, tak, i nie pozwolimy sztucznej inteligencji ich wymyślać. Dlatego myślę, że z czasem pojawią się takie zajęcia na uczelniach, jak etyczne korzystanie ze sztucznej inteligencji, ale ciągle nie można jej do końca zaufać. Lubi wymyślać, no i niestety trochę widać, kiedy

0: Ona pisze takim językiem, powiedziałabym, nienaturalnym. No, ale miło się z nią rozmawia.
1: To prawda, ale też i część studentów, no nie ma co kryć, ulega pewnej pokusie korzystania, nadmiernego korzystania ze sztucznej inteligencji.
0: Ale na pewno, wszyscy ulegamy.
1: Prac, prawda?
0: Tak, dlatego ja myślę, że jakby wszyscy ulegamy, bo wszyscy chcemy mieć łatwiejsze działanie i szybsze. Tylko jedna rzecz to jest kwestia etyki, po drugie ona nie zastąpi naszego rozumu, a po trzecie to pewnie już oznacza, że ten stary model pisania pracy licencjackiej czy pisania pracy magisterskiej musi zostać zmieniony. Może powinna być to praca grupowa, tak jak jest w niektórych innych krajach europejskich, pewien projekt, na przykład projekt dla społeczności, projekt realizowany dla tego, żeby poprawić życie, czy też zbadać coś, co się dzieje wokół nas i później prezentacja tego projektu, niż właśnie napisanie, no bo już teraz napisanie faktycznie dla tych, co nie chcą pisać, może być pokusą, żeby poprosić sztuczną inteligencję.
1: Jeszcze trochę o takich sprawach trywialnych, ale bardzo ważnych z punktu widzenia studentów. Czy przewiduje pani jakąś rozbudowę programów socjalnych, wsparcia stypendialnego dla studentów, czy jakichś innych form, bo wspomnieliśmy tutaj o roli samorządu, które mają spore zadanie wspierania właśnie studentów i swoich uczelni, ale co z państwem?
0: Podnieśliśmy próg, który można otrzymać stypendium socjalne. To było w poprzednim roku 1800 zł, teraz jest 2100 prawie. To jest jedna rzecz, czyli więcej osób będzie mogło korzystać ze stypendium socjalnego. Rozbudowa i akademików, ale też i remont akademików, to jest 2,5 tysiąca miejsc więcej w akademikach. Tyle uczelni się, na tyle uczelnie zgłosiły swoje projekty do BGK i do Ministerstwa Rozwoju, ponieważ to jest realizowane razem z tymi dwoma podmiotami. Ale także więcej programów dla studentów na kulturę studencką. Bardzo tutaj chcemy promować kulturę studencką. Koła naukowe studenckie będą doceniane na przykład w ewaluacji, więc mam nadzieję, że to też zachęci młodych ludzi do rozwoju naukowego. To są takie podstawowe rzeczy, o których możemy dzisiaj rozmawiać.
1: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Karolina Zioło-Pużuk jest gościem programu Poranna Rozmowa w Radiu Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Chociaż dzień przewidział dzisiaj kierowców dosyć gęstymi mgłami, to już teraz raczej kierowcom przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo pięknie świeci, przynajmniej w stolicy województwa opolskiego. Wyjeżdżamy po raz kolejny na opolskie drogi, po których prowadzi Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Taka piękna przeróbka utworu Kids nam się trafiła przed godziną 8.30 i mam nadzieję, że wszystkie Kids są odwiezione już do szkoły czy też przedszkola. Raczej na to wskazuje sytuacja drogowa, bo szybko poszło, jeżeli mówimy o zagęszczeniu ruchu w Opolu. Najgorzej wygląda sytuacja na Rejmonta i skrzyżowaniu Rejmonta z 1 maja. To też efekt pracy drogowców, których spotkacie jadąc Rejmonta od ulicy Struga. Wiele samochodów kręci się o ulicy Ozimskiej. Tutaj zatrzymujemy się na skrzyżowaniach sygnalizacją świetlną. Lotówki od Zabady i Lędzin mocno zatłoczone. Reszta dojazdówek raczej ok. DK45 od miejscowości Węgry do Jełowej. Tam prace drogowców potrwają do połowy przyszłego roku, a czwórka w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: W obliczu zmian demograficznych przetrwają te uczelnie, które potrafią dostosować swoją ofertę, oceniła w porannej rozmowie Radia Opole wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk. Jako przykład wskazała Uniwersytet Opolski, który uzyskał wysokie wyniki ewaluacji. Nasza rozmówczyni pochwaliła też program dopłat do opolskich akademików. Jej zdaniem nie można też mówić, że w regionie działa zbyt wiele uczelni, bo każda z nich ma ważną rolę do odegrania. Wiceminister zapowiedziała zmiany w przepisach o szkolnictwie wyższym, które mają m.in. poprawić warunki pracy naukowców. Jak podkreśliła, rząd zwiększa wydatki na naukę, a uczelnie powinny skuteczniej sięgać po fundusze unijne.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: W najbliższą sobotę odbędzie się pieszy rajd na nowo i nocą z krajem dawnej puszczy, organizowany w ramach budżetu obywatelskiego powiatu nyskiego. Trasa poprowadzi ścieżką dydaktyczną na terenie Borów Niemodlińskich. Uczestnicy pokonają około 10 km, a przejście potrwa do 4 godzin. Start o 17 z Wierzbia w gminie Łampinowice. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Organizator przygotował 50 miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie do czwartku. Na mecie zaplanowano ciepły poczęstunek i autokar, którym będzie można wrócić na miejsce startu. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 9:00, w nich m.in. o nowych rozwiązaniach służących do powiadamiania o zagrożeniach. Obecnie trwają jego zaawansowane testy.
4: Żeby produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był dobrym, przetestowanym.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Już na termometrach o jedną kreskę wyżej, 8 stopni teraz mamy w stolicy województwa opolskiego. Cały czas jeszcze obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowaną mgłą. Synoptycy IMGW mówią, że takie mgły mogą wystąpić, zwłaszcza poza miastem, jeszcze tak do mniej więcej południa. Do 20 stopni dzisiaj się spodziewamy zobaczyć na opolskich termometrach. Będzie też słonecznie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Za nami bardzo pogodny i ciepły wrzesień, a i październik zaczyna się całkiem niezłą temperaturą. Dzisiaj 20, jutro 22, środa 22, czwartek 22, a w piątek tylko 14. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec takiej polskiej złotej jesieni. Jeszcze przed nami przynajmniej kilka słonecznych dni. A deszcz? A deszcz może się pojawić w czwartek. Na wszelki wypadek noście ze sobą parasolkę, bo jesienią to w sumie w pogodzie nigdy nic nie wiadomo.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Za 18 minut będzie godzina 9. Jaki jest najlepszy sposób na to, żeby przetrwać poniedziałek w pracy? Powoli zacząć planować już weekend. No i razem z nami możecie taki weekend planować już teraz. Zapraszamy Was na koncert Banku Talentów. Bank Talentów to jest pieniarski program stypendialny i rozwojowy Fundacji Master Art, który wspiera utalentowanych młodych muzyków i artystów z Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego. Na 10 października, na godzinę 19 zapraszamy na koncert finałowy w opolskiej Stegu Arenie, a wśród wykonawców ponad 200 młodych artystów w ramach orkiestry i chóru Banku Talentów, no i gwiazdy. Na scenie znajdzie się Piotr Zioła, Natalia Grosiak i Natalia Zastępa, a w temu wszystkiemu będzie towarzyszył także zespół pieśni i tańca Opole oraz zespół tańca Pech. Natomiast ktoś dzisiaj będzie miał szczęście i zdobędzie u nas podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Kto? Kto ma talent w rozbijaniu banku? No bo właśnie takie jest pytanie konkursowe. Jaki trzeba mieć talent, żeby rozbić bank? I tutaj zostawiam Wam bardzo szerokie pole do interpretacji, bo może chodzić o rozbijanie banku w przenośni, albo dosłownie o rozbijanie banku. Fakt jest taki, że na bank autor najciekawszej odpowiedzi dostanie podwójną wejściówkę na koncert finałowy Banku Talentów. Dzwońcie do nas już teraz pod 774 541 541.

0: za 11 minut będzie godzina 9. Idealna pogoda dzisiaj do tego, żeby wybrać się po pracy na grzyby na przykład, bo być może po weekendzie już zdążyły odrosnąć. Początek października przyniósł prawdziwy wysyp grzybów, ale na Podkarpaciu, nie na Opolszczyźnie. Rekordowej wielkości prawdziwka w lasach gminy Harasiuki znalazł wczoraj 12-letni Adaś z Krzeszowa, który był na grzybobraniu z rodzicami i z rodzeństwem. No i porozmawialiśmy z małym szczęśliwcem.
1: Bardzo duży, zdrowy okaz. Znaleziony tak naprawdę na polu obok lasu.
2: Ile może mieć centymetrów? Tak popatrzmy.
1: 35? 30? 5
3: centymetrów, może 40? Nie wiem.
1: Zdrowy, tutaj mamy nogę obciętą, zdrowa nóżka.
2: Co jest fajnego w grzybobraniu?
3: Nie wiem, że można się trochę rozerwać, jest świeże powietrze.
1: Radość, jak się znajdzie grzyba.
3: No.
1: I po co? I suszymy grzyby, bo na święta dodamy do bigosu. Adam lubi bardzo sos grzybowy.
3: Cieszę się z tego, bo no takiego grzyba to jeszcze nie widziałem. Jestem pod wrażeniem.
0: Co jest najfajniejsze w zbieraniu grzybów? No też mi coś. No emocje, oczywiście, że emocje. Powiedzenie o emocjach jak na grzybach nie bierze się z kapelusza, bo może taki ryc to nic, ale żeby znaleźć podgrzybka, to trzeba być kozakiem.

0: Co mi tam zaśpiewała Wiktoria Kida w Radiopole wspólnie z Księgą Żywiołów. No, prawdziwy żywioł to jest to, co dzieje się na opolskich drogach w poniedziałkowy poranek. Już za moment kolejny autopilot w Radiopole, a punktualnie o 9:00 najnowsze wiadomości.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
6: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
8: A my cieszymy się, że ten poniedziałkowy poranek nam przebiegł bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o sytuację drogową, bo cały czas nie ma informacji ze służb o poważnych wypadkach i to bardzo dobrze, oby tak dalej ten dzień wyglądał. Jeżeli chodzi o problemy drogowe, to też nie ma ich już zbyt wiele, raczej płynnie po wszystkich opolskich traktach się przemieszczamy. Jedyne utrudnienie, no to prace przy Rejmonta od Struga, tam możecie spotkać drogowców i tam rzeczywiście musicie zwolnić. Wlotówki już okej, a czwórka też okej. Jeżeli chodzi o pozostałe miasta regionu, no to w Brzegu jeszcze na Armii Krajowej możecie spodziewać się większej liczby samochodów.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Poniedziałek, 5 października, dzisiaj słoneczny poranek na Opolszczyźnie. Już teraz przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole. Startujemy z wiadomościami.
9: Trwają testy nowego systemu informowania o zagrożeniach. Rosja ponownie zaatakowała w Odessie. W tych wiadomościach także serwis sportowy pod redakcją Kuby Biela.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
9: Zaczynamy od ewakuacji szkoły w Lubrzy w powiecie brzeskim. Doszło tam do rozszczelnienia butli z gazem. Z budynku ewakuowano 75 osób. Jak przekazał Radio Opole dyżurny opolskich strażaków, działania już się zakończyły, a nikomu nic się nie stało. W obliczu zmian demograficznych przetrwają tylko te uczelnie, które będą potrafiły dostosować do nich swoją ofertę, przyznała w porannej rozmowie Radia Opole wiceminister nauki Karolina Zioło-Pużuk. W ocenie naszego gościa jedną z takich uczelni jest Uniwersytet Opolski, który uzyskał wysoki wynik badań ewaluacyjnych. Nasza rozmówczyni pochwaliła też realizowany w Opolu program dopłat do akademików.
10: To jest taki proces, który przeprowadzany jest co 4, teraz będzie co 5 lat. Uniwersytet Opolski, jeśli chodzi o jakość nauki, jest uniwersytetem bardzo dobrym. Ma bardzo wiele kategorii A i bardzo wiele kategorii B+. Z bardzo dużą satysfakcją przeczytałam o pomyśle, by najlepsi maturzyści, ci, którzy mają najlepsze wyniki też na studiach i olimpijczycy, mogli otrzymać akademik za 80% zniżki.
9: Wiceminister, zapytaliśmy też o liczbę uczelni w naszym regionie. W jej ocenie nie można stwierdzić, że jest ich zbyt dużo.
10: Każda z tych uczelni ma do spełnienia ważną rolę, także funkcję społeczną, polegającą na tym, żeby dostosowywać swoją ofertę do tego rynku, który tutaj jest. I nie mówię wyłącznie o rynku pracy, ale też o takich potrzebach rozwoju duchowego czy rozwoju intelektualnego danego regionu. Tego by nie było, gdyby byłoby to zasysane tylko przez duże ośrodki.
9: Nasza rozmówczyni zwróciła też uwagę na aspekt finansowy. Jak podała, rząd zwiększa wydatki na naukę, a jednocześnie rozmawia ze spółkami Skarbu Państwa, by aktywniej włączyły się w jej rozwój. Karolina Zioło-Pużuk przyznała jednocześnie, że polskie uczelnie powinny skutecznie skuteczniej sięgać po unijne pieniądze. A wczoraj w wieku 95 lat zmarł historyk i pedagog profesor Franciszek Antoni Marek. To pierwszy wybrany rektor Uniwersytetu Opolskiego. Był jednym z twórców opolskiej uczelni i przez dziesięciolecia związany był ze środowiskiem akademickim regionu.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
9: Sprawy wschodu wśród tematów sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czterodniowe obrady rozpoczną się dziś od debaty poświęconej sytuacji humanitarnej na Ukrainie. Szczegóły zna Beata Płomecka.
2: Temat wpisano do programu sesji z powodu zmasowanych rosyjskich ataków na ludność cywilną oraz na infrastrukturę krytyczną przed zbliżającą się zimą. Jutro z kolei europosłowie mają omówić wybory parlamentarne w Rosji, które nie spełniły demokratycznych standardów i które nielegalnie zostały zorganizowane na terenach okupowanych Ukrainy. Pojutrze z kolei odbędzie się dyskusja na temat postępów w negocjacjach dotyczących nowego unijnego budżetu. Ponadto Parlament Europejski zatwierdzi unijny program innowacji w sektorze obronnym. 115 milionów euro ma być przeznaczonych m.in. na sztuczną inteligencję, drony, technologie kwantowe i cyberbezpieczeństwo.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
9: Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Aplikacja ma trafić do użytkowników w grudniu. Więcej na ten temat wie Joanna Stankiewicz.
11: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
12: Aplikacja jest już gotowa od strony programistycznej. Rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
11: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, a także wojsko oraz straż pożarna.
12: Żeby produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był dobrym, przetestowanym.
11: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy P1 ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować.
9: I jeszcze Ukraina. Rosyjskie lotnictwo zaatakowało infrastrukturę przemysłową i portową w Odessie. Gubernator obwodu odeskiego poinformował, że wybuchły pożary, które zostały już ugaszone. W nocnym ataku na Charków zginęła co najmniej jedna osoba, a 8 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali też jedną z dzielnic mieszkalnych pociskami banderola.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
9: 4:30 po 9:00 w studiu jest Kuba Biel z redakcji sportowej Radio Opole.
1: Sport w Radiu Opole.
8: I zapraszam, niestety nie tak miał wyglądać pierwszy mecz Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej przed własną publicznością w nowym sezonie. Opolanie bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie trzeciej kolejki pierwszej ligi koszykarzy. Po pierwszej kwarcie prowadzili z miastem Szkła Krosno 31-23, ale od drugiej kwarty obraz meczu zmienił się diametralnie. Goście przejęli kontrolę i ostatecznie zwyciężyli w Opolu 97-89. Mecz podsumował Paweł Turkiewicz, trener Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej.
13: Drużyna przeciwna ewidentnie była dzisiaj lepiej dysponowana, trafiła nam 16 rzutów za 3 przy 47%. Parę rzutów było trudnych, ale dużo było otwartych. Nie zatrzymaliśmy Mareja. Proste gry dwójkowe, które zadecydowało o tym, że drużyna zdobywała z Krosna łatwe punkty. W ważnych momentach, kiedy dochodziliśmy z automatu, trafiali trójki. No, szkoda.
8: Akademicy po trzech kolejkach tego sezonu bez zwycięstwa plasują się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Iga Świątek wywalczyła awans do czwartej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, pokonując Chorwatkę Donnę Bekić 4-6, 7-6, 6-2. Polka przegrała pierwszego seta 4-6, w drugim znajdowała się w krytycznej sytuacji, przegrywając już 2-5. Wówczas przeprowadziła spektakularny powrót i odrobiła straty. Polka wygrała 4 gemy z rzędu, a następnie całkowicie zdominowała Chorwatkę w tiebreaku, wygrywając go do zera. W decydującej trzeciej partii Świątek utrzymała przewagę i przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 6-2. Portugalia wygrała z Norwegią 2-1 w meczu grupy czwartej najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Narodów. Gole dla gospodarzy strzelili João Cancelo i Gonzalo Ramos. Bramkę dla gości zdobył Christopher Ayer. W drugim spotkaniu tej grupy Walia przegrała z Danią 0-1, a w pozostałych meczach Holandia pokonała Serbię 2-1, Grecja zremisowała z Niemcami 0-0, Kosowo zremisowało z Austrią 1-1, Irlandia z Izraelem również 1-1, Malta pokonała Andorę 1-0, podobnie jak Azerbejdżan Litwę również 1-0. W ostatnim meczu pierwszej kolejki Tauron Ligi Siatkarek ŁKS Łódź uległ natomiast u siebie Developresowi Rzeszów 2-3. To oznacza, że we wszystkich 6 spotkaniach inauguracyjnej serii gier wygrywali goście. W Łodzi nagrodę MVP odebrała środkowa Developresu Weronika Centka-Kietianiec, która zdobyła 23 punkty, w tym 7 blokiem.
1: Pogoda.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Będzie pogodnie, będzie ciepło, będzie bardzo słonecznie. 9 stopni teraz opolskie termometry pokazują, dzisiaj do 20 stopni maksymalnie. No i tak się mówi poniedziałek, jak i cały tydzień taki. Do czwartku tak, a w piątek trochę inaczej.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Do czwartku 22 stopnie opolskie termometry będą pokazywać, no ale właśnie tego dnia zacznie się deszcz. I jednocześnie przyjdzie ochłodzenie. Już na piątek synoptycy zapowiadają 14 stopni, więc taki dosyć spory spadek tej temperatury, ale to jeszcze nie koniec polskiej złotej jesieni. Ona jeszcze z nami zostanie. Magda Szybińska, Darek Huzera, 8 po 9. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 14 po 9 to taka pora śniadaniowa. Na drugie śniadanie albo na pierwsze dla niektórych, no to mam dla was coś smacznego. Rolatka z karpia w kapuście włoskiej albo karpopolski w trzech odsłonach. Co byście na to powiedzieli? Ja bym powiedziała, chętnie zjem. 6 drużyn uczniów szkół gastronomicznych rywalizowało w konkursie kulinarnym Czas na rybę junior na Zamku Książęcym w Niemodlinie podczas 14 Wojewódzkiego Święta Karpia Opolskiego. Do konkursu zgłosiło się zresztą ponad 30 zespołów. Klaudia Egert to jest uczennica zespołu szkół zawodowych w Kurzętniku w województwie warmińsko-mazurskim. Przygotowała wraz z Marcelem Zaleskim roladę z karpia z musem.
2: Z pieczoną pietruszką, z panko chrupiącym, żelem cytrynowym, chipsem z pietruszki, cebulę faszerowaną, pire ziemniaczanym oraz sos szafranowy z kawiorem. Chcieliśmy zaskoczyć, wiadomo, to jest już ogólnopolski konkurs, więc trzeba się pokazać jak z najlepszej strony.
1: Nikodem Kuśmierek, to jest uczeń zespołu szkół nr 1 w Wieluniu, mówi o karpiu w trzech odsłonach.
3: Karp od Polski w trzech odsłonach jest to tortellini barwione z sepią, z farszem z karpia. Do tego jest karp przygotowany w stylu sauté na oleju z esencją masła oraz sałatka owocowo-warzywna z cytryną. No nie jest to na pewno coś prostego, ponieważ samo wyfiletowanie i przygotowanie karpia do obróbki jest dosyć ciężką sprawą.
1: Ja nie wiem jak wy, ale ja bym zjadła. No i powiem tak, jak się posłucha co ci młodzi ludzie potrafią zrobić z rybą, to nie jeden karpia strzeli.

0: żeby pójść do pracy w poniedziałkowy poranek po nieprzespanej nocy, to naprawdę trzeba mieć talent. Zachęcamy Was do tego, żeby wziąć udział w naszej zabawie, w której dzisiaj do zdobycia jest podwójna wejściówka na koncert finałowy Banku Talentów. To jest taki program stypendialny dla młodych, zdolnych muzyków ze szczególnym uwzględnieniem tych z województwa opolskiego. Już w najbliższą sobotę, 10 października o 19 w Opolskiej Stegu Arenie odbędzie się koncert finałowy, a na scenie pojawi się ponad 200 młodych artystów w ramach orkiestry i chóru Banku Talentów. Do tego też zaśpiewa Piotr Zioła, Natalia Grosiak czy Natalia Zastępa, a zatańczą artyści z zespołu Pieśni i Tańca Opole i z zespołu Pech. Mamy podwójną wejściówkę dla tego, kto ma szczęście wygrać w naszej zabawie właśnie taki prezent. No i trzeba mieć też trochę talentu, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaki trzeba mieć talent, żeby rozbić bank?
1: Żeby rozbić bank, trzeba mieć talent do opowiadania żartów, dowcipów. Jak się ma taki dar, to wtedy żadne drzwi, szyfry i tajemnice nie mają zabezpieczenia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Rzeczywiście poczucie humoru to na bank jest coś, co otwiera wszystkie drzwi. 774-541-541. Czekamy na Wasze kolejne odpowiedzi.
2: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
3: Reklama.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Po reklamie.

Oj, będzie na co czekać. Na godzinę 11 bardzo mocno czekamy. Sprawdzamy, co ciekawego czeka nas na początku tego tygodnia. No i właśnie o 11 dziś Wojsko Polskie ma ujawnić nowy wzór munduru taktycznego. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał we wpisie w mediach społecznościowych, że od wprowadzenia w wojsku obecnego do dzisiaj wzoru munduru polowego minęły 33 lata. Najwyższa pora na zmiany, dodał. Docelowo nowy nadruk ma zastąpić zarówno klasyczną Panterę, jak i jej późniejszą modyfikację Pantera M, a testy prowadzone były w różnych porach roku przez poprzednie 2 lata. No to jak testy były prowadzone przez poprzednie 2 lata, to ja się trochę boję, że te mundury już teraz mogły wyjść z mody.

0: Za 21 minut będzie godzina 10. Słuchajcie porannego programu w Radiu Opole, a w naszym studiu Krzysztof Danków z Fundacji Masz Jaja Idź na Badanie. Cześć Krzychu.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dobrze, że nie zapomniałeś, ale nie zapominasz, bo nie zapominajkę dostałeś.
1: Nie zapomniałem o tym, dokładnie jest to bardzo miła sytuacja, że po tych 8 latach działalności zostajemy cały czas dostajemy pozytywne informacje o tym, co robimy i to jest świetne, bo to jest takie paliwo do działania. Ta nasza lokomotywa, żeby jechała, potrzebuje jednak trochę tego paliwa, węgla.
0: Nagroda Niezapominajki to jest rzecz przyznawana dla społeczników, dla osób, które robią coś dla innych. No i to właśnie twoja fundacja od 8 lat bada mężczyzn, namawia ich do tego, żeby zadbali o swoje zdrowie fizyczne, ale też i psychiczne.
1: Dokładnie tak. Cały czas robimy coś z jajem, że tak powiem. I ludzie to doceniają. No, było prawie 50 organizacji, które się starały o to wyróżnienie i my żeśmy je dostali. No nie ukryłam, że się wzruszyłem na początku. Podszedłem do tego mikrofonu, mówię, wzruszyłem się, potrzebowałem z 5 sekund, żeby się zebrać w sobie, żeby coś wydusić siebie po prostu.
0: A miałeś tak przygotowaną umowę tam w kieszeni napisaną na kartce, tak jak na wręczeniu Oscarów to się robi?
1: Wcześniej nie powiedział, że możemy wygrać. Wiesz co, najważniejsze było, że była ze mną moja rodzina, był Robert Milewski, jeden z naszych wolontariuszy i ja ich wszystkich zabrałem ze sobą na scenę, bo to nie był, tak jak wcześniej dostałem nagrodę lidera, chociaż lider też zarządza jakimś zespołem, nie? Ale to jest jakaś taka cecha osobowa bardziej, a tutaj To było laur dla całego zespołu.
0: Ale nie dla nagród robi się takie rzeczy.
1: Oczywiście, że nie, ale dla mnie jest ważne, żeby pokazać, że to robi cały zespół. To jest sztab ludzi, partnerów, aniołów. Ty nam pomagasz przecież, Radio Opole, wolontariusze. To jest właśnie, tej sceny by zabrakło, że tam wszyscy weszli. Ja starałem się ich wymienić, plus przepraszam, których nie wymieniłem, nie, bo to wiadomo, ten stres, ale właśnie
0: cel jest bardzo ważny, no, tak, żeby zwrócić uwagę przede wszystkim na to zdrowie nasze, żeby się badać, żeby nie zapominać o tym, że...
1: Żeby być świadomym.
0: Tak, tak, że nasze zdrowie jest w naszych rękach, a właściwie to teraz jest w waszych rękach, bo chcecie...
1: W swoich rękach, bo my promujemy też samo badanie, które we wczesnym stadium jest w stanie wykryć nowotwór, a powiem więcej już jak mogę, od 15 roku życia ci młodzi, no prawie że mężczyźni, a jeszcze nie, już mogą chorować na nowotwory jąder, które do roku czasu są w stanie zabić, ale dobra wiadomość, wcześniej wykryte dzięki samo badaniu między innymi, są w stanie rokowania, dają prawie 100% na wyzdrowienie, a więc dlatego weź sprawę w swoje ręce, przebadaj swoje.
0: No i teraz chcecie dotrzeć do tych najmłodszych pacjentów potencjalnych w przyszłości. Oby nie byli pacjentami, ale do najmłodszego
1: do
0: pokolenia.
1: Ryzyka, tak. Tak, powiedzmy to tak bardzo statystycznie, że tak powiem. Tak, dlatego chodzimy do szkół średnich. 15 rok życia to jest mniej więcej pierwsza, druga klasa, zależy, ktoś tam zaczął całą edukację w szkole średniej, a więc w związku z tym to są po prostu młodzi chłopcy, którzy stają się fizycznie mężczyznami, a świadomość mają po prostu cały czas jeszcze nie taką, że to może ich dotyczyć, dlatego to robimy.
0: Za moment wrócimy do tej rozmowy i zapytamy
1: nie mogę się doczekać.
0: Konkretne działania, które będą podejmowane już niedługo właśnie w szkołach, ale też akcja Movember. To już za moment.

0: takie było trochę słońce od Martyny Baranowskiej w Radio Pole. 13 minut do 10. Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Dankowem. Skoro się Krzysztof pojawia w studiu, to znaczy, że Movember się zaczyna, ale mamy jeszcze Oktober. Co to znaczy? To znaczy, że mamy...
1: Dobrze, nie fest.
0: Fest to będzie dużo akcji związanych z profilaktyką antynowotworową.
1: Movember fest, dokładnie tak. Tak, tak. No naszym celem jest w tym okresie, dla mnie przede wszystkim Movember, no wiadomo, że to jest akcja skierowana dla mężczyzn. W listopadzie połączenie słowa mustasz, wąsy z November, Movember powstaje tak.
0: A tymczasem dzisiaj piją 5 października.
1: Dokładnie tak. Celem jest, żeby Movember trwał cały rok dla mnie, ale oczywiście są takie okresy tych pików i to jest ten moment. Zaczęliśmy właśnie 1 listopada z Radą Kobiet właśnie Różowe Opole. Zdrowie mężczyzn i kobiet zaczęliśmy przytupem. Dla mnie jest też ważne, żeby łączyć tą siłę z kobietami, bo niejednokrotnie kobiety właśnie wykrywają u mężczyzn różne zmiany.
0: Znaczy, powiem ci, Krzychu, wprost, że jak się mężczyzna z kobietą złączy, to zawsze coś dobrego się z tego może urodzić.
1: No i nikt tego nie rozłączy, że tak powiem rymem. Tak, i niejednokrotnie tak już medycznie mężczyźni z piersiach kobiet znajdują właśnie różne nieprawidłowości, że tak powiem takie medyczne i ratują im życie, znajdują we wczesnym stadium chorobę, czyli jest to profilaktyka i odwrotnie, więc tutaj można powiedzieć, że jest to zasada win-win, chcemy to promować. Zresztą niejednokrotnie mężczyzna pójdzie się przebadać kiedy? Jak kobieta mu powie, masz iść i tyle.
0: Albo kiedy już się pojawi
1: termin,
0: problem.
1: Tak, mu termin już ci umówiłam i on wtedy pójdzie, bo my jesteśmy bardzo karni, jeżeli dostaniemy rozkaz i wskazanie. A jeżeli ma wyjść od nas ta iskra działania, to trochę nie. Dlatego my się posiłkujemy kobietami, bo one są świetnym przekaźnikiem na to, żeby tego faceta wyzwolić w nim męskość. O, to jest dobre słowo.
0: O,
1: i oni wtedy działają ten... ruszają do działania.
0: Czyli taki różowo-niebieski mamy teraz czas także na Opolszczyźnie.
1: Działamy
0: z dwojadą siłą.
1: Ale my właśnie już z tymi kobietami idziemy i mówimy, zdrowie kobiet jest bardzo ważne, ale nie zapominajmy też o mężczyznach i do tych kobiet pomóżcie tym facetom, którzy się boją, dajcie im trochę odwagi, pchnijcie ich do działania.
0: A jakie konkretnie akcje będą się odbywały w ramach tej profilaktyki, w ramach tych wszystkich wydarzeń związanych z Movemberem, ale jeszcze w Oktoberze i że będzie ich fest, to o tym na pewno będziemy jeszcze mówić niejednokrotnie w Radio Opole. Krzysztof Danków, będziemy się spotykać?
1: A ja z miłą chęcią przyjdę i o to opowiem.
0: No to
1: słuchajcie,
0: jesteśmy w takim
1: nas,
0: razie umówieni.
1: Radio Opole.
0: Otóż to.
1: Bo chcę wam powiedzieć, ile atrakcji profilaktycznych mamy dla was.
0: No to
1: badajcie,
0: umawiamy
1: się,
0: umawiamy się na zaś. Krzysztof Danków, Fundacja Marzeja, idź na badania. Do usłyszenia i do zobaczenia w Radio Opole.
1: Do usłyszenia, dziękuję.

0: Za 5 minut będzie godzina 10, a skoro pojawił się banan, to musi być też Krzysztof Rap.
1: Mówisz o uśmiechu, mam na blicu w poniedziałek zawsze rano.
0: Nie, ja miałam konkretnie ten konkretny owoc na myśli.
1: Jest bo banan też.
0: To jest taki twój znak rozpoznawczy.
1: Tak, ten banan już krzyczy zjedz mnie, ta owsianeczka też, wszystko, już jestem przygotowany.
0: No taka pora rzeczywiście na drugie śniadanie, ale jakiś taki rozczochrany troszeczkę jesteś. No ja nie chciałabym nic złego mówić, ale fryzjer by ci się przydał.
1: Naszym.
0: Trochę by się przydał, jakiś taki
1: dobrze
0: mistrz.
1: Się składa. Dobrze się składa, będzie mistrzyni nawet Polski we fryzjerstwie, niejaka Laura Sobczyk. Tak, przyjdzie dziś po 12 do programu, porozmawiamy sobie o modnych fryzurach, ale przede wszystkim o tym, jak się zostaje tą mistrzynią. A podobno chłopak ją namówił.
0: Chłopak
1: takiego
0: ją namówił?
1: Fryzjerstwa konkursowego, tak.
0: A, bo myślałam, że chłopak ją namówił, żeby go ostrzygła.
1: Może
0: tak,
1: też
0: jakoś,
1: go
0: jakoś
1: tam
0: tak zostało.
1: Strzyże czasem,
0: tak. To kiedyś, wiesz, taki reportaż nagrywałam z fryzjerem i w czasie tej naszej rozmowy ten fryzjer mnie strzygł.
1: Okay.
0: Bo nie chciał na mnie patrzeć, kiedy tam mi się spowiadał troszeczkę. No, to w tym szaleństwie była jakaś metoda.
1: Ciekawe zwierzenie.
0: Ciekawa sprawa. Ale więcej ciekawych rzeczy to na pewno już za moment w duecie na fali. Krzysztof Rap zostaje z wami.
1: Zapraszam.
0: Ja się żegnam. Magda Szybińska, Darek Kuzera. Do usłyszenia.

0: Opole. 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń. Po reklamie.
2: Za 10 sekund wybije godzina 10. Mamy poniedziałek i to jest już 5 dzień października. Słuchacie oczywiście Radio Opole. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
3: Strażacy ugasili pożar hali w Słubicach.
4: Działania jeszcze mogą potrwać 3 do 5 godzin.
3: Głubczycka porodówka nie będzie działać co najmniej do końca października. W kulturze m.in. Narodowe Czytanie Dziadów w gminie Biała.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
3: Strażacy ugasili pożar hali magazynowej w Słubicach. To województwo lubuskie, od tego zaczynamy. Część zastępów dogasza jeszcze pogorzelisko. Jak powiedział młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim, działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
4: Trwa dogaszanie pożarzyska oraz zabezpieczanie. Po tym czasie policja z biegłym zakresu pożarnictwa rozpocznie śledztwo w sprawie ustalenia przyczyn. Działania jeszcze mogą potrwać 3 do 5 godzin. Są to trudne działania ze względu na duży obszar. To, co najważniejsze, nikomu z ratowników nic się nie stało.
3: Z pożarem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ogień strawił halę, w której znajdował się drobny sprzęt elektroniczny.
0: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
3: Oddział ginekologiczno-położniczy Głubczyckiego Szpitala będzie zawieszony przez kolejny miesiąc. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej. Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi dyrektor placówki Wioletta Magiera.
5: Otrzymaliśmy nawet propozycję ze strony firmy, która pozyskuje lekarzy, ale okazało się, że są to lekarze, którzy nie mają w Polsce jeszcze prawa wykonywania zawodu, nie są nawet w trakcie specjalizacji. Są to lekarze, którzy udzielali świadczeń za granicą. W związku z tym formalności dopiero byłyby załatwiane.
3: Jeśli do końca roku szpital nie znajdzie specjalistów, oddział trzeba będzie zamknąć.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Do zimy potrwają prace związane z remontem wiaduktu w ciągu ulicy Rejmonta w Opolu. W tym czasie kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami. Zakres pierwszego etapu prac obejmuje m.in. naprawę powierzchni betonowych, tłumaczy Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
6: Chodzi o łuki, wymianę dylatacji, nawierzchni jezdni i chodników oraz wymianę szklanych elementów ekranów akustycznych i na tym odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Dodatkowo chodnik na kierunku Struga Rejmonta został wyłączony z użytku, także przejście jest możliwe drugą stroną.
3: Później roboty przeniosą się pod wiadukt.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Rozpoczęła się operacja neutralizacji niewybuchów znalezionych na dnie Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu. Nurkowie minerzy w najbliższych dniach zniszczą 5 brytyjskich min z czasu II wojny światowej. Niewybuchy zostały znalezione podczas oczyszczania dna pod budowę falochronu nowego portu kontenerowego. Operację z pokładu holownika marynarki wojennej Bolko obserwuje Aneta Łuczkowska.
7: Holownik, na którego pokładzie dziś goszczę, zabezpiecza rejon, w którym nurkowie pracują przy neutralizacji niewybuchu, mówi mi kapitan marynarki Łukasz Koziarski z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
8: Mniej więcej w odległości 1,5 mili morskiej od nas znajduje się znalezisko, na którym w tej chwili nurkowie minerzy i przez najbliższe dni będziemy tymi znaleziskami się zajmować.
7: To miny morskie zrzucane podczas brytyjskich nalotów na niemiecki wówczas port. Nurkowie już są na miejscu, planują zniszczyć minę metodą nie detonacji, a deflagracji.
8: Mówiąc prostym językiem, jest to wypalanie materiału wybuchowego bez dużej eksplozji. Chcemy po prostu minimalizować wpływ niewybuchu na środowisko.
7: Przed odpaleniem ładunków na podwodnej minie odstraszane są m.in. ptaki, w tym łabędzie wypatrzone niedaleko charakterystycznego świnoujskiego wiatraka. Dla ludzi wprowadzono natomiast zakaz wchodzenia do wody.
3: I jeszcze gospodarka. Będą zakazy importu wrażliwych produktów rolnych z Ukrainy po jej wejściu do Unii Europejskiej. Takie mają być zapisy w strategii rozszerzeniowej, którą jutro opublikują publikuje Komisja Europejska. To dokument, który ma nakreślić wizję funkcjonowania Unii po przyjęciu w przyszłości nowych krajów. O ostatecznym kształcie strategii zdecydują jutro komisarze. Perspektywa wejścia do Unii Ukrainy z jej sektorem rolnym wywołuje obawy wśród krajów wspólnoty. W dokumencie nie ma wymienionych konkretnych produktów, ale można się domyślać, że na celowniku będzie m.in. zboże, w tym pszenica. Już teraz Polska, Węgry i Słowacja z naruszeniem unijnych przepisów blokują m.in. import pszenicy z tego kraju. W dokumencie mają być m.in. zapisy wymuszające na Ukrainie standardy dotyczące dobrostanu zwierząt.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4,5 minuty po 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka, były stroje z epoki i oczywiście dzieło mistrza. Za nami narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza, które zorganizowano wczoraj w gminie Biała. Czytali przedstawiciele instytucji kultury, samorządu województwa opolskiego i specjalnie zaproszony na to wydarzenie aktor Piotr Polk. Jedna z sal Galerii WBP Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu nosi imię Bolesława Polnara. Uroczystemu nadaniu imienia towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw tego artysty, malarza, grafika, ilustratora, autora scenografii i pedagoga. Obecnie w Galerii WBP można oglądać ponad 100 prac Bolesława Polnara. Trwa 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Hasłem przewodnim w tym roku jest dobro. Codziennie można uczestniczyć w wielu projekcjach w opolskich kinach, instytucjach kultury, a nawet na dworcu PKP. To właśnie tam dziś o godzinie 18 zostanie pokazany film pod tytułem Ludzie z pociągu w reżyserii Kazimierza Kuca. Wcześniej o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu pokazany zostanie biorący udział w konkursie głównym dokument pod tytułem Igrając z diabłem. Reżyserami są Piotr Małecki i Maciej Nabrdalik. Zaś w kinie Helios Solarisie o godzinie 20 pokaz filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej w reżyserii Emi Buchwald. Szczegółowy, bardzo bogaty program festiwalu Opolskie Lamy można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole. W czwartek spotkanie poświęcone książce pod tytułem Opolskie Białe Złoto. Autorką jest Teresa Kudyba. Podczas spotkania pokazany zostanie także film dokumentalny w reżyserii autorki. Początek w czwartek o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
0: Pogoda.
2: A dziś ma być zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane, żadnego deszczu, wręcz przeciwnie, dużo słońca ma być, z każdą godziną ma być go więcej po prostu. I tak od 18 do 20 stopni, wiatr słaby, tylko miejscami umiarkowany, zachodni, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie też małe, uważajmy oczywiście nocą, no i jeszcze też wcześniej rano na mgły. Noc chłodnawa, tak? Od 6 do 9 stopni. No i jeszcze szybko sprawdzamy, co dokładnie mamy teraz na termometrach. Optymistyczna mapka już sugeruje, że 18 stopni, ale sprawdzam, upewniam się, no nie. Jeszcze 18 stopni nie ma na razie, to tak maksymalnie 13, 12, 13 stopni. Tyle teraz mamy w większych miastach regionu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: No to witajcie, kochani, w duecie na fali. W poniedziałek Krzysztof Rap mówi cześć i czołem. Zza mikrofonu Darek Kuzera ten program realizuje. Mamy już prawie 7 minut po 10. No to startujemy, a startuje z nami Dawid Kwiatkowski. Za rękę.

0: Radio Opole. Jedź dalej.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: To była Kim Wilde na antenie Radia Opole. Mamy 17 minut po godzinie 10 i w studiu już pierwszy gość, dr Wioletta Rezler-Wasilewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A spotykamy się dlatego, że już jutro, no, duża uroczystość. Placówka będzie upamiętniać 82. rocznicę przybycia pierwszego transportu powstańców warszawskich do stalagu 344 Lambsdorff, bo to był właśnie 6 dzień października 1944 roku. Po długiej, skrajnie męczącej takiej drodze ten pierwszy transport właśnie wtedy tutaj dotarł. Pani doktor.
1: Tak. I co roku od kilkunastu lat, bo nie od zawsze, na wniosek Opolskiego Środowiska Kombatantów właśnie nie pierwszego sierpnia organizujemy główne nasze uroczystości, ale 6 października, chcąc podkreślić taki lokalny wymiar, udział samych Łambinowic, a wtedy, podczas II wojny światowej, Lambsdorff, w wydarzeniach związanych z powstaniem warszawskim. Ciągle spotykamy się ze zdziwieniem, nie zawsze wszyscy mieszkańcy naszego województwa zdają sobie sprawę, że 40 kilometrów od Łambinowic, od Opola w Łambinowicach, a kiedyś, jak powiedziałam, Lambsdorff, była przetrzymywana największa grupa wzięta do powstańców warszawskich, wzięta przez Niemców do niewoli właśnie po upadku Powstania Warszawskiego w październiku 1944 roku. To jest, mówimy, proszę Państwa, o stalagu 344 Lambsdorff, tak nazywał się wielki niemiecki kompleks obozowy, który istniał od, w zasadzie został stworzony jeszcze w sierpniu 1939 roku, a już w pierwszych dniach września przybyli do niego pierwsi jeńcy i byli to żołnierze września 1939 roku, a w tym 1944 roku, w październiku, pierwsze transporty, na początku października, pierwsze transporty powstańców warszawskich. Prawie 1/3 powstańców wziętych do niewoli, żołnierzy, głównie żołnierzy Armii Krajowej, przeszła przez Lambsdorff. I to dlatego powiedziałam, że była to największa grupa. Mhm. Ogółem szacujemy, że do niewoli niemieckiej po upadku Powstania Warszawskiego dostało się około 16-17 tysięcy, uwaga, mężczyzn, kobiet i dzieci.
0: I dzieci. Dzieci, które brały udział w powstaniu.
1: I cała ta reprezentacja, jak wspominają inni jeńcy, pojawiła się w październiku bardzo barwna, bo niekoniecznie w mundurach, do których przywykli i w których byli ubrani jeńcy przetrzymywani w stalagu. Zatem barwna grupa, do tego grupa, która zwróciła uwagę swoją postawą już na samym wejściu.
0: Czyli?
1: Wanda Traczyk-Stawska zmarła w tym roku, która uczestniczyła w naszych uroczystościach wielokrotnie i zdumiewała nas swoją charyzmą, widoczną nawet przed tym mikrofonem, kiedy była już w pięknym wieku. Wiemy, że w tym roku zmarła w wieku 99 lat. Mówiła o tym, że w momencie, kiedy panie wchodziły do obozu i ich koledzy również, prostowali się i wchodzili do tego obozu z dumą, zwracając uwagę wszystkich jeńców i nie tylko, także niemieckiego dowództwa.
0: Tutaj zrobimy mały przecinek, proponuję, tak? Za chwilę wrócimy do tej rozmowy i powiemy też o programie tych jutrzejszych uroczystości, co dokładnie i gdzie i o której, bo rozumiem, że każdy chętny mógłby ewentualnie też przyjść i się temu przyjrzeć. Doktor Wioletta Rezler-Wasilewska, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, pani dyrektor, jest w naszym studiu i za chwilę jeszcze do tej rozmowy wrócimy.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A już teraz zupełnie nowe rytmy tego. Jeszcze w tym kraju nie grali, uwaga, Molly Elizabeth i utwór Kiss the Ring. A zatem dajcie głośni, słuchacze Radio Opole, bo słuchacie tego pierwsi w kraju.

0: Cleo śpiewa o tym, że dom czeka daleko. No, może to trochę naciągane, ale można by tak powiedzieć, że powstańcy warszawscy, którzy w 44, a dokładnie 6 października z pierwszym transportem przyjechali do Lambsdorff, też mogli czuć, że dom rzeczywiście jest daleko. A dziś właśnie taki temat poruszam z dr Violettą Rezler-Wasilewską, to dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Jutro uroczystość, 82. rocznica przybycia takiego pierwszego transportu właśnie powstańców warszawskich do stalagu 344 Lambsdorff. Skończyliśmy ostatni wątek przed przerwą na tym, że panie, które do tego obozu szły, no szły z wypiętą dumnie piersią, tak bym powiedział, tak?
1: Sprawiając zdumienie. I śpiewem na ustach.
0: To brzmi niesamowicie, ale tak było rzeczywiście, tak?
1: Tak, to było dla nich, to był moment niezwykle ważny i zrobiły na pewno wielkie wrażenie. Ale generalnie powstańcy warszawscy, przypomnę, że to była grupa około 6-tysięczna, wśród nich byli mężczyźni, były też dzieci i to byli ludzie, którzy mieli rozmaite szarże. Dlaczego o tym wspominam? Bo stalag to obóz dla szeregowych i podoficerów, a stalag 344 Lambsdorff dla powstańców warszawskich był takim przystankiem zaledwie na ich drodze jenieckiej. Tutaj byli selekcjonowani pod względem szarży i płci. Uwaga, właśnie te kobiety wywołały niewątpliwie ogromne zainteresowanie. I no bo był ewenementem w tamtym czasie, jeżeli chodzi o szeregi żołnierzy. Czyli prawie 6 tysięcy ludzi, którzy byli selekcjonowani, byli też, wśród nich byli jeszcze dodatkowa selekcja, polegała na ustaleniu, kto jest chory, kto jest zdrowy. Chorzy byli kierowani do obozowego lazaretu. Wanda Traczyk-Stawska i jeszcze kilka młodszych osób trafiły do Lambsdorff już chore z punktu zbornego w Ożarowie. O pobycie w Lambsdorff mówiły właśnie ich wspomnienia dotyczą przede wszystkim tego, ale czyli choroby, zanim zostały przeniesione do kolejnych obozów. I to było charakterystyczne dla całej grupy. Stosunkowo niewielka grupa pozostała w Lambsdorff do stycznia 1945 roku, czyli momentu, w którym nastąpiła ewakuacja jeńców zdolnych do marszu. Czyli niewola powstańców to czas krótki w stosunku do na przykład żołnierzy z września 1939 roku, a stalag Lambsdorff był wielkim międzynarodowym kompleksem jenieckim, więc nie tylko żołnierze września i nie tylko powstańcy warszawscy, ale ludzie prawie z całego świata. Te kontakty w Lambsdorff trwały i one były bardzo ważne dla ludzi, którzy byli przetrzymywani.

0: w kompleksie obozowym, ale których jeszcze dzieliły druty rozmaitych sektorów narodowościowych na przykład. To, co my chcemy pokazać jutro, przypomnieć wszystkim Państwu, to sam fakt, że taki obóz w województwie opolskim, na terenie dzisiejszego województwa opolskiego, kiedyś istniał, kiedyś bardzo konkretnie, bo mówimy o końcówce II wojny światowej.
1: 11 godzina, widzę, przed pomnikiem powstańców warszawskich, tak, właśnie będą składane kwiaty i to jest chyba ta oficjalna już taka część, bo wcześniej też się będzie działo, ale to, co będzie wcześniej i kto będzie gościem honorowym tych jutrzejszych obchodów, to za chwilę też powiemy, bo będzie powstaniec warszawski, będzie pani, która to wszystko widziała na własne oczy. Zostańcie koniecznie z nami, za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: za 16 minut wybije godzina 11. My wracamy do rozmowy z dr Violettą Rezel-Wasilewską, to dyrektorka Centralnego Muzeum Mińców Wojennych, i mówimy o jutrzejszej dużej uroczystości, która będzie przy pomniku w ogóle powstańców warszawskich, oczywiście w Łambinowicach, tam upamiętnienie 82. rocznicy przybycia pierwszego transportu powstańców warszawskich właśnie do stalagu 344 Lambsdorff. Teraz już powiemy o programie, gdzie trzeba być, co się będzie działo i o jakich godzinach, pani dyrektor.
1: O godzinie 11 spotykamy się przed pomnikiem powstańców warszawskich, jeńców stalagu 344 Lambsdorff. Momentem najważniejszym tej uroczystości, która będzie miała charakter ceremoniałem wojskowym, jest ten gest, który wykonujemy, chyba każdy z nas, dla nas najważniejszy, czyli złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i pochylenie głowy, bo pamiętamy. Zaraz po tej uroczystości zapraszamy do naszego muzeum w Łambinowicach przy ulicy Muzealnej, gdzie pokażemy, no właśnie, w tym roku chcemy zwrócić uwagę naszych uczestników naszych uroczystości na rolę kobiet w powstaniu, stąd w uroczystościach weźmie też udział, to jest zawsze dla nas niezwykły przykład, pani Helena Kamerska, znana na pewno Opolanom, która uczestniczy co roku w tych uroczystościach i od paru lat również wtedy, kiedy nie odwiedzają już nas sami byli jeńcy, czyli ci, którzy byli przetrzymywani w stalagu 344 Lambsdorff. Wystawa, którą chcemy Państwu pokazać przy muzeum, to bohaterki wśród bohaterów, czyli też kobiety. To na nie tutaj będziemy zwracać uwagę i zrobi to sam kurator tej wystawy. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej, a kuratorem jest Tomasz Łabuszewski. I rozmowy, które są zawsze bardzo, bardzo ważne. Oczywiście, że tym uroczystościom i potem także temu, co będziemy proponować w ogóle w październiku, będzie towarzyszyła nasza bogata oferta edukacyjna. I rozpocznie ją już jutro o 9:00 właśnie pani Helena Kamerska na spotkaniu.
0: Spotka się z młodzieżą.
1: Z młodzieżą, tak. Za to 7 października serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z Jerzym Pietrasem. To syn jeńca, który przechodził przez stalag 344 Lambsdorff. Tytuł tego spotkania: Śladami Kobuza, opowieść o ojcu. O godzinie 17 w naszej łambinowickiej siedzibie. Wracając zaś do pani Heleny Kamerskiej, już dziś serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie 22 października w Opolu, do naszej opolskiej siedziby przy ulicy Minorytów 3, właśnie na rozmowę, którą poprowadzi Paweł Broll z panią Heleną. Paweł Broll, przypomnę, jest autorem książki opartej na wspomnieniach pani Heleny. Zatem październik to dla nas taki czas, w którym akcentujemy właśnie fakt przybycia i obecności wśród szeregów tysięcy jeńców stalagu 344 Lambsdorff, powstańców warszawskich.
0: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę, kto był gościem Radia Opole: dr Violetta Rezler-Wasilewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, a te jutrzejsze obchody, dodam tylko skromnie, Radio Opole objęło patronatem medialnym. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.
4: Słuchacie Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Mamy poniedziałek, 5 dzień października, Światowy Dzień Nauczyciela i Światowy Dzień Mieszkalnictwa. A teraz pora już na wiadomości.
5: Policja wyjaśnia okoliczności dwóch śmiertelnych wypadków, do których doszło w ostatnich dniach na Opolszczyźnie. Dziś poznamy pierwszego tegorocznego noblistę, a piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Bośnią i Hercegowiną i o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radio Opole.
4: Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy od czarnego weekendu na polskich drogach. Tylko w sobotę w wypadkach zginęło 15 osób, w tym jedna na Opolszczyźnie. Doszło do tego zdarzenia w sobotni poranek na Krajowej 11 między Byczyną a Biskupicami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na prostym odcinku drogi 36-letni kierowca Volvo zjechał na prawe pobocze. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, który przemieścił się na przeciwny pas ruchu, gdzie prawym bokiem zderzył się z samochodem ciężarowym z naczepą kierowanym przez 56-latka. W wyniku wypadku 36-latek poniósł śmierć na miejscu. Jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Dzień wcześniej doszło do innego tragicznego zdarzenia na wojewódzkiej 407 w miejscowości Kuropas, to gmina Korfantów. Samochód dachował i uderzył w drzewo. Zginął 37-latek. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla. Świat pozna laureatów w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii, literatury oraz nauk ekonomicznych, a pokojowa nagroda zostanie ogłoszona zgodnie z tradycją w Oslo. Więcej na ten temat wie Martyna Szymczakowska.
6: To wyjątkowy czas, w którym uwaga całego świata skupia się na nazwiskach laureatek i laureatów najbardziej prestiżowej nagrody w świecie nauki. Transmisje na żywo będą obserwowane na całym świecie. Badaczki i badacze z Uniwersytetu Warszawskiego będą na bieżąco objaśniać znaczenie osiągnięć wyróżnionych, zapewnia prorektor UW profesor Zygmunt Lalak.
7: To święto nauki, które pokazuje, jak daleko możemy przesunąć granice poznania.
6: Tegoroczna Nagroda Nobla wynosi rekordowe 12 milionów koron szwedzkich, co w przeliczeniu daje ponad 1 000 000 euro. Dzisiaj przed południem poznamy laureata w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
5: W wiadomościach teraz polityka. W najbliższych dniach na pewno nie odbędzie się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Doradca prezydenta Marcin Przydacz powiedział dziennikarzom, że wynika to z podróży Karola Nawrockiego na Filipiny.
8: A jak mówi przepis, ślubowanie składa się wobec prezydenta. No jeśli nie ma prezydenta już nie tylko w Pałacu Prezydenckim, ale nie ma go w Polsce, no trudno jest mówić w takim wypadku o legalnym przyjmowaniu ślubowania.
5: Kancelaria prezydenta czeka też na dowody, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Główny zainteresowany wskazuje, że uprawnienia do wykonywania zawodu posiada od 2002 roku. Wysłał również pismo do prezydenta z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu ślubowania.
0: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
5: Kibice w Bośni i Hercegowinie niecierpliwie oczekują na wieczorny mecz piłki nożnej z Polską w Lidze Narodów. Spotkanie w Zenicy miejscowe media przedstawiają jako kluczowe dla układu tabeli. Więcej o nastrojach przed tym meczem wie Piotr Piętka.
9: Bośnia i Hercegowina ma 5 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie, a Polska jest trzecia z 4. Zwycięstwo może więc dać jednej z drużyn bardzo ważną przewagę w walce o awans. Bośniackie media przypominają, że pierwszy mecz tych zespołów w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem. Teraz jednak Polacy przyjeżdżają do Zenicy po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią. Portal reprezentacji ABA zwraca uwagę, że biało-czerwoni pokazali w tym spotkaniu dużą siłę ofensywną, choć w Zenicy zabraknie Roberta Lewandowskiego. Polski kapitan nie może zagrać z powodu zawieszenia za kartki. Bośniacy liczą natomiast na własny stadion i atmosferę w Zenicy. Trener Sergej Barbarys zapowiada otwarcie walkę o 3 punkty. Podkreśla, że jego drużyna w każdym meczu chce wygrywać, a remis ze Szwecją 1-1 w poprzedniej kolejce ocenia jako sprawiedliwy rezultat. Dla miejscowych kibiców będzie to również pierwszy mecz reprezentacji w Zenicy po pożegnaniu Edina Dzeki, który zakończył karierę w kadrze.
5: Początek spotkania, kwadrans przed 21:00, a znacznie wcześniej, bo już w południe przywita się z Wami Agnieszka Wawer-Krajewska. Ja tymczasem dziękuję za uwagę.
0: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Przebija się słoneczko już dzielnie, przez to niebo nasze poranne, przedpołudniowe właściwie. No i dziś zachmurzenie ma być małe, względnie umiarkowane, absolutnie nie ma mowy w prognozach o deszczu. Od 18 do 20 stopni, wiatr słaby, miejscami umiarkowany zachodni, południowo-zachodni. Po zmroku zachmurzenie też małe, ale uważajmy w nocy i zwłaszcza też nad ranem na mgły, te mocno będą ograniczały widzialność. Jeśli chodzi o noc, to temperatury dużo niższe, oczywiście od 6 do 9 stopni. No i jeszcze jak zwykle odświeżam sobie moją optymistyczną mapkę pogodową. Ileż to my teraz mamy w Opolu? No, już nie żadne 12, 13, 15, 16 stopni. To są teraz temperatury w głównych miastach naszego regionu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to raz jeszcze cześć i czołem. Mamy poniedziałek, to jest 5 października. Duet na fali jednoosobowo wciąż Krzysztof Rap. Darek Kuzera mi pomaga, program realizuje. A teraz to proszę bardzo, pomoże mi mocny męski głos Artur Gadowski i Ona jest ze snu.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
12: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
13: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: nami mamy 17,5 minuty po godzinie 11. Za nami Mary i That's the way my heart goes. No a czyje serce, gdzie tam wędruje i w jakim rytmie bije? Na pewno mojego kolejnego gościa to tak trochę jazzowo, jakiś taki nierówny rytm pewnie wybija. Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje. Doktor Korneliusz Wiatr, pomysłodawca, twórca jazzobrania w Oleśnie, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Oleśnie, założyciel Windbandu, czyli po prostu człowiek orkiestra w naszym studiu. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: A będziemy zapraszać rzeczywiście na kolejną edycję jazzobrania i z tego co widzę, no to wow, szykuje się piękna jubileuszowa edycja, 25.
1: Dokładnie tak, już 25. jazzobranie za miesiąc, za kilka tygodni właściwie, 23.
0: No, no właśnie, to nie tak daleko, 23. piąteczek.
1: Tak, tak się rozpędziłem z tym za miesiąc, a tu chwila nieuwagi i już przygotowania trzeba przyspieszyć.
0: No
1: a
0: właśnie.
1: Gwiazdy tak naprawdę to już się szykują, już chyba nawet są spakowane. Gwiazdami w tym roku będzie genialny kwartet z Wielkiej Brytanii pod wodzą Denisa Baptista i Gary'ego Crosby'ego. A gwiazdy zaprezentują, myślę, coś wokół czego ta rozmowa dzisiejsza nasza też będzie się toczyć. Program z okazji jubileuszu setnych urodzin Johna Coltrane'a.
0: O, proszę bardzo, wielkie nazwisko.
1: Tak, 23 września, dokładnie 23 września minęła setna rocznica urodziny jednego z największych jazzmenów wszechczasów, Johna Coltrane'a. No i właśnie, żeby uczcić tak ważną postać, organizujemy ten koncert.
0: Czyli panowie będą też mieli jakieś utwory z jego repertuaru na przykład?
1: Przede wszystkim tak. Skupimy się na tym genialnym, legendarnym albumie A Love Supreme.
0: Okej. Okay. No proszę bardzo, czyli gwiazdy z nie zza wielkiej wody tym razem, ale powiedzmy tutaj po sąsiedzku z wysp.
1: Tak, z wysp.
0: Było trudno ściągnąć ich?
1: I tak i nie. I tak i nie. Fajne jest to, że to już jest 25. edycja festiwalu. Te pierwsze edycje, jak zawsze, coś musi się rozpocząć, rozpędzić. Natomiast jeżeli na tym festiwalu już mamy, występowały takie gwiazdy jak Michał Urbaniak, czy Dave Weckl, Eric Marienthal, Mike Stern, w zeszłym roku Frank Gambali, no to już...
0: Nie trzeba tłumaczyć, tak? Rozumiem komuś, co to jest jazzobranie w Oleśnie.
1: Nie trzeba tłumaczyć.
0: Bo on już doskonale wie. Bo już mu koledzy jazzmeni powiedzieli, że jedź tam jest fajnie, tak?
1: Jest fajnie. No, generalnie muzyka jazzowa jest dla ludzi. Czy ona jest dla wszystkich ludzi, czy jest to nadal jakaś impreza...
0: No jednak dla takich
1: wybrańców.
0: Troszkę, no nie chciałbym też tak ostro, ale trochę, no jazz nie jest łatwy, to nie jest też taka muzyka masowa, no umówmy się, wiadomo.
1: Natomiast staramy się zawsze tak zorganizować, nawet jak w tym roku, no nie bójmy się tego tematu, jeżeli bierzemy na tapetę repertuar Johna Coltrane'a, który jest bardzo wymagający, to musimy też dokonać różnych takich zabiegów marketingowych, żeby było też coś dla zwykłego zjadacza chleba i takie elementy również tutaj nastąpią, bo z gwiazdami wystąpi tradycyjnie Windband, gospodarze, zespół, który obchodzi w tym roku również jubileusz 25-lecia działalności. I mamy w swoim repertuarze hity, przeboje musicalowe, które też myślę, że jako support przed gwiazdą, czy może jako przerywnik też, dla równowagi tego Johna Coltrane'a też muszą zabrzmieć.
0: Żeby można było spokojnie poddychać, a nie tylko z zapartym tchem patrzeć na gwiazdy zagraniczne. Dobrze, tu mamy przecinek robimy. Przypomnę, że rozmawiamy sobie o 25. edycji jazzobrania z pomysłodawcą i twórcą tegoż festiwalu Korneliuszem Wiatrem. Zostańcie z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wracamy.
2: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciałem.

0: Minuta po wpół do 12:00. Słuchacie Radio Opola, my jazzujemy. Zapraszamy was na właśnie taką muzykę już 23 października. W Oleśnie 25. jubileuszowa edycja jazzobrania. Pomysłodawca, twórca tego koncertu u mnie w studiu, dr Korneliusz Wiatr cały czas i rozmawiamy sobie o programie. Powiedzieliśmy już co nieco, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o biletach na przykład.
1: A właśnie. Zachęcamy do zakupu biletów. Można online sobie zakupić bileciki. Na ekobilet są chyba po 150 zł, a można też stacjonarnie, w zależności od sektoru, są jeszcze po 140 i 170.
0: Generalnie mamy gwiazdy, tak. Przede wszystkim mówiliśmy już, że te zagraniczne, ale też mamy, oprócz oczywiście rodzimego Windbandu, mamy także jeszcze jedną formację i to jest, jak czytam, kwartet wokalny, The Sound Pack. Brzmi zagranicznie, ale oni nie są z żadnej zagranicy.
1: Jeżeli Nysa to jest nie zagranica, to...
0: Księstwo Nyskie.
1: Księstwo Nyskie, tak jest. Bardzo się fajnie złożyło, że moi koledzy, współpracownicy z Uniwersytetu Jana Długosza, Marcin Wawrzynowicz i Asia Świniarska, od 10 lat współtworzą kwartet wokalny, taki zespół wokalny, kwartecik Sound Pack. Jak już wspomniałem, Sound Pack ma jubileusz dziesięciolecia działalności artystycznej. Kilka fajnych płyt na swoim koncie, ostatnio nawet jakaś świąteczna, ale nie oczywiście świąteczną będziemy prezentować, tylko bardzo, bardzo ciekawe takie kawałki, nie bójmy się tego słowa, piosenki jazzowe w dosyć wyrafinowanych momentami opracowaniach. Oczywiście ze współakompaniamentem naszego Windbandu.
0: A propos Windbandu, a Windband to też utwory Coltrane'a, czy jakieś własne kompozycje, czego my będziemy mogli posłuchać?
1: No właśnie, to może już teraz pomalutku przejdziemy, jak ten wieczór będzie wyglądał. O godzinie 19:00 Windband rozpocznie saporcikiem, żeby ładnie wprowadzić w klimat taki jazzowo-swingujący. Na pewno zagramy uwertury z musicalu Chicago, na pewno zagramy Singing in the Rain i kilka jeszcze pewnie innych takich fajnych swingowych hitów. Może La La Land, zobaczymy. No i potem oddajemy scenę głównym gwiazdom wieczoru, czyli Dennis Baptis, Gary Crosby z repertuarem Johna Coltrane'a. Na koniec tej części, oczywiście, że zagramy z gośćmi, będzie to Blue Train. Doskonały, niezapomniany blues Johna Coltrane'a. Musi to zabrzmieć. Blue Train będzie. Potem zasłużona oczywiście dla wszystkich, a zwłaszcza dla słuchaczy, przerwa. Z racji, że jest to jubileusz, 25. edycja, więc nie wiem, czy już możemy zdradzić rąbka tajemnicy, ale chyba będzie jakiś tam bankiecik w przerwie.
0: O, właśnie miałem pytać, czy wjedzie tort i będzie się działo.
1: To jest tajemnica.
0: To jest taka niespodzianka,
1: ale której... chyba wiedzie.
0: Możemy. Niespodzianka, którą można przewidzieć prawdopodobnie.
1: Jasne.
0: Tak?
1: I po tej kawce i torcie będzie druga część, gdzie wystąpi właśnie obchodzący jubileusz kwartecik Sound Pack i będzie wokalnie, będzie gatunkowo troszeczkę lżej niż w pierwszej części, aczkolwiek również bardzo wyrafinowane aranżacje.
0: I to wszystko w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie 23 października.
1: Tak jest. Bardzo serdecznie zapraszamy.
0: No to w zasadzie ja się tylko dołączam do tych zaprosin. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Któż to gościł? Przypomnę już tylko dla formalności. Dr Korneliusz Wiatr, pomysłodawca, twórca jazzobrania, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnie, założyciel Windband.

0: Alex Warren, Emerald Eyes na antenie Radio Pole. Kwadrans nam pozostał do południa. Wczoraj odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród literackich Nike. Nagroda ta za książkę zatytułowaną Nul powędrowała do Szczepana Twardocha. Książka opisuje wojnę na Ukrainie z perspektywy okopów i Polaka, który jako ochotnik zaciągnął się tam do walk. Szczepan Twardoch zwyciężył także w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej, który to wcześniej wygrał też książką Król. O szczegółach Piotr Durys.
1: Werdykt ogłoszono podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Szczepan Twardoch zaczął pisać Nul w Kijowie w drodze powrotnej z Donbasu, gdzie był świadkiem wojny. Nie napisałem jednak tej książki w żadnej sprawie, mówił po odebraniu nagrody Szczepan Twardoch.
2: Ta powieść służy samej sobie i tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
1: Nike przyznawana jest od 1997 roku. Po latach wciąż jest potrzebna, mówi pomysłodawczyni nagrody Henryka Bochniarz.
3: Bardzo się cieszę, że te 30 lat nam pokazują, że nagroda jest potrzebna i mam nadzieję, że w tym wariackim świecie będzie jeszcze dalej potrzebna.
1: Szczepan Twardoch otrzymał statuetkę i 100 000 zł. Piotr Durys, Polskie Radio.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń. Po reklamie.
4: Słuchacie Radio Opole, oczywiście na FM, w internecie i DAB+. Już za chwilę na zegarach wybije równiutko 12 w południe, czas na wiadomości.
5: A w nich o tym, jak opolscy przedsiębiorcy oceniają sytuację ekonomiczną i poziom aktywności gospodarczej w kraju. Urban Lab Opole zachęca mieszkańców regionu do wypełnienia ankiety dotyczącej komunikacji miejskiej w stolicy regionu. Blisko 80% Polaków uważa, że krzyk to nie przemoc.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Opolscy przedsiębiorcy coraz gorzej oceniają koniunkturę gospodarczą. Urząd Statystyczny w Opolu opublikował raport dotyczący sytuacji rynkowej we wrześniu, mówi Monika Bartel z urzędów.
6: Podmioty zajmujące się transportem i gospodarką magazynową wyrażają najbardziej pesymistyczne opinie, a wartość wskaźnika jest poniżej średniej długookresowej. Najbardziej optymistyczne oceny formułują te jednostki, które prowadzą działalność w zakwaterowaniu i gastronomii, a wartość wskaźnika jest powyżej średniej długookresowej.
5: A na poprawę oceny bieżącej sytuacji rynkowej prawdopodobnie wpłynie obniżka cen paliw. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: A może poprawić komunikację miejską w Opolu? W internecie jest dostępna anonimowa ankieta przygotowana przez Urban Lab Opole we współpracy z radami dzielnic. Pytamy przede wszystkim, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z komunikacji miejskiej, mówi Dominika Rygiel z zespołu Urban Lab Opole.
7: Dopytujemy, czego konkretnie w tej komunikacji brakuje. Jest też pytanie dotyczące tego, czy mają świadomość, że korzystając z miejskiego biletu mogą też korzystać z połączeń w ramach komunikacji Polregio.
5: Ankieta będzie dostępna jeszcze przez 2 tygodnie.
7: Wyniki będą przepracowane, poddane dyskusji i przekierowane do decydentów. Chcielibyśmy po prostu wypracować dobre praktyki dla miasta i spróbować je wdrożyć.
5: Dodaje Dominika Rygiel, a link do ankiety m.in. na stronie internetowej Radia Opole.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Prawie 80% dorosłych Polaków uważa, że krzyczenie na dzieci to dopuszczalna forma przemocy. To wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę przy okazji rozpoczynającej się kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi liderka tej kampanii Monika Sajkowska.
8: Ciągle 1/3 polskiego społeczeństwa popiera stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o kary emocjonalne, szczególnie krzyk na dzieci, to aż 80% dorosłych Polaków uważa, że jest on dopuszczalny.
5: Przemoc słowna czasem boli bardziej niż przemoc fizyczna, podkreśla zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
9: To potrafi młodemu człowiekowi zniszczyć psychikę, doprowadzić do tego, że próbują się targnąć na własne życie.
5: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa 6 tygodni. Posłowie zaczynają pracę nad zmianami podatkowymi. Jutro wieczorem pierwsze czytanie rządowego projektu, który m.in. podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Ustawa wprowadza też pośrednią 24-procentową stawkę PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie.
0: Światowe agencje informują.
5: Pocisk z rosyjskiego drona spadł tuż przy granicy Mołdawii z Ukrainą i rykoszetem trafił w autobus. Ranny został mołdawski funkcjonariusz Straży Granicznej, a przejście graniczne Palanka zostało natychmiast zamknięte. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory 29 listopada. Jego celem jest wzmocnienie rządu po tym, jak w ubiegłym tygodniu parlament odrzucił kluczowe rządowe dekrety dotyczące polityki mieszkaniowej.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jest trochę chmur na niebie, ale nie ma się tym absolutnie co przejmować. Co rusz będzie przebijało się mocniej przez to wszystko słońce. Dziś zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane. Maksymalnie od 18 do 20 stopni, a wiatr słaby, miejscami też umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Jeśli chodzi o noc, no to zachmurzenie też małe, ale uwaga, w nocy i zwłaszcza też nad ranem mogą występować mgły, zamglenia, będzie to utrudniało widoczność. Tu apel do kierowców, noga z gazu. W nocy od 6 do 9 stopni. No a teraz w Opolu, proszę bardzo, mamy już 19 stopni na termometrach. Taka 19 także jeszcze w Kluczborku, na Mysłowie, Brzegu i Nysie. Najcieplejsze miasto w tej chwili to Kędzierzyn-Koźle. Tam 20 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to witajcie w trzeciej godzinie duetu na fali. Krzysztof Rab raz jeszcze mówi dzień dobry, cześć i czołem. Dołączył do mnie Paweł Oliwa, który ten program realizuje. No a my mamy już właśnie 5 minut po godzinie 12. No to zaczynamy od Bensona Boona, który śpiewa Man in Me. Dajcie sobie głośniej.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
11: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
13: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama.
15: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
16: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
17: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Po reklamie.

0: Europe i Final Countdown na antenie Radio Opole. Zawsze jakoś ten utwór, powiem wam, że od razu inny dzień robi, przynajmniej mnie. A jak z wami, to możecie dać zawsze znać. Natomiast teraz przechodzimy do zupełnie, no, tematu trochę mi obcego, powiem szczerze, bo niedawno dopiero znów się zaprzyjaźniłem z fryzjerami. Jak niektórzy być może wiedzą, długie włosy poszły w odstawkę i trzeba częściej chodzić. Ale teraz to ja będę miał, mistrzyni Polski we fryzjerstwie w tym studiu. Uwaga, Laura Sobczyk, cześć, witam serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Znalazłem taką informację całkiem niedawno o tobie, bo i niedawno to wydarzenie miało miejsce, czyli gdzieś tam w połowie, powiedzmy, września pojechałaś do Warszawy na pewne zawody, no i okazałaś się tam najlepsza. Ale jakie zawody? Ja nie chcę tu nic przekręcić, to już opowiedz ty sama.
1: Tak, były to właśnie Mistrzostwa Jazz and Beauty w Warszawie, gdzie mogą zaprezentować się w ślubnej, technicznej fryzurze.
0: No właśnie, bo generalnie to tak w ogóle konkurencja, to ona się tak fachowo nazywa jak?
1: Technika bridal.
0: No więc właśnie,
1: jest tego, to właśnie
0: tego uniknąłem.
1: Techniczna.
0: Czyli to jest tylko czysto taka fryzura na ślub. Rozumiem, dla kobiet, dla pani młodej, tak?
1: Tak, ale jest to właśnie fryzura taka typowo konkursowa, gdzie nie zrobimy jej gdzieś na żywej postaci, tylko właśnie na manekinie, na tym konkursie.
0: Aha, ale da się z tym na głowie chodzić później? Czy to są takie wymyślne rzeczy, że tam jest jakaś konstrukcja nie do przejścia w ogóle?
1: Troszkę ciężko, ale gdzieś tam można to potem przekształcić właśnie w taką bardziej użytkową na przykład fryzurę.
0: Mm-hmm. No to dobrze, uściślimy w takim razie. Czyli na tych zawodach to wy nie czeszecie żywych osób, tylko jakieś peruki na manekinach, tak?
1: Tak, czeszemy na manekinach. Jest tam jedna konkurencja ślubna z rozpuszczonych z długich włosów.
0: Okay.
1: Gdzie ta fryzura jest po prostu na żywej postaci robiona, nie?
0: Rozumiem, ale akurat ty czesałaś manekina.
1: Tak, tak, ja
0: tak?
1: też czesałam manekina.
0: No dobrze, a skąd się bierze w ogóle pomysł? No bo rozumiem, że to musi być coś takiego wow. Coś, co zaskoczy szanowne jury, a pewnie w świecie mody i fryzury już prawie wszystko było, czy ja się może mylę?
1: Gdzieś tam fryzury na przykład wymyślam z trenerką, do której jeżdżę do Bydgoszczy właśnie na takie treningi i to ona mi pomaga gdzieś tam tworzyć krok po kroku taką fryzurę i potem z czasem gdzieś doprecyzujemy bardziej ją bardziej rozbudowujemy, żeby gdzieś tam na ten konkurs była taka obszerna i no, żeby też tam wyglądało to potem porządnie, nie? Wszystko takie duże.
0: Rozumiem, że długie włosy byłyby najlepsze, tak? Bo to jest takie wtedy, no, jest na czym pracować, tak?
1: Tak. Im dłuższe włosy, tym lepiej i jest więcej po prostu możliwości, żeby cokolwiek zrobić na nich.
0: A muszą być tylko takie włosy, powiedzmy, naturalne? No ja wiem, że manekin, ale czy na przykład jakieś doczepy wy też robicie, żeby jeszcze zwiększyć objętość? Nie wiem, coś więcej można było wtedy coś porobić?
1: Właśnie każda konkurencja ma swój regulamin.
0: Mhm.
1: I akurat właśnie w mojej konkurencji jest zakazane różne doczepy, różne dopinki.
0: Aha.
1: Także szukam takiego manekina, żeby te włosy były po prostu jak najdłuższe i też dobrej jakości, żeby wiadomo, też na długo mi to posłużyło.
0: Ja wiem, że to będzie być może trudne tak w radiu. Wierzcie mi, że też powstaje materiał na nasze social media i tam będzie można zobaczyć, o czym dokładnie rozmawiamy. Jak ta fryzura wyglądała? Czy gdybyś mogła ją opisać? Co ty tam stworzyłaś za kompozycję?
1: Tak, był to kok.
0: Okej. Okay.
1: I później gdzieś tam każde pasmo rozdzielam. Muszę porządnie, że tak powiem, wymodelować te włosy, że później jak rozciągam to palcami, to powstaje taki wachlarz. Później też to muszę porządnie spryskać lakierem, żeby to utrwalić. No i żeby taka gdzieś fryzura przetrwała do oceny jury, dopóki przyjdą już po zakończeniu.
0: Mhm. Duża konkurencja w ogóle była w tej Warszawie, powiedz?
1: Tak, kilkanaście osób gdzieś tam startowało. Jak startujemy, mamy też jakby puszczone dwie konkurencje. Także no, ogólnie na płycie jest kilkanaście osób, jeżeli chodzi o moją konkurencję. No i to później się tam gdzieś miksuje, że tak naprawdę sama czasami nie wiem pod presją, ile osób do końca z mojej konkurencji, bo mamy puszczane dwie naraz na przykład, nie?
0: O, no dobra. Ile czasu jest na taką fryzurę w ogóle na zawodach, żeby ją ułożyć?
1: 45 minut.
0: 45 minut, godzina lekcyjna.
1: Tak.
0: Dobrze, zostańcie koniecznie z nami, bo za chwilę to my powiemy, jak ty się w ogóle ta pasja rozpoczęła i właściwie kto był natchnieniem do takiego fryzjerstwa konkursowego, no nie uwierzycie. Zostańcie koniecznie z nami w studiu, przypomnę, Laura Sobczyk, mistrzyni Polski we fryzjerstwie.

0: Margaret w utworze Prima Ballerina. A my wracamy do rozmowy z Laurą Sobczyk. Przypomnę, że w studiu Radia Opole mistrzyni Polski we fryzjerstwie. Ten medal zdobyty jest świeżutko w tamtym miesiącu w Warszawie na takich zawodach w kategorii technik bridal, czyli fryzura ślubna, techniczna. I powiem tak, ja tą fryzurę przed chwileczką zobaczyłem na zdjęciu. Dech mi zaparło, bo rzeczywiście wygląda to na takie absolutne dzieło sztuki. To jest taki majstersztyk. To jest coś takiego, że gdyby to by było można zjeść, to byłoby szkoda. Ale ponieważ mówimy o fryzurze, no to ja mam teraz pytanie, jak to długo na przykład ta fryzura się rodziła? W tym sensie, że ty musiałaś to wymyślić i jeszcze nauczyć się to robić na ten pokaz. Ile początkowo ci zajmowało ułożenie tych włosów właśnie w ten konkursowy sposób?
1: Około do takiej fryzury przygotowuje się gdzieś, no taki rok.
0: Rok?
1: Że tak powiem,
0: nieźle.
1: Tak.
0: Mhm.
1: Gdzieś tam z miesiąca na miesiąc dokładamy coraz jakieś trudniejsze elementy. Sprawdzam po prostu, jak to całościowo wygląda. Czasami coś odejmę, czasami coś zmienię, ale taki rok gdzieś tam na przygotowaniu i żeby się zmieścić w czasie, bo mam na to 45 minut, no to potrzeba gdzieś dużo ciężkich treningów wieczornych, późnych, bo nie ukrywam, początkowo tą fryzurę robiłam gdzieś w 2 godziny.
0: Ohoho, no to długo za dużo, tak? Dużo
1: tak,
0: za dużo.
1: Długo za dużo. Dlatego gdzieś treningami właśnie musiałam postarać się właśnie do tych 45 minut zejść.
0: Mhm. No tak, ty mi się też przyznałaś tutaj w tak zwanym międzyczasie, że ty w ogóle jeździsz do takiej też innej mistrzyni na specjalne jakby takie lekcje, tak? Bo to w ogóle z takim fryzjerstwem na co dzień, które ty u siebie w zakładzie czynisz, to właściwie chyba ma niewiele wspólnego. To jest już taki totalnie wysoki level.
1: Tak, różni się to od pracy w salonowej i właśnie raz w miesiącu udaję się do Bydgoszczy, tam do akademii, gdzie po prostu z moją trenerką, która również jest mistrzynią świata, doszkalamy tą właśnie fryzurę, zmieniamy, ona mi również pomaga coś tam nad nią popracować i podpowiada, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej.
0: A taki sędzia na takich zawodach, na co on właściwie zwraca uwagę? No bo wiesz, w sporcie, no to wiadomo, tam no nie można faulować i nie wiem, też oczywiście liczy się ten czas, technika, no ale jeśli ktoś przed nami, nie wiem, układa fryzurę, no to co tam jest, nie wiem, na przykład zabronione albo, nie wiem, czy stosujecie doping w postaci, nie wiem, mocniejszego lakieru do włosów? Bo nie wiem nawet, jak sobie to wyobrazić.
1: Każda fryzura ma swój regulamin i przed jest taka komisja właśnie, która sprawdza na przykład, czy nie mamy dopinek, czy kolor jest odpowiednio zafarbowany, czy jest odpowiednia barwa właśnie na tym manekinie i później, jak już jest ocena jakby sędzi, to właśnie zwracają uwagę na czystość, na elementy, czy są jakby dobrze wypracowane, czy wszystko jest spójne, czy nic nie opadło, czy wszystko jest... No,
0: a właśnie.
1: Tak. Mhm.
0: To jest tam, trochę tego lakieru jest, prawda? To jest, musi to być
1: tak
0: utrwalone. To słuchacze zobaczą to, zaręczam w social mediach, to naprawdę są takie fale w ogóle, ta twoja fryzura, no to musi się jakoś trzymać.
1: Tak, lakieru jest bardzo dużo, żeby też jakby wytrwało do tego, zanim przyjdzie sędzia, bo to jednak zanim uczeszemy, to takie 3 minutki później, dopiero sędzia przychodzi, 5 minut mają dla nich właśnie do oceny, także ta fryzura też musi jakby przetrwać całą
0: no,
1: tą ocenę.
0: Tak. A teraz jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie, wiem, bo wyczytałem, że właściwie do tego fryzjerstwa konkursowego to cię chłopak zachęcił, też mistrz.
1: Tak, do fryzjerstwa konkursowego właśnie zachęcił mnie chłopak. Ogólnie do fryzjerstwa całego gdzieś tam poszłam za mamą, która też ma właśnie salon i jakby tą pasję przejęłam po niej. A tutaj, jeżeli chodzi o konkurs, no to gdzieś tam chłopak, który właśnie zdobył też mistrza, no to jakby poszłam za nim i jeździłam na treningi, przypatrywałam się, aż w końcu postanowiłam, że sama spróbuję.
0: I chłopak jest mistrzem, czekaj, Polski czy świata?
1: I Polski, i świata, i Europy.
0: O, i Europy także... jeszcze.
1: Tak.
0: Trzeba było przyprowadzić, to by tutaj było już mistrzowskie grono. Dobrze, znów zrobimy mały przecinek i za chwilę zapytamy, jak będą wyglądały przygotowania, uwaga, do mistrzostw świata, bo właściwie Laura za chwilę się na nie wybierze do Włoch. Zostańcie koniecznie z nami, to jest oczywiście Radio Opole.

0: Taylor Swift na antenie Radia Opole. Mamy już tylko kwadrans do godziny 13. Taylor Swift to raczej, jeśli chodzi o fryzury, z tego co ja kojarzę, to raczej tam nie jest zbyt ekstrawagancka. A taka Lady Gaga, to już być może mogłaby w niejednym konkursie na niezłą fryzurę wziąć udział. Zresztą chyba brała nawet. Bo dlaczego ja tym wspominam? Bo cały czas mam, słuchajcie, tu w studiu mistrzynię Polski we fryzjerstwie, Laura Sobczyk z Białej, która w Warszawie taki tytuł wygrała, ale na tym nie koniec jej apetytów. Bo jak słyszę, za chwileczkę do Włoch się wybierasz po mistrza świata.
1: Tak,
0: a przynajmniej
1: jest.
0: Będzie taka próba podjęta.
1: Tak.
0: Cóż to będą za zawody? Więcej coś powiedz.
1: Tak, są to mistrzostwa świata z tych wszystkich konkurencji, które teraz się też odbyły w Warszawie. No i co? Będę prezentowała tą samą fryzurę, tylko gdzieś bardziej obszerną, większą, rozciągniętą, bo jednak są to mistrzostwa świata, gdzie też no, te fryzury na pewno będą dużo większe niż teraz. Będzie pełno osób z różnych krajów. No i też trzeba się pokazać z czymś konkretnym.
0: No tak, bo generalnie to cały czas tak. Ja też tylko przypomnę, że prace nad tą fryzurą, którą na razie zdobyłaś mistrza Polski, to trwały właściwie rok. Ćwiczeń było co niemiara. No to tak w 3 tygodnie nowej kompozycji nie wymyślisz i nie opanujesz. To nie jest tak hop-siup, prawda?
1: Tak, nie ukrywając, mam teraz 3 tygodnie. Także muszę pracować z tym, co mam, bo nic innego nowego, no jakby nie uda mi się tak doprecyzować w te 3 tygodnie. Dlatego będę pracować nad tą fryzurą. No i gdzieś tam muszę ją powiększać.
0: A tak w ogóle jeszcze sobie zastanawiam się nad inspiracją. No bo nie wiem, czy to mistrzostwa Polski, czy Europy, czy świata. To, nie wiem, oglądasz jakieś gwiazdy na czerwonych dywanach, nie wiem, celebrytów na ściankach, czy jakieś pokazy może mody, gdzie czasem i fryzura, i strój zresztą są jakieś tam, powiedzmy, awangardowe. No bo to musi być coś nietuzinkowego, coś, co rzeczywiście przykuje oko. No to na ulicy raczej takich osób nie spotkamy, prawda? Tak w życiu codziennym.
1: No, na ulicy nie, ale gdzieś tam właśnie pokazy mody, właśnie różne festiwale, no to jednak te gwiazdy pokazują się z czymś awangardowym, z jakimiś właśnie kolorami, czy tam fryzurami fikuśnymi, gdzie tam to przeradza się w jakiś pomysł, który potem można ukazać właśnie czy na konkursie właśnie i...
0: Coś jeszcze od siebie ewentualnie dodać, coś zmodyfikować,
1: tak,
0: coś dowymyślać, tak? Żeby to było takie wow.
1: Tak, można właśnie coś wymyślić, zainspirować się, żeby potem to przekształcić i pokazać po prostu na konkursie z daną fryzurą. No i właśnie takie różne festiwale gdzieś dużo dają po prostu, nie? Dużo pomysłów.
0: A propos, no bo to też chciałem zapytać, jakby nie było, jednak mamy jesień. To jest taka specyficzna pora roku, mówimy piękna polska złota jesień, pod warunkiem, że jest słońce. Jakieś trendy na jesień? Powiedz, co w ogóle teraz, powiedzmy, no na głowach pań i panów, żeby nie było? Dominuje, jest modne i jest na czasie.
1: Tak, jeżeli chodzi o panie, no to najbardziej teraz kolory jesienne, czyli jakieś brązy, burgundy właśnie, jakieś tam złote blondy, fryzury to na przykład jakieś long boby, takie dłuższe czy krótsze boby. Teraz to najbardziej dominuje właśnie na jesień. Jeżeli chodzi o panów, no to teraz bardzo modne jakieś dłuższe formy typu mulety, czyli właśnie teraz jak najdłuższe formy po prostu u mężczyzn dominują, jakieś tam po prostu przy uszach lekkie cieniowania, a tak to gdzieś tam te dłuższe formy jednak.
0: A panowie z długimi włosami jeszcze się zdarzają często, czy to już taki wymierający gatunek? Pytam, bo niedawno sam włosy ściąłem i nie wiem, czy to trendy, czy nie trendy.
1: Nie, no teraz panowie gdzieś tam właśnie bardziej idą w tą długość.
0: No proszę.
1: Wiadomo, nie tam jakieś bardzo długie, ale takie dłuższe niż może poprzednie tam jakieś tam czas do tyłu.
0: A siwiznę farbować czy zostawić? U pań to wiadomo, że farbować to, no, wiadomo, ale u panów.
1: No jak to lubi, ale też można właśnie farbować. Są różne takie teraz, tam typowe takie farby, czy tam odsiwianie dla panów.
0: Odsiwianie, no proszę.
1: Tak, także panie...
0: Stosują, tak?
1: Tak, stosują. No i powiem, fajnie to też wygląda. Jak się dobierze dobrze, no to wygląda to dobrze.
0: Ciekawe, czy lepiej wyglądałbym jako brunet, czy jako blondyn. Ale chyba zostanę przy tym, co jest. Dobra. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Laura
1: Dziękuję
0: Sobczyk, mistrzyni Polski we fryzjerstwie. Życzę wszystkiego dobrego i jak z tych Włoch się uda przywieźć mistrza, to zapraszamy ponownie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach już za chwilę wybije godzina 13. Słuchacie oczywiście Radio Opole. Mamy poniedziałek, to 5 dzień października. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w regionie.
5: Do jednostek policji w regionie trafi 15 samochodów hybrydowych. 66-latek z Opola produkował alkohol bez zezwolenia. W wiadomościach też kibice przed meczem piłki nożnej Bośnia i Hercegowina kontra Polska.
6: Niech wygrają i niech idą na fali.
7: 2-0 dla nas.
5: Minęła godzina 13.
8: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Ale na początek informacja dla kierowców. Do służb dosłownie kilka minut temu wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym, a to na drodze prowadzącej przez Grodziec w powiecie opolskim. Na razie nieznane są szczegóły tego zdarzenia, natomiast proszę uważać, noga z gazu.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: 15 nowych hybrydowych radiowozów trafiło do opolskiego garnizonu policji. To dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, mówi komisarz Anna Litwin-Marchewka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
9: Jest to inwestycja, która niewątpliwie wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i niewątpliwie przyczyni się do tego, że nasza praca będzie jeszcze bardziej skuteczna. Radiowozy będą przekazane w zasadzie do każdej jednostki w garnizonie opolskim. Jest to Brzeg, Nysak, Kędzierzyn, Koźle, Głubczyce i Prudnik.
5: Na zakupy samochodów przeznaczono w sumie blisko 2 400 000 zł.
8: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Mieszkaniec Opola produkował alkohol bez wymaganego zezwolenia. Na posesji 66-latka policjanci zabezpieczyli aparaturę do produkcji alkoholu, ponad 170 litrów gotowego produktu i składniki potrzebne do wytworzenia kolejnych dawek. Akcja była przeprowadzona wspólnie z funkcjonariuszami KAS, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
10: Czynności te były realizacją sprawy, nad którą pracowali funkcjonariusze już od jakiegoś czasu, a która dotyczyła produkcji alkoholu bez zezwolenia. Na miejscu zatrzymany został 66-latek. W trakcie czynności mundurowi zabezpieczyli też pieniądze w kwocie blisko 5000 zł na poczet przyszłych kar. Gromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu produkcji alkoholu bez zezwolenia.
5: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.
8: Światowe agencje informują.
5: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że ich odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu.
11: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach czy też depresję. Naukowcy są w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
5: Jutro zostanie przyznana Nagroda Nobla z fizyki, w środę z chemii, w czwartek z literatury, a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia. Rosja miała przekazać Korei Północnej technologię produkcji dronów o napędzie odrzutowym. Poinformował o tym w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Budzi to poważne zaniepokojenie w Azji Wschodniej u demokratycznych sąsiadów komunistycznej północy.
8: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Kibice piłkarskiej reprezentacji wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych w wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zespół Jana Urbana zagra w Zenicy bez największej gwiazdy, czyli Roberta Lewandowskiego, który pauzuje ze względu na kartki. A z kibicami rozmawiał Maciej Szefer.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No to dla pewności spoglądam za okno. Znów taka jest teraz faza, że więcej słońca mamy niż chmur, a przynajmniej przez te chmury niewielkie słońce się pięknie przebija. Dziś zachmurzenie małe, ewentualnie umiarkowane. Tego słońca jeszcze nie powinno zabraknąć. Od 18 do 19 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zachodni, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie też małe, ale uważajmy na mgły i zamglenia. No i też jeszcze nad ranem mogą się te mgły unosić. Uważajmy na drogach. Noc chłodnawa, tak od 6 do 9 stopni. No i jeszcze sprawdzam, ile teraz pokazują termometry w poszczególnych naszych miastach. No i proszę bardzo, w Opolu mamy już 20 stopni. Udało się. 20 w Słońcu na termometrach w Opolu i podobnie także w Kluczborku, na Mysłowie, Brzegu i Nysie, Kędzierzyn, Koźle 21.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Duet na fali, godzina czwarta rozpoczęta. Witam jeszcze raz, Krzysztof Raps za mikrofonu mówi dzień dobry, Paweł Oliwa zza konsolety realizatora. A Dawid Podsiadło po prostu będzie śpiewał.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
0: Po reklamie.

0: Katy Perry w Radio Pole Last Friday Night. Mamy już prawie 16 minut po godzinie 13. Ponieważ po ostatnim sukcesie biało-czerwonych w piłce nożnej należy spodziewać się dziś hokejowego wyniku z Bośnią i Hercegowiną, no to ja przejdę do tenisa. Tak? Nie? Serio. Zapominamy o wymęczonym wcześniej remisie 0-0, pamiętamy tylko spektakularny triumf nad Rumunią, no i zakładam, zwycięstwo w piłce nożnej dziś mamy gwarantowane. Czy ja się mogę mylić? Ha, no to może inaczej. Powiem o tym, co na pewno jest pewne. Pewne jest to, słuchajcie, że Iga Świątek wywalczyła awans do czwartej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, pokonując Chorwatkę Donnę Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Polka co prawda przegrała pierwszego seta, właśnie 4-6, a w drugim już tak znajdowała się w dość krytycznej sytuacji, przegrywając już 2-5, ale wtedy właśnie się odrodziła na nowo, szybko te straty odrobiła, wygrała 4 gemy z rzędu, a następnie całkowicie zdominowała Chorwatkę w tiebreaku, wygrywając go do zera. W tej decydującej trzeciej partii Świątek utrzymała przewagę i przypieczętowała zwycięstwo wynikiem 6-2. Trener tenisa Radosław Nijaki chwali postawę Polki.
1: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy w turnieju rangi 1000 WTA w Pekinie. Polka w trzeciej rundzie grała z Donną Vekić, znana nam doskonale Chorwatka. No i tutaj nie lada wyczyn, ponieważ mecz nie układał się troszkę ze strony Igi. Było już 4-6 i 2-5, po czym nagle zerwała się do odrabiania strat Polka. Wygrała 4 gemy z rzędu, a w tiebreaku totalnie zdominowała swoją rywalkę i w trzecim już przypieczętowała swoje zwycięstwo w tej partii 6-2.
0: A w kolejnej rundzie Polka zmierzy się już z Amerykanką Iwą Dziowicz. A jeszcze tak na chwilę tylko, już wracając do tej piłki nożnej, no to zakładam, że Polska dzisiaj tak strzeli ze 2-3 bramki Bośni, ze 2-3 Hercegowinie, no i jakoś to będzie do przodu.

0: Oskar Cyms na niebie. No, są na niebie i na ziemi takie rzeczy, o których nie śniło się filozofom, dlatego powstał salon naukowy. Teraz będę was zapraszał do takiego nocno-wieczornego słuchania radia, jak zwykle w poniedziałek o tej porze. A na przykład, nie wiem, zastanawialiście się kiedyś, kiedy w ogóle powstał taki termin dinozaury? Jak przez lata kolejnych odkryć, badań zmieniał się na przykład rozmiar, kształt, wygląd tychże dinozaurów? No i na przykład, czy taki Indiana Jones to naprawdę istniał? Bo jeśli tak, ja się też zastanawiałem, to znalazłem gości, którzy mi na te wszystkie pytania odpowiedzieli. I właśnie dziś to się stanie wszystko w salonie naukowym po godzinie 22. Zaproszenie przyjęli do programu dr Mateusz Antczak i dr Jakub Kowalski z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. No a oto taki fragment rozmowy, w którym moi goście tłumaczą, kiedy ludzie zaczęli odnajdywać tak naprawdę szczątki dinozaurów, no i także innych prastarych gadów.
1: Wiele tysięcy lat temu nasi przodkowie znajdowali skamieniałości. Wiemy...
0: Tylko nie umieli tego zapisać.
1: Dokładnie.
0: Pewnie i zostawić tam jakieś informacje.
1: Znane są paleolityczne naszyjniki, w których widnieją przewiercone amonity i trylobity, więc oni znajdowali jakiś dziwny kamyczek, który wyglądał jak robaczek albo muszelka i używali tego jako składnik biżuterii. Co więcej, Bushmeni w Afryce Południowej znajdowali szczątki wymarłych listrozaurów. To takie terapsydy z dwoma zębami, które żyły na początku Triasu. I znajdowali je, to było 250 milionów lat temu one żyły, ale ludzie znajdowali je parę tysięcy lat temu, same kości, i sobie zaczęli wyobrażać, zaczęli rysować jakieś fantastyczne stworzenia na ścianach kamieni. I dopiero parę lat temu naukowcy zidentyfikowali, że takie tajemnicze zwierzę z dwoma zębami, które jest wyryte na kamieniu, taki petroglif, to jest najprawdopodobniej listrozaur, którego kości znaleźli starożytni Bushmeni.
0: To kiedy jakiś w ogóle, na przykład hasło dinozaur powstało?
2: To też jeszcze jest dłuższa historia, bo skamieniałości opisywali też na różne sposoby starożytni Grecy na przykład, a i później też na naszych ziemiach znajdowano na przykład szczątki mamutów, które przyczyniły się do powstania chociażby legendy o smoku wawelskim. Są takie teksty z XVI wieku bodajże, listy między różnymi badaczami, którzy mówią, że o, no mamy tutaj jakieś kości, które właśnie mogą być szczątkami dawnych porów.
0: A czyli oni brali te mamuta za smoka?
1: Nie tylko mamuta, przecież... ale inne zwierzęta z pleistocenu i starsze, nosorożce. Nawet do tej pory w katedrze w Krakowie wiszą sprzed kilku wieków kości. Tam jest czaszka nosorożca, fragment mamuta. W wielu miejscach w Europie, w kościołach, w katedrach są zaprezentowane kości wymarłych zwierząt. Nosorożców, mamutów, niedźwiedzi.
2: Grupa wieloryba chyba, trzy kości
0: też
2: takie. Zresztą wiąże się
0: bardzo
2: z fajna legenda, jeżeli te kości z łańcucha spadną na Wawelu, to będzie koniec świata.
0: I to jest jedna ciekawostka, a kolejne to zdradzę tylko jedną. Wiecie, że filmowy Indiana Jones istniał naprawdę? Znaczy ma swój pierwowzór i to jest też odkrywca taki dinozaurów. Będziemy o tym dziś wieczorem sobie z panami doktorami rozmawiać. Zapraszam wszystkich chętnych, jak zwykle salon naukowy po godzinie 22. Zapraszam w imieniu autora, czyli swoim własnym.

Depeche Mode, Personal Jesus. 20 minut pozostało do godziny 14. Nie wiem jak często wy, ale mnie się dość często zdarza na rowerku sobie pośmigać tymi lasami. Wiecie, w Zawadzie, tam nad Średnie Jeziorko na przykład z Opola są fantastyczne ścieżki rowerowe. No i niby człowiek wiedział, niby słyszał, niby nawet jakieś zdjęcie tu i ówdzie gdzieś tam się przedostało do mediów. Ale wiecie co? Co innego sobie tak gdybać, a co innego zobaczyć na filmiku z fotopułapki na żywo 7 dorodnych młodych wilczków właśnie gdzieś w tym lesie bytujących. Na taką okazję daje choćby profil Fundacji Koło Natury, facebookowy, na który sobie dzisiaj wszedłem i proszę bardzo, a tam właśnie taki obrazek, ruchomy mocno, jest sobie takie nieduże wzniesienie gdzieś w środku lasu i na tym wzniesieniu sobie tak tam raz, dwa, trzy, cztery wilczki się tak opalają, powiedzmy. Jeden tak sobie chodzi i węszy, jeden to w ogóle jest tak z daleka w ukryciu gdzieś tam w trawie schowany, w paprociach i jeden bawi się czymś, ma coś w pysku, zakładam, że niekoniecznie jest to coś martwego, to jest jakaś taka zabaweczka, coś. O, teraz drugi za nim biegnie i się poszli pobawić. Generalnie, słuchajcie, 7 dorodnych wilków. Przynajmniej tyle załapało się na jedno ujęcie właśnie w kadrze tejże fotopułapki w lasach tutaj Nadleśnictwa Zawadzkie. No to tak tylko mówię, nie żeby was absolutnie straszyć. Te wilki absolutnie ludzkiego towarzystwa nie szukają, natomiast no, może lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Ja już teraz będę wiedział, możecie ewentualnie wypatrywać, chociaż spotkać wilka to jest, zdaje się, też nie lada wyczyn, ale teraz już na pewno wiemy, że one tam sobie po prostu są i mają się świetnie. No to tak, z wilczym pozdrowieniem.

Za 9 minut będziemy mieli godzinę 14, a to oznacza, że duet na fali powolutku się będzie kończył. Dobiega końca ta audycja. Ja dziękuję już bardzo za ostatnie 4 godziny. Było mi niezwykle miło w poniedziałek się z wami powitać i poprowadzić to pasmo. Za chwileczkę w tym studiu pojawi się Justyna Maćkowiak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. Paweł Oliwa, który program realizował, jeszcze musi trochę porealizować różne inne programy. Także piękne dzięki za dziś. Światowy Dzień Mieszkalnictwa, to wiecie co? To idę sobie trochę pomieszkać. Dzięki, papa, i do jutra.

0: pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń. Po reklamie.
2: Poniedziałkowe popołudnie słuchają Państwo Radia Opole. Za chwilę reporterski obraz dnia. Najpierw jednak wiadomości. Na zegarach godzina 14.
3: Tragiczny weekend na drogach w kraju, w tym w naszym regionie. Aura z letniej wchodzi w jesienną. Kierowcy muszą zmienić styl jazdy.
4: Nawierzchnia jest śliska, to nawet ta 50 czasami może być za szybka.
3: UOKiK wszczął postępowanie wobec 4 spółek z grupy Google.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Ale na początek, uwaga kierowcy, można spodziewać się utrudnień na ulicy Częstochowskiej w Grodźcu, to powiat strzelecki. Doszło tutaj do zdarzenia samochodu osobowego z dostawczym, jak informuje kapitan Grzegorz Piśniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Jedna osoba jest poszkodowana. Jeśli chodzi o Grodzic, to rzecz jasna powiat opolski i Sieroniowice. Powiat strzelecki, na ulicy Europejskiej przewrócił się samochód osobowy. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach. Na miejscu jest jeden zastęp Straży Pożarnej.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A propos wypadków, to był czarny weekend na drogach w Polsce. Tylko w sobotę w wypadkach drogowych w całym kraju zginęło 15 osób, w tym jedna na Opolszczyźnie. W sobotę rano do tragicznego zdarzenia doszło na krajówce 11 pomiędzy Byczyną a Biskupicami, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
6: Na prostym odcinku drogi 36-letni kierowca Volvo, mieszkaniec powiatu rybnickiego, zjechał na prawe pobocze. Następnie stracił pan nad pojazdem, zderzył się z samochodem ciężarowym z naczepą kierowanym przez 56-letniego mieszkańca powiatu wrzesińskiego.
3: W wyniku wypadku 36-letni kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć. Z kolei w piątek rano doszło do innego tragicznego zdarzenia. To na drodze wojewódzkiej numer 407 w miejscowości Kuropas, nieopodal Łąk Wielki w gminie Korfantów. Relacjonuje młodsza aspirant Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
7: 37-letni kierujący samochodem osobowym marki Seat stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo. Policjanci, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, wydobyli mężczyznę z pojazdu i przekazali go pod opiekę ratowników medycznych. Pomimo udzielonej pomocy, życia 37-latka nie udało się uratować.
3: Kierowcą samochodu był strażak ochotnik z OSP Korfantów.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Jesienne warunki na drogach wymagają od kierowców większej ostrożności. Poranne mgły, śliska nawierzchnia, niskie temperatury mogą sprawić, że samochód w ułamku sekundy traci przyczepność. Kierowcy, którzy przez ostatnie miesiące przyzwyczaili się do suchej nawierzchni i letniego stylu jazdy, muszą zmienić swoje przyzwyczajenia, przypomina komisarz Agnieszka Żółka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
8: W szczególności należy zwrócić uwagę na stan nawierzchni i prędkość, bo mamy ograniczenia prędkości, dopuszczalnej prędkości na drogach, ale nie zawsze jest to prędkość bezpieczna, nawet jeżeli mam ograniczenie do 50 km na godzinę, a pogoda powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska, to nawet ta 50 czasami może być za szybka.
3: A jesienią szczególnie ważne jest również zachowanie większego odstępu od poprzedzającego pojazdu.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów wszczął postępowanie wobec 4 spółek z grupy Google. Zarzuty dotyczą możliwości nadużycia pozycji dominującej w relacji z polskimi wydawcami medialnymi, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrust.
9: Nasze zastrzeżenie. zastrzeżenia budzi sposób, w jaki amerykański koncern prowadził negocjacje z organizacjami skupującymi wydawców. Google, proponując wynagrodzenie wydawcom, nie przedstawił im danych pozwalających ocenić zaoferowane stawki. Nie wskazał m.in., w jaki sposób korzysta z publikacji prasowych i osiąganych z tego tytułu przychodów. Nie wyjaśnił również parametrów przyjętych w kalkulacji, ani nie przekazał dokumentów umożliwiających zweryfikowanie jej założeń.
3: I jeszcze na koniec. Jutro benzyna podrożeje, a za olej napędowy kierowcy zapłacą o 6 groszy mniej niż dzisiaj. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł i 79 groszy, 98 7 zł 66 groszy, a za litr diesla 7 zł i 82 grosze.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na naszym radiowym termometrze 19 stopni. Do końca dnia w regionie będzie pogodnie. W nocy zachmurzenie małe, lokalnie mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro pogodnie, rano miejscami silne zamglenia, a na termometrach maksymalnie od 22 do 23 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Radio Station.

0: Radio Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Poniedziałek, piąty dzień października. Witamy serdecznie Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i reporterzy Radia Opolem. Dzisiaj w programie m.in. inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim.
2: Dobry rok przed nami, tym bardziej, że mamy bardzo dobre lata za sobą. I to, co udało nam się w tym czasie zrobić, jest przesłanką, która sprawia, że jesteśmy pełni optymizmu co do kolejnego roku akademickiego. Nowych studentów blisko 4 tysiące, natomiast łącznie ta liczba przekracza 10 tysięcy.
1: W dzisiejszym magazynie także kwestie bezpieczeństwa. Zapytamy, jak rozpoznać komunikaty ostrzegawcze i jak właściwie na nie reagować.
3: Ten komunikat o zagrożeniu z powietrza jest komunikatem już z góry zakładającym, że naprawdę nie mamy dużo czasu, to mamy po prostu tak jak stoimy wstać i wyjść.
1: Będzie również coś dla podniebienia, czyli 14. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego.
4: Jest trudną rybą do robienia z racji tutaj tych ości, tak, i to było dla nas wyzwanie.
5: Karp jest naprawdę rybą, gdzie można używać na wszelkie sposoby. I pierogi, i do makaronu użyć, i wywary, lody. Skarpie jest pstrąga z dodatkiem z cytrusami.
1: Brzmi smakowicie. Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ponad 4 tysiące nowych studentów rozpoczęło w tym roku akademickim naukę na Uniwersytecie Opolskim. Łącznie na uczelni studiuje ponad 10 tysięcy osób. Dziś inauguracja nowego roku akademickiego. W uroczystości wzięło udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk. Wykład inauguracyjny natomiast wygłosił profesor doktor habilitowany Łukasz Sułkowski pod tytułem Los profesorów, czyli rzecz o rewolucji w świecie akademickim. Relacje z tego wydarzenia przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.
2: Na naszym roku, z tego co wiem, jest około 220 osób. Jeszcze w sumie nie wiemy do końca, nie wszystkich widziałyśmy, jest ich tak dużo. Ja jestem Gabriela Jańczyk, jestem z Wydziału Prawa na kierunku Prawo. A ten kierunek, no bo jakoś tak pasja z liceum.
3: Taka gwarancja pracy jednak, dlatego takie studia?
2: No na pewno trochę.
3: Zawód, którego nie zastąpi na przykład sztuczna inteligencja, no bo prawnicy będą potrzebni zawsze. To jest taka stabilność zawodu. Zofia Kula, też jestem na prawie na Wydziale Prawa i Administracji, pierwszy rok.
4: Duża była konkurencja, żeby dostać się na to studia?
3: Łatwo nie było, dlatego też złożyłyśmy chyba obydwie papiery tutaj do Opola. Chętnych było mnóstwo. Ja jestem z Sejmu Śląskiego, to jest wieś tak 20-25 minut od Katowic. Opole jest bardzo ładne, w sumie takie trochę nieznane, bo jak komuś się mówiło, że się idzie do Opola na studia, to wszyscy tak się dziwili. Wszyscy są chyba pozytywnie zaskoczeni.
4: To jeszcze powiedzcie, że tak na koniec akademik, czy jakaś stancja?
3: Akademik i bardzo fajnie nam się trafiło, bo my całkiem nowy, wyremontowany akademik, także spójnik.
5: Małgorzata Prochota, studentka czwartego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
4: Kolejny rok przed Wami. Jakie wyzwania na Was czekają?
5: U mnie to będą na pewno praktyki. Jak to będzie, bo myślę, że dopiero te praktyki zweryfikują, czy to w ogóle jest mój zawód, czy nie.
6: Cześć, Krzysztof Jędrzejewski, jestem studentem aktualnie pierwszego roku dziennikarstwa. Życie studenckie, rozwój w moim kierunku, tak. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że po prostu się odnajdę w tym kierunku.
7: Dobry rok przed nami, tym bardziej, że mamy bardzo dobre lata za sobą. I to, co udało nam się w tym czasie zrobić, jest przesłanką, która sprawia, że jesteśmy pełni optymizmu co do kolejnego roku akademickiego.
8: Mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
7: Nowych studentów blisko 4 tysiące, natomiast łącznie ta liczba przekracza 10 tysięcy i to jest także powód naszej ogromnej dumy, radości, bo tegoroczne wyniki rekrutacji są zdecydowanie lepsze niż w ostatnich latach, ale wynika to także z większej liczby osób, które w tym roku zdawały egzamin maturalny.
8: W uroczystej inauguracji wzięła udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
9: Przede wszystkim w nowym, większym budżecie na szkolnictwo i na naukę, bo w tej chwili w tym budżecie będzie prawie 3 miliardy więcej pieniędzy, są zagospodarowane pieniądze na cyberbezpieczeństwo uczelni. Uczelnie bardzo aktywnie też biorą udział w innych projektach, na przykład w projektach z KPO. 13% wszystkich projektów to były projekty uczelni dotyczące cyberbezpieczeństwa.
7: Ale na kierunki związane z bezpieczeństwem, nie tylko cyberbezpieczeństwem, notujemy w tym roku bardzo dużą liczbę osób, które zainteresowane są tym studiowaniem, ale to jest pewien znak czasu. Uważamy, że oferta, którą dzięki temu tworzymy, jest i będzie dla nich atrakcyjna, bo jako uczelnia przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, którą dysponujemy, bezpieczeństwa danych. To jest nasza codzienna troska i wiele naszych działań, począwszy od działań takich strukturalnych, czyli tworzenia odpowiedniej infrastruktury, aż po działania, które mają uczulić i studentów, i pracowników naszej uczelni na kwestie związane z bezpieczeństwem.
9: Promujemy też takie działania jak Liga Akademicka. To są działania dla studentów, którzy są zainteresowani wojskowością i wojskiem. I na Uniwersytecie Opolskim koszt tego programu wynosił 10 tysięcy. To oznacza, że naprawdę kilkadziesiąt osób bierze w nim udział. Ale też promocja badań naukowych, tak zwanych dual use, czyli takich badań naukowych z dziedziny nauk technicznych, ale też nauk humanistycznych, nauk społecznych i medycznych, które mają zastosowanie dla naszego bezpieczeństwa, a w czasie pokoju zastosowanie do ogółu społeczeństwa.
1: A dodajmy, że Politechnika Opolska oficjalnie rozpocznie nowy rok akademicki w środę, 7 października. We'll be right back.

0: magazynie reporterów teraz bezpieczeństwo. W ostatnich dniach mieszkańcy wschodniej Polski wielokrotnie otrzymywali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związane z możliwością naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W niektórych powiatach Polski zostały również uruchomione syreny alarmowe. Jak rozpoznać komunikaty ostrzegawcze i jak właściwie na nie reagować? O to pytała Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Przed uruchomieniem komunikatu i otrzymania go przez telefony najpierw zawyją syreny, tak jak to miało na wschodzie naszego kraju miejsce. Już podczas uruchamiania syren Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na pewno wyśle komunikat, uruchamiając system SMS-u dla każdego obywatela z rejonu tego, którego ten komunikat dotyczy. Wojciech Grzybowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostatnia sytuacja, która była na wschodzie Polski. Komunikat, który otrzymali mieszkańcy, to był, że istnieje zagrożenie atakiem z powietrza i bardzo krótka informacja, że wszyscy ludzie mają sobie szukać schronienia natychmiast. Oczywiście po takim komunikacie każdy przede wszystkim musi zachować spokój.
2: Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaleca się, aby w razie zagrożenia szukać sprawdzonych miejsc pod ziemią lub pomieszczeń z dala od okien i ścian zewnętrznych.
1: Oczywiście na dzień dzisiejszy Państwowa Straż Pożarna kontynuuje i to jest w sposób ciągły lokalizację tak zwanych punktów schronienia, które przez jednostki samorządu terytorialnego będą one trwale i widocznie oznaczone dla wszystkich, którzy się znajdują na zewnątrz, bo to będzie na zewnątrz budynków, na zewnątrz różnych obiektów. Oczywiście jest to bardzo duże ułatwienie dla obywateli, bo podczas otrzymania takiego alertu, no nie ma czasu, żeby sobie

0: domu lub w mieszkaniu może to być centralne pomieszczenie bez okien, na przykład wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba czy łazienka, o ile nie ma tam piecyka gazowego.
1: Ten komunikat o zagrożeniu z powietrza jest komunikatem już z góry zakładającym, że naprawdę nie mamy dużo czasu, dlatego kampania oraz szkolenia, które są prowadzone przez Opolski Urząd Wojewódzki we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, z jednostkami samorządów terytorialnych, czyli wałkowanie tematu plecaka ewakuacyjnego, zabranie tego plecaka to jest niecałe 5 sekund, jeżeli mamy go przygotowane. A tak to mamy po prostu tak, jak stoimy, wstać i wyjść. Wśród ludzi, którzy się znajdą w tych punktach schronienia, na pewno będą telefony, no bo kolejnym krokiem, który jest, to jest śledź komunikaty.
2: MSWiA opublikowało instrukcję dotyczącą właściwego reagowania na komunikaty ostrzegawcze. Informacje na ten temat znajdziemy także w rządowym poradniku bezpieczeństwa. Natomiast listę miejsc ukrycia możemy znaleźć na stronie gov.pl lub gdzie jest schron, pisane łącznie.pl.

0: Już miesiąc jeździmy szybciej między Opolem a Kluczborkiem. Po wyremontowaniu ponad 40 km linii kolejowej czas przejazdu skrócił się o 25%. Wciąż trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Dziś natomiast miał miejsce przejazd techniczny wyremontowaną trasą wraz z prezentacją efektów modernizacji. Nowe mijanki w Kotorzu Małym i Tułach pozwalają na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów. Szczegóły Witold Woźtak.
1: Obecnie, jeżeli chodzi o linię Opole-Jełowa i Jełowa-Kluczbork, linia 293, jesteśmy na etapie robót wykończeniowych. Arkadiusz Langier, zastępca dyrektora do spraw technicznych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu. Zasadnicza faza robót torowych została zakończona. Obecnie wykonawca zbiera materiały, które pozostały po robotach i estetyzuje linię. 46 minut już teraz jeździmy, tak więc jedyne, co nam jeszcze zostało, to realizujemy drugie zadanie. Nadbudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, która umożliwi nam sterowanie dwoma mijankami, tutaj, gdzie obecnie się znajdujemy w Kotorzu, jak również w Tułach i stacją w Jełowej.
2: Co zmienią te mijanki?
1: Mijanki nam podzielą szlak, który obecnie ma 40 km, na trzy odrębne odcinki, gdzie będą mogły jednocześnie przebywać trzy pociągi. Tak jak jest to teraz, jak to obecnie funkcjonuje, na tym szlaku 40-kilometrowym może znajdować się tylko jeden pociąg. Nic nie może wyjechać z Kluczborka, póki do Kluczborka nie wjedzie pociąg z Opola. Tak samo nie może wjechać kolejny pociąg na szlak zajęty już jadący w tym samym kierunku. Dzięki tym mijankom, dzięki stacji będziemy mogli wyprawiać na szlak trzy pociągi, a w przyszłości może i więcej. Tutaj w Kotorzu jest mijanka, obecnie ona nie funkcjonuje, ponieważ nie jest wyposażona ani w napędy rozjazdowe, nie mamy możliwości tutaj wyświetlenia semafora, ponieważ ich jeszcze nie ma, ale to jest bardzo ważny element, który pozwoli w przyszłości zwiększyć przepustowość na tej linii. Plus oczywiście stacja w Jełowej, która również umożliwi krzyżowanie, czyli mijanie się pociągów naprzeciwka, jak również wymijanie się ewentualnie pociągu wolniejszego przez pociąg szybszy.
2: Panie dyrektorze, który z elementów na tej linii z Opola do Kluczborka jest Pana zdaniem najważniejszy?
3: Wszystko jest ważne. Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora do spraw eksploatacyjnych w Zakładzie Linii Kolejowych w Opolu. Począwszy od Kotorza, począwszy od Jełowej, na Tułach skończywszy, żeby to wszystko zafunkcjonowało jak należy, muszą być mniej więcej równe odcinki szlaku, bo w przypadku zrobienia gęstszych mijanek pozostaje odcinek nierównomierny i potem czas jazdy nie pozwoli na to, żeby to miało sens po prostu.
2: Tak, żeby te mijanki efektywnie wykorzystać, trzeba będzie dobrze ułożyć nowy rozkład.
3: Tak, założenia już są założone w EPOS-ie, to jest taki nasz system, gdzie są założone przystanki, możliwości krzyżowania, prędkości, drogi hamowania, bo to wszystko ma wpływ na rozkład jazdy i rozkładowcy po prostu układają rozkład pod to, co jest teoretycznie założone. Naszym zadaniem jest to dopiąć, żeby to na tego 12 grudnia było dopięte.
2: Czy rozkład wobec tej inwestycji na linii Opole-Kluczbork może zmienić się mocno, Pani zdaniem? Czy pasażerowie będą musieli przyzwyczaić się do trochę innych godzin odjazdu?
4: Rozkład planowany na grudzień ma być bardziej przyjazny dla podróżnych. Marta Pabiańska, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Już teraz przewoźnik planuje dodatkową parę pociągów. W dodatku te mijanki pozwolą na to, żeby ludzie docierali do Kluczborka na 7 rano przykładowo i do Opola na 7 rano. Czyli co to znaczy? Obecnie jest tak, że jak my wyjeżdżamy o 10 z Opola i dojeżdżamy do Kluczborka w te 45 minut, jesteśmy o 10.45 w Kluczborku, to ktoś, kto wysiadł w Kotorzu, czyli 15 minut po tym, jak ruszył, to żeby wrócić do Opola, musi czekać aż tamten szynobus, zawróci w Kluczborku i znowu tą samą trasą przyjedzie do Kotorza. A tak to po prostu dwa szynobusy będą mogły jednocześnie minąć się i dojechać odpowiednio wcześnie na wybraną stację.
0: A dodajmy, że remont torów na linii Opole-Kluczbork kosztował 230 milionów złotych.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: W magazynie wracamy teraz do smakowitej imprezy w Niemodlinie, która co roku przyciąga miłośników rybnych smaków, ale także najlepszych kucharzy z całej Polski. Mowa o 14. Wojewódzkim Święcie Karpia Niemodlińskiego, w ramach którego odbył się konkurs Czas na rybę. 12 kucharzy walczyło o tytuł autora najlepszej potrawy z karpia. Były tradycyjne receptury, ale nie zabrakło także bardziej nowoczesnych połączeń i kulinarnych eksperymentów. A temu wszystkiemu przyglądała się Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Tam się karp głównie niestety kojarzy tylko ze świętami, a tak naprawdę to jest pyszna ryba, którą można jeść codziennie.
3: Dokładnie taki chyba po to właśnie jest ten konkurs. Iwona Niemczewska, restauracja z drugiej strony lustra, ekspert Polski w gotowaniu. Tutaj jestem przewodniczącą składu jury. Tak, aby polską rybę, karpia, która jest mało popularna, ale można powiedzieć, że dostępny, pokazać, czy możemy zrobić z niego wszystko. I pierogi, i do makaronu użyć, i wywary, bardzo fajne przecież, tak? Czyli może być to baza do zupy, baza do sosu. Także karp jest naprawdę rybą, gdzie można używać na wszelkie sposoby.
2: To najbardziej szalona rzecz, jaką pani zrobiła z karpia, to te lody wspomniane?
3: Lody, dokładnie, z karpia jest pstrąga.
2: Z dodatkiem jakimś, czy bez?
3: Tak, tak, z dodatkiem, z cytrusami.
2: No to sądzę, że to było ładne połączenie, pyszne.
3: Tak, to było ładne połączenie i zadziwiające, bo to było wiele lat temu, wtedy jeszcze nikt takich rzeczy nie robił, ale wow, powiedzieli pyszne, smaczne, także można, tak? To wszystko chodzi o proporcje, składnika do śmietany, do cukru i do innych przypraw.
2: To co drużyna numer 3 zaprezentowała?
4: My postawiliśmy tak, nie chcieliśmy tu za bardzo cwaniakować, bo produkt jest jednocześnie bardzo prosty, a zarazem bardzo trudny. Kamiński Radosław, restauracja Manoli Kolbuszowa. Jeśli chodzi o trudność gotowania w takim, można powiedzieć, troszkę survivalowym miejscu, chociaż bardzo i tak super przygotowanym, postawiliśmy na prostotę, czyli smażony filet z karpia, do tego dobraliśmy dodatki, które są teraz, czyli jesień, czyli pire topinambur, smażona dynia, beszamel, gałka muszkatołowa, do tego sos, który wygotowaliśmy z tego pieczonego karpia z dodatkiem maślanki, czyli tych smaków takich, można powiedzieć, moich, na przykład dzieciństwa. Dołożyliśmy do tego sosu kawior, bardzo dobry kawior z jesiotra. Wszystko owieńczyliśmy świeżymi ziołami, kwiatami, które gdzieś już teraz sezonowo się kończą.
2: Czyli jednym słowem trochę przełamaliście, dodaliście smaku temu karpiowi.
4: Tak, wydaje mi się, że też jeśli chodzi o takie wydarzenie, to głównie o to chodzi, żeby też trochę pobawić się tymi smakami. Nie zrobić tego stricte, jak to robimy w domu na prosty obiad, tylko żeby ludzie też zobaczyli, jak fajnie można to coś z tego wymodzić, nie? Coś innego.
2: Panowie, co z karpia wy wyczarowaliście?
5: Zrobiliśmy tak naprawdę trzy rzeczy. Mariusz Wolski, szef kuchni i restauracji Malboria, to też centrum konferencyjny Hotel Malbork, czyli było ciasto francuskie, czyli taka entron z foie gras, z musem z karpia i też z brzuchem z karpia. Druga forma to było musselin z langustynek, z pstrąga, też z brzuchem z karpia. Do tego kawior Antonio Siberian, Oscietra, mus z pietruszki i morela. Zrobiliśmy też zimny produkt, czyli pralinę z karpia, też również z kawiorem, na piance z jabłka kopru włoskiego. Sosem było oczywiście wiadomo, wygotowane głowy, prawda, kości z langustynek, jabłko, Granny Smith, kopru włoski, pomidory. Aranżowaliśmy to takimi ciekawymi rzeczami, jak algi, ale tu w tym wypadku było to winogrono morskie. I odmieliśmy jeszcze tą pralinkę naszą drzewem z jabłek.
2: Po tym, co pan tu przedstawił, jakie menu przygotowaliście na dzisiaj, to ja muszę stwierdzić, że chyba lubicie się z karpiem.
6: To dla nas było wyzwanie, karp, nie? No, jestem Igor, jestem zastępcą szefa kuchni hotelu Malbork. Po pierwsze, karp ma oście, no to wiadomo wszyscy, tak? I najważniejszym zadaniem dla nas to było, żeby jak najmniej albo w ogóle nie było tych osi tam. Dlatego zrobiliśmy trzy różnych struktury brzuch i używaliśmy trochę inaczej, jak mogłem było pomyśleć. Brzuch był użyty jako mięso główne, żeby, no wiadomo, tam mniej osi, a polędniczka była w musie i w pralinie. To jest taka i też się zużyliśmy całego karpa. Co też jak tam takim pod kątem konkursu, przerobiliśmy całego karpa.
2: Czyli zero waste zachowane. To pytanie, czy karp jest trudną rybą do robienia?
5: Tak, jest trudną rybą do robienia z racji tutaj tych ości, tak, i to było dla nas wyzwanie. Pierwszy trening był taki, że wykonaliśmy to na bazie polędwicy. Okazało się, że jest to prawie niemożliwe, żeby tych ości nie było i musieliśmy zmienić troszeczkę strategię, prawda, trochę treningów i udało nam się doprowadzić do takiego, jak dla nas, produktu po prostu, który jest smaczny i też gdzieś tam nie przeszkadza, prawda, czyli tutaj nie ma tych ostek i tego rodzaju rzeczy, nie?
1: I tym smakowitym akcentem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowek i Paweł Oliwa. Za chwilę na antenie wiadomości, a później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam. Reporterski

0: Autopilot Radia Opole.
1: Bez poważnych zdarzeń na asfaltach naszego regionu. W Opolu mamy zaś remont kolejny, choć już zdążyliście się pewnie do niego przyzwyczaić. To wiadukt Żołnierzy Wyklętych w ciągu ulicy Struga, tam mamy wahadło. Są kłopoty i zatory, a godziny szczytu jeszcze przed nami. Drogowcy pracują na braci Kowalczyków przy chodnikach, zwężka prawego pasa na Wrocławskiej ze kanałem Ulgi, a do tego jutro jeszcze kolejna zmiana organizacji ruchu w tym miejscu, więc na pewno nie będzie łatwo. W Brzegu kolejka już ustawia się na Chocimskiej, front robót na Łokietka w Kędzierzynie hamuje rondo milenijne, a w Kluczborku rondo w centrum miasta, tam wprowadzony ruch wahadłowy DK45 w trasie na Wieluń, tam mamy zestaw wahadeł.
0: Twoje Radio Opole, w Twoim samochodzie i w Twoim domu.
2: I to był pierwszy popołudniowy autopilot, kolejny oczywiście za pół godziny. Co na zegarach? Godzina 15 i czas na wiadomości.
3: 41-latek pędził przez Gronowice blisko 130 km na godzinę. Został zatrzymany przez kluczborskich policjantów. Przed dworcem PKP w Głogówku ma powstać centrum przesiadkowe. Nie zabraknie też wiadomości ekonomicznych.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Pirata drogowego, recydywistę, zatrzymali o poranku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Mundurowi prowadzili pomiar prędkości w Gronowicach, to gmina Lasowice Wielkie. 41-letni mężczyzna pędził Toyotą z prędkością 127 km na godzinę. Przy obowiązującej 50-ce, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
4: W trakcie sprawdzenia okazało się, że 41-latek dopuścił się tego wykroczenia w warunkach recydywy. Policja zaproponowali mu mandat karny w wysokości 5000 zł oraz 15 punktów karnych. Mężczyzna skorzystał jednak z prawa odmowy przyjęcia mandatu. W związku z tym o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policjanci zatrzymali jego prawa jazdy na okres 3 miesięcy.
3: Policja prosi, noga z gazu. Przypomnijmy, tylko w sobotę na drogach w całej Polsce zginęło 15 osób. Do jednego z tragicznych wypadków doszło w powiecie kluczborskim. Na drodze krajowej 11 między Byczyną a Biskupicami zginął 36-letni kierowca osobowy. Volvo.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: W Głogówku ma powstać centrum przesiadkowe. Na ten cel gmina pozyskała od PKP tereny przed dworcem kolejowym. Przygotowania rozpoczęły się kilka lat temu, a jednym z działań jest przejęcie tej nieruchomości, tłumaczy Piotr Bujak, burmistrz Głogówka.
5: Po przejęciu zaprojektowaliśmy tam centrum przesiadkowe z miejscami parkingowymi, stacjami ładowania samochodów elektrycznych i wieloma innymi ciekawymi elementami. Jesteśmy w trakcie opracowywania wniosku aplikacyjnego o finansowanie w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego. Natomiast wyzwaniem, ale nie gminy, pozostaje budynek dworca PKP. Należy on do jednej ze spółek kolejowych. Też będziemy oczekiwali i domagali się podjęcia działań remontowych w tym obiekcie.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Kamuflaż skuteczniejszy o 30% i siedmiokrotnie odporniejszy na ścieranie materiał. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmieniony po 33 latach. Więcej Krzysztof Polasik.
6: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
7: Ryś występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
6: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
8: 5 kolorów. W porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
6: Tłumaczy pułkownik Maciej Rzetelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
8: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
6: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
3: I zmieniamy temat. Mija 82. rocznica przybycia pierwszego transportu powstańców warszawskich do stalagu 344 Lambsdorff. Z tej okazji już jutro przed pomnikiem powstańców warszawskich, jeńców stalagu w Łambinowicach, odbędą się uroczystości. Udział w obchodach potwierdziła Helena Kamerska, uczestniczka powstania warszawskiego.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: 15-letni francuski uczeń został ciężko ranny w czasie protestów w Lille na północy kraju. Gdy podniósł policyjny granat ogłuszający, doszło do eksplozji, w której stracił dłoń. Wszczęto dochodzenie w sprawie wypadku. Uczestnicy protestów domagają się poprawy sytuacji finansowej i kadrowej szkół. Dania padła ofiarą poważnego wycieku danych po tym, jak hakerzy uzyskali dostęp do Krajowego Rejestru Ludności. Chodzi o około 8,8 miliona osób, informuje rząd. Ministerstwo Nauki, Edukacji i Cyfryzacji ogłosiło, że nieuprawnione osoby uzyskały dostęp do nazwisk, adresów i numerów ubezpieczenia społecznego.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: A teraz 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
3: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Nie ma radykalnego wzrostu sprzedaży paliw po wprowadzeniu kolejnego programu CPN. Przypomnijmy, niższe ceny obowiązują od soboty. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że w weekend sprzedaż paliw była wyższa niż kilka dni wcześniej, ale wzrost nie był na tyle duży, by wpłynąć na podaż.
9: Na pewno będziemy też w ciągu najbliższych dni analizowali te kwestie związane z tak zwaną turystyką paliwową, czyli w tych terenach przygranicznych, jak kształtuje się sprzedaż. Słyszymy też deklaracje ze strony naszych sąsiadów o tym, że także myślą nad wprowadzeniem pakietów osłonowych u siebie, więc to na pewno zmniejszy presję cenową i też powinno zmniejszyć tę tendencję do turystyki.
3: W tym tygodniu zaplanowano posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zostaną podjęte decyzje w sprawie stóp procentowych. Początek obrad jutro. A według analityków kluczowym może okazać się przywrócenie rządowego programu CPN. Ten program wyraźnie zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżek stóp NBP przed końcem tego roku, napisali w raporcie ekonomiści Banku Erste. Według szybkiego szacunku GUS, dodajmy, inflacja we wrześniu wyniosła 4% w ujęciu rocznym. Rosną koszty obsługi długu głównych światowych gospodarek. Poziom oprocentowania 10-letnich obligacji w USA w zeszłym tygodniu wzrósł do najwyższego od prawie ćwierć wieku. To oznacza, że inwestorzy tracą zaufanie do amerykańskiej gospodarki w dobie konfliktu na Bliskim Wschodzie, wojny na Ukrainie i wysokich cen paliw. A wyższe oprocentowanie amerykańskich obligacji przekłada się też na większe koszty długu w innych sektorach gospodarki, także światowej. To niepokojące zjawisko, mówi ekonomista Piotr Kuczyński.
10: Dzień. Się coś niedobrego, nie ulega żadnej wątpliwości. Ja od bardzo długiego czasu już mówiłem, że czeka nas globalny kryzys zadłużeniowy. Nie przypuszczam, żeby to było w tym roku.
3: Obecnie nie grozi nam jednak globalny kryzys ekonomiczny, mimo rosnących cen paliw.
2: Pogoda. Rosnące ceny paliw. No o nich pewnie też jeszcze mówić będziemy i w naszym programie, w Twoim Radiu Opole. Ale teraz o pogodzie. Jakie są aktualne odczyty na termometrach? Od nich może zacznijmy. 20 stopni w Brzegu, w Nysie, na Mysłowie i w Opolu, a 19 na termometrach w Kędzierzynie, Koźlu, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku. Czyli w tym przedziale prognozowanym przez meteorologów, bo dziś maksymalnie od 18 do 20 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Tak to jest określane przez meteorologów. O opadach nie wspominają.
0: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 7 minut mamy już po godzinie 15. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko, a na antenie już teraz Bruno Mars i Mary.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Przesiądź się na oszczędności.
12: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
13: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
14: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
13: Ślub?
14: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
13: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
14: Co prawda, to prawda.
13: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
15: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Po reklamie.

0: twoje Radio Opole.
1: Weekend cudów. To określenie zazwyczaj kojarzy nam się ze szlachetną paczką, o czym też w najbliższej przyszłości będziemy pewnie mówić więcej, bo i do świąt Bożego Narodzenia niektórzy pewnie będą niedługo czas odliczać, a może już zaczęli. Ostatnio jak wybrałem się do kina, to już zwiastuny świątecznych filmów lecą. To w ramach oczywiście półgodzinnego bloku reklamowego przed seansem, ale to temat na osobne rozważania. Natomiast swego rodzaju weekend cudów mieliśmy też teraz na stacjach benzynowych. Troszeczkę większy też ruch, bo i spadek cen znaczący, z czego cieszą się kierowcy i przynajmniej niektórzy czekają na więcej.
2: Lepszy, ale może będzie jeszcze lepiej.
3: Czyli raczej ma pani nadzieję, że spadnie jeszcze?
2: Jeszcze tak.
4: Poszło o 3 złote przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
3: I tak boli.
4: No niektórych tak.
3: Jest dobrze. Zawsze tankuję do 100 zł. A trochę pomaga ten pakiet, czy nie czekała pani specjalnie z tankowaniem?
2: Różnie, no jak trzeba tankować, to i tak się będzie tankować. Niezależnie od ceny.
5: Oby jeszcze były niższe niż są teraz.
6: Dużo przyjemniej się tankuje teraz. Wczoraj byliśmy, tylko tankowaliśmy 10 litrów, a dzisiaj już będzie więcej.
7: Z tego co widzę, paliwo potaniało, no ale mimo wszystko jest to kwota, która jest wysoka i waha się z dnia na dzień.
8: Dalej za wysoko, do 5,19 jeszcze brakuje.
9: A jak długo pana zdaniem się utrzymają te obniżone ceny?
8: Z tego co słyszałem, do końca roku, to wszystko zależy od sytuacji na świecie.
9: Będzie duża oszczędność w domowym budżecie?
10: Czy ja wiem? My i tak tankujemy za 50.
1: Bo za 50 to nie wiem, czy opłaca się po pistolet przy dystrybutorze sięgać przy tych cenach. No chyba, że ktoś motorowerem podjeżdża, no to też inna sprawa. Przypomnijmy, pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować, tak, to są teraz szacunki, około 5 miliardów złotych.

0: O rozpędzonych, Ewelina Lisowska przed chwilą, a o tych, którzy rozpędzić za bardzo się nie mogą, już teraz Adam Wołaka.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Uwaga, zmotoryzowani, jadący przez obwodnicę Kędzierzyna-Koźla, jadący w kierunku osiedla Piastów. Tam mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu. Nie ma osób poszkodowanych. W Opolu uprzykrzający życie kierowcom remont na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych w ciągu ulicy Struga. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Mamy kłopoty i zatory. Wystartował szczyt komunikacyjny. Wszyscy wiedzieli, nie czekał. Zapychają się nim Odnińska, Piastowska, Nysy Łużyckiej, węzeł wschodni, kolejka do lewoskrętów Luboszycką, ciasno na wiadukcie na Ozimskiej i lewoskrętach z niego w stronę osiedla Armii Krajowej. Na Krajówkach nie jest lepiej, 45 do Kluczborka wahadła, w Grodźcu powstaje ścieżka rowerowa, trzeba zwolnić, w Głuchołazach na 40 również pracę.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: A w nich PS do wiadomości dla kierowców. Od jutra zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z Partyzancką w Opolu. Ma to związek z budową prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej, informuje MZD. Na czas realizowanych prac skręt w prawo z Wrocławskiej w Partyzancką będzie możliwy ze środkowego pasa. Prace mają potrwać około miesiąca.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Brytyjczycy po powrocie z zagranicy będą przechodzić kontrolę na lotnisku bez skanowania paszportu. Wystarczy, że spojrzą w kamerę, a system rozpozna ich twarz i potwierdzi tożsamość. Nowe rozwiązanie ma skrócić czas kontroli, ale paszport nadal trzeba będzie mieć przy sobie.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Niewidoczne nie znaczy nieszkodliwe. Ochrona personelu medycznego przed narażeniem zawodowym. To tytuł konferencji, która odbędzie się jutro w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Celem konferencji jest zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń występujących w środowisku pracy personelu medycznego, który na co dzień narażony jest m.in. na działanie czynników biologicznych czy chemicznych. A w wiadomościach o 16:00 ponad 10 tysięcy studentów rozpoczęło naukę na Uniwersytecie Opolskim, a ponadto pytamy, na jakim etapie są prace na torach między Opolem a Kluczborkiem.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Troszeczkę mniej na termometrach, troszeczkę więcej, jeśli chodzi o zachmurzenie. Tak to wygląda dzisiaj w naszym regionie. Małe i umiarkowane wprawdzie to zachmurzenie i raczej bez opadów. A na termometrach od 18 do 20 było prognozowane i 20 teraz mamy w Brzegu, w Nysie, w Namysłowie, Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, 19 stopni w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Weekend przyniósł nam obniżkę cen na stacjach paliw, o czym już wcześniej też wspominaliśmy, ale ten weekend był też bardzo dobrym czasem na to, by po zatankowaniu wybrać się do lasu na grzyby. Jeśli ktoś ma konto w mediach społecznościowych, to niewykluczone, że albo miał okazję podziwiać posty czy relacje wrzucane przez znajomych, albo sam wrzucał i w ten sposób dawał innym powody do zazdrości. Albo inaczej, można takim postem też dać wskazówkę znajomym, do kogo będą mogli się zwrócić, jak na święta potrzebne będą grzyby na wigilijny stół. Ten sezon grzybowy trwa. Okazji, by wybrać się do lasu, jeszcze trochę będzie, ale proszę przy tym zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przed wejściem do lasu warto zaznaczyć sobie na mapie miejsce parkowania pojazdu i sprawdzić stan baterii w telefonie. Leśnicy zachęcają do wybierania się na grzybobranie i jednocześnie przypominają zasady bezpieczeństwa. Jeden z leśników, Tomasz Maćkowiak, podkreśla też, by zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy.
1: Ten narodowy sport właśnie się rozpoczął. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
0: Pan Tomasz zachęca też do pobrania bezpłatnej mapy, która pomoże w orientacji w terenie.
1: Każdy z nas może pobrać sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. Nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy.
0: Tomasz Maćkowiak apeluje, by przy zbieraniu grzybów nie polegać na poradach sztucznej inteligencji. Leśnik apeluje też do kierowców, by parkując przy lasach nie zastawiali dróg pożarowych. Ja tak patrzę na to, co na naszej playliście i tak mi się skojarzyło, bo ostatnio też wyciągnięto mnie na grzyby. Nie jestem jakimś super grzybiarzem, przede mną zazwyczaj grzyby się chowają i tak sobie pomyślałem, że właściwie do każdego grzybka, którego znalazłem, to mógłbym zaśpiewać tak, jak za chwilę tutaj właśnie będą śpiewać. Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś tu.

0: Twoje Radio Opole.
1: I teraz może coś ze sportu. Zerknijmy na światowy ranking tenisistek, a tam Kazaszka Jelena Rybakina, która rozpoczęła swój czwarty tydzień na pozycji liderki światowego rankingu, będąc 30. zawodniczką w historii, która osiągnęła ten sukces. Prowadzenie w zestawieniu, który jest tworzony przez Stowarzyszenie Kobiecego Tenisa od 3 listopada 1975 roku, nieprzerwanie należy do Steffi Graf. Niemka spędziła na szczycie rekordowe 377 tygodni. Przypomnijmy, Iga Świątek w swojej dotychczasowej karierze była na czele światowej listy łącznie 125 tygodni, co daje jej 7. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. 25-letnia Raszynianka po raz pierwszy została numer 1 4 kwietnia 2022 roku, co trwało przez 75 tygodni. Po krótkim epizodzie Ariny Sabalenki na czele zestawienia Polka powróciła na listę, na pozycję liderki na kolejne 50 tygodni. A skoro o powrotach mowa, to my też planujemy powrót. Powrót z wiadomościami Radio Opole to o godzinie 16, czyli za 10 minut wcześniej, jeszcze przed 16, przed wiadomościami informacje z dróg naszego regionu. Zostańcie z nami. Z Radiem Opole.

0: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Policjanci nadal pracują w mieście Chemików. Kolizja w Kędzierzynie Koźlu przy zjeździe z obwodnicy na osiedle Piastów. Tam doszło do zdarzenia dwóch osobówek. Po polu drogowcy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych mamy wahadło. Przestoje czekają nas na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy Opola. Problemy na wylotach z miasta, a to tradycja. Ciasno na Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej i Krapkowickiej, szczególnie na rondzie. Sznurek samochodów do ronda na placu Konstytucji 3 Maja. Zwężka na Wrocławskiej za kanałem Ulgi w stronę Karolinki. W Nysie zapchane ronda przy mostach nad rzeką. Nielepiej jest na Sudeckiej, pracę na Prusa. W brzegu kolejka na Chrobrego i front robót na Łokietka. Na A4 mamy Koszenie poboczy na jezdni w kierunku Wrocławia.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Kierowcom, którzy w korkach, życzymy cierpliwości, a wszystkim bezpiecznego dotarcia do celu. Na zegarach mamy 16:00, czas na wiadomości.
6: Na Uniwersytecie Opolskim uroczyście rozpoczęto nowy rok akademicki. Pytamy też, na jakim etapie są prace na torach pomiędzy Opolem a Kluczborkiem, a ponadto ekonomiści o wpływie cen paliw na inflację.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ponad 10 tysięcy studentów, w tym blisko 4 tysiące nowych żaków, rozpoczęło naukę na Uniwersytecie Opolskim. W auli Wydziału Teologicznego uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki. Studentów pierwszego roku, Katarzyna Dorosy-Stachoń pytała, dlaczego wybrali opolską uczelnię i jakie wyzwania przed nimi stoją.
7: Zawód, którego nie zastąpi na przykład sztuczna inteligencja, no bo prawnicy będą potrzebni zawsze. To jest łatwo nie było, dlatego też złożyłyśmy chyba obydwie papiery tutaj do Opola. Jestem z Chełmu Śląskiego. Opole jest bardzo ładny akademik, całkiem nowy, wyremontowany akademik.
8: Jestem studentem aktualnie pierwszego roku dziennikarstwa. Życie studenckie, rozwój w moim kierunku, tak. Jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że po prostu się odnajdę w tym kierunku.
6: Przed nami bardzo dobry rok, jesteśmy pełni optymizmu, dodaje profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
9: Tegoroczne wyniki rekrutacji są zdecydowanie lepsze niż w ostatnich latach, ale wynika to także z większej liczby osób, które w tym roku zdawały egzamin maturalny. Na kierunku związane z bezpieczeństwem, nie tylko cyberbezpieczeństwem, notujemy w tym roku bardzo dużą liczbę osób, które zainteresowane są tym studiowaniem, ale to jest pewien znak czasu.
6: A największym zainteresowaniem wśród studentów uniwersytetu cieszył się w tym roku kierunek lekarski.
3: Wiadomości Radia Opole.
6: Zakończyły się prace na torach, pozostały już tylko roboty wykończeniowe. Mowa o remoncie linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem, gdzie czas podróży między miastami skrócił się do 46 minut, a pociągi jeżdżą z prędkością do 120 km na godzinę. Wykonawca musi jeszcze nadbudować urządzenia sterowania ruchem, które umożliwią sterowanie dwiema mijankami w Kotorzu Małym i Tułach oraz na stacji kolejowej w Jełowej. Mijanki podzielą 40-kilometrową trasę na 3 odcinki, tłumaczy Arkadiusz Langier, wicedyrektor do spraw technicznych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
10: Gdzie będą mogły jednocześnie przebywać trzy pociągi. Tak jak jest to teraz, na tym szlaku 40-kilometrowym może znajdować się tylko jeden pociąg. Nic nie może wyjechać z Kluczborka, póki do Kluczborka nie wjedzie pociąg z Opola. Tak samo nie może wjechać kolejny. kolejny pociąg na szlak zajęty już jadący w tym samym kierunku. Dzięki tym miejankom, dzięki stacji będziemy mogli wyprawiać na szlak 3 pociągi, a w przyszłości może i więcej.
6: Modernizacja kosztowała 230 milionów złotych.
3: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
6: Trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej obniży inflację do końca roku i ograniczy ryzyko znaczącego wzrostu cen produktów w sklepach. Inflacja powinna utrzymać się poniżej 4%, dzięki czemu polska gospodarka może uniknąć tak zwanego efektu drugiej rundy wzrostu cen paliw, tłumaczy główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.
11: Gdyby inflacja była wyższa, powyżej 4%, może na poziomie 5%, można by się spodziewać, że nasilałyby się wyraźnie oczekiwania płacowe, co z kolei mogłoby w kolejnych okresach jeszcze bardziej przyspieszać inflację. Tego powinno nam się udać uniknąć.
6: A teraz informacje dla kierowców, którzy planują wieczorem ruszyć w dalszą trasę w nocy od 5 do 11 stopni w całej Polsce. I synoptycy ostrzegają też przed gęstą mgłą na południu kraju. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że w niektórych regionach może być znacznie ograniczona widoczność.
12: Około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia Celsjusza.
6: Za moment szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu.
3: Światowe agencje informują.
6: Dżuma w Rosji. Komisja Europejska postawiona w stan gotowości i monitoruje uważnie sytuację. Według informacji z Rosji jedna z pracownic w laboratorium w obwodzie irkuckim rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Kobieta zmarła po tygodniu, a władze objęły kwarantanną około 200 osób, które miały z nią kontakt.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: 20. Taka temperatura utrzymuje się jeszcze w Brzegu, w Nysie, Namysłowie i w Opolu, a 19 stopni Celsjusza w Kędzierzynie Koźlu, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku. W nocy będą wartości jednocyfrowe. Tyle można już na pewno powiedzieć. O szczegółach mówić będziemy w kolejnych prognozach. Na razie tylko dodam, że do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane.
13: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Poniedziałkowe popołudnie spędzacie je z Radiem Opole. Dziękujemy bardzo za to, że możemy wam towarzyszyć. Liczymy, że jak najczęściej właśnie z nami będziecie czas spędzać. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, Dawid Rajwa przed mikrofonem, a na antenie Margaret.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
4: Cześć, sąsiad. Jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Po reklamie.

0: Poniedziałkowe popołudnie w naszym programie weekendowych podsumowań ciąg dalszy. Było o tym, co wydarzyło się na stacjach. Mówiliśmy o grzybobraniu. Wiele osób ruszyło do lasów, ale sporo osób wybrało się też na lalkę. To był pierwszy weekend z tym filmem na dużych kinowych ekranach i frekwencja spora. Sam byłem, widziałem. A z jakim odbiorem film się spotyka? Albo może inaczej, czego chciałby reżyser filmu? Chciałbym, aby lalka była cennym doświadczeniem dla widza, tak deklaruje reżyser nowej kinowej adaptacji powieści Bolesława Prusa. Maciej Kawalski wskazuje, że starał się przekazać emocje, które towarzyszyły mu przy lekturze lalki.
1: Nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić, no tylko jednak, żeby znaleźć coś, co się porusza, to musi być to duża emocja, która za tobą idzie, więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza. No bo lalka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu.
0: Maciej Kawalski mówi, że chciałby, aby jego adaptacja została w świadomości widzów jeszcze przez wiele lat.
1: Dobry film zostaje w nas na lata. On rezonuje, zostaje nam w pamięci. Są filmy, które pamiętamy przez 20, 30, 40 lat, do których chcemy wracać. I takie marzy mi się kino. Marzy mi się, żeby nasza lalka zachwyciła kogoś, kto jeszcze się nie urodził. Jakiś maturzysta, który jeszcze się nie urodził w roku 2040. Zobaczy lalkę przed maturą i coś przeżyje. Przeżyje jakiś deszcz.
0: Nowa ekranizacja lalki trafiła do kin w minionym tygodniu. Główne role grają Marcin Dorociński, Kamila Orzędowska i Marek Kondrat. Choć wielkich nazwisk jest w obsadzie zdecydowanie więcej. Wraz z premierą filmu Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny portal lalka.edu.pl, który ma ułatwić zrozumienie powieści Bolesława Prusa, ale także inspirować młodzież.

0: To była Natalia Zastępa, teraz o nowości, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Dotyczy to stolicy Włoch. Szpital Dzieciątka Jezus w Rzymie uruchomił poradnię dla, uwaga, dla dzieci i młodzieży uzależnionych od internetu i technologii cyfrowych.
1: Do poradni trafiają dzieci, którym uzależnienie cyfrowe zaburza normalne funkcjonowanie. Mają problem ze snem, nauką i kontaktami z rodziną i rówieśnikami. Zagrożeniem dla nich są nie tylko media społecznościowe czy gry, ale także korzystanie ze sztucznej inteligencji, której powierzają swoje problemy. Szef oddziału neuropsychiatrii dzieci i młodzieży w Szpitalu Dziecięcym Bambino Gesù, Stefano Vicari, powiedział agencji Aska News, że mechanizm uzależnienia jest tu podobny do uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Potrzeba po prostu coraz więcej czasu, aby osiągnąć ten sam poziom przyjemności. Z jednej strony jest craving, czyli kompulsywne poszukiwanie przyjemności, a z drugiej objawy odstawienia, kiedy nie dochodzi do jej uzyskania. Poradnia ma pomagać młodym pacjentom w odzyskiwaniu równowagi między korzystaniem z technologii, a codziennym życiem, nauką, zainteresowaniami, snem i relacjami z innymi. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Przypomnę, że to dotyczy Rzymu właśnie. A czy taka klinika powstanie też w innych miastach, również w Polsce? No i właśnie obawiam się, że niewłaściwie postawiłem pytanie, nie czy powstanie, tylko kiedy.

0: 29 minut po godzinie 16. Jak zwykle przed skrótem wiadomości jeszcze informacje o tym, co na drogach naszego regionu. O tym Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A trochę się dzieje, bo w Opolu na Spychalskiego kolizja dwuchosobowych, są spore utrudnienia, niemodli na Powstańców Śląskich, zderzenie osobówki z busem, bez poszkodowanych Łowkowice w powiecie krapkowickim, potrącenie rowerzysty, który wymusił pierwszeństwo na osobówce. Rowerzysta trafił do szpitala. W Kędzierzynie-Koźlu zablokowana droga na wysokości Piastów i obwodnicy, zderzenie dwóch pojazdów, jedna osoba przewieziona do szpitala. W Opolu problemy od Piastowskiej po Kołłątaja przez Korfantego i 1 Maja, bowiem mamy tam spory korek. Drogowcy także na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych, tam jest wahadło, trudne miejsca to Niemodlińska, a także Dambonia. Postoimy z każdej strony na węźle Opole Wschód, wcześniej sznur aut na skręcie w lewo z Nysy Łużyckiej w Luboszycką. Na A4 na jezdni do Wrocławia możecie natknąć się na koszenie poboczy i ograniczenie do setki.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Urban Lab Opole zachęca do anonimowego wypełnienia ankiety dotyczącej komunikacji miejskiej w Opolu. To inicjatywa młodych użytkowników MZK Opole, którym brakuje sprawnych połączeń w godzinach szczytu i komunikacji nocnej, mówi Dominika Rygiel z zespołu Urban Lab Opole.
4: Wyniki będą przepracowane, poddane dyskusji i przekierowane do decydentów. Chcielibyśmy po prostu wypracować dobre praktyki dla miasta i spróbować je wdrożyć.
3: Ankietę można wypełniać jeszcze przez 2 tygodnie, a przekierowanie do niej m.in. na stronie Radia Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Brytyjskie siły powietrzne utworzyły jednostkę, która ma chronić satelity i przeciwdziałać zagrożeniom na orbicie. Nowa eskadra RAW wykorzysta m.in. walkę elektroniczną. Londyn ostrzega, trzeba dotrzymać kroku nowemu wyścigowi kosmicznemu.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: W najbliższą sobotę odbędzie się pierwszy rajd na nowo i nocą z krajem dawnej puszczy, organizowany w ramach budżetu obywatelskiego powiatu Tuneckiego. Trasa prowadzi ścieżką dydaktyczną na terenie Borów Niemodlińskich. Start o 17 z Wierzbia w gminie Łambinowice. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Na mecie zaplanowano ciepły poczęstunek i autokar, którym będzie można wrócić na miejsce startu. A w wiadomościach o 17 mieszkańcy budynków przy Opolskiej Silezji apelują do władz miasta o rozszerzenie miejskiej inwestycji związanej z przebudową ulicy Kępskiej. Spytamy, co na to MZD. A ponadto 32 wspólnoty mieszkaniowe w Prudniku skorzystają z premii powodziowej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W pogodzie zbyt wiele się nie zmienia. Zachmurzenie w naszym regionie ciągle małe i umiarkowane. Temperatury jeszcze 20 utrzymuje się w Brzegu, w Nysie i w Opolu. Reszta regionu to 19 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr jest słaby, miejscami umiarkowany, wieje z zachodu i południowego zachodu, ale będzie się z kierunków zmiennych, właśnie na taki będzie się zmieniać. Im bliżej wieczora taka sytuacja będzie miała miejsce. Doktor Alban, Sing Hallelujah. To już w tle, na zegarach 16:32. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Oskar Cyncy przed chwilą: lubię tak bez końca. No my też lubimy i mogliby tak bez końca nasi wygrywać. No zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie, bo brak Lewandowskiego, Roberta Lewandowskiego, to szansa dla młodych graczy. Tak uważa część piłkarskich kibiców, którzy dziś będą wspierać biało-czerwonych podczas meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie rozpocznie się o 20:45 i jest ono istotne dla układu tabeli, bo Polacy walczą z Bośniakami o pozycję wicelidera w grupie. O szansach piłkarzy Jana Urbana i zmianie pokoleniowej w kadrze z kibicami rozmawiał Maciej Szafer.
2: Dzisiaj będzie 2-1 dla Polski.
3: Ale nie ma Lewandowskiego dzisiaj.
2: Ale dadzą radę chłopaki. Bo zawsze grali na jednego zawodnika, w końcu nauczyli się grać, że wiadomo, że nie tylko, że jeden król jest na boisku, tylko wszyscy są królami, nie? Bo taka prawda jest. Także będzie dzisiaj 2-1.
4: Jest ten chłopak Wiktor Nowa, który wchodzi do składu. Jesteśmy w takim momencie też, że zmiany może pokoleniowej tych chłopaków młodych jest coraz więcej i życzę im, żeby jakbyśmy byli w miejscu, w którym powinniśmy być jako naród, jako reprezentacja.
5: Już ci młodzi powinni wchodzić więcej niż ta stara gwardia. No pokażmy coś innego, bo naprawdę mamy utalentowanych piłkarzy młodych, gdzieś tam jakieś perełki, ale my nie możemy tego jakoś odnaleźć. Nie wiem dlaczego.
1: Zespół Jana Urbana zagra na stadionie w Zenicy bez największej gwiazdy i kapitana Roberta Lewandowskiego, który pauzuje ze względu na kartki. Pierwsze spotkanie z Bośnią w Lidze Narodów zakończyło się bezbramkowym remisem. Dziś mamy nadzieję na wygraną biało-czerwonych.

trochę tych informacji z tenisem związanych nam tu dziś wskakuje. Teraz taka ciekawostka z Pekinu. Półfinałowe spotkanie Serba Nowaka Dziokowicza z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem w tenisowym turnieju ATP w Pekinie miało niespodziewane zakończenie. Po utracie punktu w jednej z wymian przy stanie 5-7-3-5 Miedwiediew ze zdenerwowania uderzył piłkę tak, że ta wyleciała w trybunę i uderzyła kibica. Mężczyzna ugodzony w głowę po kilku chwilach opuścił trybuny, trzymając się za bolesne miejsce. Na korcie pojawił się dyrektor turnieju, który po przeanalizowaniu sytuacji wykluczył rosyjskiego tenisistę z gry za niesportowe zachowanie, kończąc w ten sposób mecz. Tak sobie myślę, że na międzynarodowej arenie jest i inny Rosjanin, który ciska, który uderza ze złością i też cierpią niewinni. No tu jednak nie ma takiego dyrektora turnieju, który miałby władzę go zdyskwalifikować. Co na zegarze? Za 8 minut będzie godzina 17. Czekamy więc na kolejne dziś wiadomości.

0: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WODECO każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WODECO.eu.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Uwaga, zmotoryzowani, kolizja w Opolu na Wrocławskiej. Tam zdarzyły się dwie osobówki na wysokości adresu 14. Nie ma już utrudnień na Spychalskiego po kolizji. Łowkowice w powiecie krapkowickim. Potrącenie rowerzysty, który wymusił pierwszeństwo. Tam pracują policjanci, podobnie jak w Kędzierzynie-Koźlu. U zbiegu osiedla Piastów i obwodnicy. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów. DK40 w remoncie na moście nad Białą Głuchołaską. Tam obowiązuje ruch wahadłowy. Jadąc z Opola do Kluczborka tracicie cenne minuty na wysokości Osowca i Łowej. Tam także wahadła. W brzegu problemy na Chocimskiej. Kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego. Roboty na Łokietka. Autostrada A4 przejezdna, ale możecie natrafić na ekipy koszące i pobocza i ograniczenie do setki.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: I to był ostatni dziś autopilot. Informacje dla kierowców powrócą jutro w porannym programie około w pół do siódmej. A teraz 17:00 i czas na wiadomości.
8: Słuchacz Radia Opole pyta, czy przy okazji przebudowy Kępskiej w Opolu nie można wyremontować zniszczonej drogi do posesji. Za chwilę odpowiedź MZD. 32 wspólnoty mieszkaniowe w Prudniku skorzystają z premii powodziowej. Rozpoczął się nabór wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: No, o szczegółach już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Mieszkańcy budynków przy opolskiej Silesii apelują do władz miasta o rozszerzenie miejskiej inwestycji związanej z przebudową ulicy Kępskiej i powstającą tam ścieżką rowerową. Podkreślają, że droga do ich budynków wciąż pozostaje w złym stanie. Po opadach tworzą się kałuże i błotniste rozlewiska. Słuchacz pyta, dlaczego przy okazji prowadzonych prac nie zdecydowano się wyremontować również około 100 metrów drogi prowadzącej do posesji. Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD w Opolu, odpowiada, że jest to zupełnie inna inwestycja.
9: Wykonywana wzdłuż ulicy Kępskiej droga dla pieszych i rowerów jest realizowana z określonego programu, który ma określone finansowanie. Mówimy tutaj o programie Bezpieczny Transport w aglomeracji opolskiej, który w znacznym stopniu dofinansowany jest z pieniędzy Unii Europejskiej. Trudno w tym przypadku mówić o działaniach tak zwanych przy okazji, szczególnie, że w przedmiotowym wypadku budowa takiej drogi wymagałaby przygotowania dokumentacji projektowej, a w drugiej kolejności podjęcia prac budowlanych z wykonaniem odwodnienia konstrukcji całej drogi, a następnie dopiero ułożenia nawierzchni.
5: Wiadomości Radia Opole.
8: 32 wspólnoty mieszkaniowe w Prudniku skorzystają z premii powodziowej. Wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi do 60% kosztów inwestycji. Dotyczy to szkód wykazanych po powodzi oraz innych zadań remontowych, bo takie możliwości daje ustawa, wyjaśnia Witold Isalski, prezes Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które zarządza wspólnotami mieszkaniowymi.
10: Wartość tych wszystkich inwestycji zamyka nam się kwotą około 15 milionów. Połowę co najmniej daje państwo. Mamy 200 oczywiście 10 dni na rozpoczęcie i kolejne 2 lata, żeby zakończyć inwestycje i rozliczyć te premie remontowe. Zakres prac obejmuje odwilgocenia, wszelakie sprawy w tych kondygnacjach podziemnych, ale też obejmuje remont elewacji klatek schodowych, remonty dachów.
8: Prudnickie TBS ma umowy na blisko 70% robót budowlanych i nadal szuka firm, które zrealizują remont.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
8: Już ponad 41 tysięcy wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów trafiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Resort Rolnictwa przypomina, że z początkiem października rozpoczął się nabór wniosków. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł do hektara, a za olej napędowy 52 grosze za litr.
4: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
8: Wnioski o wsparcie można składać do 23 października. I zmieniamy temat. Kibice piłkarskiej reprezentacji wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych w wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zespół Jana Urbana zagra w Zenicy bez największej gwiazdy, czyli Roberta Lewandowskiego, który pauzuje ze względu na kartki. Z kibicami rozmawiał Maciej Szefer.
11: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc niech wygrają i niech idą na fali.
12: 2-0 dla nas.
13: Z Bośnią i Hercegowiną, ostatnio tak za bardzo im nie szło, ale myślę, że powinni wygrać.
14: Ostatnio pokazali troszeczkę tej piłki, co wygrali, te 6-0, no ale przedtem była taka katastrofa jedna. Ale ja tam się nie poddaję, nie ma co tam krytykować za dużo.
15: Szczerze, obstawiam 2-1 dla Polski. Liczę na to, że po tym ostatnim dobrym meczu w naszym wykonaniu pociągniemy tą pasę i ją przedłużymy.
8: W Radiu Opole rzecz jasna trzymamy kciuki, a mecz z Bośnią i Hercegowiną rozpocznie się o godzinie 20:45. I taką oto informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Od 18 w wiadomościach Radio Opole będzie już Katarzyna Plewnia.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Z zachmurzeniem zbyt wiele się nie zmienia, ciągle małe i umiarkowane, ciągle bez opadów, nawet tam, gdzie umiarkowane. No ale te opady w tym tygodniu ponoć mają się pojawić, informują meteorolodzy. Spadły nam temperatury, już nie ma 20 nigdzie, 19 co najwyżej, tyle w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, a 18 stopni Celsjusza na termometrach w Strzelcach Opolskich.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: No i to taki mocny, muzyczny początek kolejnej godziny z Twoim Radiem Opole. Van Halen i Jump. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Drajwa, czyli u nas w składzie bez zmian, ale za chwilę będzie gość. Gość, z którym porozmawiamy trochę więcej o bezpieczeństwie szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli tak zwanych nurdów. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
5: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
7: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
13: 18.47.12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24.30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
17: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
18: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
19: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
17: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu Radio Opole razem ze mną teraz aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: I rzucimy trochę więcej światła na akcję, która też ze światłem jest związana z tym przede wszystkim, żebyśmy byli widoczni. Akcja pod hasłem Świeć przykładem. Cóż to za akcja?
2: Świeć przykładem, noś odblaski. To taka nasza policyjna akcja, która trwa tak naprawdę od 1 października do końca roku, czyli w tym okresie, kiedy ta widoczność się zmniejsza. I to akcja, która ma na celu przypomnienie wszystkim pieszym, jak ważne jest to, aby być widocznym. Nosić odblaski, bo tak naprawdę ten jeden mały odblask niejednokrotnie może uratować nasze zdrowie, a nawet życie.
1: Odblaski to jedna rzecz, a druga, no bo czasem też widziałem na przykład pieszych, którzy gdzieś tam w strefie, gdzie nie ma chodnika, poruszają się poboczem i też czasem używają lampek. To też może być, czy tak, czy inaczej te odblaski są wymagane?
2: Odblaski wymagane są przede wszystkim poza obszarem zabudowanym. Tak skonstruowany jest przepis, że poza obszarem zabudowanym, jeśli nie ma tam wyznaczonego chodnika, poruszamy się lewą stroną drogi, czyli poboczem, mamy obowiązek posiadać przynajmniej taki odblask. Oczywiście wszystko, co świeci, jest na plus, czyli każda latarka, światełko, wszystko to, co może tak naprawdę poprawić naszą widoczność na drodze, jest mile widziane, natomiast jeśli chodzi o sam przepis, no to poza obszarem zabudowanym wymagany jest przynajmniej taki właśnie odblask.
1: Czy to musi być odblask taki niezależny, czy to może być na przykład kurtka wyposażona w elementy odblaskowe?
2: Tutaj ustawodawca nie określił dokładnie, jak ten odblask ma wyglądać, jaki to powinien być element odblaskowy. Ma być widoczny dla kierowcy, czyli jeśli już mamy taki element wszyty na przykład właśnie w kurtkę, no to należy pamiętać o tym, że jeśli ten element jest tylko z przodu i jest na przykład po lewej stronie naszego ubrania i gdzieś tam możemy go zakryć plecakiem, torbą, no to może być on jednak słabo widoczny. Tak, bo chodzi o to, że my jako piesi powinniśmy poruszać się lewą stroną drogi. W związku z czym na prawej części naszego ubrania gdzieś ten element powinien być umieszczony tak, żeby nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd nas już mógł zobaczyć. Więc przede wszystkim ten odblask powinien znajdować się w takim miejscu, aby był widoczny, nie był zakryty jakąś inną częścią garderoby. A czy to już jest taki dodatkowy element odblaskowy, czy to coś przy tego w kurtkę, spodnie, plecak, to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo każdy taki element odblaskowy zwiększa naszą widoczność i to znacznie. Bez takiego elementu jesteśmy widoczni dla kierowcy z około 30 metrów. A kiedy taki element mamy, no to już ta odległość wzrasta do 250 metrów, więc ten czas na reakcję kierowcy jest o wiele większy.
1: Czyli im bardziej się świecimy, tym lepiej. Mówiliśmy wcześniej o tych też światełkach, że można mieć, ale co istotne, żeby to nie były takie źródła światła, które na przykład mogą oślepiać kierowców, to nie. W tę stronę nie idziemy, bo przesada też nie jest dobra.
2: Dokładnie tak. To światło nie powinno oślepiać kierowcy, więc jeśli mamy latarkę, która daje jakieś bardzo duże światło i świecimy w stronę nadjeżdżających samochodów, no to może to wywołać efekt gorszy od zamierzonego, prawda? Bo możemy właśnie tego kierowcę oślepić. Natomiast jeśli to są jakieś takie opaski świecące, jakieś małe lampki czerwonego koloru, które często też rowerzyści sobie montują dodatkowo oprócz tego wymaganego oświetlenia, mają gdzieś tam na kasku, na kierownicy, no to każdy taki świecący element we mgle, w ciemności, no będzie dla kierowcy sygnałem, że coś tam, ktoś się jednak porusza, należy zwolnić i zwrócić szczególną uwagę.
1: A że jest to potrzebne, wręcz wymagane, o tym też świadczą statystyki, o których powiemy więcej za chwilę.

0: Radio Opole.
1: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Rozmawiamy o akcji Świeć Przykładem. W skrócie przypomnijmy, chodzi o to, żeby w tym czasie, kiedy jest pogorszona widoczność na drogach, kiedy później robi się jasno, wcześniej robi się ciemno, żeby rzeczywiście poruszać się wyposażonym w takie elementy odblaskowe, dodatkowe, bądź gdzieś tam na ubraniach, żeby rzeczywiście z daleka można było nas dostrzec. A jest to bardzo ważne, bo jeśli chodzi o statystyki, one też nie są korzystne dla tak zwanych nurdów, niechronionych uczestników ruchu drogowego, dla pieszych na przykład.
1: Dokładnie tak. Dziś tutaj te statystyki, które mam ze sobą, dotyczą stricte pieszych, w związku z tym, że właśnie rozmawiamy o tych elementach odblaskowych, bo tu rowerzyści czy inni poruszający się na innych sprzętach, to już inne warunki techniczne, zasady.
0: To muszą mieć światło.
1: Dokładnie, no rowerzysta musi mieć wyposażony wyświetlenie rower. Natomiast jeśli chodzi o tych pieszych, to faktycznie tych zdarzeń z udziałem pieszych mamy trochę. Te statystyki nie napawają optymizmem, ponieważ świadczy to o tym, że ci piesi nie do końca jednak w rejonach tych przejść dla pieszych zwracają uwagę na to, jak przechodzą przez te przejścia. Oczywiście pieszy na przejściu ma pierwszeństwo, natomiast pamiętajmy o tym, że mimo wszystko nadal ta zasada ograniczonego zaufania nas obowiązuje, powinniśmy zwrócić uwagę. Słyszałam ostatnio taką wypowiedź ekspertów, którzy mówili właśnie o tym przechodzeniu przez przejście dla pieszych, że takie bezpieczne dla nas jest, kiedy złapiemy kontakt wzrokowy z kierowcą. Jeśli widzimy, że ten kierowca patrzy na nas i my patrzymy w jego kierunku, to możemy być pewni, że on zareaguje. Natomiast takie wchodzenie na przejście bez tego kontaktu wzrokowego, z po prostu z założeniem, bo ja jestem na przejściu i mam pierwszeństwo, to nie jest do końca bezpieczne.
0: Mało tego, jeśli mogę wejść w zdanie, super jest postawa niektórych pieszych, którzy zbliżając się do przejścia gdzieś nawet ręką machną, że oni zamierzają wejść na to przejście dla pieszych, to też wiele daje kierowcom.
1: Dokładnie tak, no tak jak dzieci uczone są w przedszkolach czy szkołach, przechodzą przez przejście, podnoszą rączkę do góry, prawda? I one już tam w rejonie tego przejścia są bardziej tak wyczulone, że trzeba zwrócić tę uwagę, podnieść tę rękę, kierowca widzi, o, coś się będzie działo, wchodzą. Natomiast no, tych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, wypadków w 2025 roku odnotowaliśmy 45, natomiast w tym roku, od początku roku

0: które popełnili kierowcy. Natomiast no, ci piesi też nie są bez winy. Policjanci odnotowali blisko 1400 wykroczeń popełnianych przez pieszych, które dotyczyły przechodzenia przez jezdnię w miejscu innym niż dozwolone. Czyli takie o przebieganie, o ja tu sobie przebiegnę, bo mam bliżej do sklepu, prawda? I no ten kierowca może nie mieć możliwości reakcji, szczególnie kiedy taki pieszy wybiegnie zza jakiejś przeszkody, za zaparkowanego samochodu, czy co gorsza, dużego gabarytowo pojazdu typu autobus, prawda? Tutaj ten kierowca naprawdę ma ograniczone możliwości do zareagowania, więc tutaj apeluję do tych wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego, żeby zachować tę ostrożność, przechodzić w miejscach do tego wyznaczonych. Jeśli już przechodzimy przez przejście dla pieszych, to mimo wszystko pamiętać o tym, że ta zasada ograniczonego zaufania nas mimo wszystko dotyczy i nadal obowiązuje.
1: Ostatni tragiczny przykład choćby z Nowego Sącza, gdzie tam rzeczywiście był pieszy na pasach, mógł przechodzić, ale no wina ewidentnie tutaj była kierowcy, który wyprzedzał na przejściu dla pieszych i no wiadomo, wina jest kierowcy, ale no tragedia i cierpienie ofiary takiego wypadku i najbliższych.
0: Dokładnie tak, no niestety takie sytuacje się zdarzają i notują policjanci często właśnie wypadki w tego typu sytuacjach, że jeden samochód na dwupasmowych drogach, jeden samochód się zatrzymał, ale na tym drugim pasie ktoś po prostu zlekceważył to, że ten jeden samochód już stoi i przepuszcza pieszego, no i przejechał i doszło do potrącenia. Dlatego tutaj ja osobiście wchodząc na takie przejścia, nie wiem, jakoś to już tak mam chyba w głowie po prostu ze względu na to, czym się zajmuję, że mimo to jeszcze zwalniam i zaglądam, czy tam właśnie tym drugim pasem ktoś nie jedzie i mnie w ogóle nie widzi, prawda? Bo jednak mimo wszystko wychodzę zza pojazdu. Tak samo te przejście dla pieszych, gdzie pomiędzy jest wysepka. Czysto teoretycznie tutaj kierowca ma pierwszeństwo, bo jeśli takie przejście dzieli wyspa, no to ten pieszy na tej wyspie ponownie powinien zwrócić uwagę, czy może wejść na przejście dla pieszych na kolejnych pasach ruchu. Natomiast no zdarza się, że ci piesi no nie do końca. On już był na przejściu, więc idzie dalej na wprost. I tutaj też i do jednych i do drugich apelujemy, aby kierowcy zwracali szczególną uwagę na tych pieszych, a piesi na to, czy dalej mogą kontynuować te swoje przechodzenie po kolejnych pasach ruchu.
1: O to gorąco apelujemy, szczególnie w tym sezonie jesienno-zimowym. Trochę więcej światła, że tak powiem, rzuciliśmy na akcję Świeć przykładem, o której to akcji dzisiaj więcej rozmawialiśmy z aspirantem Eweliną Karpińską z Wydziału Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: To była Sanach. A kto za chwilę pojawi się na falach Radia Opole? Beata Granatowska i Ireneusz Prochera. Czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie w ramach naszego językowego cyklu.
1: Na końcu języka.
2: Około to jedno z tych słów, które wydają się całkowicie nieproblematyczne. Mówimy przecież około południa, około kilometra, około 100 osób. A jednak właśnie przy tym krótkim słowie bardzo często pojawiają się błędy, zwłaszcza gdy po około występuje liczebnik. Przykład bardzo świeży w jednej z reklam, którą mogą Państwo usłyszeć w mediach. Mamy do czynienia właśnie z takim pomieszaniem i poplątaniem związanym z około.
3: Mnie nawet zdziwiło, że powiedziałeś, że to jest taki bezproblemowy, bo ja uważam, że około to jest ogromny problem, bo ty mówisz o sąsiedztwie z liczebnikami, a jeszcze zdarzają się takie zbitki dwóch przyimków na około. I teraz, jakiego przypadka użyć? Czy tego, który jest zgodny z na, czy tego, który jest zgodny z około?
2: Generalnie tych problemów przysparzają właśnie przypadki, bo w przypadku notabene około zasada jest prosta i właściwie rozwiązująca wiele problemów, łączy się z dopełniaczem. I o tym najczęściej się zapomina.
3: Tak, ale to jest o tyle dziwne, że niektórzy zapominają o tym, bo przecież gdyby zamienili około z innym koło, ale nie w sensie figury geometrycznej, tylko stoję koło dom. No kto tak mówi? Nikt nie mówi. A jak około, to już bywa różnie.
2: Ale słyszę notorycznie około 20 osób przyszło na tę imprezę.
3: To jest ten błąd, który słyszymy z ust osób wykształconych i z różnymi tytułami. Podobnie jak z rokiem 2026. Chociaż
2: tak,
3: wielokrotnie już mówiliśmy, że po pewnym czasie nie odmienia się każdej z tych cyfr.
2: Nie około 5 kilometrów, tylko około 5 kilometrów, około 100 osób.
3: Około godziny.
2: Około godziny. To właśnie liczebniki sprawiają nam najwięcej kłopotów. W języku potocznym bardzo często słyszymy konstrukcje typu około 30 osób, czy około 2 miliony złotych. No to notorycznie w dyskusjach ekonomistów, na przykład o budżecie państwa, w starannej polszczyźnie powinno być jednak około 30 osób i około 2 milionów złotych. Dlaczego tak łatwo się pomylić? Prawdopodobnie dlatego, że liczebniki w innych konstrukcjach zachowują się inaczej. Mówimy przecież 20 osób, 30 kilometrów, 2 miliony złotych. Kiedy dodajemy około, trzeba jednak zmienić przypadek. Około 20 osób, około 30 kilometrów, około 2 milionów złotych. Podobnie jest z określaniem czasu. Poprawne będą formy około 8, około 10, około 17. Możemy również powiedzieć około godziny 8 czy około godziny 10.
3: I jeszcze jeden jest problem z około, bo niektórzy mówią na przykład około 23. Ładnie odmieniają, zachowują przypadek, ale nie ma czegoś takiego jak około 23, ponieważ około sugeruje zaokrąglenie.
2: A tu mamy
3: w dół albo
2: dokładne
3: w górę.
2: Wskazanie.
3: Tak jest, a to też jest dość częsty błąd.
2: Ciekawy przypadek stanowi też słowo pół. Powiemy około pół godziny, około pół roku, około pół kilometra. Pół pozostaje więc nieodmienne, natomiast rzeczownik występuje w dopełniaczu. No i warto też uważać na procenty. Mówimy około 20% badanych, a nie około 20% badanych. A sam rzeczownik procent po liczebnikach oznaczających większą liczbę ma właśnie taką formę. Skąd więc wiedzieć, jakiej formy użyć? Pomocne może być bardzo proste pytanie. Około kogo, około czego? Około czego, około godziny? Około czego? Około kilometra. Około kogo? Około 100 osób. Około czego? Około 2 tygodni i tak dalej, i tak dalej. I choć w codziennym języku konstrukcje typu około 20 osób są niezwykle częste, w języku oficjalnym, medialnym i pisanym warto trzymać się tradycyjnej formy, czyli około 20 osób.
1: Na końcu języka.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
3: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
4: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
2: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Po reklamie.
6: Twoje Radio Pole, słuchacie nas w poniedziałek, 5 dzień października w kalendarzu. A na zegarach godzina 18 i czas na wiadomości.
7: Nie zaufała rzekomemu lekarzowi. Seniorka z powiatu krapkowickiego nie dała się zwieść dzwoniącym do niej o 6. Powiemy też o maksymalnych cenach paliw na jutro, a w kulturze m.in. o ogólnopolskim konkursie wokalnym organizowanym przez Centrum Kultury w Kluczborku.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Wiadomości przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak informacje z dróg. W miejscowości Mokre Kolonia, to powiat głubczycki, na skrzyżowaniu z drogą krajową 38 zderzenie auta osobowego z motocyklem. Doszło do niego tuż przed godziną 17. Motocyklista oraz jedna osoba jadąca samochodem zabrane zostały do szpitala. Na miejscu działają jeszcze 3 zastępy straży pożarnej. Nie uwierzyła w historię o chorej córce i nie dała się podejść oszustą. Do 79-letniej kobiety zadzwoniła nieznana jej osoba. Rozmówczyni podawała się za córkę seniorki, mieszkanki powiatu krapkowickiego i twierdziła, że pilnie potrzebuje pieniędzy, relacjonuje aspirant Alicja Sornat z krapkowickiej policji.
9: Po chwili do rozmowy włączył się mężczyzna, który przedstawił się jako lekarz. Przekonywał seniorkę, że jej córka znajduje się w szpitalu, ma infekcję i zostało jej zaledwie kilka godzin życia. Koniecznym miał być natychmiastowy transport kobiety do Niemiec, gdzie miała zostać przeprowadzona operacja. Fałszywy lekarz próbował wywrzeć na 79-latkę presję czasu. Zapytał, jaką kwotę pieniędzy może przekazać na już, informując jednocześnie, że zięć miał już przekazać na ten cel 7 tysięcy euro.
7: Seniorka nie uległa jednak presji wywieranej podczas rozmowy przez rzekomego lekarza. Kobieta się rozłączyła, a następnie o zdarzeniu poinformowała policjantów. Funkcjonariusze przypominają, przestępcy wykorzystują różne historie, ale ich sposób działania wygląda często podobnie, wywołują silne emocje, wywierają presję czasu i próbują doprowadzić do szybkiego przekazania pieniędzy.
8: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Centrum przesiadkowe ma powstać w Głogówku. Na ten cel gmina pozyskała od PKP tereny przed dworcem kolejowym, mówi Piotr Bujak, burmistrz Głogówka.
10: Po przejęciu zaprojektowaliśmy tam centrum przesiadkowe z miejscami parkingowymi, stacjami ładowania samochodów elektrycznych i wieloma innymi ciekawymi elementami. Jesteśmy w trakcie opracowywania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego. Natomiast wyzwanie maleni gminy pozostaje budynek dworca PKP. Należy on do jednej ze spółek kolejowych. Też będziemy oczekiwali i domagali się podjęcia działań remontowych w tym obiekcie.
7: Na ostatniej sesji Rada Miejska w Głogówku zgodziła się na zawarcie partnerstwa z gminami Kietrz i Skoroszyce oraz z powiatem nyskim. W ramach subregionu południowego samorządowcy będą wspólnie ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich dla Opolskiego.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Prokuratura jeszcze w tym tygodniu złoży zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który zgodził się na wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator już na etapie postępowania wyraził swój sprzeciw.
11: Stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany. W tej sytuacji konsekwentnie prezentuje takie stanowisko i efektem tego będzie oczywiście złożenie środka odwoławczego.
7: Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa były wiceminister sprawiedliwości, a wobec Romanowskiego wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Zmieniamy temat. Obowiązkowe szkolenie wojskowe dla parlamentarzystów. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym posłowie i senatorowie, którzy nie ukończyli 60 lat, mieliby poszerzyć wiedzę na temat bezpieczeństwa. Pomysł nie znalazł szerokiego poparcia wśród samych zainteresowanych.
5: Parlamentarzyści, podejmując decyzje legislacyjne, powinni wiedzieć, jak takie szkolenie wygląda i gdzie wysyłają młodych ludzi, argumentuje eurodeputowany Stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk.
12: Niestety, mówię to z przykrością, bo to dotyczy mojego środowiska, którego jestem częścią. Wiedza na temat bezpieczeństwa, a szczególnie obronności wśród parlamentarzystów jest naprawdę ograniczona.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zastanawia się, dlaczego politycy Rozwoju Plus z jego liderem na czele nie skorzystali do tej pory z kursów organizowanych przez wojsko.
13: Niech pan premier Morawiecki wejdzie na M-Obywatel, w 8 sekund się zarejestruje i niech da dobry przykład.
5: Rozwój Plus chce również w ramach przygotowanego projektu umożliwić parlamentarzystom służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.
7: Jutro maksymalne ceny paliwa wyniosą dla benzyny 6,79 zł za litr, o 6 groszy więcej niż dziś. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7,66 zł.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
7: Prawie 5 minut po godzinie 18.
8: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Katarzyna Zawadzka, Centrum Kultury w Kluczborku, czeka na zgłoszenia dzieci i młodzieży do udziału w ogólnopolskim konkursie wokalnym Faktura 2026. Zgłoszenia można wysyłać do środy. Finał konkursu zaplanowano 17 października. Uczestnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe, a szczegółowy regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury w Kluczborku. Spektakl pod tytułem Matki Śnieżne z Teatru Śląskiego w Katowicach będzie można zobaczyć jutro w Lubrze. Na wydarzenie zaprasza tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury. W opisie spektaklu czytamy: w XXI wieku matka nie zawsze zwycięża. Dniami, miesiącami, latami trwa nierówna walka matek z innymi matkami, nauczycielami, lekarzami, internautami, z rodziną nadopiekuńczą, nieinteresującą się lub we wszystko się wtrącającą, ze zdrową albo z wyniszczającą ambicją, z własnymi oczekiwaniami dotyczącymi macierzyństwa i nierzadko ich rozczarowującą realizacją. Reżyserką jest Karina Grabowska. Wydarzenie jest realizowane w ramach programu Teatr Polska 2026. Początek spektaklu Matki Śnieżne jutro w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy o godzinie 19. Trwa 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Do soboty każdego dnia w opolskich kinach, instytucjach kultury, a nawet na dworcu PKP w Opolu można oglądać filmy. Wśród propozycji m.in. panorama kina światowego, nowe kino norweskie czy retrospektywa filmów z udziałem tegorocznego laureata opolskiej Lamy Tomasza Szucharta. Dziś o godzinie 20 w kinie Meduza w Opolu zaplanowano 3 różne projekcje, zaś w kinie Helios w Solarisie o tej samej porze pokaz filmu Nie ma duchów na dobrej w reżyserii Emi Buchwald.
8: Pogoda.
6: Zacznijmy może od aktualnych odczytów termometrów. 17 stopni Celsjusza w Nysie, Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, 16 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Namysłowie. W nocy będzie od 6 do 9 stopni. Zachmurzenie, podobnie jak w ciągu dnia, raczej małe, chwilami może bezchmurne niebo, ale w nocy mgły ograniczające widoczność poniżej nawet 200 metrów. Drodzy kierowcy, to do Was apel. Prosimy ostrożnie, wolniej, ale i do pieszych tutaj gorący apel. O tym mówiliśmy też dzisiaj w programie Odblaski. Musimy być widoczni jako piesi. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano mgły nawet do 100 metrów ograniczające widoczność, ale w ciągu dnia się rozpogodzi i ma być od 20 do 22 stopni.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Konsoleta realizatora zmieniła sterującego, a właściwie sterujący się zmienili za konsoletą, bo nie już Paweł Oliwa, tylko Marcin Kobza. Przed mikrofonem na razie jeszcze bez zmian Dawid Rajba. W tym składzie zapraszamy do Twoje Radio Opole już 8 minut po 8.

0: Reklama.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
3: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
4: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
2: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: love you.
1: Twoje Radio Opole.
2: I słonecznie, i ciepło. Z pięknej pogody ciągle jeszcze korzystamy, nie tylko w naszym regionie. W Tatrach na przykład, tam też złota polska jesień. W weekend tatrzańskimi szlakami przeszły tłumy turystów. Na popularnych trasach tworzyły się zatory, szczególnie przy łańcuchach i drabinkach. Wielu wędrowców przyciągnęły Tatry Zachodnie, których zbocza mienią się teraz złotem, rudością i brązem. Turyści cieszyli się, że pogoda dopisała.
3: Pogoda idealna. Na szlaku jest tłumy. No ale co się dziwić. Taka pogoda zobowiązuje.
4: Dwie pary butów, kurtki, no na jakby zmiana pogody była. Idziemy w góry wysoko później. Zostajemy do środy tu. Grześ, Rakoń, Wołowiec.
5: Nastawienie jest bojowe. Można się zrelaksować, naładować akumulatory. No.
2: Słonecznie i ciepło w Tatrach ma być do środy włącznie. W kolejnych dniach spodziewane jest ochłodzenie. Padać będzie deszcz. Topr przypomina, że we wyższych partiach gór nadal zalega twardy i śliski śnieg. Poruszanie się tam wymaga doświadczenia i umiejętności korzystania ze sprzętu zimowego. To istotna informacja dla tych, którzy może w Tatry jeszcze chcą wyskoczyć, ale i u nas. Jeszcze lepsza pogoda do połowy tygodnia, potem przewidywany jest wzrost i spadek. Wzrost zachmurzenia, a spadek temperatury.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wspominałem dzisiaj wcześniej w naszym programie o tym, że grzybiarze mają teraz dobre czasy. Tak jest w wielu miejscach w Polsce, ale są też takie, gdzie rekordowe okazy udaje się znaleźć. Mówię tu na przykład o Podkarpaciu, gdzie początek października przyniósł prawdziwy wysyp grzybów. Rekordowej wielkości prawdziwka w lasach gminy Harasiuki znalazł wczoraj 12-letni Adaś z Krzeszowa, który był na grzybobraniu z rodzicami i rodzeństwem, z małym szczęśliwcem. Jego ojcem Marcinem rozmawiała Iwona Piętak.
2: Bardzo duży, zdrowy okaz. Znaleziony tak naprawdę na polu obok lasu.
3: Ile może mieć centymetrów? Tak popatrzmy.
2: 35? 30?
4: Centymetrów, to może 40? Nie wiem.
2: Zdrowy, tutaj mamy nogę obciętą, zdrowa nóżka.
3: Co jest fajnego w grzybobraniu?
4: No, że można się trochę rozerwać, jest świeże powietrze.
2: Radość, jak się znajdzie grzyba.
4: No.
2: I po co? I suszymy grzyby, bo na święta dodamy do bigosu. Adam lubi bardzo sos grzybowy.
4: Cieszę się tego, bo no takiego grzyba to jeszcze nie widziałem. Jestem pod wrażeniem.
1: O, na Podkarpaciu rekordowych rozmiarów grzyby to, jak słyszeliśmy, nawet na polach rosną.

0: Twoje Radio Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór powoli zbliżać będzie się do końca. Ten pierwszy dzień roboczy obowiązywania programu CPN zbliża nam się do końca. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,73, a olej napędowy 7,88 za litr. Kierowcy zauważają obniżki, ale podkreślają, że tankowanie nadal mocno obciąża domowy budżet.
2: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
3: Wiele osób o tym nie wie, że koncerny typu Shell zarobiły bardzo dużo dzięki tym podwyżkom cen. I to nie jest tak, że uderzamy w te koncerny, czy naruszamy wolność, jak uważam, mówi prezydent Nawrocki. Skoro mamy podatek nałożony tylko na GHM Miedź Orlen i jeden podatek i specjalna ustawa obowiązuje, obciążając za tą jedną spółkę, to dlaczego nie obciążamy koncernu? To powinno już być dawno temu podpisane.
4: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety. Cały czas jest podobnie. Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczająco.
1: Program Ceny Paliwa Niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. A ile jutro zapłacą kierowcy? We wtorek benzyna podrożeje, ale za olej kierowcy będą mogli zapłacić mniej. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena 95 benzyny wyniesie 6,79 zł. 98 to 7,66, a litr diesla 7,28 zł.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża nam się godzina 19, czas więc, by powoli się pożegnać. Co przed nami? Wiadomości oczywiście o 19, po 19 audiokracja. Zaprasza Tomek Wojtyłko, natomiast po godzinie 20 audycja Więcej Kultury. No tam spotkanie z Katarzyną Zawadzką, będą też goście. Będzie między innymi o warsztatach przygotowanych przez Centrum Edukacji Kulturalnej, ale nie tylko. Natomiast po 21 audycja Dobry Wieczór, tu Opole. Tym razem jej gospodarzem będzie Witek Sułek. Gościem programu będzie psycholog Jakub Różycki. Będzie między innymi o wzorcach godnych naśladowania. No i właśnie, czy łatwo je dzisiaj znaleźć? O tym więcej po godzinie 21. Marcin Kobza, on jeszcze pozostaje za konsoletą realizatora, natomiast ja już muszę się odmeldować, ale powrócę tutaj jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: Przygotowaniami do wyborów rusza Opolska Koalicja Obywatelska. Formacja zapowiada otwarte spotkania w całym regionie. Na remontowanej linii między Opolem a Kluczborkiem roboty na torach dobiegły końca, ale pozostały jeszcze prace wykończeniowe.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
4: Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Dobiegają końca działania służby w miejscowości Mokre Kolonia w powiecie głubczyckim, gdzie tuż przed godziną 17 zderzyły się auto osobowe z motocyklem. Motocyklista i jedna osoba jadąca samochodem przewiezione zostały do szpitala. Rozpoczęcie przygotowań do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych zapowiedzieli dziś działacze Koalicji Obywatelskiej. W planach są spotkania z samorządowcami i mieszkańcami i rozmowy o lokalnych problemach. Jak mówi przewodniczący Opolskiej Koalicji Obywatelskiej Robert Węgrzyn, przedstawiciele formacji odwiedzą wszystkie powiaty i gminy w województwie. Ruszamy w roczny bój, podkreśla Węgrzyn.
6: Kiedy przejmowaliśmy władzę w 2023 roku, inflacja w Polsce wynosiła prawie 10%. Dzisiaj nie sięga 4%. Stopy procentowe były na poziomie 6-7%. Dzisiaj są o połowę niższe. A to, że jesteśmy na absolutnym topie, jeśli chodzi o Europę, jest świadectwem tego, że dzisiaj zasiadamy w grupie G20.
4: Naszym priorytetem w przyszłorocznym budżecie jest bezpieczeństwo, obronność i ochrona zdrowia, dodaje Paweł Masełko, poseł Koalicji Obywatelskiej.
7: Polska jest stawiana tutaj za wzór, jeśli chodzi o kwestię właśnie rozwoju gospodarczego. Proszę na to zwrócić uwagę, że być może rok 2026 zamknie się 4% wzrostem produktu krajowego brutto. Nie ma takiego drugiego kraju w Unii Europejskiej.
4: Koalicja Obywatelska zapowiada również otwarte spotkania z mieszkańcami. Pierwsze ma odbyć się pod koniec listopada z udziałem ministra Tomasza Siemoniaka.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Najważniejsze informacje z raportu końcowego Komisji Śledczej do spraw Pegasusa pozostaną niejawne, w tym pełna lista osób inwigilowanych, poinformował członek Komisji Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Jawna część raportu zostanie przedstawiona 12 października, mówił Zembaczyński na antenie Polskiego Radia 24.
8: Ustalenia jawne to ponad 300 stron i to zaprezentujemy, i część tajną, gdzie znajduje się całe mięso armatnie przeciwko twórcom tej afery, cały patomechanizm i na podstawie której będziemy formułować również kolejne zawiadomienia do prokuratury, dlatego że ta sprawa to nie tylko i wyłącznie polowanie na SMS-y opozycji, podsłuchiwanie dziennikarzy i prawników, ale także gigantyczny skandal szpiegowski.
4: Po zaprezentowaniu raportu członkowie komisji będą mogli zgłaszać poprawki i zdania odrębne, a ostateczna wersja dokumentu zostanie przegłosowana później. Polski rząd nie miał prawa przyznać fabryce ciężarówek MAN w Niepołomicach pomocy publicznej na rozbudowę. Chodzi o 116 milionów złotych. Komisja Europejska uznała, że rządowe wsparcie jest niezgodne z unijnym prawem. Wynika z trwającego ponad rok dochodzenia. Komisja wprawdzie uznała wstępnie, że rozbudowa fabryki w Niepołomicach przyczyni się do rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w regionie, który jest w trudnej sytuacji, ale zakwestionowała tak zwany efekt zachęty. Przedstawione dowody nie wykazały, że bez pomocy firma zainwestowałaby gdzie indziej, podsumowała Komisja Europejska.
5: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
4: Prace na torach dobiegły końca, ale na wyremontowanej linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem wykonawca musi jeszcze nadbudować urządzenia, które umożliwią sterowanie tak zwanymi mijankami w Kotorzu Małym i Tułach oraz na stacji kolejowej w Jełowej. Mówi Arkadiusz Langier, wicedyrektor do spraw technicznych zakładu linii kolejowych w Opolu.
9: Tak jak jest to teraz, na tym szlaku 40-kilometrowym może znajdować się tylko jeden pociąg. Nic nie może wyjechać z Kluczborka, póki do Kluczborka nie wjedzie pociąg z Opola. Tak samo nie może wjechać kolejny pociąg na szlak zajęty już jadący w tym samym kierunku. Dzięki tym mijankom, dzięki stacji będziemy mogli wyprawiać na szlak 3 pociągi, a w przyszłości może i więcej.
4: Marta Pabiańska z zespołu prasowego PLK mówi, że rozkład planowany na grudzień ma być bardziej przyjazny dla pasażerów.
10: Obecnie jest tak, że jak my wyjeżdżamy o 10 z Opola i dojeżdżamy do Kluczborka w te 45 minut, to ktoś, kto wysiadł w Kotorzu, żeby wrócić do Opola, musi czekać, aż tamten szynobus zawróci w Kluczborku i tą samą trasą przyjedzie do Kotorza. A tak to dwa szynobusy będą mogły jednocześnie minąć się i dojechać odpowiednio wcześnie na wybraną stację.
4: Modernizacja, przypomnijmy, kosztowała 230 milionów złotych, a na koniec Międzynarodowa Federacja Siatkówki potwierdziła listę 32 drużyn, które w przyszłym roku wystąpią w rozgrywanych w Kanadzie i USA Mistrzostwach Świata Kobiet. W tej stawce znalazła się Rosja, którą niedawno przywrócono do rankingu światowego. W imprezie weźmie też udział reprezentacja Polski.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed umiarkowaną mgłą, która może spowić region, no ale przed nami bardzo ciepłe i słoneczne dni. We wtorek i środę nawet 22 stopnie Celsjusza. W czwartek z kolei może popadać, od piątku lekko się ochłodzi, no ale w ciągu dnia wciąż możemy spodziewać się kilkunastu stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Kiefer i jego nowa płyta towarzyszy nam od jakiegoś czasu, więc od niej zaczynamy też dzisiejszą audiokrację. A dzisiaj m.in. zapowiedź koncertu Eryki Badu. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.

0: To był zespół Boards of Canada. Na teraz inna nowość. Wydawnictwo, które ukazało się jakiś czas temu, ale jeszcze nie miałem przyjemności go dla Państwa tworzyć w Radio Pole, czyli wspólna płyta Eryki Badu i The Alchemista. Tych artystów nie trzeba przedstawiać. Eryka Badu to bez dwóch zdań ikona, legenda, prekursorka neosoulu, natomiast The Alchemist, jeżeli chodzi o takie podejście korzenne do rapu, jest też, można bez obaw tu stwierdzić, postacią, którą też otacza taki nimb kultowości, a występował w Polsce między innymi podczas OFF Festiwalu, towarzyszył mu Baldy James, natomiast wreszcie doczekaliśmy się płyty we wspomnianej konfiguracji. Album nazywa się Before the World Blows i jest o tyle wyjątkowy, że upraszczając zjawisko, ale to jest fonograficzny powrót Eryki Badu po kilkunastoletniej przerwie. Mówiłem o upraszczaniu zjawiska, dlatego że w 2015 roku doczekaliśmy się bardzo udanego mixtape'u, który był inspirowany telefonem, można powiedzieć. To był album But You Can't Use My Phone. Zresztą sam tytuł jest nawiązaniem do kultowego numeru Eryki Badu. No i było to wydawnictwo, powiedzmy, bardziej eksperymentalne, gdzie specjalnie jest wykorzystana taka niższa jakość nagrania i dźwięki są samplowane, które kojarzymy z telefonami. Eryka Badu wystąpi w Katowicach i jako, że ta artystka nie lubi się nudzić, to będzie zupełnie inny koncert niż ten, który miał miejsce całkiem niedawno w Katowicach, dlatego że w Trójmieście, dlatego że w Gdyni artystka świętowała 25-lecie kultowego albumu Mama's Gun. Natomiast jeżeli chodzi o I'm EO, to jest bardzo improwizowana forma. Koncerty powstają na żywo, wieczory mają się nie powtarzać, każdy z nich ma być wyjątkowy, mają się od siebie różnić. Eryka Badu z kolei występuje w czteroosobowym składzie, więc chodzi o też zapewnienie pewnej intymności i dużej spontaniczności, otwartości na improwizację, a kluczowym współpracownikiem Eryki Badu w tym projekcie jest R.C. Williams, czyli pianista, natomiast sam spis utworów to jest tylko taki orientacyjny punkt, punkt wyjścia, a to, co dzieje się na występie, to jest kwestia okoliczności, wyjątkowych momentów, które pojawiają się w trakcie danego wieczoru. Zresztą no dużo w przypadku Eryki Badu mówimy o kultowości, no ale wydaje mi się, że wielu słuchaczy Radia Opole pamięta album Live z 1997 roku i tam też były wyjątkowe, improwizowane sytuacje, między innymi utwór Tyron. Mówiłem o wspólnym albumie Eryki Badu i The Alchemist. Posłuchamy sobie utworu Witch Doctor z tego właśnie wydawnictwa i też mnie bardzo cieszy, bo The Alchemist słynie z takiego nieortodoksyjnego, nieoczywistego samplingu. Jest tak zwanym diggerem, osobą poszukującą rzadkich nagrań. No i sięgnął po twórczość Wojciecha Karolaka. To jego temat jest samplowany w przywołanym utworze. A Eryka Badu, bo chyba o tym nie powiedziałem, wystąpi w Katowicach 25 czerwca. Będzie to miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kultury. Słucham utworu Witch Doctor.
1: Es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas. Brujas. Brujas.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro słuchaliśmy nowego albumu Eryki Badu, którego nagra z The Alchemistem, i przypomnieliśmy o koncercie Eryki, który odbędzie się w Katowicach 25 października. To pozwoliłem sobie sięgnąć po baduizm, czyli ponadczasowy debiut Eryki. W przyszłym roku płyta będzie obchodzić swoje 30. urodziny. Kto wie, może znajdzie to odzwierciedlenie podczas katowickiego koncertu, który ma być bardzo spontaniczny. Teraz artystka z krajowego podwórka, ale taka, która, można powiedzieć, ma na swoim koncie międzynarodowe współprace. Jej twórczość była doceniona między innymi w Japonii, ale grała też w Nowym Jorku, występowała w Tajlandii. Mowa tutaj o Szacie Kuś, która przygotowuje się do wydania nowej płyty. Słuchaliśmy już zresztą fragmentów tego nadchodzącego albumu, natomiast znane już są szczegóły, dlatego że jeżeli chodzi o Królestwo, to była tylko podana informacja, że płyta ukaże się jesienią. Wiemy, że jej premiera będzie miała miejsce dokładnie 9 października, a jeżeli chodzi o samą płytę, to ta promocja singlowa trwa już dobrych kilkanaście miesięcy i to jest przedsięwzięcie ambitne. Za każdym razem to są trochę inne opowieści, inne historie. Jeżeli chodzi o najnowszy singiel, to pojawiają się dotychczasowi współpracownicy, bo znowu słyszymy Leszka Możdżera. Po raz kolejny występuje Łukasz Dębiński razem z Szatą Kuś, który jest w ogóle członkiem jej zespołu. Często nawet z nią gra koncerty w takim tandemowym wydaniu. Tym razem gra zarówno na Chętpanie, jak i Tykwie. No a jeżeli chodzi o orkiestrację, to zaaranżował partię kwartetu smyczkowego Leszek Wójcik Zawierucha. Przypominam, nowa płyta Szaty Kuś ukaże się 9 października, a najnowszy singiel, który zwiastuje to wydawnictwo, to Ufam.

To była Szata Kuś w utworze Ja a Mosia. Szata przygotowuje się do wydania nowej płyty. Album nazywa się Królestwo, ukaże się 9 października i na pewno to wydawnictwo zabrzmi na antenie Radia Opole w większej objętości. I prawdopodobnie Szata Kuś osobiście opowie o powstawaniu tej płyty na antenie Radia Opole. A propos tego, co było ostatnio na antenie Radia Opole, mówiąc wprost w audiokracji, no to w zeszłym tygodniu Wojciech Lasek zapowiadał 31. Międzynarodowy Festiwal Drumfest. No i wszyscy, którzy lubią wybitnych perkusistów i instrumentalistów, sugerowałbym tym osobom, żeby sobie wklepać właśnie teraz w telefon numer 774-546-546. Jak ktoś jeszcze nie zna programu Drumfestu, to odsyłam z jednej strony na media społecznościowe festiwalu, ale z drugiej strony też na naszą stronę internetową do zakładki audiokracji, tam rozmowa z Wojciechem Laskiem, a jednym z bębniarzy, który uświetni tegoroczny Drumfest, będzie Matt Starr, który zresztą wraca do Opola po kilkunastoletniej przerwie, no który ma bez obaw, można powiedzieć, mistrzowskie CV, dlatego że współpracował choćby z zespołem Mr. Big, z Ace'em Frehley, oczywiście z zespołu Kiss. Był też, jeżeli chodzi o artystów, którym pomagał, na tej liście choćby Jolene Turner. Tak długo można wymieniać. Oczywiście esencją festiwalu perkusyjnego jest prezentowanie muzyki, niekoniecznie tylko perkusyjne popisy, więc Matt Starr wystąpił u nas w ekstraklasowym składzie. Co więcej, takim, który się chyba wcześniej nie prezentował, trudno znaleźć nagrania. Jest to taka efemeryczna supergrupa, która nazywa się Stardust, a w składzie oprócz Matta Stara jest Marco Mendoza. Znowu tutaj artysta, który może się poszczycić współpracą z najlepszymi. Między innymi występował przez wiele lat z zespołem Thin Lizzy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o takie granie około hard rockowe, to najlepiej sprawdza się w konfiguracji Power Tria, więc panowie wystąpią w trójkę. Będzie z nimi grał Soren Andersen, świetny duński gitarzysta, współpracujący m.in. z Glennem Hughesem z Deep Purple. A propos Marco Mendozy, to też choćby był Whitesnake czy Ted Nugent, więc można się domyślić, że utwory tych bardzo lubianych zespołów pojawią się podczas koncertu. Ten koncert odbędzie się 25 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, a mówiłem o tym, że warto zapisać sobie numer, dlatego że mam dla Państwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać z osobą towarzyszącą na koncert Stardust, zachęcam, żeby dzwonić pod numer 774-546-546. No, skoro przywołaliśmy zespół Thin Lizzy, posłuchajmy Waiting for an Alibi.

To był zespół Thin Lizzy, którego twórczość prawdopodobnie pojawi się podczas koncertu Stardust, koncert tej supergrupy, w skład której wchodzi Matt Starr, Marco Mendoza i Soren Anderson 25 października o godzinie 19 w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Kończymy audiokrację razem z zespołem Hedone. Jeżeli ktoś słuchał ostatniej audycji, to może pamięta rozmowę z Maciejem Werkiem, czyli liderem Hedone, na temat festiwalu Sound Design, na temat pierwszej odsłony tego wydarzenia. To był festiwal, który odbył się w Bielsku Białej. No i w ramach tego święta muzyki miał miejsce przepiękny koncert Rogera Ino, tak naprawdę tria, z którym występuje. Wcześniej z kolei wystąpił tandem w powiększonej konfiguracji Daniel Blum i Gaba Kulka, bo razem z nimi wystąpiła córka Daniela Bluma. Przed nami z kolei ten flagowy projekt, za który odpowiada Maciej Werk, czyli Festiwal Sound Edit. Będziemy do niego wracać, no ale Maciej Werk oczywiście też nie zapomina o zespole Hedone. I we wrześniu, prezentowaliśmy na antenie Radio Opole wówczas nowy singiel Hedone, czyli Nie mogę ci nic powiedzieć. Znowu tak monotonnie będę odsyłał na naszą stronę internetową, dlatego że tam rozmowa z Maćkiem Werkiem, między innymi o tym singlu. Natomiast tak jak w przypadku zespołu Hedone bywa, bardzo ważna jest kultura remikserska. Maciek już wtedy zapowiadał, że po pierwsze, udało mu się stworzyć na tyle różnorodny repertuar jako Hedone, jeżeli chodzi o te najnowsze utwory, że podzieli je na mniejsze epki, mini albumy i one się od siebie będą różnić. Na pierwszy ogień, a propos utworu Nie mogę ci nic powiedzieć, dostaliśmy taki, mówiąc potocznie, punkowy strzał. To była celebracja półwiecza punk rocka, no i też łódzkiej sceny muzycznej. W utworze pojawił się m.in. Ziemek Kosmowski. Natomiast jeżeli chodzi o remiksy, no to tak jak w przypadku tej kultury remikserskiej bywa, utwory są wywrócone do góry nogami, brzmią zupełnie inaczej. I sobie jednego z tych remiksów posłuchamy na koniec audiokracji, a będzie to remiks, za który odpowiada Psycho Tribe. Dziękujemy za program, który zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko, no i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: A Radio Opole mogą Państwo słuchać na FM, w internecie i DAB+, a że na zegarach już prawie godzina 20, to pora na porcję świeżych informacji. Ludowcy w Opolskiem o cenach paliw i 55 dniach zwłoki prezydenta w podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach. Z kolei opolski PiS krytykuje projekt budżetu państwa na przyszły rok. W tym serwisie także informacje o protestach licealistów we Francji.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Katarzyna Plewnia. Podpis prezydenta został złożony zbyt późno, uważają przedstawiciele PSL-u w Opolskiem. Jak przekonywali na konferencji prasowej, gdyby Karol Nawrocki szybciej podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, Polacy już wcześniej płaciliby mniej za paliwo. Mówi Marcin Oszańca, prezes opolskich struktur PSL-u.
2: Nie byłoby tego zamieszania, gdyby prezydent Nawrocki podpisał pierwotną ustawę, to był już lipiec. Dzięki jednak temu, że podpisał tą ustawę, już ten weekend na każdym baku Polki Polacy tankują czy to benzynę, czy olej napędowy, mogli zaoszczędzić 69 zł na benzynie, czy 65 zł na baku oleju napędowego.
1: Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech wyliczył prezydentowi 55 dni zwłoki.
3: Według różnych szacunków to nawet 5,5 miliarda złotych, które Polacy zapłacili więcej, ponieważ ceny paliwa po prostu wzrosły. Jako organ władzy wykonawczej prezydent RP jest ważnym elementem ustroju państwa. Nie może się bawić politycznie w tak ważnych sprawach.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Wyższe podatki, ograniczenie programów społecznych, brak wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, niższa waloryzacja rent i emerytur oraz zahamowanie inwestycji według polityków Prawa i Sprawiedliwości to nowa piątka Tuska, czyli ich zdaniem konsekwencje rosnącego zadłużenia państwa, mówi Kamil Bortniczuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: W przyszłym roku wszystko wskazuje na to, że zbliżymy się do 60% zadłużenia względem produktu krajowego brutto. I artykuł 86 ustawy o finansach publicznych mówi bardzo konkretnie, do czego wówczas rząd jest zobowiązany. Do radykalnego cięcia wydatków, do radykalnego cięcia inwestycji, do zamrożenia pensji w budżetówce.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś odpowiada, że budżet państwa na przyszły rok jest odpowiedzialny i bezpieczny i ma sprzyjać rozwojowi gospodarczemu kraju.
5: PiS robi to, co robi najlepiej, a więc straszy i manipuluje. To, co mówią, to, co piszą, nie ma nic wspólnego z prawdą, nie ma nic wspólnego z faktami. Nie będzie żadnej drastycznej podwyżki podatków, nie będzie żadnego wyhamowania najważniejszych inwestycji w kraju, o których mówił premier, o których mówi rząd.
1: Poseł Kostuś zapewnia, że w przyszłym roku będą środki na programy społeczne, waloryzację rent i emerytur oraz podwyżki dla pracowników sfery budżetowej.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Chargé d'affaires Polski w USA Bogdan Klich wzywa amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona do wycofania się z wypowiedzi o Polsce. Prawicowy publicysta stwierdził, że w 1939 roku Adolf Hitler nie wkroczył do naszego kraju bez powodu. Polski dyplomata wezwał Carlsona, by publicznie wycofał się ze swoich deklaracji i przeprosił za obrażanie Polaków, Brytyjczyków oraz ofiar Holokaustu. Nie można przywracać nazistowskiej propagandy pod płaszczykiem wolności słowa, napisał Klich. Zwrócił uwagę, że amerykański dziennikarz usprawiedliwiał niemiecką inwazję w 1939 roku tym, że 15% ówczesnego terytorium Polski należało wcześniej do Niemiec. Jako amerykański dziennikarz korzystający z wolności słowa stał się pan apologetą Adolfa Hitlera. Odwołuje się pan do kłamstw fałszujących historię, napisał Bogdan Klich. Teraz Francja. Ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów we Francji. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki, ale protesty przerodziły się w zamieszki. Dziś ponownie doszło do starć manifestantów z policją.
6: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach. To mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lens 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy.
1: Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią fani piłkarskiej reprezentacji Polski wierzą w zespół Jana Urbana, który rozgrywa dziś w Zenicy kolejny mecz w Lidze Narodów. Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną zakończył się bezbramkowym remisem. Polacy dziś zagrają jednak bez kapitana i najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego, który pauzuje z powodu nadmiaru żółtych kartek. Początek meczu o 20:45.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Temperatura spadła do około 14 stopni Celsjusza, ciśnienie na poziomie 1024 hektopaskali. Wieje teraz słaby i umiarkowany wschodni wiatr, a na południu województwa wiatr ustał. W nocy zachmurzenie będzie małe, okresami bezchmurnie. Lokalnie wystąpić mogą mgły, będą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 6 do 9 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
3: No, już, już. Biedactwo.
4: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
7: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
7: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Poszło!

Kłaniam się w audycji Więcej Kultury. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj o pracy aktorskiej i debiutanckiej powieści będzie mówić w naszym programie Maja Ruszkowska-Król. Premiera jej książki pod tytułem Przysięga z popiołów zaplanowana jest 16 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Będziemy na ten temat rozmawiać. Będzie także o Fundacji Teatr Parapet, w której nasza rozmówczyni działa. Ponadto dzisiaj też trochę o warsztatach w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Te skierowane są m.in. do rodzin. Przygotowało je Centrum Edukacji Kulturalnej Teatru. No i będziemy rozmawiać dzisiaj m.in. z Wiktorią Krzywonos i Julią Bladą. To w dalszej części programu. I don't

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o debiutanckiej powieści Maji Ruszkowskiej Król, ale będziemy także trochę rozmawiać o twojej drodze artystycznej. Maja, która jest dzisiaj gościnią programu, jest także absolwentką szkoły teatralnej w Olsztynie, która działa przy Teatrze imienia Stefana Jaracza. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, Kasiu.
0: Piszesz pod pseudonimem Maja Ruszkowska. Właściwie to jest twoje pierwsze nazwisko.
1: Tak, właściwie tak formalnie to ono jest drugie. To znaczy jest pierwsze wpisane prawnie, ale to jest moje nazwisko już, które przyjęłam po ślubie. Panieńskie, takie rodowe, to król to drugie, ale po prostu mam odwrotną kolejność. Dużo ludzi często mnie o to pyta.
0: No dobrze, to zacznijmy od książki, bo jej premiera już niebawem, też w połowie października, spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. To jest powieść fantazy, którą rozpoczynasz taką drogę właściwie spotkania z czytelnikami, bo kiedy pojawia się książka, to zaczynać się będą spotkania, czyli mierzenie się z tym, co ktoś odczyta i zobaczy w twojej powieści.
1: Dokładnie tak. Premiera jest 14 października, ale takie spotkanie autorskie, na które będzie można przyjść w Opolu, jest 16 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18. Jeśli nic nie mieszam, raczej nie mieszam. Tak, no i to jest mój debiut literacki, więc faktycznie jest to trochę stresujące. To znaczy, tak zupełnie szczerze, jest teraz tyle roboty, że czasami nie mam w ogóle czasu pomyśleć nad tym, jakie to jest stresujące, że ktoś będzie czytał słowa, które napisałam, ale ta praca przy tym wydaniu w zasadzie powoli nam się kończy i teraz już jest ten czas oczekiwania, kiedy te książki przyjdą, kiedy będziemy je wysyłać, więc powoli zaczynam się lekko stresować, że ktoś to będzie czytać, mimo że bardzo się cieszę.
0: Przysięga z popiołów, opowiedz więcej o tej książce.
1: Tak, Przysięga z popiołów. No to jest mój literacki debiut w gatunku fantazy, tak jak już powiedziałaś. I ja oczywiście zachęcam do przeczytania też pełnego opisu. Tak w skrócie to zawsze mówię, że to jest historia pewnego chłopaka z małego miasteczka, właśnie osadzonego w naszej zupełnie zmyślonej, nowej, stworzonej przeze mnie krainie, który zostaje zmuszony, może to nie jest dobre słowo, ale najlepsze jakie mam, do złożenia obietnicy, którą nie do końca rozumie. No i ta obietnica wywraca całe jego życie do góry nogami, zostaje wrzucony w sam środek wojny ze smokami. No i dalej się już dzieje. Tak jak mówię, zachęcam do pełnego opisu, bo historie fantazy mają trochę to do siebie, że ten taki skrótowy, który podajemy, nie oddaje nam pełni tego, co przeczytamy, bo dużo opiera się na tym klimacie, na tym świecie, do którego chcemy czytelnika wprowadzić.
0: Co sprawiło, że postanowiłaś pisać? Jak się rozpoczęła twoja droga w tym kontekście?
1: Wiesz co, ja piszę chyba od zawsze. Ta książka to w ogóle jest taki bardzo długo wyczekany debiut, bo zaczęłam ją pisać, jak miałam 15 lat. Więc bardzo, bardzo już dawno temu i dosyć długo to trwało. Oczywiście ona dzisiaj już nie przypomina niczym tego, co pisałam wtedy, ale wtedy się to zaczęło. I pytanie skąd jest właśnie o tyle trudne, że po prostu to mi towarzyszyło jakoś zawsze. Moi rodzice też, tak jak wspominam, z domu zawsze bardzo dużo czytali. Mój tata pisał, moja mama pisała, tata zawodowo, mama tak po prostu kiedyś też chciała być pisarką, ale potem jakoś tak życie potoczyło się inaczej, więc te książki były jakieś takie bardzo obecne w moim życiu. Fantazy prawdopodobnie dlatego, że no jako dziewczynka, nastolatka to był pierwszy gatunek, po który sięgałam i bardzo mi się podoba tworzenie w ogóle w tym klimacie czegoś, co jest zupełnie wymyślone, zupełnie niestworzone, bo jednocześnie mam wrażenie, że te historie bardzo mocno opowiadają o naszym świecie, chociaż pod takim płaszczykiem tej magii, tej fantastyki. No i tak naprawdę to było coś, co sprawiło, że ja pokochałam czytać. Dzisiaj czytam bardzo dużo przeróżnych gatunków. Pewnie są jakieś, które mniej, na przykład książek naukowych pewnie czytam mniej, tak obstawiam, ale reportaże, literatura piękna, no dramaty też z racji na moją inną tam historię zawodową, ale wszystko zaczęło się od fantazy i to jest jakiś taki gatunek, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Też dlatego zdecydowałam się na wydanie pod pseudonimem, bo tak czułam, że to zasługuje na jakiś taki w ogóle trochę osobne miejsce gdzieś tam w moim serduszku, w moim życiu, żeby to było tutaj pod tym folderem, tą zakładką.
0: No bo też wspomniasz się jako aktorka i wtedy występujesz jako Maja Król, współpracując między innymi z Fundacją Parapet we Wrocławiu.
1: Tak, Fundacja Teatr Parapet to jest nowo stworzona organizacja pozarządowa, świeżutka, bo formalnie istniejemy od lipca i jesteśmy tak naprawdę ciągle jeszcze przed pierwszym projektem, więc tak, ale no, założyliśmy ją właśnie po to, żeby no, móc działać przy różnych projektach teatralnych i tak jak powiedziałaś, tam faktycznie działam pod swoim panieńskim nazwiskiem, jako Maja Król, konkretnie jako Maja Anna Król najczęściej. To wynika po prostu z tego, że zaczęłam działać jeszcze zanim byłam mężatką i nie chciało mi się tego odkręcać w przeróżnych napisach po serialach czy w agencjach aktorskich, więc już po prostu zostałam pod panieńskim nazwiskiem. No i stąd podjęłam decyzję, że to drugie nazwisko, które już przyjęłam, będzie tym, które będzie widniało na okładce tego debiutu. Takie jakieś dwie drogi artystyczne.
0: To się jakoś łączy? Masz poczucie w tobie te dwie artystyczne drogi, aktorska i literacka?
1: Tak, myślę, że tak. To znaczy, myślę, że one się tutaj troszeczkę rozmijają pod kątem fantazy, bo ja bardzo lubię to czytać, bardzo lubię też oglądać tego rodzaju filmy, a w teatrze z kolei podobają mi się zupełnie inne rzeczy niż literacko. Dlatego przez to, że też jest to książka fantazy, zdecydowałam się na to drugie nazwisko. Myślę, że gdybym na przykład wydawała, nie wiem, powiedzmy, scenariusz sztuki teatralnej, być może też wydałabym ją pod tym samym nazwiskiem, pod którym działam aktorsko. Jakoś tak wydaje mi się to tutaj bliższe. Ale wydaje mi się, że się łączy najbardziej tym, że jedno i drugie jest związane z opowiadaniem historii w inny sposób, innymi narzędziami, ale tak naprawdę chodzi o to samo.
0: Mówiłeś o tym, że lubisz czytać fantazy od dawna. Ulubieni autorzy?
1: Bardzo ciężko podać mi teraz, bo to się zmienia, ale mogę ci powiedzieć moje aktualne ulubione fantazy. Nie wiem, czy ono za miesiąc nie będzie inne, ale tak już jest jakiś czas ze mną. Aktualnie niezmiennie moją ulubioną książką z tego gatunku jest Szóstka Wron, Leigh Bardugo. To jest taka duologia, dwa tomy, bardzo polecam. Ma też świetne polskie tłumaczenie, no a tłumaczenia czasami różnie też przechodzą, jak bierzemy no, tę literaturę zagraniczną, ale jest świetnie przetłumaczona właśnie przez wydawnictwo MAG. To jest aktualnie moja ulubiona książka. No a druga, którą uważam, że to zasługuje na jakieś takie honorowe wspomnienie, to jest pierwsze fantazy, w którym się zakochałam. Miałam wtedy 9 lat chyba. I to jest Baśniobór Brandona Mula. No to były książki, od których ja zaczęłam czytać. Potem było ich mnóstwo, te wszystkie też klasyki. Oczywiście fantazy, które czytał każdy, tak? Zwiadowcy, Harry Potter, Wiedźmin, one gdzieś tam się pojawiały. Jedne podobały mi się bardziej, drugie mniej. Ale no po prostu gdzieś tam do każdej miałam okazję zajrzeć i sięgnąć po coś dla siebie, no ale pierwszy był właśnie Baśniobór Brandona Mula, więc jakoś tak też mam go w sercu.
0: Co jest dla ciebie najważniejsze? Jakie funkcje pełni dla ciebie pisanie albo czytanie, to w ogóle to spotkanie z literaturą, z książką?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest też o tyle istotne, że dzisiaj jest jakoś bardzo trudno o osiągnięcie pewnego rodzaju skupienia, to znaczy mamy bardzo dużo bodźców z każdej strony. Mi czasami jest ciężko usiąść do czytania, w sensie to jest coś, co pojawiło się na pewnym etapie mojego życia. Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, czy z tego, że z każdym rokiem bodźców mamy coraz więcej, czy... No nie wiem, nie wiem z czego to wynika, ale pojawiło się, że o skupienie jest coraz trudniej. No ludzie też na przykład teraz nie siadają, oglądają filmy, ale jednocześnie sięgają po telefon, dwa ekrany naraz, to jest jakieś takie coraz bardziej powszechne. I wydaje mi się, że przebrnięcie tych pierwszych paru stron sprawia, że ja potem się na tyle wciągam w historię, że mam ochotę no tylko przy niej siedzieć i to też daje mi jeden strumień, jedno miejsce, w którym jestem i trochę odcina mnie od tych wszystkich bodźców, które są dookoła, co też sprawia, że jest to jakiś bardzo dobry rodzaj wypoczynku, tak naprawdę. A to jest nam dzisiaj potrzebne, bo uważam, że większość z nas nie umie odpoczywać. Myślę, że jestem też jedną z tych osób, niestety, ale się staram.
0: Do rozmowy z Mają Różkowską-Król na antenie Radia Opole powracamy za chwilę.

0: ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z Mają Różkowską-Król o jej pracy aktorskiej, także o debiutanckiej powieści Przysięga z popiołów. Teraz trochę o działaniach w ramach Fundacji Teatr Parapet.
1: To jest taki projekt, z którym dopiero zaczynamy. Ja też się tego uczę. Założyliśmy tę fundację, no formalnie istnieje od lipca, ale oczywiście, żeby powstała, no to tam było potrzebne kilka działań przed tym lipcem. To były rzeczy, którymi ja tak naprawdę zajmowałam się już będąc na roku dyplomowym, bo studia skończyłam właśnie w czerwcu. Jeżdżąc na rozmowy do różnych teatrów, szukając gdzieś tam możliwości pracy w tym moim pierwszym zawodzie, czyli w tym aktorstwie, no zorientowałam się, że to może być trudne nie tylko z powodów takich, że to jest trudny zawód, który ciągle wymaga od nas dokształcania się, uczenia się, szukania, ale też dlatego, że no po prostu liczba tych miejsc pracy jest najzwyczajniej ograniczona. Absolwentów co roku ze szkół teatralnych wychodzi więcej niż mamy tych miejsc w teatrach, a mi zawsze przede wszystkim zależało na grze w teatrze. Tam film jest dla mnie troszeczkę na drugim miejscu, chociaż oczywiście też bardzo to lubię. No i chciałam po prostu mieć możliwość nieprzerwanie działać teatralnie, nawet jeżeli od razu po szkole nie uda mi się nigdzie wskoczyć, to też jest taki no ciężki moment, kiedy kończy się nagle edukację artystyczną. No stąd powstało to miejsce, po to, żeby po prostu móc się starać o różnego rodzaju możliwości miejsca, no i też nie ukrywajmy finanse, bo też na jakiejś podstawie te wszystkie projekty artystyczne no jakoś muszą funkcjonować, jakoś trzeba móc opłacić ludzi, którzy gdzieś tam przy tym chcą pracować. No więc zaczęliśmy gdzieś tam tworzyć swoje miejsce, ono już formalnie istnieje. Ja przyznaję, że to jest taki projekt, do którego wbiłam pineskę na czas premiery książki, bo trochę ilość rzeczy do zrobienia mnie na momencik przerosła, szczególnie, że tak jak mówię, też się tego uczę. Prowadzenia tego, jak działa w takich miejscach nawet taka prosta administracja czy księgowość, no nie, to są jakieś takie przyziemne tematy, które jednak trzeba ruszyć, żeby coś działało, ale jesteśmy w trakcie właśnie no, takich rozmów, powiedzmy, do tworzenia naszych pierwszych projektów, gdzieś jesteśmy w kontakcie z jednym reżyserem z Łodzi, też w trakcie rozmów z takim kolektywem, chyba to mogę nazwać teatralnym, z Bolonii we Włoszech. Poznaliśmy się przy innym projekcie. No i też mamy w planach składanie przeróżnych wniosków, żeby z jakimś projektem ruszyć. Obstawiam, że pierwsze będzie jakieś czytanie performatywne, które planujemy zrealizować tutaj w Opolu i też we Wrocławiu, bo to są jakby takie dwa miejsca, gdzie planujemy działać, ale co do daty, to na razie jest mi coś ciężej powiedzieć, bo tak jak mówię, to jest sfera przeróżnych planów i dopiero pozaczynanych projektów.
0: To gdzie jest to wasze formalne miejsce w fundacji?
1: Nie mamy jeszcze siedziby i to jest chyba właśnie takie kluczowe, to znaczy oczywiście mamy adres, pod którym funkcjonujemy, bo musimy go mieć z takich prawnych powodów, ale nie mamy jeszcze siedziby i to jest właśnie jakiś taki nasz punkt startowy, nasz punkt zaczepienia, bo nie jesteśmy pierwszymi artystami, którzy próbują działać i nie mają siedziby, albo no po prostu nie mają gdzie jeszcze robić swoich rzeczy. Tak zaczynał na przykład Kantor. Co prawda to była wojna i oni nie mieli miejsca z innych powodów, ale no też dzięki temu opracował jakieś swoje spojrzenie na scenę i to, że teatr może tak naprawdę dziać się wszędzie. Nie potrzebuje miejsca, potrzebuje tak naprawdę obecności ludzi, którzy są, potrzebuje, żeby po prostu byli tam ludzie i żeby się spotykali. Myślę, że dzisiaj też z takich powodów, żeby to wszystko jakoś tak ładnie ubrać, potrzebuje też trochę prądu, ale tak poza tym wydaje mi się, że drugi człowiek mu no po prostu wystarczy. Także nie mamy jeszcze takiego formalnego miejsca, planujemy działać dużo w przestrzeni miejskiej i po prostu szukać, w sensie szukać waloru w tym, że to jeszcze nie jest scena teatralna, którą oczywiście kiedyś chcielibyśmy mieć, ale że teatr mógłby się wydarzyć równie dobrze w tej sali, w której sobie tu teraz siedzimy. Równie dobrze tu można by zorganizować spektakl, czytanie performatywne czy innego rodzaju projekt. Wszystko jest możliwe, jeśli tylko ludziom się chce.
0: Co było dla ciebie najbardziej ciekawe, wartościowe, jeśli chodzi o studia aktorskie?
1: Ja bardzo dużo sobie w ogóle cenię z tego czasu, a mam wrażenie, że jednak przychodziłam do szkoły troszeczkę sceptyczna. To znaczy ludzie bardzo często zdają do szkół i wyobrażają sobie, że tam się nie wiadomo co wydarzy. I ja jestem w wielu kwestiach swojego życia sceptykiem i szłam wiedząc, że to są konkretne studia, dlaczego chcę je skończyć, bo chcę ten zawód uprawiać i jest mi potrzebny też po prostu dyplom w tym celu, bo trochę tak to teraz też no, wygląda. Ale nie nastawiałam się, że odkryję tam nie wiadomo co. No i bardzo przyjemnie się zaskoczyłam. Nie wiem, czy to dlatego, że podchodziłam sceptycznie, więc zostałam pozytywnie zaskoczona, ale bardzo, bardzo dużo się nauczyłam. Miałam okazję mieć naprawdę świetnych pedagogów, szczególnie drugi rok wspominam świetnie z mojej szkoły. Miałam okazję pracować przeróżnymi technikami i są osoby, które no po prostu gdzieś tam zawsze będę mocno w serduszku wspominać. W ogóle cała kadra pedagogiczna, która miała okazję mnie uczyć w Olsztynie, no to są aktorzy w większości z Teatru Jaracza, część jest stamtąd, ale praktycy zawodu, więc też super było móc patrzeć na ludzi, którzy realnie ten zawód uprawiają i próbują przekazać jak najwięcej. No, bardzo mi się podobały zajęcia, na przykład mieliśmy okazję pracować metodą Grotowskiego z panem Przemysławem Wasilkowskim. Mieliśmy okazję pracować metodą Stanforda Meissnera z doktorem Aleksandrą Kolan. Teraz oczywiście bardzo się zastanawiam, czy komuś tytułu nie odejmę, jak już zaczęłam mówić, ale no, nauczyłam się bardzo, bardzo dużo, właśnie szczególnie wspaniale. Wspominam drugi rok, na którym no, wszelkiego rodzaju robione sceny to było no, niesamowite, bo mam wrażenie, że każdy pedagog uczył nas czegoś zupełnie, zupełnie innego i zupełnie innego spojrzenia na to, jak można pracować nad rolą. I też kiedy wkroczyliśmy w ten trzeci rok dyplomowy i zaczęliśmy grać spektakle. W Olsztynie jest tak, że miałam okazję zagrać 3 spektakle dyplomowe, które były realizowane w zupełnie różny sposób. To znaczy pierwszy był prowadzony taką metodą improwizacji, też mieliśmy tam okazję. No, był to częściowo spektakl muzyczny, drugi był oparty też na takiej literaturze, powiedzmy, trochę bardziej klasycznej, a trzeci to z kolei był scenariusz już zupełnie współczesny, więc sięgnąć po przeróżne teksty literackie, przeróżne formy pracy i no tak naprawdę czułam wtedy, jak dobrze mogę wykorzystać to, czego mnie tutaj wcześniej nauczono, to znaczy też ten proces taki aktorski.

0: 3 roku, całą trójkę i no bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że miałam taki rok dyplomowy i taką w ogóle całą szkołę. Uważam, że niesamowicie dużo się nauczyłam. Mimo, że to było bardzo też męczące 3 lata, bo to jest taki trochę inny typ studiów, bo tam się naprawdę siedzi od rana do nocy. Więc trochę mniej klasycznie niż dzienne studia, które kojarzymy z innych miejsc, ale no było naprawdę super i mimo, że trochę czuję, że mam teraz więcej czasu, co jest fajne, bo się tak nie przemęczam, to też za tym tęsknię, tak zupełnie szczerze.
1: Planujesz, wiążesz swoją przyszłość z Opolem?
0: Nie wykluczam tego. Dlaczego nie odpowiadam wprost? Bo nie wiem, co się wydarzy i chyba nie chcę tego nawet zakładać. Opole ma świetne teatry. Zarówno Teatr Lalki Aktora, Teatr Kochanowskiego to są teatry, które robią teraz super rzeczy i gdybym miała okazję zagrać w teatrach tutaj w Opolu, no to oczywiście nawet bym się nie zastanawiała, tylko od razu bym się zgodziła. Ale nie wiem, co przyjdzie. Nie wiem, gdzie przyjdzie po mnie praca. To jest taki zawód, w którym po prostu nie wiadomo, więc nie wykluczam tego. Chciałabym tu zostać, jest mi tu dobrze, ale co się wydarzy, nie mam bladego pojęcia i to chyba też jest fajna część tego zawodu, że jutro mogę być zupełnie gdzie indziej i zobaczymy.
1: Jakie masz oczekiwania względem premiery i tego, że twoja książka się ukaże, bo to też myślę, że jest duże przeżycie.
0: Jest, tak jak mówię właśnie, dopiero ostatnio zaczynam analizować te fragmenty tej premiery takie już powiedzmy artystyczne, to znaczy, że ktoś będzie czytał coś, co sama napisałam i w ogóle jest to jakiś taki rodzaj wpuszczenia kogoś do mojej głowy. Mam wrażenie, że czuję się tym bardziej odsłonięta niż jakąkolwiek rolą, którą robiłam na scenie, jednak przy której faktycznie patrzyły na mnie jakieś tam ilości ludzi, a tu no niby będę sama w domu, to ktoś będzie w swoim, będzie czytał tę książkę, ale jest to jakiś taki rodzaj odsłonięcia, który no jest taki lekko stresujący. Mam nadzieję, że ta książka znajdzie swoich czytelników i no i jeżeli chociaż w jednej osobie zaszczepi coś takiego, że będzie chciała czytać dalej, to ja tak naprawdę będę zadowolona. Robię to też no trochę dla siebie, potrzebuję domknięcia tej historii, ona jest już we mnie tak długo, że bardzo chciałam, żeby mogła wyjść gdzieś dalej, więc mimo wszystko po prostu też się z tego cieszę, ale przyznaję, że trochę ciągle jeszcze uciekam od myśli, jak to będzie, jak ktoś to przeczyta, nie umiem sobie tego jeszcze wyobrazić, że to wychodzi w jakiś szeroki krąg. No, chociaż tak będzie, w zasadzie już jest, bo tę książkę tak naprawdę już teraz można kupić, ona oczywiście przyjdzie w dniu premiery, ale już teraz można wziąć udział w przedsprzedaży, więc już mam listę osób, które po prostu się pojawiają, którym będziemy te książki wysyłać i jest to jednak mimo wszystko stresujące, że ktoś będzie wchodził do mojej głowy, no bo trochę tak się czuję.
1: Czy najbliżsi już przeczytali książkę, jeśli tak to co powiedzieli?
0: Tak, część osób czytała, ale szczerze powiedziawszy wcale nie aż tak dużo. No co mogli powiedzieć najbliżsi? Oczywiście bardzo im się podobało i są zachwyceni i mówią, że są ze mnie dumni, co jest super wspierające, ale to też jest trochę coś innego usłyszeć to od bliskich, no nie? W sensie tak, ja przynajmniej takie rzeczy zawsze jednak biorę trochę z takim, ile z tego, co mówisz, jest takie, bo naprawdę tak myślisz, a ile dlatego, że no po prostu jesteśmy sobie bliscy, no nie? Ale jeszcze się nie spotykałam, to znaczy, no oczywiście najbardziej takie negatywne emocje ta książka wywoływała w mojej redaktorce, która nieposkromienie ze mną kreśliła wszelkiego rodzaju błędy i problemy, no i tak, żeśmy tę książkę razem edytowały, to tam było najwięcej, ale no taka rola redaktora.
1: Co jest największym wyzwaniem przy konstruowaniu fabuły?
0: To chyba zależy. Wydaje mi się, że dla mnie, jak teraz sobie o tym myślę, to były te momenty, kiedy miałam coś ułożone, w zasadzie już częściowo napisane i nagle docierało do mnie, że to jednak w ogóle nie ma sensu i trzeba to wszystko zmienić, a na przykład było już ileś stron napisanych. No, co oznaczało, że po prostu można było albo je przepisać i pozmieniać, albo tak naprawdę napisać od nowa. I bardzo często ta druga opcja mimo wszystko była szybsza. Ale to było jakieś takie trudne, że na przykład miałam świadomość, że coś nie działa i no to się często przy tym spotykałam też przy redakcji, że wysyłałam to Agnieszce, która redagowała moją książkę i ja tak naprawdę wiedziałam, które fragmenty tej historii nie działają i trzeba je zmienić, ale chyba potrzebowałam czasami usłyszeć od niej: Maja, o co tu chodzi? Co to jest za wątek? To w ogóle jak to się ma do reszty? Więc to chyba były jakieś takie momenty, kiedy no stosowało się pewne uproszczenia i no kończyło się tym, że trzeba było gdzieś tam jednak się trochę więcej nagłowić, żeby z punktu do punktu tej historii jakoś to wszystko sobie przeszło.
1: A z czego jesteś najbardziej dumna? Tak już na kończąc i zapraszając też na spotkanie autorskie, o nim będziemy jeszcze przypominać.
0: Z czego jestem najbardziej dumna? Chyba z tego, że skończyłam. Mam wrażenie, że dzisiaj kończenie rzeczy jest jakieś bardzo trudne, może nie dla wszystkich, ale dla mnie. Bardzo łatwo mi zacząć 15 projektów na raz, ale domknąć projekt, skończyć, postawić tę ostatnią kropkę, no to jest wyzwanie. Ta książka oczywiście, ja ją kończyłam kilkukrotnie, myślałam, że ona już jest skończona i dalej, ale tym razem, no, wydajemy ją.

0: Ona już jest w druku, za moment przyjdzie, za moment będziemy ją rozsyłać, więc to naprawdę jest ta ostatnia kropka. No i chyba z tego jestem najbardziej dumna, że faktycznie się udało, w sensie skończyłam.
1: A zatem gratuluję i przypomnij, twoje spotkanie autorskie w połowie października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
0: Tak, 16 października o 18. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.
1: Maja Ruszkowska-Król dzisiaj gościła na naszej antenie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również.
1: A za moment kolejny temat w Radiu Opole. Będziemy mówić o warsztatach, które przygotowało Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.

0: Teraz będzie o warsztatach rodzinnych. Takie proponuje Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Za moment Julia Blada, więcej na ten temat. A później także o warsztatach dla grup zorganizowanych w ramach dużego projektu opowie nam Wiktoria Krzywonos. Zaczynamy od warsztatów rodzinnych, o których opowiada nam Julia Blada.
1: Zapraszamy na taki cykl właśnie edukacyjno-teatralny pod tytułem Czy to tak brzydko? Ten tytuł już nas tak skłaniał, to jest pytanie od razu, więc możemy szukać sobie jakichś powiązań, co to może oznaczać i o czym, wokół czego będziemy pracować. A zapraszamy do tego cyklu rodziny z dziećmi w wieku między 7 a 10 rokiem życia.
0: Ten tytuł jest intrygujący, czy to tak brzydko? Kojarzy się z takim wychowywaniem, że nieustannie mówi się dziecku, że brzydko jest to, brzydko jest tamto.
1: Tak, my trochę od tego wyszliśmy, jakby szukaliśmy dosyć długo tego tytułu, takie debaty, bo myślę, że to jest ważne, żebym też na początku powiedziała o tym, że to nie tylko Centrum Edukacji Kulturalnej, ale też Stowarzyszenie Kochanowskie, czyli tak powszechnie znana teatrownia, czyli aktorzy i aktorki naszego teatru będą ten projekt współtworzą. To jest taka nasza kooperacja, powiedzmy. I szukaliśmy właśnie takiego tytułu, który nie zdradza od razu, o czym to będzie, ale delikatnie już naprowadza, więc to skojarzenie z tymi jakimiś takimi nakazami, normami względem od dorosłych względem dzieci jest bardzo trafione, ale też jakby dużo szerzej, bo przez to, że to jest projekt właśnie i do dzieci, i do dorosłych, to nie skupiamy się tylko na wychowywaniu, ale też na tym, co my jako dorośli mamy zakorzenione w naszych głowach jako brzydkie.
0: Jak można dołączyć do udziału w tych warsztatach, do dzieci, w jakim wieku też one są adresowane, które przyjdą ze swoimi rodzinami?
1: Zapraszamy dzieci między 7 a 10 rokiem życia. Tutaj niezależnie, czy to będzie jeden opiekun, czy dwójka, cała rodzina, jakby im więcej osób oczywiście, tym lepiej. Można się zapisać mailowo na adres j.blada@teatropole.pl. Też więcej informacji jest zawsze na naszej zakładce edukacja i tam wszystkie takie aktualności na dany miesiąc są zawsze wyszczególnione właśnie z informacją i o czym to będzie i jak się zapisać.
0: A kto będzie prowadził dokładnie, już wiemy, te warsztaty, wiesz, że aktorzy też związani z teatrownią.
1: Pośród aktorów to będzie Beata Wnęk-Malec, Leszek Malec, Cecylia Caban, Andrzej Jakubczyk i my jako edukatorki Centrum Edukacji Kulturalnej także. Ten program dzieli się tak naprawdę na pół. Jakby pierwsza połowa to są spotkania, gdzie grupy pracują równolegle, ale oddzielnie dzieci i oddzielnie dorośli w tym samym czasie, nad tym samym tematem. A kolejne 6 spotkań to jest połączenie tych dwóch grup razem, żeby oni to, co wypracują sobie na tych spotkaniach warsztatowych oddzielnie, mogli ze sobą w jakiś sposób też połączyć, skonfrontować, stworzyć z tego taki krótki pokaz, na który też będą mogli zaprosić swoich pozostałych bliskich, przyjaciół, znajomych, wszystkich, kogo tylko będą chcieli.
0: Kiedy odbędą się warsztaty?
1: Warsztaty rozpoczynają się 12 października i do tego czasu zbieramy zapisy. Oczywiście liczba gdzieś tam jest w jakiś sposób ograniczona, więc mogą się one wyczerpać, ale póki co nadal są miejsca i potrwają do 10 stycznia.
0: Czyli to będzie cały duży cykl?
1: Tak, to jest cykl, takie 3 miesiące mniej więcej pracy. Tutaj jakby zapisujemy się właśnie już od razu na wszystkie spotkania, dlatego też wyszczególniamy te daty, że pierwsze 6 spotkań to są poniedziałki, kolejne 6 to są niedziele. Bo to jest taka praca też mocno w procesie i to jest ważne, żeby uczestniczyć. Wiadomo, bierzemy pod uwagę różne sytuacje losowe, natomiast założenie jest takie, żeby rodzina przeszła przez cały ten proces, bo dzięki temu też będzie mogła się spotkać właśnie i z aktorami, i z nami, i jakby z różnymi formami ekspresji, bo na pewno aktorzy gdzieś tam będą z nimi może troszeczkę bardziej pracować z głosem, czy z ruchem, my trochę bardziej może tak nad kreatywnością, czy z jakimś takim użyciem plastycznych różnych technik, więc to jest takie interdyscyplinarne i będzie tym ciekawsze, w im większej ilości po prostu zajęć się weźmie udział.
0: Jaki jest wasz cel? Co byście chciały osiągnąć właśnie poprzez cykl spotkań?
1: O tym cyklu pomyślałyśmy też jakby wychodząc z takiego założenia, że mocno w tym sezonie stawiamy na taką międzypokoleniowość i chcemy, bo jakby od dawna zapraszamy, od początku istnienia Centrum Edukacji Kulturalnej, zapraszamy tak naprawdę bardzo różne grupy wiekowe, jakby szeroko od najmłodszych dzieci, 4-letnich po osoby senioralne, ale w tym sezonie chcemy mocno właśnie ich tak sieciować, żeby współdziałali, żeby też od siebie jakby czerpali w tych różnych projektach. No i to jest taki jeden z pierwszych pierwszych z nich, gdzie na tym nam mocno zależy. Zależy nam na tym, żeby to, właśnie to, że pracują na tych samych tematach, jest bardzo ważne, bo chcemy, żeby też ci dorośli mogli zobaczyć to od drugiej strony. No a dzieci jakby miały tą możliwość wyrażenia siebie, nie? Na różne sposoby.
0: To teraz przechodzimy do kolejnego projektu i pomysłu, który łączy sztukę i naukę i też będzie się odbywał w teatrze, też organizuje go Centrum Edukacji Kulturalnej.
2: Tak, jest to cykl wydarzeń właśnie i edukacyjnych, i trochę takiego eksperymentowania na styku różnych sposobów poznawania świata i łączenia właśnie praktyki artystycznej z różnymi dziedzinami nauk, czyli na przykład z neurobiologią, z fizyką, czy też z filozofią. I ten cykl wydarzeń polega na trzech modułach tak naprawdę. Pierwszy moduł jest związany właśnie z choreografią i z filozofią, nazywa się Afektywne ruchy. Drugi moduł to są biotyczne formy i tutaj mamy połączenie właśnie na przykład bioartu, biologii z projektami artystycznymi związanymi na przykład z instalacją artystyczną czy też z takimi projektami performatywnymi. I ostatni moduł jest związany z dźwiękiem. Nazywa się on Soniczne struktury i jest tutaj powiązanie z jednej strony akustyki, fizyki i dźwięku. No i ostatecznym jakby takim podsumowaniem jest panel finalny, który już dzieje się poza tymi modułami, ale jest związany właśnie w ramach projektu.
0: To była Wiktoria Krzywonos. Dużo dzieje się w ramach wydarzeń zaproponowanych przez Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To propozycja dla dzieci, młodzieży i dla całych rodzin. Także szczegóły można znaleźć na stronie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. I to już wszystko w dzisiejszej audycji Więcej Kultury. W środę zaś będziemy rozmawiać o 24. Festiwalu Filmowym Opolskie Lamy. Hasłem tegorocznym jest dobro. Wiele filmów bardzo interesujących można w Opolu oglądać. Twórcy tych filmów pojawią się w środowej audycji Więcej Kultury. Do usłyszenia. Kłaniam się. Katarzyna Zawadzka.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
1: A Radio Opole słuchają Państwo na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach godzina 21 pora, więc na wiadomości. Prawie 1 000 000 złotych dla opolskich samorządów z programu Szatnia na medal. Powiemy też o wpływie pakietu CPN na inflację i raty kredytów. Będzie też sport, a w nim piłka nożna i m.in. występ naszej reprezentacji do lat 21 w eliminacjach do Mistrzostw Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Prawie 1 000 000 złotych trafi do polskich samorządów z programu Szatnia na medal na modernizację zaplecza obiektów sportowych. I tak 305 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Kędzierzyn Koźle. Zdzieszowice dostały blisko 300 tysięcy złotych, a gmina Łubniany 165 tysięcy złotych. Jak mówi wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, stan szatni może zniechęcać do aktywności fizycznej.
2: Dla nas najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży, ale także całej dorosłej populacji mogło być aktywne. Do aktywności fizycznej, szczególnie także na lekcjach wychowania fizycznego, gdzie jednym z głównych przeszkód, szczególnie u młodzieży, może mniej u dzieci, u młodzieży, jest właśnie to, że sanitariaty, prysznice są albo nieczynne, albo nie pozwalają na to, żeby wziąć szybki prysznic i przyjść na lekcję.
1: W Kędzierzynie Koźlu pieniądze przeznaczone będą na modernizację szatni i sanitariatów na miejskich stadionach, mówi prezydent miasta Sabina Nowosielska.
3: Kolejne pieniądze trafiają do sportowego Kędzierzyna Koźla. Te pieniądze to jest 50% dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2 stadiony. Na szatnie i sanitariaty zarówno tutaj na stadionie w Koźlu, jak i na stadionie w Cisowej.
1: A Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym roku przeznaczyło na program Szatnia na medal blisko 100 milionów złotych.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Trzecia odsłona programu Ceny paliwa niżej będzie mieć pozytywny wpływ na inflację. Według ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego obniży ją o około 0,2 do 0,3 punktu procentowego. Ale podwyższona inflacja wywołana cenami paliw najprawdopodobniej uniemożliwi obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Więcej na ten temat Michał Makowski.
4: Wysokość cen paliw wpływa również na oczekiwania inflacyjne sektora bankowego. W symulacjach kredytów hipotecznych pojawiają się wyższe raty, zwraca uwagę szef zespołu analitycznego Spot Data Ignacy Morawski.
5: Już dziś jest oczekiwanie na rynku, że bank centralny podniesie stopy procentowe w reakcji na wyższą inflację. To moim zdaniem wisi na włosku, czy rzeczywiście taka podwyżka będzie. Istnieje na pewno takie ryzyko.
4: Decyzja o zmianie stóp procentowych może zapaść w listopadzie, gdy Narodowy Bank Polski dostanie nowy raport o inflacji.
1: A jutro maksymalne ceny paliw wyniosą dla benzyny 95,6 zł 79 groszy za litr, o 6 groszy więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7,66 zł. Z kolei diesel potanieje o 6 groszy do 7,82 zł.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Ponad 10 tysięcy studentów rozpoczęło nowy rok akademicki na Uniwersytecie Opolskim. Uroczyście zainaugurowano go w auli Wydziału Teologicznego. Dla blisko 4 tysięcy osób to pierwszy rok studiów. Właśnie pierwszoroczniaków zapytaliśmy, co skłoniło ich do studiów w Opolu.
6: Łatwo nie było, dlatego też złożyłyśmy chyba obydwie papiery tutaj do Opola. Jestem z Sejmu Śląskiego. To jest bardzo ładny akademik, całkiem nowy, wyremontowany akademik.
7: Jestem studentem aktualnie pierwszego roku dziennikarstwa. Życie studenckie, rozwój w moim kierunku, tak, jestem dobrej myśli.
8: Tegoroczne wyniki rekrutacji są zdecydowanie lepsze niż w ostatnich latach, ale wynika to także z większej liczby osób, które w tym roku zdawały egzamin maturalny. Na kierunki związane z bezpieczeństwem, nie tylko cyberbezpieczeństwem, notujemy w tym roku bardzo dużą liczbę osób, które zainteresowane są tym studiowaniem, ale to jest pewien znak czasu.
1: Dodaje profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego, a największym zainteresowaniem maturzystów ubiegających się o przyjęcie na Uniwersytet Opolski cieszył się w tym roku kierunek lekarski, potem prawo, psychologia czy filologia angielska. Polska reprezentacja piłkarska w Zenicy w ramach Ligi Narodów gra kolejny mecz z Bośnią i Hercegowiną. Pierwszy rozgrywany w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem. Teraz trwa 18 minuta tego spotkania. Dotychczasowy wynik to 0-0. Polacy, przypomnijmy, grają dziś bez swojego kapitana i najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Prawie 4,5 minuty po godzinie 21 i więcej informacji ze stadionów i boisk piłkarskich.
0: Sport w Radiu Opole.
9: Kuba Biel, dobry wieczór. Koszmarny koniec pięknej serii reprezentacji Polski U21. Biało-czerwoni przegrali we Włoszech aż 2-6 i przynajmniej na razie nie mogą cieszyć się z awansu na młodzieżowe Euro. Polacy spadli na drugie miejsce w tabeli i jutro muszą trzymać kciuki za Irlandię Północną. Tylko jej dobry wynik z Grecją może uratować nas przed barażami. Międzynarodowa Federacja Siatkówki potwierdziła listę 32 drużyn, które w przyszłym roku wystąpią w rozgrywkach w Kanadzie i USA na Mistrzostwach Świata Kobiet. W tej stawce znalazła się też Rosja, którą niedawno przywrócono do rankingu światowego. Właśnie na podstawie tej klasyfikacji rosyjski zespół, zajmujący obecnie 11. lokatę, zakwalifikował się do turnieju. W imprezie weźmie udział też reprezentacja Polski. Siatkarki powalczą o Mistrzostwo Świata od 20 sierpnia do 5 września 2027 roku. Półfinałowe spotkanie Serba Nowaka Dziokowicza z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem w tenisowym turnieju ATP w Pekinie miało niespodziewane zakończenie. Po utracie punktów w jednej z wymian przy stanie 5-7-3-5 Miedwiediew ze zdenerwowania uderzył piłkę tak, że ta wyleciała w trybuny i uderzyła kibica. Na korcie pojawił się dyrektor turnieju, który po przeanalizowaniu sytuacji wykluczył rosyjskiego tenisistę z gry za niesportowe zachowanie, kończąc w ten sposób mecz. Nowak Dziokowicz tym samym w finale zmierzy się z Aleksem Deminorem. Australijczyk w półfinale pokonał Huberta Hurkacza. Polak poddał mecz w drugim secie przy stanie 3-2 dla rywala z powodu odnowionego urazu pachwiny. Pierwszego seta wygrał Deminor 6-4. Iga Świątek wywalczyła natomiast awans do czwartej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, pokonując Chorwatkę Donnę Vekić 4-6, 7-6, 6-2. Polka przegrała pierwszego seta 4-6, w drugim znajdowała się w krytycznej sytuacji, przegrywając już 2-5. Wówczas przeprowadziła spektakularny powrót i odrobiła straty. Wygrała 4 gemy z rzędu, a następnie całkowicie zdominowała Chorwatkę w tiebreaku, wygrywając go do zera. W decydującej trzeciej partii Świątek utrzymała przewagę i przepieczętowała zwycięstwo wynikiem 6-2. Katarzyna Niewiadoma nie wystąpi w sztafecie mieszanej elity oraz w jeździe indywidualnej na czas podczas kolarskich Mistrzostw Europy w Lublanie, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy we wtorkowej sztafecie zastąpi Nadia Hartmann. Z kolei w zaplanowanej na środę jeździe indywidualnej na czas kobiet jedyną reprezentantką Polski będzie Dominika Włodarczyk. I na koniec informacje ze świata żużla. Maciej Janowski otrzymał od organizatorów Mistrzostw Świata stałą dziką kartę na przyszłoroczny cykl Grand Prix na żużlu. Janowski wraca do tych rozgrywek po 3 latach. Dzięki dzikiej karcie dla Janowskiego w przyszłorocznym cyklu wystąpi 4 Polaków. Dołączy on do Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka i Kacpra Woryny. Organizatorzy nie ogłosili jeszcze, do kogo trafią pozostałe 3 dzikie karty.
0: Pogoda.
1: Na termometrach 12 stopni w centrum województwa, niespełna 12 na południowych krańcach. Ciśnienie się wyrównało w całym regionie. Barometry pokazują 1024 hektopaskale. Wiatr nadal jest słaby i umiarkowany. W centrum wieje ze wschodu, a na południu z zachodu. W nocy zachmurzenie będzie małe, okresami nawet będzie bezchmurnie, ale lokalnie wystąpią mgły i będą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. W nocy dość chłodno, bo termometry pokażą od 6 do 9 stopni Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
11: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
12: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
13: Tak.
12: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
13: Mhm.
12: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
13: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
14: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
12: Już rozumiem.
13: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
15: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
16: czują się bezpieczne i kochane.
17: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
18: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
19: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
16: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
18: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
15: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek, rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu sam, myślę, że stałym słuchaczom dobrze już znany gość, psycholog, terapeuta Jakub Różycki. Cześć Jakubie.
1: Cześć.
0: I będziemy, drodzy Państwo, rozwijali niektóre wątki z poprzednich rozmów, no bo już dwa razy się spotykaliśmy. No a niestety, jeżeli otwieracie Państwo, jak się kiedyś mówiło, otwieracie telewizor albo radio, no to niestety ciągle dopadają nas bardzo, bardzo przykre informacje. Rozmawialiśmy głównie i skupialiśmy się na przemocy wśród dzieci i młodzieży, tej głównie międzyrówieśniczej, no ale jak wiemy, to nie zawsze jest tylko międzyrówieśnicza, bo czasami młodzi ludzie napadają na starsze osoby, albo jak mieliśmy słynne też pobicie w galerii, gdzie 12-latek bodajże zaatakował bezdomnego, no to tutaj już trudno jest mówić o sytuacji przede wszystkim międzyrówieśniczej, ale to, co przykuwa uwagę, że przecież teoretycznie nawet ci młodzi ludzie, Kuba, powinni mieć świadomość, to starsza osoba może nie mieć świadomości, że dziś w takich miejscach, zwłaszcza publicznych, wszędzie są kamery i tak dalej. Więc to nie będzie coś, co zrobię bezkarnie, to raczej zostanie nagrane i zostanę złapany. Z drugiej strony myślę sobie, a dlaczego oni mają się tym przejmować, kiedy kilka informacji dostaliśmy takich, gdzie młodzież nie tylko, jakieś dwie dziewczyny biją koleżankę i kopią, one to nagrywają i wrzucają do internetu. I przyznaję, że to jest ten taki moment, który mnie troszeczkę obezwładnia, bo okazuje się, że to nie jest tak, jak zazwyczaj byliśmy w stanie przejmować, że jak ktoś dopuszcza się czynu zabronionego, przestępstwa, no to raczej zależy mu na tym, żeby nikt go nie złapał, prawda? Czyli kogoś nie lubię, mam ochotę na nim się zemścić, albo mu dokuczyć, albo go pobić i napaść, to raczej staram się sprawdzać, a gdzie chodzi do szkoły, a którędy, gdzie ewentualnie będzie dogodne miejsce, prawda? No wszystkie filmy kryminalne na tym bazowały, że najczęściej przestępca dba o to, żeby mieć alibi, prawda? A w razie czego to się umawiamy z koleżankami, że byliśmy zupełnie gdzie indziej. Jest cała rozbudowana masa rzeczy i raczej zależy nam na tym, żeby być bezkarnym. Tu tymczasem nie tylko mamy do czynienia z agresją i przemocą i przestępczością, ale wręcz z epatowaniem nią, niewstydzeniem się tego, a nawet chęcią, nie wiem, pokazania innym, że patrzcie, jakiej dołożyłyśmy. Nie? I mnie to, przyznaję, przeraża i nie potrafię zrozumieć, dlaczego właśnie nagle stało się to cool i spoko. Czy oni sobie naprawdę nie zdają sprawy z tego, że będzie nadzór kuratorski, że będzie policja, że już tam pal sześć, że w papierach, bo młody człowiek rzadko się przejmuje tym, co będzie miał w papierach na przyszłość. No ale tu jednak chyba też jakaś odrobina zastanowienia. A jednak nie, a jednak puszczają nerwy, a jednak przybiera to takie formy bardzo publiczne, bardzo wprost agresji.
1: No tak, to myślę, że właśnie możemy tutaj to sobie wziąć jako taki główny nasz, główne zdanie, że to się pojawia po prostu już tak trochę na co dzień, że to gdzieś tam krąży wokół nas, może nawet nie tyle takie epatowanie tym, taka nadmierna jakaś agresja w codziennym nawet języku, tylko że to po prostu tak przechodzi do porządku dziennego. Że to nie jest jakaś wielka niespodzianka, to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, tak jakbyśmy trochę do tego się już przyzwyczaili, nie? To jakby to, no może nie, że stało się jakąś normą, tylko że może paradoksalnie trochę przez taką tę naszą globalizację całą, to po prostu jest i tak już nie zwracamy na to takiej uwagi.
0: No dla służb, prawda, jest to fajne, bo dzięki temu nie ma problemu, żeby ustalić sprawców i ich złapać, prawda, więc pod tym względem ja akurat się cieszę, że oni się nie ukrywają, tylko jeżeli już im coś odbije, to umownie na razie nazwijmy, no to robią to na tyle bezrozumnie, że to rejestrują, nagrywają, robią to w publicznych miejscach, no i są świadkowie, są nagrania i można ich po prostu aresztować i wymierzyć im karę.
1: Materiał dowodowy się tworzy sam.
0: Tak, i sami go często sami też tworzą. Natomiast w tej przestrzeni publicznej, bo to jest drugi też ważny aspekt, bo jak coś się już stało, szukanie przyczyn. No, szukanie przyczyn, przyczyny mogą być oczywiście bardzo, bardzo różne. To jest ta chęć opisania się przed rówieśnikami, prawda? Zobaczcie, my i dołożymy albo jemu. No, więc jakaś taka, nie wiem, dlaczego akurat w przemocy ma być upatrywane to, że to będzie akurat fajne, prawda? No, już nie wystarczy nam obśmiać, powyzywać, prawda, zrobić śmieszne memy, tylko musimy posunąć się jeszcze do przemocy fizycznej, więc to jest jakby jeden aspekt, ale od tej jednak przemocy słownej wszystko się zaczyna i może my tutaj gdzieś powinniśmy poszukać przyczyn. Nie już na etapie, że ktoś kogoś uderzył i dlaczego uderzył, że może jest jakąś socjopatyczną osobowością, prawda, i tak dalej. Co się dzieje w jego mózgu? Wyślemy go oczywiście na terapię, zwłaszcza jeżeli to jest dziecko, to tym bardziej na terapię wyślemy, żeby sprawdzić. No ale myślę, że te sygnały chyba są już wcześniej, bo z przemocą taką słowną mamy do czynienia już nie tylko wśród rówieśników, ale szerokim gronem osób. No, dziś nawet szedłem do studia, widziałem starszego pana, miał chyba problem, żeby się zmieścić na chodniku, coś tam wyciągali z ciężarówki, no i już użył wulgaryzmów do tych panów. Oczywiście jechał na rowerze, będzie się czuł bezkarnie, że im uciekł, ale chodzi o to, że nie miał żadnego oporu, żeby wulgarnie, ostro zareagować. Mhm. Kilka dni temu ktoś tam źle parkował i też wysiadł drugi facet i zaczął bluzgać, to tak konkretnie wyzywać bardzo wulgarnymi słowami. No to mamy tylko ostatnie dni, prawda? Już wieczorami nie wspominam, bo wiadomo, że przechodzi młodzież pod wpływem i nie tylko młodzież, bo do słynnego haja, więc ten trakt, akurat jeżeli ktoś chce się nasłuchać współczesnego słownictwa takiego bardzo wulgarnego i ostrego, no to wystarczy sobie tam postać z pół godzinki i się nasłucha. No ale też nie wiem, czy przychodzimy do porządku dziennego, bo to wiadomo, są pijani, są pod wpływem, jest pod knajpą. To jest ciągle miejsce publiczne i ciągle to jest strach. Zwłaszcza, że z chodnika staruszce to oni nie zejdą, prawda? I nie daj Boże tam któregoś zahaczyć albo krzywo spojrzeć. No, zaczyna być to, przyznaję, straszne trochę.
1: Tak, no ty wspomniałeś właśnie o dzieciach i o po prostu tam wczesnej młodzieży, tak to nazwijmy. No tutaj jakby... wiadomo, wykroczenie czy przestępstwo, no jest przestępstwem, tudzież wykroczeniem, tak? Zachowanie się w sposób, który tutaj jakieś negatywne konsekwencje może przynieść, no trzeba to nazywać po imieniu, tak? Że jeśli ktoś coś zrobi złego, to coś zrobi złego. Czyja jest to wina? Ciężko tutaj tak określać. Czy takiego dziecka, no... Tutaj no, dzieci nie będą miały jeszcze tego układu nerwowego tak rozwiniętego, żeby też tak przewidywać konsekwencje na przykład, tak bardzo do przodu, żeby też to jakoś tak działało, żeby gdzieś tam ten hamulec taki był. Więc dzieci same w sobie będą po prostu dziećmi i będą pewne sytuacje wykorzystywać. Tak? Tutaj problem trochę leży no, gdzieś indziej, bardziej w nas dorosłych, można by było tak powiedzieć. Że na pewne rzeczy tak trochę przyzwalamy może, pewne rzeczy trochę nam się wymsknęły spod kontroli, może trochę się zagapiliśmy, albo może trochę idziemy na łatwiznę.
0: No może tak być i to są niestety też takie scenki rodzajowe, które bardzo często pojawiają się w bardzo popularnych, bo cały czas będziemy też powtarzali, myślę, że tu się Kuba zgodzisz, że kultura popularna, taka masowa popkultura, film i tak dalej, muzyka to jednak bardzo przyczynia się do tego, na jaki język pozwalamy i na jakie zachowania pozwalamy. I tutaj sięgając po jakieś rodzinki.pl czy różne inne, nawet takie sitcomy i tak dalej, też często widzimy, no dzieciaki są trudne, dzieciaki kombinują, czasami im się coś wymsknie, ale generalnie jest hi, hi, hi, ha, ha, ha. Prawda? No i przyznaję szczerze, że mnie to troszeczkę przeraża, bo rzeczywiście no, słuchają hip-hopu, gdzie jest... ja wiem, że nie czepiam się tego gatunku bardzo, ale w tym gatunku akurat tej przemocy słownej, werbalnej jest najwięcej. Łącznie z epitetami, bardzo obraźliwymi zwrotami. No jeżeli na kobiety mówi się jakieś foczki, suczki i tak dalej, no to jeżeli dzieciak tego słucha, no to jak może mieć szacunek do koleżanek, skoro one dla niego będą foczkami czy suczkami, bo tak śpiewają jego idole. No, i tu się zaczyna ta przemoc słowna, która, tak jak mówiłeś, na którą my przymykamy oko chyba coraz bardziej.
1: Tak, a bardzo często to nawet nie musi być takie super bezpośrednie, to też może być taka trochę nawet pasywna agresja, prawda? To też będzie jakieś tam, nie wiem, sformułowanie, którego często się używa nawet w domach rodzinnych, albo jakieś takie właśnie, no, na przykład, nie wiem, czemu akurat to mi do głowy przyszło, ale jakieś takie porównywanie typu, że albo tam Jasio dostał 5, a nie 4, albo coś tam, albo ty jesteś i tak dalej, nie? To gdzieś tam się buduje od takiego, no takiego już jakieś korzenia i rośnie sobie do góry i potem jak właśnie przychodzi do tego zetknięcia z tym, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli właśnie z taką też trochę popkulturą i tym światem bardziej popularnym i obecnym dookoła nas, no to tutaj już nie ma tych filtrów tak wykształconych, tak? Nie ma już tego oddzielenia, że czym jest sztuka na przykład, jak już tak od tego zaczęliśmy, a czym jest no, prawdziwe życie. Tak? Mhm. No.
0: No niestety, bo czym skorupka za młodu, to niby jest mało odkrywcze, ale jak popatrzymy też, no, mamy chociażby mecze i tak zwaną tą kulturę czy subkulturę kibicowską i też tak kiedyś pamiętam, rozmawiałem ze znajomym, który ma kilkuletnie dziecko i chodzi czasami na mecze i mówię, nie przeraża cię to, że tam te śpiewy są czasami takie pełne wulgaryzmów i tak dalej, nie wiem, uszy mu zatykasz wtedy, czy śpiewacie razem, czy mówię, jak to jest, nie? Byłem troszeczkę taki, przyznaję, złośliwy, ale właśnie przeraża mnie to, że kiedy myślimy o miejscu publicznym, no to ta grupa dorosłych jakby w ogóle ma gdzieś to, że w tym miejscu jeszcze są też ludzie, kobiety, dzieci, młodzież, rodziny, prawda? Że to nie tylko przychodzi grupa 18+, i wie mniej więcej, na co przychodzi. No to nie jest zamknięty klub, gdzie można zachowywać się wulgarnie i dosadnie i tak dalej. A jednak też, no, nie słyszałem o tym, żeby jakakolwiek policja czy ochrona chodziła i wręczała mandaty za wulgarne zachowanie się w miejscu publicznym.
1: Jak już, to raczej dosyć rzadko i gdzieś tam to są epizody. No? Już takie zachowanie się pojawia, jest jakoś tam piętnowane. No? No tak, no i właśnie tutaj jest takie pytanie, gdzie jest ta granica? Kiedy jest jeszcze okej, a kiedy już nie jest okej? I tak trochę chyba o tym, mam wrażenie, zapominamy. Oczywiście, no to też, żeby nie było, chociaż tutaj pewnie osoba, która się lepiej na tym zna ode mnie, by lepiej coś mądrzejszego powiedziała, ale no, gdzieś tam te wulgaryzmy w języku są też potrzebne, żeby nie było. Każdemu z nas się coś tam czasami wymsknie i się przytrafi, ale one mają też swoją rolę jakąś konkretną. No i jeżeli tak to używamy po prostu jako znaków przystankowych bez jakiegoś tam większego zastanowienia, bez jakiegoś celu tak naprawdę w tym, no to to już zaczyna być takie trochę dosyć, no, nie chcę mówić, że jakoś bardzo niebezpieczne, no ale już zaczyna gdzieś tam się coś zbierać.
0: Tu jeszcze mamy oczywiście poza samymi wulgaryzmami też język ksenofobiczny, rasistowski. Ja rozumiem, że jeżeli w domu opowiadane są dowcipy, na przykład przez tatę, który lubi sobie wypić z kolegami i powtarza jakieś rasistowskie dowcipy, no to dziecko je słyszy i powtarza je w szkole. Jeżeli mamy jakieś nastroje antyimigranckie, to oczywiście nie sądzę, żeby wtedy było to, no wiecie, mamy kłopot niestety z migracjami, trzeba byłoby to, że to jest rzeczowa, sensowna rozmowa o tym, jak radzić sobie z różnymi migracjami, problemami światowymi i tak dalej, tylko najczęściej jest to tak, że te burdasy, i użyłem bardzo łagodnego określenia i świadomie go użyłem, i zaczyna się cała lawina różnych obraźliwych epitetów, takich odhumanizujących tak naprawdę tych ludzi, nie przestają być wręcz ludźmi. I to też jest coś, z czym później trudno sobie poradzić. Ty pracujesz z młodzieżą i na pewno myślę, że w dużym stopniu, dlatego też ten język jest dla nas dziś takim tematem. Czy jest tak, że jak rozmawiasz z pacjentami, już po tym jak mówią, jesteś w stanie zobaczyć, czy problemem jest tylko to, że Jasiu jest niegrzeczny w szkole i pan go musi teraz ułożyć. Ja myślę, że w języku bezwiednie, nieświadomi tego, jesteśmy w stanie zdradzić dużo więcej. Swój stosunek do świata, z jakiego domu wyrośliśmy, czy to jest nabyte, jak to głęboko w nas tkwi. No i to może być naprawdę praca na miesiące, jak nie na lata, żeby później nie tyle odzwyczaić, bo to nie jest kwestia odzwyczaj się brzydko mówić, nie. Jest pytanie, dlaczego tak mówisz, dlaczego obrażasz innych ludzi, dlaczego twój język jest pełen pogardy i przemocy. I tutaj raczej trzeba byłoby popracować chyba w taką stronę, żeby pokazać, że to jest też drugi człowiek, on ma emocje, uczucia i tak dalej. No, przyznaję, ogromne wyzwanie dla terapeuty.
1: No tak, zdecydowanie. No to jest bardzo, bardzo trudny temat i też nie zawsze w tej pracy chodzi o to, żeby kogoś zmieniać na siłę, bo czasami się po prostu nie da. Czasami jakby nie w tym rzecz, żeby kogoś jakby tak właśnie uczyć.
0: Jak go w domu nie nauczyli, to będzie trudno teraz, żeby... No musiałbyś się stać tak naprawdę autorytetem, na tyle dużym autorytetem musiałby się stać terapeuta, żeby taki młody człowiek, młoda dziewczyna, młody chłopak stwierdził, że rzeczywiście to środowisko, w którym tkwię, takie ostre, wulgarne, ksenofobiczne, chamskie, patologiczne, krótko mówiąc, to nie jest dobre miejsce. Chciałbym być jednak innym człowiekiem, tylko ktoś musi mu to pokazać, prawda?
1: Tak, podać jakiś przykład, że to się też opłaca, że to jest okej. Bo niestety właśnie najczęściej to z moim zdaniem przynajmniej, bo ja mam jakby takie doświadczenie z tym, że to z tym jest problem. Że właśnie ta młodzież czy dzieci, no nie mają takiego dobrego przykładu. Nie mają gdzieś jakiegoś takiego pozytywnego wzorca, który by pokazał, że warto. Że okej, jest to może trudniejsze, może to nie jest droga na skróty, tak jak właśnie inne zachowania, no bo też no, myślę, że można by było tak to nazwać trochę, że właśnie takie pójście w tę stronę, no na potrzeby chwili nazwijmy to bardziej agresywną właśnie, bardziej taką gwałtowną jest trochę takie prostsze jednak, no bo to jest uleganie emocjom. Mhm. Łatwiej jest zrobić to, co te emocje nam podpowiadają i krótkotrwale właśnie osiągnąć jakiś efekt, na przykład właśnie tego podziwu wśród otoczenia, tego jakiegoś tam awansu w takiej hierarchii społecznej, małej. Łatwiej jest to osiągnąć właśnie czymś takim niż cięższą pracą u podstaw. Mhm. Tylko, że właśnie nie ma tych przykładów. Tam, gdzie ja miałem właśnie okazję zawsze gdzieś tam z tą młodzieżą pracować, no to niestety coś takiego zauważałem, że tych autorytetów po prostu nie ma.
0: No bo autorytety w dzisiejszych czasach niestety bardzo łatwo obalić jest autorytet, niestety, a trudniej go zbudować. Tak. Bo nawet jeżeli możemy się zgodzić z tym, że no, wielowiekowa przecież tradycja chrześcijańska, prawda? No, generalnie zostawmy historię i różne etapy, na których trudno było rzeczywiście mówić o niej jako o religii miłości, bo to zawsze znajdą się ci, którzy od razu wyciągną, prawda, inkwizycję, prawda, palenie na stosie, tortury i tak dalej, i tak dalej. No ale powiedzmy, że dla tych pokoleń, które żyją obecnie tu i teraz, raczej już kojarzymy to z takim przesłaniem jednak bardziej ku dobru, jednak bardziej bez przemocy i okej. Okay. Tylko, że z drugiej strony nawet tutaj wystarczy, że mamy Sosnowiec i aferę pedofilską i ona się od razu przekłada na wszystkich. Oczywiście dorośli sobie tłumaczą, że zgniłe jabłko trafi się wszędzie. Ale jeżeli teraz taki młody człowiek, ktoś mu powie, słuchaj, możesz zbudować autorytet tutaj na tym, prawda? Czy to na religii, czy na jakimś słynnym nobliście, prawda? Słynnym pisarzu, zobacz, on też z biednej rodziny się wywiódł, miał ciężko, z wielodzietnej rodziny, a jednak coś osiągnął, był dobrym człowiekiem. No ale za chwilę ktoś mu powie, no tak, tak, ale ten z kolei pisarz to był bił żonę, prawda, alkoholik i w ogóle ten, a też osiągnął sukces, sprzedawał miliony i świetnie sobie żył, wcale nie był dobrym człowiekiem. Myślę, że w ogóle jest kłopot, że my do niestety autorytetów mamy ciągle antyautorytety i one z jakiegoś powodu silnie działają, bo one pokazują, no tak, tak, oczywiście, ten się męczył, cierpliwie uczył, no ale można prościej. Można było chlejąc wódę, bijąc żonę i będąc takim bon vivantem, prawda, apaszem, bandziorem, też osiągnąć sukces. To jest prostsze, szybsze, nie trzeba się uczyć, nie trzeba się starać, trzeba mieć tupet, być bezczelnym. Jak niektórzy też twierdzą, brać od życia, co mi się należy. To przyznaje mi się, bardzo zawsze mnie bawiło, bo to znaczy, co mi się należy. Znaczy, z jakiegoś powodu jest pula rzeczy, które mi się należą. Nie wiem, co mi to miało być, co mi się należy, tak o po prostu. Ale to w tych wszystkich powiedzonkach właśnie tkwi sedno, bo jeżeli ktoś w to uwierzy, no to wtedy myśli sobie, no co tam właśnie, no dlaczego, to wymyślili słabi, prawda, to oni tam tylko tej etyce, żeby pobożnie żyć.
1: No przecież tylko blokuje i przeszkadza. Ostatnio widziałem, i to jest jak dla mnie ewenement, bo nie wiem, czy to jest wyjątek potwierdzający regułę, ale widziałem filmik na Instagramie, pozytywny. Szok, no bo generalnie wiadomo, jak te social media działają, bo one też właśnie wpływają na to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy i to bardzo wpływają, ale taki urywek nagrania telewizyjnego z debaty prezydenckiej kandydatów...
0: Bakowie.
1: Nie,
0: inny.
1: Który to był rok? Nie pamiętam.
0: Nie szkodzi, tym lepiej, bo nie będziemy...
1: Kennedy i Nixon. Jaka tam była kultura wypowiedzi, jaki tam był wzajemny szacunek do drugiej osoby, takie aż to było, jak to zobaczyłem, mimo że gdzieś to tam się, zresztą nawet mamy też polskie przykłady, myślę, że też jeszcze tam sprzed, nie wiem, 20 ponad lat te debaty nawet, no już nie, żeby nie było, nie będę tam nazwisk wymieniał, ale prezesów dwóch największych, powiedzmy, partii polskich, tak, obecnie wiadomo jak do siebie nastawionych, z tamtych czasów, jaka
0: starali
1: to była rozmowa.
0: Być, tak, elokwentni, kulturalni, pokazać się z jak najlepszej strony.
1: Tak, ale nawet, ja nawet nie wiem, czy to było pokazanie się z jak najlepszej strony, czy to było po prostu takie, że no... tak naprawdę to nie powinniśmy mieć przeciwko sobie nic takiego, bo jedziemy na jednym wózku, bo w zasadzie po co mamy się jakoś tutaj ze sobą, nie wiem, na siebie warczeć, na siebie ten, a no zobaczmy sobie takie debaty teraz, tak? Mhm. Czy to w Stanach Zjednoczonych, jak wyglądały ostatnie debaty prezydenckie, czy to nawet u nas, czy w innym miejscu, i to jest przepaść, absolutna przepaść.
0: Aha, ale to by pokazywało na to, o czym mówimy, że to pokolenie nie tylko młode wyrasta w coraz większej agresji, czy to językowej, słownej, czy fizycznej, że ona właśnie udzieliła się też tym, bo jeżeli mówimy, że jeszcze 20 lat temu był ktoś w stanie prowadzić rzeczową, kulturalną debatę, to po prostu po latach okazało się, że o ile to młodzi powinni uczyć się od starych, to tutaj raczej starzy nauczyli się od młodych i stwierdzili, że nie, dzisiejszy świat jest nastawiony na szybko, mocno, prosto w nos, prawda, tak. To my też tacy będziemy, ale to pokazuje, bo ludzie czasami się dziwią, czemu jakiś dobry, kulturalny człowiek, miły, prawda, zawsze tak mówią, o to taki miły sąsiad, to wszystko, jak on mógł zabić, jak on... No właśnie dlatego, że niestety jak coś czasami przeskoczy, się uleje, człowiek cały czas się stara, pracuje latami i nagle mu się i tak zawali, a widzi, że oszust i złodziej obok ma wszystko, to w końcu myśli sobie, nie, dobra, stop, ja
1: mam dosyć,
0: dlaczego? Mam dosyć najzwyczajniej. I zejść na tą ścieżkę zła jest bardzo proste. Tak jak mówiłeś, jest trudniej wejść, stać się dobrym, nabyć przekonania, że warto być dobrym, i uczciwie ciężko dążyć do przodu. Może nie wszystko mi się uda, ale mam przynajmniej tą satysfakcję z siebie. Kiedy, a na złą, pstryk. Czasami jeden impuls może to zrobić. I u dzieciaków chyba, kiedy myślimy o tej agresji i przemocy, to chyba tak właśnie jest. Że one, tak jak mówiłeś, jeszcze nie mają wypracowanego takiego twardego kręgosłupa latami, że jednak trudniej mi jest ściągnąć na złą drogę. U nich jest to o wiele łatwiejsze, bo wystarczy, że kolega, koleżanka coś robi, ja chcę należeć do grupy, ona komuś przywaliła, to ja też nie będę mięczak, to też przywalę.

0: że tak naprawdę no po co, co nam to daje, co, co to jest tak naprawdę, czy to w ogóle istnieje, tak? I tutaj są dyskusje od, no, od setek lat tak naprawdę na ten temat, ale gdzieś to tam się, ja mam takie wrażenie, że gdzieś to tam się jednak zawsze będzie przebijało jakiś taki właśnie, taki rdzeń, taki kręgosłup, jak to ująłeś, który gdzieś tam nas może kierować tak bardziej długofalowo, może dzięki któremu też przeżyliśmy jako gatunek. No jeżeli troszeczkę... No czasami wiadomo, są kryzysowe sytuacje, które nas zmuszą do pewnych działań i już nie ma jakby tłumaczenia się, ale jeżeli trochę też nie przemyślimy tego, nie przeanalizujemy, nie skupimy się w ogóle na tym, no to możemy pójść właśnie w taką pułapkę trochę działania impulsywnego, zawsze na tu i teraz, zawsze na takie właśnie rozładowanie trochę siebie, taką trochę regulację i trochę też no, pójście tą drogą emocji. Nie? Na przykład właśnie agresji, walki o zasoby, czy tam walki o jakieś, jakiś szacunek, który tak naprawdę nie musi być podszyty niczym sensownym.
1: Tak, zwłaszcza, że przez wiele, wiele wieków szanowano po prostu siłę i największym szacunkiem darzonym był wódz, który sam wygrał wiele bitew, był potężny i się go wszyscy bali, no i wszyscy byli wojownicy, młodzi w niego wpatrzeni, chcieli być tacy jak on. I to niestety nie zmieniło się wraz z tym, kiedy pojawia się na świecie etyka i moralność, bo etykę mamy już od czasów Arystotelesa i Platona, prawda? Ona uczyła pewnych norm, ale absolutnie nie sprawiała, że mamy się nawzajem nie mordować i szanować. Na szacunek oczywiście zasługiwała pewna grupa ludzi, tych wybranych, prawda? Cała reszta barbarzyńców i podludzi już nie. Więc etyka zbudowana na tym, jakkolwiek się nią zachwycamy, uznajemy za pewien korzeń i wzorzec, ale jak się jej przyjrzymy tak uważniej, to okaże się, że nie, ona ma wiele mankamentów, bo nie jest etyką obejmujących wszystko. Przez jakiś czas wydawało się właśnie, że etyka chrześcijańska może taka być, prawda? Ale ona, tak jak mówiłeś, nie przyniosła pragmatycznego sukcesu, dlatego że kiedy staje się religią państwową, nagle okazuje się, że też już przestaje być taka milusińska. Ileż można dać się rzucać lwom na pożarcie, prawda? Spoko, mamy teraz za sobą władcę, mamy wojsko, więc już...
0: No i różne rzeczy tam się dzieją po prostu. Tam zawsze, gdzie się pojawia człowiek, jakaś organizacja czy coś, no to też różne niestety... No tego typu sprawy po prostu.
1: A kwestie, o których mówiłeś, przetrwania, rzeczywiście to potwierdzają, bo jak pomyślimy o takich dwóch plemionach, które gdzieś sobie żyją po dwóch stronach rzeki, nagle jedno na terytorium drugiego wchodzi, no to pierwszy odruch, prawda, przyszli nam coś zabrać i walczymy ze sobą. Gdzieś tam komuś czasami przyszło do głowy, że może by porozmawiać, ustalić, kto ma czyje terytorium, ale najczęściej wymuszone to było tylko pewnym impasem militarnym, umówmy się, czyli no, zginęło naszych tylu, tamty zginęło, nikt nie wygrał, jak będziemy się tak wyrzynać co chwilę, to się w końcu powyrzynamy, bez sensu. Może ustalmy, kto komu co się należy, ale i tak wiadomo, że jak tylko była okazja i wyczuliśmy, że słuchajcie, u tamtych przywódca zmarł, prawda, dwóch synów bije się o tron, osłabili się, jest szansa zająć ich ziemię. I huzia na juzia wtedy, jak to mówią starsi. Troszeczkę to jest przerażające, bo na razie, jak Państwo słyszycie, nie udaje nam się zbudować czegoś, co byłoby takim wskazaniem, że oto damy Wam teraz receptę, co należy z tym wszystkim zrobić, bo niestety okazuje się, przy całym szacunku i moim pragnieniu dobra, że dobro jest bardzo trudną ścieżką, a przez wieki nauczyliśmy się po prostu bardzo praktycznej sztuki przetrwania i ona jest tym, co jest zakorzenione, więc jeżeli nam się nawet wydaje, że dzieciak bije kogoś w miejscu publicznym, że co to ma wspólnego ze sztuką przetrwania, to musimy właśnie szukać źródła, bo tak. Dla niego to jest kwestia przynależności do grupy, w której to się ceni. Czyli tak, to jest jakąś wartością. I trudno będzie teraz go przekonać, że słuchaj, nie, wybierz ścieżkę dobra. Porzuć swoją, bo wtedy musiałby porzucić grupę, do której należy, przestać się z nimi spotykać i na przykład zapisać się do kółka oazowego i zacząć chodzić na pielgrzymki, prawda? To nie jest tak, że komuś się stryknie i on powie, o, rzeczywiście fajnie, nie?
0: Tak, na przykład. To tak nie działa. To jest jedyny sposób rozwiązywania jakichś tam problemów, które ten młody człowiek zna, bo na przykład nie miał takiej możliwości, żeby poznać inne. Albo żeby ich się po prostu jakoś tam nauczyć, czy nawet przetestować. Dlatego tak, no tutaj no jest to bardzo trudne. Ta ścieżka jest bardzo trudna i chyba właśnie zawsze była w naszej historii istnienia na tej planecie. Czy warto? No wychodzi na to, jednak też patrząc w zasadzie na tę naszą historię, że chyba jednak warto mimo wszystko, mimo że jest to takie trudne, ale no właśnie.

0: tam zawsze gdzieś są jakieś po drodze różne potknięcia i różne czynniki, które na to wpływają. W związku z tym właśnie, tak jak powiedziałeś, nie ma złotej metody i trzeba się gdzieś tam dostosowywać też trochę i nad tym pracować niestety cały czas, dlatego też to jest właśnie takie trudne.
1: No i tutaj oczywiście wydawałoby się, że przykładem mogła być na przykład pierwsza wojna światowa. Miliony ludzi. Zobaczcie, do czego prowadzi tak naprawdę takie skakanie sobie do oczu. Czy nie lepiej współpracować, prawda? Pomagać sobie nawzajem. No, na logikę wydawałoby się to normalne. Bo to też myślę, że spróbujemy troszeczkę odczarować to przekonanie, że tylko siła, siła i siła. No nie tylko, bo siła tkwi też we współpracy. Często mówimy o tym, że no jest jakiś bandzior na osiedlu. Mieliśmy taki przykład kiedyś z mojej wioski, jakiś bandyty, który terroryzował wioskę. W końcu się mieszkańcy zebrali. Ja oczywiście nie będę tu mówił, że popieram jakieś samosądy i tak dalej, ale chodzi o to, że oni w poczuciu takiej bezsilności stwierdzili, no w kupie jednak siła, jak się wszyscy zbierzemy, to w końcu damy sobie jakoś radę, bo tak nie może być, że jesteśmy ciągle terroryzowani przez jednego bandytę. Więc to pokazuje, to było coś, no, tak jak dziś powinno działać prawo, no, ale przecież prawo, policja, to wszystko, o czym mówimy, co z tego, że my znajdziemy filmik, bo młodzież nagrała i ich aresztujemy i wsadzimy ich do poprawczaka. No to też jest siłowe, prawda? To też jest ciągle przemoc. Czyli oczywiście w słusznej sprawie ochrony reszty społeczeństwa, ale nie jest to głęboka przemiana i wiara w to, że ktoś się zmieni, bo będzie chodził w więzieniu albo w poprawczaku na arteterapię i spotykał się z terapeutą, że tego na 100% zmieni. No bo musielibyśmy oczekiwać od ciebie między innymi też, że jesteś cudotwórcą. Natomiast jest bez wątpienia tak, że nie ma dlatego tej złotej metody, bo dla ciebie każdy też przypadek jest nieco inny. Właśnie trzeba poszukać kontekstu, z jakiej rodziny się wywodzi, w jakim środowisku tkwi i tak dalej, wtedy można coś próbować robić tak naprawdę. Bo potencjał chyba taki dobra, no potencjalnie w każdym z nas jest i to dobro i zło, jak u von Triera, prawda, jest oczywiście tylko kwestia jakiejś wagi i wybrania jakiejś po prostu życiowej drogi. Czy terapeuta współcześnie, bo dziś coraz częściej się mówi o tym, że ta młodzież, ta ilość przemocy jest tak wielka, że chyba w każdej klasie już, a nie tylko szkole, powinien być terapeuta, ale czy to nie są też jakieś nadmierne oczekiwania, bo no z własnego doświadczenia, to trzeba poświęcić jednak mnóstwo czasu pojedynczej nawet osobie, żeby jakoś się wyprowadzić. I teraz jak mamy w szkole, wiesz, 200-300 dzieciaków i jednego psychologa, no przepraszam, no ty tam trafisz, jesteś w stanie z każdym porozmawiać jakoś sensownie.
0: 200-300 osób to jest mała szkoła w ogóle.
1: No, no właśnie.
0: No tak, to jest... Tak, to jest taki
1: codziennie z jednym, codziennie z jednym, odliczając niedzielę i święta, no to mógłbyś raz w roku z jednym uczniem, uczennicą przeprowadzić jakąś rozmowę.
0: Niewykonalne.
1: Niewykonalne.
0: Tak, no to jest taka praca trochę jakby no systemowa. To jest praca całego społeczeństwa, nie ma co ukrywać, wiadomo. Specjaliści są i specjaliści są właśnie po to, żeby coś robić, a nie żeby siedzieć z założonymi rękami, się mądrzyć, że to nie jest w ogóle, że nic nie zrobimy, tak? Bo już jest za późno.
1: Generalnie małe dzieci podobno w ogóle powinny przychodzić z rodzicami, bo i tak muszą przychodzić z rodzicami na terapię. Tak
0: no
1: myślę,
0: to jest jakby tutaj też wszystko jest oczywiście zależne od wieku. Wiadomo, że w pewnych jakby rzeczach się też, no co, no te psycholog, ktokolwiek też za dużo nie zrobi, tak? No bo to jest właśnie no kwestia na przykład tego, co jest w domu, jak to dziecko jest wychowywane i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz, ja idę takim tropem, że na przykład w przypadku, bo niedawno była też rozmowa, bo mamy też sporo o uzależnieniach i patologiach związanych z uzależnieniami, ale bardzo często mówi się o współuzależnieniu, prawda? A o dzieciach jako DDA, dorosłych dzieci alkoholików. I myślę, że w przypadku pracy nad przemocą, agresją i tego typu patologią, myślę, że chyba powinno się coraz częściej robić podobnie, bo skoro to dziecko nasiąka takim domem, to jeżeli ten dom nie przejdzie tej tak zwanej terapii, to ono wracając do domu dalej będzie słuchało seksistowskich, rasistowskich dowcipów, będzie widziało pijanego ojca, będzie widziało bitą matkę. Ono wie najczęściej szczęśliwie, dzieci jak widzą, że ktoś bije matkę, to teoretycznie wiedzą, że to jest zło, bo mama płacze, a mamę najczęściej kochamy, prawda? To jest taki przykład, ale on jest moim zdaniem dobrym przykładem, żeby pokazać, no to znaczy, że co? Że może jednak dobro jest lepsze. Bo tak innych byś bił chętnie, a jak biją twoją mamę, to jakoś ci się nie podoba. To dlaczego? To znaczy, że bicie może jednak jest złe. Innych, w ogóle innych ludzi.
0: No tak, niestety, gdyby to było takie proste, no to byśmy nie mieli jakby też różnych problemów i trudności. Właśnie no, rodzina jest całym systemem i nawet to, że się tam jeden klucek z niej wyciągnie, to nie zawsze oznacza, że to się magicznie samo naprawi. Dlatego tutaj bardzo często są właśnie takie problemy, że nawet okej, ktoś gdzieś tam wyjdzie z tego domu, na przykład rodzinnego, który był no ciężki. Ale no, pewne rzeczy w nas zostają i my nawet możemy te rzeczy gdzieś tam nieświadomie podawać dalej, że tak to ujmę. Gdzieś tam z tym funkcjonować i to może mieć wpływ na, też na nasze dalsze bliskie otoczenie i tak dalej, i tak dalej. No i taką trochę może kulę śnieżną tutaj utworzyłem, ale...
1: Ale ta kula śnieżna jest bardzo ważna, bo ja wiem, że musiałem pracę wykonać jako sam wychowany w patriarchalnym jednak domu, gdzie matka podaj piwo, matka gdzie jest obiad i tak dalej, więc ja byłem od lat uczony jako dziecko, że kobieta jest do garów, do sprzątania, chociaż i tak pracowała jeszcze i wieczorowo jeszcze się uczyła.
0: Tak.
1: Co ja zrozumiałem, jak na szczęście jako nastolatek dotarło to, to do mnie, widząc po prostu już zmęczenie i wyczerpanie. I szczerze mówiąc, zacząłem ojca nienawidzić w pewnym momencie. Byłem na niego wściekły, krótko mówiąc, prawda?
0: Że tutaj coś zadziałało i jakoś
1: zrób
0: to popchnęło.
1: Coś po prostu, tak. No, to, wiesz.
0: No tak, i to jest jakby taki... No... Ten przypadek można uznać za jak najbardziej jakby no, w pewnym sensie pozytywny, tak, że to było motorem do jakiś motorem napędowym do zmian. Natomiast niestety często też zdarza się tak, że my gdzieś tam świadomie zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest, to zachowanie jest złe. Ale ta nasza podświadomość już tak tym jakby nasiąknęła. My jesteśmy tak ukształtowani trochę przez to, że nawet gdzieś tam nie chcąc tego, te błędy gdzieś powielamy, te zachowania, których się nauczyliśmy. Że jakoś tak, no na przykład, no samo to, że no żyliśmy w tym domu, gdzie właśnie była ta agresja, był taki przykład na to, że okej, to jest złe, ale gdzieś tam na poziomie bardziej biologicznym to w nas utkwiło tak, że no ta impulsywność, gwałtowność, to takie wyrzucanie z siebie od razu, no i to też może bardzo utrudniać. Dużo jest takich przypadków, ja się też często z nimi zetknąłem, że właśnie są osoby, które na poziomie świadomym doskonale wiedzą, że coś, jakieś zachowanie jest no nie tak, że właśnie oni nie chcą tego powtarzać i bardzo, bardzo, bardzo do tego dążą i całe swoje życie poświęcają tylko po to, żeby na przykład właśnie, tak jak często to opisują, nie powtórzyć błędów rodziców. I gdzieś one, im bardziej chcą, tym bardziej one się właśnie powtarzają. I to pokazuje, że to tkwi w nas czasami głębiej niż nam się wydaje i ta praca jest bardzo trudna i bardzo skomplikowana. Dlatego właśnie każdy przypadek, każda jednostka ma tutaj, no, jest inna od całej reszty i ma olbrzymie znaczenie. I nie jest to takie proste, żeby tak stwierdzić, że jest jeden powód, dla którego jakiś problem właśnie występuje.
1: Aha, i że my teraz się nagle pochylimy, bo przyjdzie pan dziennikarz, pani dziennikarka i zapyta, co możemy zrobić, żeby więcej dzieci, drugich dzieci nie kopały albo nie zabijały i oczekuje, że właśnie taki specjalista, który stanie przed kamerą albo mikrofonem powie, no to i to powinniśmy zrobić. No to jest, drodzy państwo, niemożliwe i tutaj bardzo słusznie chyba powiedziałeś, chciałbym, żebyście państwo to zapamiętali, bo to jest bardzo ważne, że potrzebna jest praca całego społeczeństwa i też odwołam się do takich prostych przykładów z młodości. Dziś już mało kto się odważy, bo jak ktoś zwróci komuś uwagę na ulicy, to się boi, że dostanie po buzi. W mojej młodości było to nie do pomyślenia. Jeżeli dorosła osoba mówiła, że proszę zejść na chodnik, nie po trawniku, nie po klombach, no to nie było opcji, żeby dzieciak nie posłuchał. Chyba, że był już naprawdę zbójem takim naprawdę zaburzonym bardzo. No ale to wtedy i tak można było po prostu dostał mandat do rodziców za ucho, nagana w szkole i tak dalej. Nikt się tego nie bał. Jednak tego typu rzeczy było dużo mniej i przede wszystkim wszyscy reagowali. Dziś, jak mówiłem, wylewa się przemoc, zwłaszcza ta słowna, bo na szczęście jeszcze nie bijemy się w tej na każdym rogu, ale przemocy takiej słownej, agresji naprawdę obserwuję dużo, bo codziennie. Więc no, nie ma właściwie dnia, żebym z czymś takim się nie zetknął. No, bo przemocą dla mnie jest nawet to, że idą chodnikiem jakaś starsza pani, prawda, czy dwie, naprzeciwko idzie grupa młodzieży i te panie nagle schodzą z chodnika na ulicę już przed tą młodzieżą. Oni się nie odsuną. Zamiast pójść gęsiego, zrobić miejsce, bo jest wąski chodnik i dwie osoby muszą przejść, mają gdzieś tę starszą panią. I dla mnie to już jest przemoc, bo oni kodują, że do nas świat należy. My tu rządzimy. Nawet jeżeli tego nie wypowiedzieli głośno, to jako psycholog na pewno to potwierdzisz. Tu się właśnie umacnia cały czas ta pula zachowań patologicznych. I jak my się później dziwimy, że oni skopią kogoś pod mostem, to właśnie to wszystko się na to składa. To, że on hulajnogą rozjechał kogoś, prawda? Mhm. To, że nie ustąpił miejsca jakiejś starszej osobie i tak dalej, i tak dalej. Cała ta pula tych zachowań sprawia, że buduje nam się niestety i utrwala sieć patologicznych zachowań. I nie będzie lepiej bez naszego udziału, bo trudno na każdym rogu ulicy i w każdej szkole i w każdym biurze i wszędzie zatrudniać psychologów, terapeutów i psychiatrów, żeby oni z każdym codziennie rozpoczynali rozmowę. Chociaż moim zdaniem byłoby dobrze, żeby na przykład nie tylko wywiadówki się odbywały, jak się uczy Jasiu czy Zosia, ale jednak w ramach wywiadówek również spotkania z psychologiem. Byłoby to dobre. Wiem, że rodzice mało kiedy chcą słuchać i też to jest taka agresja, że co będzie mi to mówił, że moje dziecko jest jakieś takie czy nie takie.
0: Że ja coś źle robię.
1: Prawda? Tak, ale to nie jest tylko kwestia, czy ma piątkę, czy ma dwóje. Mhm. To jest też kwestia, jak się zachowuje, jak radzi sobie w grupie, że mamy takie inne sygnały. Ale też zmusić teraz kogoś, żeby otworzył się, a jak wygląda w domu, a czy państwo z nim rozmawiacie, to znowu jest ogromna praca do wykonania. Mhm. Absolutnie nie dla jednego psychologa w szkole. Krótko mówiąc, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że co zrobić, żeby żyło nam się bezpieczniej i lepiej, żeby eliminować patologię i agresję, to musiałoby być po prostu więcej specjalistów, pedagogów, psychologów, którzy będą pracowali nie tylko z dziećmi w szkołach, ale także z rodzicami w dużo szerszym zakresie niż to teraz jest.
0: No i też to taka, chociaż ona się tam powoli, bo powoli coraz bardziej przebija i to jest moim zdaniem wielki pozytyw, ale też taka świadomość nasza własna, że też to, że my popełnimy jakiś błąd, to nie od razu oznacza, że jesteśmy gorsi, że się nie możemy do tego przyznać, bo bardzo, no często to jakby na tej zasadzie trochę funkcjonuje, że no tak przywołać właśnie przykład tych rodziców, tak? No, taki anegdotyczny trochę, ale gdzieś to tam się czasami niestety też pojawia, że co, że ja coś źle robię, że ja, jak, nie? No, mi zdarza się źle rzeczy robić czasami, tak? No, jestem tylko też człowiekiem i nawet mimo tego, że na przykład mam jakąś świadomość różnych rzeczy, no to gdzieś tam też, no, mam słabszy dzień, nie wiem, coś się wydarzy.
1: Ulegasz emocjom czasami, bo czasami ulegamy też emocjom, impulsom różnym, potrzebom,
0: oczywiście,
1: frustracjom.
0: No to jakby, no, nie ma osób świętych, no nie ukrywajmy, tak? Ja nie wierzę w to, że są, nie wiem, najwspanialsi w ogóle specjaliści, psychoterapeuci, nie wiadomo kto co, którzy nigdy w życiu nie powiedzieli brzydkiego słowa na przykład. Nie,
1: albo
0: nie
1: czasem wierzę. W porządku, teraz powstał taki serial, może nie jest to jakieś wielkie wow, tylko mini recenzję powiem, ale oczywiście zacząłem go oglądać dlatego, że bohaterką jest psychoterapeutka, która otwiera w małym Półtusku gabinet, ma rodziców wybitnych specjalistów z nagrodami, książkami z Krakowa. Oni raz, że nie potrafią zrozumieć, dlaczego ona wybiera taką pipidówę, zamiast w Krakowie wszystkie drzwi otwarte, o wybitnych profesorów, oni jeżdżą na kongresy różne i tak dalej. No i właśnie są przecież wybitnymi specjalistami, autorytetami. Niby w tej córce mówią, że no okej, dobrze, masz prawo, prawda? No trudno, żeby go nie miała, jest dorosła.
0: Ale,
1: prawda? I tu już widać, że nie ma ludzi doskonałych. Mamy też własne ambicje, pomysły, cele. Jak ktoś nie pasuje, to nie zawsze jesteśmy w stanie na chłodno usiąść i być cały czas terapeutą w pracy, zwłaszcza w przypadku własnego życia. Troszeczkę jak lekarzu lecz się sam, no nie da się samemu wyleczyć. Musimy pójść do kolegi i oni też czasami tracą kontrolę. No.
0: Tak, ale to też do czego zmierzam, to że ta świadomość tego, że mamy czasami, no że to się po prostu zdarzy, to jest, ona jest bardzo wyzwalająca, bo pozwala nam spojrzeć na to z takiej perspektywy, że no dobra, no okej, no to co w takim razie, no zdarza się, to nie jestem gorszy przez to, nie jestem gorszym człowiekiem. Co mogę zrobić w takim razie, żeby było lepiej? I tu już jest inna zupełnie rozmowa, tak? To jest, no okej, dobra, no w porządku. No to co robimy dalej, nie? Jak to? Jakieś takie też otwarcie na to, że to jest w porządku, że możemy zrobić, żeby było fajniej, żeby było nam lepiej, że to nie jest wielka krzywda, że nikt też nas nie będzie na przykład oceniał albo jakoś tutaj gorzej traktował przez to, że właśnie popełniliśmy błąd na przykład właśnie jako rodzice czy rodzina, bo to jest trudne, każdy popełnia, jakby nie ma idealnych, nie wiem, rodziców, którzy od razu wszystko wiedzą, jak mają się zachowywać. No nie ma. I to jest spoko, i to jest okej.
1: Ja myślę, że to jest też bardzo dobra puenta, żeby się państwo, jak się czasami zastanawiacie, co zrobić, no to czasami może, jak się to mówi, zacznijmy od siebie, prawda, to słynne hasło, to tak, przyznanie się do tego, ja też uważam, że wiele rzeczy mi nie wyszło, ale one absolutnie nie podcinają mi skrzydeł, staram się zrozumieć dlaczego. Przede wszystkim świat się nie zawalił, prawda, to spróbuję tego czegoś innego, albo spróbuję jeszcze raz. Naprawdę można, pytanie tylko, czy jest to ważne. O wartościach kiedyś będziemy sobie jeszcze pewnie rozmawiali z Kubą, bo dziś mówiliśmy, zahaczyliśmy te konteksty etyczne, kontekst autorytetu, ale to się wiąże oczywiście z całym systemem wartości. I myślę, że system wartości jako ten, który jest ważny w procesie terapeutycznym, żeby budować zdrowe społeczeństwo i niwelować zachowania patologiczne, on się poniekąd łączy oczywiście z autorytetem, ale nie jest dokładnie tym samym, bo ten system wartości to jest dużo, dużo szersza perspektywa niż jeden autorytet, który nam się akurat spodoba. Słynny sportowiec może być autorytetem i dzięki temu będę ćwiczył grę w piłkę. Ale to jeszcze nie oznacza, że będę dobrym ojcem, dobrym bratem, prawda? Czy dobrym obywatelem. Mogę być cały czas naprawdę kimś bardzo, bardzo niefajnym. Więc ten
0: jeden... Adra Brazylii z 2002 roku, gdzie tam różne rzeczy prywatnie się u każdego działy, a to nie przeszkadzało, żeby w tym, żeby byli wspaniałymi sportowcami na przykład. Nie?
1: No właśnie. Więc Kuba, jeżeli będziesz chciał kiedyś, to możemy o tym systemie wartości, czy my go budujemy i na czym go w ogóle budować, i jak wygląda proces takiego budowania, bo myślę, że to też zaczynamy od urodzenia najwcześniejszych lat, nie czarujmy się.
0: Tak, tak, no jakkolwiek właśnie. Też to nie zabrzmi, jest to właśnie taki temat dosyć psychologiczny, że tak to ujmę.
1: Bardzo, ludzie często wydaje się nie łączą właśnie etyki, filozofii z psychologią, a one się, drodzy państwo, łączą bardzo, bardzo ściśle.
0: Bo to nie jest to, co nam się wydaje tak na pierwszy rzut jakby oka, nie? A tam tak jest, mamy dużo powiązań, które mogą nam pomóc na co dzień.
1: No więc jesteśmy umówieni. Za jakiś czas spotkamy się i o tym budowaniu systemu wartości jeszcze porozmawiamy, bo dziś musimy już kończyć. Zerkam na zegar. Kubo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Również. Oczywiście przypomnijmy, że cały czas istnieją też darmowe przychodnie, telefony zaufania, wszystko to macie państwo w zasięgu ręki, więc jeżeli tylko czujecie, że coś jest nie tak, to po prostu warto się skonsultować. Oczywiście. Nie tylko, tak jak zawsze to polecam, w przypadku rodziny, gdzie ktoś jest chory, to tak samo w przypadku, jeżeli macie kogoś w domu, kto jest agresywny, nie musi to być tylko dziecko, ma jakieś socjopatyczne zaburzenia, inne zachowania, które was niepokoją i martwią, to dokładnie z tego samego powodu możecie zwrócić się do telefonu zaufania, do psychologa, do terapeuty, żeby poszukać też wsparcia.
0: Tak. Oczywiście. Mhm. Nie należy się tego bać. Nie jest to niczym złym, jeżeli poprosimy o pomoc, bo sami po prostu nie wiemy. Co.
1: Bo to nie oznacza, że jesteście nieudani i że nic nie wiecie, że jesteście jacyś gorsi. Nie. Oczywiście. Nikt nie wie wszystkiego, jak powiedział Kuba, mój gość. Jakubie, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I państwu też dziękuję za wysłuchanie audycji. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Bądź na czasie z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji. Nie przegap żadnej okazji. Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
2: Autopromocja.
4: A Radio Opole mogą państwo słuchać na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach już godzina 22, pora więc na wiadomości. RCB sprawdza przyczynę omyłkowo wysłanego alertu do mieszkańców województwa lubuskiego. Tablice bezpieczeństwa stanęły nad jeziorem Nyskim. Jak zawsze o tej porze będą też informacje po ukraińsku.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Katarzyna Plewnia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę omyłkowo wysłanego alertu do mieszkańców województwa lubuskiego. Ostrzeżenie tymczasem wydano dla Lubelszczyzny w związku z rosyjskim powietrznym atakiem w Ukrainie. Sprawę wyjaśniamy, mówi rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
5: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa Izba Lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
4: Alert odwołano po kilkudziesięciu minutach.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Z premii powodziowej skorzystają w Prudniku 32 wspólnoty mieszkaniowe. Wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi do 60% kosztów inwestycji. Dotyczy szkód po powodzi oraz innych zadań remontowych, bo ustawa daje taką możliwość, mówi Witold Izalski, prezes Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które wspólnotami zarządza.
6: Wartość tych wszystkich inwestycji zamyka nam się kwotą około 15 milionów. Połowę co najmniej daje państwo. Mamy 260 dni na rozpoczęcie i kolejne 2 lata, żeby zakończyć inwestycje i rozliczyć te premie remontowe. Zakres prac obejmuje odwilgocenia, wszelakie sprawy w tych kondygnacjach podziemnych, ale też obejmuje remont elewacji klatek schodowych, remonty dachów.
4: Prudnicki TBS ma już umowy na blisko 70% robót budowlanych. W zarządzie towarzystwa są 43 zalane budynki, a straty sięgają 5 milionów złotych.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Lojalność Władysława Kosiniaka-Kamysza i nieskuteczność Adama Bierana. Tak marszałek Sejmu ocenia marcową rozmowę polskiego szefa MON z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Według prawicowych mediów miały wtedy paść sygnały, że Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera. Włodzimierz Czarzasty mówił w TVP Info, że minister obrony okazał się skuteczny.
7: Ta rozmowa świadczy o tym, jeżeli by się odbyła, o wielkiej lojalności, spokoju, dystansie i rozsądku Władka Kosiniaka-Kamysza i o wielkiej nieskuteczności pana Bielana oraz obozu pisowskiego. Ja bym namawiał ludzi z PiSu i z opozycji, jeżeli naprawdę macie siłę, skierujcie te siły na przykład na to, żeby szybciej załatwić sprawę związaną ze stałą bazą w Polsce.
4: Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu Kancelarii Prezydenta. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podczas spotkania nie rozmawiał z amerykańskim przywódcą o bazach USA w Polsce.
3: To są wiadomości Radio Opole.
4: Każda z wysp Jeziora Nyskiego jest już odpowiednio oznaczona. Stanęły tam tablice informacyjne z dokładną lokalizacją, co pomoże służbom w razie kryzysowej sytuacji. My to wykonaliśmy, ale pomysł wyszedł od strażaków, podkreśla Paweł Szyra ze Stowarzyszenia Aktywni Razem.
8: Pomysł projektu powstał w roku poprzednim. Z WOP-em razem realizowaliśmy szkolenie z bezpieczeństwa na wodzie, z poznania jeziora, jego wysp. I wtedy właśnie porozumieliśmy się, że jest taka potrzeba identyfikacji miejsc na Jeziorze Nyskim.
4: Dziś tablice oficjalnie odsłonięto, choć działają już od jakiegoś czasu. Mają stanowić realną pomoc dla wypoczywających, dodaje Daniel Palimonka, starosta Nyski.
9: Pewne poczucie bezpieczeństwa wzrośnie, ale przede wszystkim ratowanie życia będzie szybsze, będzie skuteczniejsze, co za tym idzie, dlatego że te tablice pokazują nie tylko, gdzie jesteśmy i jak pięknie tu jest, ale też jak wezwać pomoc, jak zlokalizować miejsce zdarzenia.
4: Projekt od samorządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych, a tablicami oznaczono 36 miejsc na jeziorze Nyskim. Po pierwszych 45 minutach, właściwie już po pierwszych 60 minutach, bo do przerwy było 0-0, no i teraz w drugiej połowie nadal 0-0 w meczu z Bośnią i Hercegowiną rozgrywanym przez polskich piłkarzy w meczu grupy czwartej, drugiej dywizji Ligi Narodów.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
4: A na zegarze 4,5 minuty po godzinie 22.
3: Wiadomości w języku ukraińskim.
10: Вітаю студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Росіяни сьогодні вдень атакували Слобідський район Харкова 3 кабами. Попередньо 5 людей загинуло, понад 50 поранені. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, зафіксовано влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлового багатоквартирного будинку. Виникли 2 масштабні пожежі, горіли складська та виробнича будівлі. У житловому кварталі пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі. У лікарнях наразі перебуває 30 поранених, 3 з них у важкому стані, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Сьогодні зранку поблизу пункту пропуску Паланка Маяки Удобне на території Молдови стався вибух. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус – Легких поранень зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Про це із посиланням на прикордонну поліцію Республіки Молдова повідомила Державна прикордонна служба України. Рух через пункт пропуску Паланками, який удобне, з огляду на загрозу безпеці було тимчасово призупинено. Згодом у прикордонній поліції Молдови поінформували, що роботу пункту пропуску на українсько-молдовському кордоні відновлено. Стан здоров'я прикордонника стабільний, йому нічого не загрожує. Він отримує усю необхідну допомогу, запевнила молдовська сторона. Попри російські погрози, європейські дипломатичні місії залишаються у Києві. Посольство Республіки Польща в Україні заявило, що чергові погрози та заклики Кремля до дипломатів залишити українську столицю є спробою залякати Європу та послабити підтримку України. Такі дії, що суперечать принципам міжнародного права, не дадуть бажаного для агресора результату. Росія не зможе ні зламати Україну, ні підірвати європейську солідарність з українським народом, наголошують у польському посольстві. Польща заявляє, що і надалі підтримуватиме Україну, її право на самовизначення та територіальну цілісність, а також разом із союзниками посилюватиме тиск на Кремль. Відповідні заяви оприлюднили також дипломатичні відомства Італії, Іспанії, Естонії, Швеції, Німеччини та інших європейських країн. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
3: Погода.
4: Температура в дół, teraz na termometrach około 11 stopni Celsjusza, na barometrach bez zmian 1024 hektopaskale. Wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, wieje z południa, na południu regionu jednak bezwietrznie. W nocy zachmurzenie będzie małe, okresami będzie nawet bezchmurnie, lokalnie wystąpią jednak mgły i będą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Termometry pokażą w nocy od 6 do 9 stopni Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: sportowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Raab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś znów wracamy do świata prehistorycznych gadów, chociaż tak nie do końca. To znaczy dziś, tak sobie roboczo audycję nazwałem, dinozaury, fakty i mity. W studiu następujący goście, dr Mateusz Antczak i dr Jakub Kowalski, oczywiście Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór panom.
2: Dobry wieczór.
3: Witamy.
1: No to a propos faktów i mitów, no to w ogóle może na początek należałoby zacząć w ogóle od początku, tak, tę dyskusję i od tego, kiedy myśmy gatunek ludzki odkryli w ogóle, że coś miliony lat przed nami na tej ziemi się pojawiło i żyło i pozostawiło po sobie, czy to kości, czy różne inne pozostałości, no raczej chyba tylko kości, to przecież zęby.
2: Nie tylko kości, bo są również jeszcze tropy i tak dalej, a dokładnej daty nie da się podać, jest to niemożliwe, gdyż no wiemy już, że nawet wiele tysięcy lat temu nasi przodkowie znajdowali skamieniałości. Wiemy...
1: Tylko nie umieli tego zapisać.
2: Dokładnie.
1: Pewnie i zostawić nam jakieś informacje.
2: Znane są paleolityczne naszyjniki, w których widnieją przewiercone amonity i trylobity, więc oni znajdowali jakiś dziwny kamyczek, który wyglądał jak robaczek albo muszelka i używali tego jako składnik biżuterii. Co więcej, Bushmeni w Afryce Południowej znajdowali szczątki wymarłych listrozaurów. To takie terapsydy z dwoma zębami, które żyły na początku Triasu i znajdowali je, to było 250 milionów lat temu one żyły, ale ludzie znajdowali je parę tysięcy lat temu, same kości i sobie zaczęli wyobrażać, zaczęli rysować jakieś fantastyczne stworzenia na ścianach kamieni. Aha. I dopiero parę lat temu naukowcy zidentyfikowali, że takie tajemnicze zwierzę z dwoma zębami, które jest wyryte na kamieniu, taki petroglif, to jest najprawdopodobniej listrozaur, którego kości znaleźli starożytni Bushmeni.
1: No w sumie tak, to oczywiście ma to sens, że tak to było. No to może ja uściślę, że generalnie chodzi mi już o takie czasy, w których tak, byliśmy piśmienni i potrafiliśmy tę wiedzę jakoś przekazać, ba, pogłębić i było to wszystko bardziej takie, no, zostało dla nas potomnych. To kiedy jakiś w ogóle, na przykład hasło dinozaur powstało?
3: To też jeszcze jest dłuższa historia, bo skamieniałości opisywali też na różne sposoby starożytni Grecy na przykład, a i później też na naszych ziemiach znajdowano na przykład szczątki mamutów, które przyczyniły się do powstania chociażby legendy o smoku wawelskim. Są takie teksty z XVI wieku bodajże, listy między różnymi badaczami, którzy mówią, że o, no mamy tutaj jakieś kości, które właśnie mogą być szczątkami dawnych stworów.
1: A czyli oni brali te mamuta za smoka?
2: Nie tylko mamuta, przecież... ale inne zwierzęta z pleistocenu i starsze, nosorożce. Nawet do tej pory w katedrze w Krakowie wiszą sprzed kilku wieków kości, tam jest czaszka nosorożca, fragment mamuta. W wielu miejscach w Europie, w kościołach, w katedrach są zaprezentowane kości wymarłych zwierząt, nosorożców, mamutów, niedźwiedzi.
3: Grupa wieloryba chyba, tak, trzy kości
2: też.
3: Takie. Zresztą wiąże się
1: bardzo
3: z tym fajna legenda, jeżeli te kości z łańcucha spadną na Wawelu, to będzie koniec świata.
1: Okej, okay. No to jest trochę może mniej naukowe podejście do tematu. Czyli rzeczywiście, no właściwie odkąd się pojawiliśmy i no siłą rzeczy tak, natrafialiśmy na te ślady istot przed nami, długo żyjących. No dobrze, a sama nazwa, tak wcześniej zapytałem, dinozaur, kto to w ogóle wymyślił?
3: Nazwę dinozaur ukuł brytyjski anatom Richard Owen. To były lata 40. XIX wieku. Wtedy zaczyna się historia dinozaurów i powiedzmy takiej, może nie nowoczesnej paleontologii, ale paleontologii jako nauki, takiego systematycznego opisu tych szczątków.
2: W formie biologicznej.
1: Tak, Deinos straszny, sauros jaszczur, tak?
3: Tak, ale u Owena te straszliwe jaszczury to było w znaczeniu niesamowite, czy przerażająco niesamowite. No nie do końca chyba mu się to udało sprzedać, bo do dinozaurów no aż do dzisiaj przylgnęła taka łatka tych strasznych, przerażających, takich wywołujących koszmary. A zaczęło się od trzech różnych rodzajów dinozaurów, znalezionych w różnych czasie, w różnych miejscach. Później on po prostu w kolekcjach zebranych w południowej Anglii stwierdził, że mają cechy wspólne, że obręcz biodrowa, miednica są w podobny sposób wykształcone, że pozwalały dźwigać duży ciężar, więc to były duże, masywne zwierzaki, no i połączył je właśnie w taką grupę, którą najpierw nazywał supergadami, a później już oficjalnie dinozaurami.
2: Pierwszym nazwanym naukowo dinozaurem był megalozaur, to taki drapieżny teropod z okresu Jury, a dwa pozostałe gatunki, które Owen nazwał, to był iguanodon i heliozaur. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że te zwierzęta wyglądały zupełnie inaczej i żyły inaczej niż on sobie wtedy wyobrażał, no ale pamiętajmy, że to było wiele, wiele lat temu, no i to były dopiero początki badań paleontologicznych, a naukowcy, nawet tacy naturaliści jak Owen, wielki człowiek swoją drogą, nie mieli po prostu punktu odniesienia, z czym to porównać te zwierzęta, bo po prostu nie mieli jeszcze danych.
1: No właśnie, tak sobie to wyobrażam, no właśnie, jak w ogóle oni dochodzili do tego, że coś było, no to rozumiem, że układ kostny sugerował, że tą masę uniesie i tak dalej, no ale ta masa musi mieć jakiś kształt, tak, to musi jakoś wyglądać, czy nie wiem, no liczba kręgów szyjnych może sugerować, czy szyja dłuższa, czy krótsza, czaszka, zęby, ale to dalej jeszcze jest tyle możliwych wariacji na temat wyglądu danego stwora, że
2: kości były bardzo niekompletne, też
3: Dlatego to bardzo w czasie ewoluowało, bo Owen na początku sugerował, że chociaż sam nazywał je supergadami, że to są zwierzęta blisko spokrewnione z ssakami, z pachydermami tak zwanymi kiedyś, czyli zwierzętami typu nosorożec, słoń, czyli właśnie duża masa, gruba skóra, pachydermy oznacza właśnie grubą skórę. Dopiero później, kiedy udało się w różnym czasie, w różnych miejscach odnaleźć szczątki też mniejszych dinozaurów, które z pewnością i poruszały się szybko i zwinnie, no i miały niewielką masę, no to te poglądy zaczęły się zmieniać i zaczęliśmy dryfować w kierunku ptaków bardziej.
1: I ta teoria, zdaje się, została z nami do dzisiaj. Na razie nic, jeszcze nikt tego nie obalił, że najbliżej dinozaurom do ptaków.
2: Raczej to jest fakt, którego się nie da obalić. Dinozaury, ptaki po prostu są dinozaurami, które przeżyły do dzisiejszych czasów. A wracając do Owena i jego pierwszych rekonstrukcji dinozaurów, no to te dinozaury, które on sobie wyobrażał, wyglądały zupełnie inaczej niż to, co dzisiaj sobie naukowcy wyobrażają. On rekonstruował te stworzenia jako wielkie, czworonożne, tak jak dzisiejsze na przykład jaszczury, czworonożne stworzenia, o pyskach troszeczkę krokodylowe albo jaszczurkowe, iguanodon, nazwa.
1: No to właśnie, ta nazwa już sugeruje.
2: Wskazuje, no, ząb legwanan, to on w ogóle był rekonstruowany jako taka wielka, wielka jaszczura z rogiem na nosie. Po prostu brak kompletnego materiału kopalnego i brak porównania anatomicznego powodował, że nie dało się tego zrekonstruować realistycznie. No ale możemy panu Owenowi to wybaczyć, po prostu on przecierał te szlaki paleontologiczne razem z kilkoma innymi badaczami ze swojego czasu. W ogóle to było bardzo...
1: No, prawie 200 lat temu, no. Się, że inna technika.
2: W ogóle to był tak niesamowity człowiek, ten Owen, kolorowa postać. On był wykładowcą na Oxfordzie, o ile dobrze pamiętam. Potrafił szukać studentów. Miał oswojonego niedźwiedzia, którego przebierał w strój dziekana i go przyprowadzał na zajęcia w todze i w birecie. I potrafił przy studentach na przykład jeść surowe owady i myszy. Więc on naprawdę...
1: No to rzeczywiście śmieszny jegomość.
2: No właśnie, ale mimo tych dziwactw, no każdy naukowiec ma jakieś dziwactwa, po prostu on ułożył te fundamenty pod naukę o dinozaurach, chociaż nie był jedyną osobą, która w ogóle stworzyła te dziedziny paleontologiczne. Byli jeszcze inni naukowcy.
1: No tak, tylko właśnie zajął się tym, ale rozumiem, że w tamtych czasach absolutnie nie było studiów w tym kierunku. Czy kim on był na przykład z wykształcenia? Czy się orientujecie? Co on
3: geologiem
1: wykładał?
3: Był anatomem, biologiem.
2: I geologiem.
3: Czy nie było wtedy takich wąskich specjalności.
1: No pewnie
3: generalnie zajmowano się naukami przyrodniczymi, dokładnie.
1: I filozofia.
3: Tak naprawdę dopiero dzisiaj niektórym tym historycznym postaciom przypisujemy pewne specjalności, których pewnie oni nigdy by sobie nie przypisali, bo po prostu zajmowali
1: bardziej
3: się...
1: Bardziej ogólnie wszystko to było nauczane, traktowane, tak?
3: Dokładnie. A te pierwsze dinozaury bardzo szybko doczekały się rekonstrukcji. W 1854 roku chyba była pierwsza wystawa i te dinozaury do dzisiaj w Crystal Palace można obejrzeć.
2: Mimo że samo miejsce spłonęło kilkadziesiąt lat temu, niemal doszczętnie to figury zrobione ze stali i betonu, one dalej tam są, możemy sobie przejść i zobaczyć ten przedpotopowy świat, jak on to nazywał. I te, no, możemy się troszeczkę pośmiać, ale jednocześnie...
1: No właśnie, chciałem zapytać, czy są czy są zgodne z prawdą, czy to są takie stwory właśnie wtedy z jego świata,
3: zgodne
1: z wyobrażeń.
2: Tak, zgodnie z tego, jak wtedy ludzie sobie wyobrażali wygląd dinozaur. No proszę zapamiętać, że to, co my teraz mówimy, jak wyglądał, jak zachowały się dinozaury, no to ta wiedza też się zmieni na pewno wraz z odkrywaniem nowych znalezisk i nowych badań. No, my mamy teraz na pewno bardziej wiarygodny pogląd na życie i budowę dinozaurów, ale to też się zmieni.
1: No właściwie to nie chciałbym tak przeskakiwać od razu tam prawie 200 lat tej nauki, ale no trochę tak jestem do tego sprowokowany. No dobrze, a czym się właściwie my różnimy dzisiaj od tego pana sprzed prawie 200 lat? No dalej bazujemy, materiał mamy mniej więcej ten sam, no oczywiście metody badawcze, nauka, ale to rzeczywiście pozwala dokładnie opisać wygląd, rozmiar, zachowanie, nie wiem, i wszystko inne związane z danym gadem? Przecież to też chyba trochę się domyślamy, to jest też trochę snucie.
3: Zawsze
1: teorii.
3: Gdzieś tam ten pierwiastek niepewności w paleontologii myślę, że jest, natomiast jeżeli szczątków jest dużo, jeżeli są kompletne, no to ta nasza wiedza jest też dużo bardziej wiarygodna. Te pierwsze to były bardzo fragmentaryczne znaleziska i pierwsze pomysły, więc ta wiedza ewoluowała, było kilka takich rewolucji w poglądach na to, jak dinozaury wyglądały. Dzisiaj raczej kolejnej takiej dużej zmiany się nie spodziewamy, ale drobne cały czas są wprowadzane, bo powiedzmy postura, rozmiary tyranozaura na przykład od lat już zmianom nie ulegają, ale ostatnio pojawiły się na przykład dane sugerujące, że te wszystkie rekonstrukcje, które pokazują go z zębami na wierzchu, są nieprawidłowe, że one były schowane. Tak jak u wielu dzisiejszych gadów, u waranów na przykład. Właśnie.
2: Weźmy również pod uwagę to, że w ciągu tych 200 lat kolejni badacze przyrodniczy zbierali okazy. Kolekcja wzrosła, mamy 200-letnią kolekcję na całym świecie skamieniałości. Mamy nowe technologie. W tamtych czasach, jeżeli ktoś znalazł w kamieniołomie w Anglii jakieś duże kości, no to co, wziął robotników z kamieniołomu, wyłupcie mi to, oni wezmą kilofami, połowę zniszczyli, 1/3 zgubili i tak dalej. A teraz no, mamy po prostu znacznie bardziej precyzyjną robotę. Mamy możliwość korzystania z komputerów, z dremeli, z różnych pneumatycznych narzędzi do preparacji. No i nie musimy już używać tylko i wyłącznie kilofów albo dynamitu, jak to było na Dzikim Zachodzie.
1: No dobrze, ale jak mamy czaszkę, to jak teraz tą czaszkę oblec właśnie w skórę, mięśnie i nadać jej kształt i wyraz?
3: Jeżeli jest dobrze zachowana, to widzimy na przykład przyczepy mięśni. No i znając też dość dobrze biologię żyjących zwierząt
2: i budowę,
3: jesteśmy w stanie to zrekonstruować. No mamy też inne możliwości, bo to już nie tylko kartka i ołówek, ale też modelowanie komputerowe, które pozwala pewne rzeczy zaprezentować w odpowiedni sposób, więc jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że te dinozaury faktycznie wyglądały tak, jak my je dzisiaj rekonstruujemy, ale zawsze jest szansa na to, że jest tam coś jeszcze, o czym nie wiemy, no bo struktury miękkie przeważnie się nie zachowują, więc
1: no
3: niewykluczone, że tam były jeszcze jakieś na przykład elementy, wyrostki, cokolwiek, co było miękkie, co nie zostawiło po sobie tak śladów i...
2: Przykładowo, jeżeli weźmiemy, oskubiemy indyka do pieczeni, no to nie widzimy, że on ma różne takie gilgoty na głowie i szyi, a za życia ma, więc no, niewątpliwie mogły niektóre dinozaury, które są przecież blisko spokrewnione z przodkami ptaków, mogły mieć takie dodatki miękkie. Zresztą mamy bezpośredni dowód. Jest taki rodzaj hadrozaura, edmontozaur, który przez wiele lat był rekonstruowany jako zwierzę, które po prostu nie miało żadnych wypustków na głowie, aż znaleziono bardzo dobrze zachowane skamieniałości, takie mumie, no i wyszło na to, że on miał na głowie miękki, mięsisty, taki ala koguci grzebień, a poza tym jego dłonie były pokryte jakby rękawiczkami. On miał zasadniczo 4 palce na dłoniach, ale te rękawiczki skórnej z tkanek takie okrywały, że był funkcjonalnie jednokopytny. Miał kopytko i 3 palce były połączone skórą, a jeden był odstający na zewnątrz. Tego, czy normalnie byśmy po samych kościach nie znaleźli,
1: no
2: nie stwierdzili. Ale to, że w specyficznych warunkach jeden na milion okazał
1: się... Właśnie jakim cudem to się w ogóle udało, że się tak zmumifikował, jak to tam...
3: No właśnie tak, to jest to słowo, zmumifikował. Znajdujemy no głównie w Ameryce Północnej, w interiorze, mumie dinozaurów z zachowanymi nieraz fragmentami ciała miękkiego, z okrywą skóry. W Chinach są słynne stanowiska jurajskie, gdzie mamy takie dinozaurowe Pompeje. I te popioły, które przysypały no jeszcze pewnie żyjące w dużej mierze zwierzęta, pozwoliły im się zakonserwować razem z piórami, ba, w tych piórach są widoczne chromatofory, czyli struktury odpowiadające za kolor. My jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, jaki kolor te piórka miały.
2: I czasami nawet zawartość przewodu pokarmowego jest widoczna. W ogóle organy zewnętrzne, jakieś tam wewnętrzne, jakieś ślady są widoczne właśnie w tych osadach jurajskich, rodowych z Chin. Troszeczkę jakbyśmy się przesunęli bliżej naszych czasów i też niedaleko, bo w Niemczech jest takie stanowisko Messel. To już było po wymieraniu dinozaurów, ale to jest jedno z najlepszych, największych Lagerstätte, najbardziej znanych na świecie. I tam się zachowały szczątki zwierząt z sierścią, z piórami. Tam się zachowały owady, które do tej pory po 40 milionach lat mają kolor. I wiemy po prostu, jak opalizowały. Znajdowane są tam na przykład pierwotne konie wielkości foxteriera, które miały w brzuszku zjedzone winogrona, albo płody, małe źrebiątka. I po prostu one zginęły i zachowały się w tak doskonałym stanie, że po prostu możemy zbadać anatomię tych zwierząt.
1: No to to zupełnie zmienia postać rzeczy. No to rozumiem, że takie znalezisko to jest prawdziwy skarb i rzeczywiście już wtedy nie błądzimy po omacku. To już naprawdę mamy, właśnie,
2: namacalne dowody. To jest tak jakby klatka ze środowiska z danego okresu, z tamtego czasu została dla nas zachowana. Mm-hmm. Ale takich stanowisk na świecie jest może 150.
3: Tak, ale dzięki nim wiemy nie tylko, jak te zwierzęta wyglądały, ale też jak funkcjonowały w środowisku.
2: Między sobą.
3: To chyba właśnie z Messel, wczesny naczelny Darwinus, tak, który został znaleziony też z okrywą sierści i jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki kolor ta sierść miała. Chociaż u ssaków jest tylko jeden barwnik, więc to jest bardzo tutaj prawdopodobne, że wiemy wszystko, bo ta melanina, która odpowiada za ciemne barwy, się zachowuje, a u ssaków to jest jedyny barwnik, bo u ptaków mamy jeszcze wiele dodatkowych, które niekoniecznie w skałach się zachowają. No ale tutaj w przypadku tego małego, wczesnego naczelnego my widzimy, że nie było kontracienia w tej jego sierści. To znaczy zwierzęta, które chodzą na czterech łapach, mają różnice w kolorze między grzbietem a brzuchem, albo te, które pływają w toni wodnej, będą miały jaśniejszy brzuch, bo jak patrzymy do góry, no to...
2: Tak. Jest to forma maskowania.
3: Tak? A jak patrzymy w głąb, to będzie miał ciemny grzbiet, żeby też nie był łatwo widoczny.
1: Takiego rekina nie widać z góry, ale z dołu już trochę
3: lepiej. Lądowe też taki kontracień w sierści często posiadają, jak się na czterech nogach poruszają, czterech łapach, a w przypadku tego zwierzątka tego nie widzimy. Ta sierść jest jednolita na całej okrywie ciała, co oznacza, że przynajmniej częściowo musiał spędzać czas na dwóch łapkach.
2: W pozycji pionowej, no chociażby spinając się, tak jak dzisiejsze lemury, które też nie mają takiego właśnie kontrastu sierści.
1: O, proszę. Teraz każdy się zastanawia, jak wygląda lemur. Znaczy, jaki kolor ma brzuch? W sensie, czy rzeczywiście jest jaśniejszy, czy niekoniecznie?
2: Proszę pamiętać, że lemurów jest kilkadziesiąt gatunków.
1: Tak. A my znamy tylko króla Juliana zazwyczaj. To już byśmy mogli przejść do... ale nie, jeszcze nie przejdziemy do popkultury.
3: Stopę, brzuch niekoniecznie.
1: Jeszcze zanim sobie pofolgujemy i będziemy poszukiwać protoplasty Indiana Jonesa, bo będziemy to robić, to jeszcze znalazłem taki tutaj w ogóle podział jakby ze względu na przykład na jakieś takie cechy charakterystyczne. Triceratops, trójnoga twarz, to też tak trochę z greckiego. Diplodok, dwubutelkowa belka. Velociraptor, szybki złodziej. Ale to są tylko hasła z internetu, a wy proszę wyjaśnijcie, bo taki pierwszy jakiś chyba, nie wiem, pierwotny podział na jakieś takie grupy już konkretne.
3: To znaczy, to są konkretne rodzaje i te nazwy mają swoje też historie, to możemy zaraz się do nich odnieść. No bo jak nadajemy nową nazwę, to trzeba też w takim opisie naukowym podać jej etymologię, to znaczy wyjaśnić,
1: skąd
3: dlaczego.
1: Się... Tak.
3: I to mogą być nazwy, które się odnoszą do cech zwierzęcia, do miejsca odkrycia, do jakiejś lokalnej kultury i tak dalej.
1: Do odkrywcy.
3: Dzisiaj też często do popkultury. Tak, albo honorują po prostu naukowców z danej dziedziny nauki. No więc u dinozaurów mamy taki ogólny podział na gadziomiednicze i ptasiomiednicze, bo trochę inaczej są ułożone kości biodrowe.
2: Panowie w XIX wieku wprowadzili od wojen kostnych.
3: To jest trochę mylące, bo ptaki są dinozaurami gadziomiedniczymi.
1: Tak. A nie ptakomiedniczymi, tak?
2: Ten triceratops to jest trójroga twarz, no ze względu na to, że miał trzy rogi na dwa nad oczami, jeden na nosie. Diplodocus to podwójna belka. Gdyż...
1: Ale co to za belka, przepraszam?
2: Już właśnie chciałem wytłumaczyć, o co chodzi, to belki to nie był żaden stolarz, ten diplodok.
1: No właśnie.
2: Ssaki nie mają takiej cechy, którą miały dinozaury, mianowicie na kręgach szyjnych my nie mamy żeber, a dinozaury miały żebra i po prostu usztywniały one szyję. To były takie dwa pręty kostne, które biegły od trzonu kręga i zachodziły na następny trzon kręga. W ten sposób powstawały tak jakby dwie belki właśnie utrzymującą tą szyję.
1: O! No
2: a trzeci proszę. Velociraptor. No tak, to jest
3: tak,
2: szybki rabuś, dokładnie. Czyli tutaj nic nie musimy tłumaczyć, bo akurat tam myślę, że nazwa doskonale pasuje do tego zwierzęcia. Jest zrozumiała. To jest
1: zwinne, tak, drapieżne, znaczy sugerujące już też, tak? Chociaż nie wiem, czy to musiałoby wynikać od razu, że jak zwinne i szybkie, to drapieżne.
2: I jako ciekawostkę można powiedzieć, że na przykład określenie raptor oczywiście pochodzi z greki, ale w języku potocznym w krajach anglosaskich jest określeniem ptaka drapieżnego, takiego jak orzeł, sokół czy jastrząb.
1: No i raptory też znamy, choćby z filmów, a czy oczywiście tak. Wy znacie z nauki.
3: A z tymi raptorami to jeszcze jest taka sprawa z krewniakiem velociraptora, oviraptor, czyli rabuś jaj, niesłusznie tak nazwany, bo szczątki tych pierwszych oviraptorów, kiedy zostały tak nazwane, zostały znalezione w pobliżu gniazda.
2: Właściwie na gniazdach.
3: Właściwie na gniazdach i zakładano, że one po prostu tymi jajami się odżywiały. Później lepiej zachowane znaleziska pokazały, że one na tych gniazdach siedziały, bo te jaja wysiadywały, one te jaja chroniły.
1: No tak, trochę odwrotna, w ogóle zupełnie inaczej, tak?
2: To nie zmienia faktu, że ich budowa szczęk wskazuje, że od czasu do czasu mogły jakieś jajka zjeść, bo były zwierzętami wszystkożernymi i mogły, tak jak dzisiejsze na przykład duże ptaki, i zjeść roślinkę, i owada, i małego, nie wiem, ssaka, i jajko, i owoc.
3: I oviraptory wiążą się z tym Indianą Jonesem, bo to tak. Ta ekspedycja jako pierwsza odkryła gniazda i jaja dinozaurów.
2: A bo pojechali do Mongolii nie szukać dinozaurów, w ogóle nie wiedziano, że tam będą jakieś dinozaury. Ci naukowcy pojechali ze Stanów, zrobili ekspedycję, bo chcieli znaleźć miejsce powstania gatunku ludzkiego. Myśleli, że właśnie wtedy
1: naszej
2: był taki
1: kolebki
2: przegląd, taki był pogląd, że Homo sapiens wyewoluował na terenie Azji Środkowej.
1: Aha, rozumiem.
2: A tutaj był ząg.
1: No to słuchajcie, już parę razy padło to hasło, no to musimy teraz już się zabrać na poważnie. Indiana Jones, słynny, którego zna chyba każdy, miał swój pierwowzór w historii, rzeczywiście istniał pan, podobny nawet wizerunek, w sensie tak, kapelusz, torba i życie pełne przygód.
2: Nawet było dwóch takich panów paleontologów, którzy byli pierwowzorami Indiana Jonesa, właściwie to ten drugi pewnie się wzorował na pierwszym. Barnum Brown, który już zaczął pracować pod koniec XIX wieku, to był terenowiec, przygodowiec, człowiek, który też nosił kapelusz kowbojski, też nosił sztucer, raz uciekał z kością pod pachą przed niedźwiedziem gryzli, raz wpadł do rzeki podczas powodzi, spadał ze sklifów. I to też był niesamowity człowiek. On znalazł właśnie pierwsze szczątki tyranozaura.
1: O, proszę.
2: Ale drugi, ten bardziej znany, to był...
3: To był pan Andrews, który... On był właśnie tym... inspiracją dla tego filmowego Indiana Jonesa najprawdopodobniej. No i to był... To była osoba, która poprowadziła właśnie ekspedycję na... pustynię, gdzie znaleziono te pierwsze jaja dinozaurów. Troszeczkę niewłaściwie je opisano. Właściwie to się wydało dopiero w momencie, kiedy wiele lat później zeskanowano takie jaja i odkryto embriony w środku i wtedy wiedzieliśmy, że one siedziały na własnych gniazdach.
2: Pierwotnie myślano, że to były jaja protoceratopsów, takich niemałych dinozaurów roślinożernych. No i myślano, że ten rabuś jaj właśnie się pożywia lęgiem.
1: No dobra, to tak, ten pan, tak trochę o niego chciałem popytać, to ten pan, dobrze, poprowadził fajną ekspedycję, troszeczkę się tam pomylili, ale mieli prawo w tamtych czasach. Jakie to w ogóle były lata?
3: Były lata XX wieku.
2: Zanim pojechali do Mongolii, on jeszcze zorganizował kilka wypraw do Egiptu. On chyba pustynię lubił. W Egipcie też znaleźli mnóstwo skamieniałości, to takich bardzo cudownych, pierwotne wieloryby, które miały jeszcze cztery, miały tylne łapy, pierwotne syreny też z tylnymi łapami, słonie wielkości świni i tak dalej. No i po prostu na tym wypłynął, miał doświadczenie, więc sobie pomyślał, a organizujemy wyprawę do Mongolii. To były też te czasy bardzo

0: takie miał przygody, tak, to był pierwowzór Indiana Jonesa, chociaż szukał, znajdował szczątki zwierząt, a nie był archeologiem. Chociaż podejrzewam, jak to był taki człowiek, że na pewno się archeologią też interesował.
1: No właśnie, już mówiliśmy o tym, że naukowcy dawniej, że tak powiem, byli bardziej uniwersalni i nie byli tak ściśle wyspecjalizowani w jakimś jednym kierunku. Czyli, no dobrze, no i mamy w takim razie też odpowiedź na pytanie, skąd wziął się nam Indiana Jones w popkulturze, a skoro już mowa o popkulturze, jeszcze mamy sporo czasu, jest to też, myślę, o tyle ważne dla naszej dyskusji, że ja mam wrażenie, że naprawdę bardzo dużo osób czerpie dzisiaj wiedzę o właśnie dinozaurach i wszelkich innych gadach prehistorycznych, no bardzo często z filmów. Jeśli to są jeszcze jakieś filmy dokumentalne, to pół biedy, prawda? Ale jeśli to są filmy w stylu Park Jurajski i Megalodon dwie części, to już chyba jest gorzej, no bo tam bywa różnie. Myśmy już kiedyś obalali różne teorie, głównie dotyczą rozmiarów i liczby zębów w paszczy. Drastyczne przykłady tutaj, tak na szybko?
2: Rozmiarów, liczby zębów, ale też zachowania.
0: I w ogóle wyglądu też.
2: Są zawsze super agresywne, super drapieżne, nawet jeśli na przykład były rybożerne w rzeczywistości, według naszej wiedzy. I zachowują się też często nieracjonalnie zupełnie, bo jak sobie spojrzymy, w jaki sposób polują na przykład lwy, czy jakieś inne polujące z zasadzki, no to zakradają się po cichu. Tam każdy dźwięk może zdradzić atak zbyt wcześnie i ofiara ucieknie. A co robią dinozaury w filmach?
1: Tratując wszystko po drodze, łamiąc drzewa.
2: Biegnę, zamierzam cię zjeść.
1: Idą, jak taran.
0: Już nie mówiąc o tym, że jak każdy szanujący się drapieżnik, jak upoluje zdobycz, to jest bardzo energochłonna czynność, polowanie i niebezpieczna. Jeżeli drapieżnik upoluje zdobycz, to on nie interesuje się kolejnym polowaniem od razu. On sobie siedzi, lwy jak upolują sobie zebrę, oni siedzą przy tej zebrze tak długo, aż ją zjedzą, albo tak długo, aż ich hieny nie odgonią. Mm. Więc tak samo zapewne tyranozaur, jeżeli upolował sobie triceratopsa i zobaczył obok następnego dinozaura, to nie leciał za nim od razu, żeby go zagryźć.
1: No raczej w ogóle zwierzęta z natury chyba nie mają takich morderczych instynktów, łącznie z rekinami nawet, chociaż się to próbuje wmawiać cały czas w filmach, prawda?
0: W warunkach sztucznych potrafił być jakiś taki overkilling, ale zasadniczo w naturze to się nie zdarza.
1: No bo i po co? Znaczy tak, no to polowanie jest po prostu po to, to tak jakbyśmy my siedzieli cały czas w sklepie i pilnowali promocji. No niektórzy potrafią, ale zasadniczo nie jest to normalne według mnie. No tak, kupujemy to, co potrzebujemy i wracamy do domu.
2: Gatunek, który zabija dla zabawy,
1: tak,
2: ale...
1: Jest, niestety, to trzeba osobny odcinek zrobić i to chyba kilka.
0: Zwierzęta wymarłe z filmach zasadniczo są prezentowane w taki sposób, że były jak najbardziej przykuwające uwagę i najbardziej szokujące, a więc dinozaury będą właśnie bardzo agresywne, bardzo zębate. Tak naprawdę teraz już niech patrzy nikt na konsultacje z naukowcami.
1: No właśnie o to chciałem zapytać. No jakże, no przecież powinni, no są czasem konsultanci, jeszcze nie wymarł ten
0: zawód. Jak powstał pierwszy Park Jurajski, to było coś nowatorskiego ze względu na w ogóle rodzaj filmu, ze względu na
1: te animacje słynne komputerowe.
0: Tak,
1: na
0: to jest coś było unikalnego. Tak. I wtedy Steven Spielberg zaprosił do konsultacji jednego z bardziej znanych paleontologów amerykańskich, który zresztą... zaraz będziemy mogli o nim mówić, bo to jest chyba też bardzo barwna postać.
1: Okay.
2: Ale też był inspiracją dla Grantera powieści i później filmu.
0: Więc tak naprawdę z filmów fabularnych myślę, że pierwszy Park Jurajski to jest chyba najbardziej taki wiarygodny, jeżeli chodzi pod względem wiedzy w tamtym czasie, bo teraz to się też zmieniło po tych kilkudziesięciu latach. A wszystkie kolejne filmy to jest bajka i fantastyka. Tak naprawdę te nowe części Parku Jurajskiego albo filmy takie jak 65 milionów lat, to też było takie, albo Tomek, to ja stawiam na równi z takimi filmami Monster Movies jak Godzilla.
1: Aha, albo Trójgłowy Rekin atakuje, czy coś w tym stylu.
0: Nie, nisko to nie.
1: Nie, dobra. Kino klasy Z.
0: To są po prostu Monster Movies po to, żeby wywołać dreszczyk emocji, żeby przykuć uwagę efektami. Jakby te efekty w filmach ostatnich były takie dobre, to w ogóle byłyby bardziej oglądalne, ale niestety to leci na twarz.
1: No nie jest to źródło wiedzy takiej rzeczywiście naukowej, nie. Tak? A propos słynnego Mega, myśmy już też mówili, tam no na pewno ten słynny Megalodon był dużo, dużo mniejszy, nie miał tylu metrów, nie miał parametrów niedużego statku czy łodzi podwodnej. Dokładnie. I to nie jest jedyny przykład. Ale zaciekawiło mnie, ten pan konsultant do Spielberga, cóż to za barwna postać, bo tu padło, że to coś też wokół niego tam się działo ciekawego?
0: To był Jack...
2: Horner.
0: Jack Horner, tak. Człowiek, który był jednym z ojców tak zwanych

0: zwanego wielkiego dinozaurowego renesansu. To może nie jest dokładnie definicja, ale ten sposób to się określa. Czyli przejścia z tego widzenia dinozaurów, takie wielkie, powolne jaszczury, które siedzą w błocie i ciągną za sobą ogon, do takiego podejścia, że one były elastyczne, środowiskowo, były szybkie, zwinne, znacznie bardziej podobne do ptaków, niż się wcześniej wydawało. To właśnie ten renesans wiedzy o dinozaurach miał miejsce około lat 80., 70., koniec 70., 80.
1: Tak, pierwsze były prace Ostroma w latach 60., tylko on się tak nie przebił, powiedzmy, do popkultury. Natomiast Jacka Hornera znają wszyscy, którzy w latach 90. oglądali programy na Discovery typu Jurassica i tak dalej. To w każdym odcinku występował taki pan z brodą i w kapeluszu kowbojskim to był on.
2: Okej. Ja nawet kojarzę, tak.
0: W drugiej części Parku Jurajskiego jest nawet postać grająca konsultanta naukowego, który jest wypisz maluj kopił w klej po prostu Hornerem i został zjedzony przez tyranozaura.
1: Jest rzeczywiście.
2: To już wiemy, tak, rzeczywiście. Była tam taka scena, to już wiemy, o kogo chodzi.
1: Właśnie inspiracją mogą być w popkulturze nie tylko same dinozaury, ale też postaci naukowców i paleontologów, bo oprócz tych już wspomnianych, to mieliśmy na przykład książki opowiadające o wojnie o kości. To też jest ciekawa
2: Tak,
1: historia.
2: Jak się w ogóle googla, to wyskakuje za każdym razem coś takiego. Film, tak? Bone Wars. Cóż to był za przełom? No ja znalazłem taką informację, że nawet jest film taki.
1: My nie znamy.
2: Ale wiem, że jest tak. Wiem, że myśmy kiedyś wspominali o w ogóle takim zjawisku, tak?
1: Tak, jest też na pewno powieść Michaela Crichtona, czyli twórcy też Parku Jurajskiego, Smocze Kły. Książka była zatytułowana i opowiada o wojnie o kości, czyli o rywalizacji dwóch paleontologów pod koniec XIX wieku przez 20 lat chyba oni tam się przepychali.
2: Dwóch takich. Chodziło o odkrycia, tak? Kto jest większą odkrywcą i coś wynalazł?
0: I opisywanie nowych gatunków. To po prostu było. Wtedy po prostu nie było jeszcze kina, więc rolę kina stanowiły muzea przyrodnicze.
1: W kolejności to chodziło o to, o co bardzo często dzisiaj chodzi, kiedy profesorowie się spierają na różnych konferencjach, to znaczy o personalną zadrę.
0: Chcieli być jak najbardziej sławni, opisać jak najwięcej gatunków, złożyć jak najwięcej kości, szkieletów, żeby ludzie przychodzili. To był biznes, to był naprawdę biznes. Obaj panowie byli filantropami i tak naprawdę byli bogaci, bo oni byli również, mieli fabryki, więc było ich stać. To byli panowie z wyższych sfer, którzy po prostu wysyłali na dziki jeszcze wtedy zachód wyprawy, poszukiwaczy, którzy nieraz w bardzo dziki sposób pobierali kości, niszcząc połowę, gubiąc jedną trzecią i jeszcze zostawiając parę trupów za sobą, dosłownie.
1: Wysadzając kupując sobie dostawców,
0: wynajmując Indian
1: do obozu wroga, właściwie tak można powiedzieć. To chyba nazwiska jeszcze nie padły, to byli Edward Drinker Cope i Otoniel Charles Marsh. No i zaczęło się od tego, ta cała rywalizacja zaczęła się prawdopodobnie od tego, że Marsh publicznie wytknął Cope'owi błąd w rekonstrukcji elasmozaura, czyli takiego morskiego, prehistorycznego gada. Cope miał w złym miejscu umieścić głowę, to znaczy nie tam, gdzie szyja, tylko na końcu ogona.
2: Ojej, to zamienia w ogóle stronami, tak?
1: No i ten drugi się tak obraził, że zaczęła się 20-letnia wojna o kości.
0: I nienawiść między nimi.
1: Która zakończyła się w taki sposób, że jeden z nich po prostu zmarł, więc nie było z kim rywalizować.
2: Mam nadzieję, że ze starości. Albo z nerwów.
0: Wtedy, w tamtych czasach, pod koniec XIX wieku nie umierało się ze starości, tylko na powikłania z powodu industrializacji przemysłu.
1: Zawdzięczamy tej całej wojnie wiele słynnych gatunków dinozaurów, bo oni się prześcigali, to był wyścig, kto odkryje więcej, kto nazwie więcej. Później wiele z tych nazw zostało zanegowanych albo połączonych.
2: No właśnie, jak to było gatunki, takie tempo, taka rywalizacja i takie zaślepienie, czy to ma jakąś wartość naukową, czy trzeba to wszystko teraz weryfikować?
0: Często oni opisywali na podstawie jednej kości nowy takson, nowy gatunek, rodzaj dinozaura i rekonstruowali, a tak naprawdę później się okazywało, że ta kość należała do zwierzęcia, które zostało wcześniej opisane. Bardzo wiele takich pomyłek. No niestety popyt i podaż w tym wypadku również w paleontologii działało, ale tak musimy też im podziękować tym panom, że dzięki nim właśnie poznaliśmy. Tak naprawdę amerykańska paleontologia to wypromowała całą paleontologię na świecie. Oni opisali takie najbardziej znane gatunki dinozaurów. dinozaurów, jak stegozaur, allozaur, diplodok, czy nie wiem, apatozaur,
1: triceratops.
0: Tyranozaura akurat nie opisali, to było później troszeczkę. No ale zajmowali się nie tylko dinozaurami, również ssakami, gadami morskimi. Każdy z nich opisał, myślę, że około 200 gatunków wymarłych zwierząt.
2: No to bardzo, tak, to sporo.
1: Tak, to nie tylko dinozaury były. Dokładnie. Też. Przy okazji wypadały jakieś tam inne.
2: Trochę przeraża z punktu dzisiejszego oczywiście i tej poprawności politycznej, tego, że trochę żeśmy się już zhumanizowali, chociaż nie na wszystkich frontach, że to było taką metodą robione, ale to też tak możemy sobie ewentualnie sięgnąć, chociaż przed chwilą odradzaliśmy do jakichś takich właśnie starszych filmów, jakichś awanturniczych o takich odkrywcach, którzy tak wojowali, mieli romanse, podstępem, fortelem, oszustwem zdobywali sławę, pieniądze, bogactwo i ewentualnie tutaj w tym wypadku może też tak
1: też
2: powstawały odkrycia.
1: Lat temu, więc...
0: Ale w dzisiejszych czasach też w wielu miejscach paleontologia postępuje nieetycznie w stosunku do ludzi. Nie jest to, nie zdarza się to często, ale w kilku miejscach na świecie, na przykład w Mianmie w Azji są jedne z największych pokładów bursztynu. Bursztyn pochodzący z wczesnej kredy, z czasu, kiedy żyły dinozaury. I w tych bursztynach jest bardzo wiele inkluzji, także szczątki dinozaurów. Wiemy na przykład, mamy miękkie odciski miękkich ciał, fragmentów ciała dinozaurów właśnie z bursztynu i wiele innych. No i niestety Mianma jest toczona od wielu, wielu lat wojnami ludomowymi i ludzie są wykorzystywani do kopania, poszukiwania tego bursztynu, często nawet dzieci, w bardzo niebezpiecznych i tragicznych warunkach, żeby po prostu sponsorować...
2: Nikogo tam nauka nie interesuje się, domyślam, i co tam jest z tym bursztynem, tylko sam bursztyn jako no, jak diamenty, powiedzmy, tak?
0: Muzeów, było sprzedawane do muzeów i do kolekcjonerów i do paleontologów, ale parę lat temu zostało nawet takie ustalone, nie wiem, czy taka nieformalna umowa, że nie pobieramy nielegalnego bursztynu z Mianmy i nie takie badania nie są w ogóle brane pod uwagę przez szanujących się paleontologów.
1: Czy generalnie większość czasopism wymaga teraz bardzo konkretnych pozwoleń i papierów na wszelkie dostępy do kolekcji, to wiadomo, natomiast również na badania prowadzone w terenie. My, jeżeli nawet miejscowe rzeczy publikujemy, to też musimy przedkładać, nie wiem, decyzję gminy w zakresie...
2: Że wszystko legalnie zrobiliście, tak, pozyskaliście też dany materiał.
1: Czy umowę na przykład z przedsiębiorcą, jeżeli to są działania ze współpracy przed kopalnią Odra.
0: Takich nieetycznych zachowań, no to jeszcze pamiętajmy, że niestety kwitnie proceder nielegalnego fossil huntingu i sprzedaży kolekcjonerom skamieniałości, także z rejonów chronionych. W Stanach Zjednoczonych, no każdy jest własnością, ma na własność własną ziemię, więc mogą sobie ludzie według prawa pobierać kości i sprzedawać, ale na przykład w takiej Mongolii czy w Chinach są po prostu wręcz całe szajki paleontologów nielegalnych, którzy jadą, pobierają nawet ze znanych stanowisk szczątki i później je sprzedają kolekcjonerom i w ten sposób tracimy bardzo wiele informacji naukowych, bo na przykład no co jest najbardziej atrakcyjne w szkielecie dinozaura? Czaszka.
2: Czaszka z zębami, tak.
0: Oni potrafią na przykład brać ze stanowiska samą czaszkę, zostawiając resztę i sprzedają gdzieś na za grube euro kolekcjonerowi z Niemiec i ta czaszka wychodzi po paru latach gdzieś na aukcji.
1: No i to jest wiadomo taka szara strefa, ale niestety nawet w nauce się zdarzają takie historie typu podkradanie materiału albo półlegalne, powiedzmy, wywożenie. Była taka historia z materiałem z Brazylii, który został opisany przez europejskich badaczy. Nie był w to włączony nikt z Brazylii, ani żadna instytucja.
2: To Brazylijczycy się dowiedzieli z gazet, tak?
1: Tak, dokładnie.
2: Że mają złoże.
1: No była spora afera, to się skończyło w ogóle później na dużych konferencjach międzynarodowych całymi panelami na temat etyki w paleontologii, na temat pozyskiwania skamieniałości i tak dalej, więc no przynajmniej taki był pozytywny efekt tego zamieszania. Ale nadal takie historie, mimo tych wszystkich regulacji i zmiany też poglądów na publikowanie i na badanie jeszcze się zdarzają.
2: Ciągle nas najwyraźniej ta prehistoria bardzo interesuje i jest to bardzo no, chodliwy towar. A ja jeszcze tak pod koniec chciałem zapytać, czy spodziewacie się, że jeszcze nastąpią jakieś przełomowe odkrycia i jeszcze jakoś, nie wiem, mocno tą wiedzę naszą o tamtym świecie zweryfikujemy? Ale mówię, mocno już nie chodzi o jakiś tam rozmiar, ząb w tą czy w tamtą, ale tak na przykład, no coś rewolucyjnego. Czy
0: Myślę, że jeszcze nas czeka bardzo wiele do odkrycia. Nie wiem, czy to będzie rewolucja na miarę odkrycia całej grupy dinozaurów. To raczej jest mało prawdopodobne. Ale na przykład grupy takiego niższego rzędu jak najbardziej możemy odkryć nową rodzinę dinozaurów czy innych wymarłych zwierząt, chociażby w takich miejscach jak Antarktyda, która jest obecnie pokryta lodem, czy Arktyka. Wiemy, że Antarktyda w okresie, w czasach dinozaurów była zamieszkana przez dinozaury, a tak naprawdę znamy kilka gatunków z niej, bo teraz nie możemy tam poszukiwać, nie? No, niech ten lodowiec jak najbardziej, najdłużej na Antarktydzie zostanie, bo klimat jest też ważny, ale jeżeli na przykład gdzieś mielibyśmy znaleźć coś, nową grupę całkowicie nieznaną dinozaurów, czy innych zwierząt wymarłych, to ja stawiałbym albo Antarktyda, albo Arktyka, ewentualnie interior australijski, który też jest mało zbadany.
2: Albo dna oceanów, przecież tam to w ogóle człowiek, czy nie, o, tu widzę, doktor Kowalski kiwa głową, że nie, ale przecież to jest 1/3 globu kompletnie prawie niezbadana.
1: Tak, i tam na pewno też skamieniałości w tych osadach morskich są, tylko pytanie, jak się do nich dobrać.
2: No to tak, ja mówię tak sobie abstrahując. Jasne. No tu mamy kilometry czapy lodowej, tu mamy kilometry wody, no w zasadzie
1: na pewno
2: podobna
1: sporo
2: sytuacja.
1: Jest jeszcze do odkrycia i na pewno na lądzie jeszcze wiele ciekawostek przed nami. Dużo jest takich zagadek a propos, skąd się różne grupy pojawiły. To znaczy one nagle są aha, już wyspecjalizowane, rozwinięte. Coraz więcej wiemy na przykład o początkach dinozaurów, ale ciągle niewiele wiemy na temat tego, skąd się wzięły latające gady, pterozaury albo ichtiozaury.
2: Jak to nie? W jednym z odcinków Salonu Naukowego żeśmy to tłumaczyli. Tak wchodziły na te drzewa i skakały z nich albo uciekały, tak, ale... że w końcu im się wykształciły skrzydła. Tak w dużym skrócie.
0: To jest hipoteza, która jest najprawdopodobniej prawdopodobna, ale nie mamy dowodu fizycznego żadnego takiego zwierzęcia, które właśnie byłoby pośrednio pomiędzy typowym archozaurem a gadem latającym.
2: Moje pytanie oczywiście było prowokacyjne. I wiem, że doskonale wiemy i to, tak samo i to są teorie.
0: I już mówimy o gadach latających, ale o takich powszechnie znanych zwierzętach, które żyją dzisiaj, nietoperze. Pojawiają się w zapisie kopalnym około 50 milionów lat temu i są już nietoperzami. I skąd?
2: To jest niewiarygodne, tak.
1: To zróżnicowanie ssaków w ogóle też jest zagadką. Nagle mamy właściwie przedstawicieli wszystkich grup, wszystkich rzędów.
0: Na całym świecie.
1: Skąd one się wzięły?
2: No.
0: Parę dni temu wyszła publikacja właśnie odnośnie badań nad nietoperzami ich pochodzenia. Zbadano genetycznie wszystkie dzisiaj żyjące rodziny nietoperzy, plus zbadano materiał kopalny i stwierdzono, że nietoperze pojawiły się, co ciekawe, na terenie ówczesnej Europy, ale najprawdopodobniej ta gałąź już, przodkowie nietoperzy pojawili się już jeszcze w czasach dinozaurów. Jeszcze przed wielkim wymieraniem to odgałęzienie się oddzielił od reszty pnia rozlowego ssaków. No i jeżeli mamy 10 milionów lat po wymieraniu dinozaurów, nietoperze, które całkowicie doskonale już latają, są takie jak dzisiejsze, czyli
2: no, nie
0: szansa, że one już wtedy funkcjonowały.
1: Tak, to jest taka grupa, o której może my na co dzień nie myślimy, może rzadko się z nietoperzami spotykamy, jeśli gdzieś wieczorem szczególnie z domu nie wychodzimy. Ale to jest grupa bardzo zróżnicowana, bo tylko gryzonie są bardziej zróżnicowane. Nietoperze są drugą pod względem liczby gatunków, liczby rodzajów, grupą ssaków.
2: Jedyne latające, tak. I jeden z programów Szepty Natury też był poświęcony nietoperzom. Chiropterologia się ta nauka nazywa do tej pory, pamiętam ten trudny wyraz. Dobrze, na dziś stawiamy już dużą kropkę. Piękne dzięki. Ile udało się faktów i mitów potwierdzić, tudzież obalić o dinozaurach, ocencie sami. Myślę, że całkiem sporo. No i poznaliśmy protoplastę Indiana Jonesa. To jest wartość dodana. Piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, kto był gościem Salonu Naukowego. Dr Mateusz Antczak i dr Jakub Kowalski, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki, panowie.
1: Dziękujemy.
2: I wam też dzięki, słuchacze, za wysłuchanie tej audycji. Oczywiście tradycyjnie zapraszam na kolejny Salon Naukowy, jak zwykle w poniedziałek po 22, a teraz już Krzysztof Rap mówi dobranoc.
3: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Zbliża się godzina 23, pora więc na ostatni dziś serwis informacyjny. Porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną w rozgrywkach Ligi Narodów. Ścieżka rowerowa powstaje przy ulicy Kępskiej w Opolu. Mieszkańcy apelują o remont drogi do ich budynków. Powiemy też o maksymalnych cenach paliw na jutro.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki grupy czwartej dywizji B Ligi Narodów. Gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie Iwan Basić, skutecznie wykonując rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Była to druga porażka biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Podopieczni Jana Urbana z 4 punktami pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga i wyprzedza nas o 4 punkty, a liderem jest niezmiennie Szwecja z 10 punktami.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Mieszkańcy budynków przy opolskiej Silezji apelują do władz miasta, by rozszerzyły zakres przebudowy ulicy Kępskiej, gdzie powstaje ścieżka rowerowa. Jak podkreślają, droga do ich budynków wciąż jest w złym stanie, a po deszczu tworzą się błotniste rozlewiska. Jeden ze słuchaczy Radio Opole pyta, dlaczego przy okazji prowadzonych już prac nie remontuje się drogi do ich posesji. Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, odpowiada, że to zupełnie inna inwestycja.
2: Wykonywana wzdłuż ulicy Kępskiej droga dla pieszych i rowerów jest realizowana z określonego programu, który ma określone finansowanie. Mówimy tutaj o programie Bezpieczny Transport w aglomeracji opolskiej, który w znacznym stopniu dofinansowany jest z pieniędzy Unii Europejskiej. Trudno w tym przypadku mówić o działaniach tak zwanych przy okazji, szczególnie, że w przedmiotowym wypadku budowa takiej drogi wymagałaby przygotowania dokumentacji projektowej.
0: A kolejnym etapem byłyby prace budowlane z wykonaniem odwodnienia, konstrukcji drogi i dopiero ułożenia nawierzchni. Dobiegły już za to końca prace na torach wyremontowanej linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem, ale wykonawca musi jeszcze nadbudować urządzenia, które umożliwią sterowanie tak zwanymi mijankami w Kotorzu Małym i Tułach oraz na stacji kolejowej w Jełowej, mówi Arkadiusz Langier, wicedyrektor do spraw technicznych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
3: Tak jak jest to teraz, na tym szlaku 40-kilometrowym może znajdować się tylko jeden pociąg. Nic nie może wyjechać z Kluczborka, póki do Kluczborka nie wjedzie pociąg z Opola. Tak samo nie może wjechać kolejny pociąg na szlak zajęty już jadący w tym samym kierunku. Dzięki tym mijankom, dzięki stacji będziemy mogli wyprawiać na szlak 3 pociągi, a w przyszłości może i więcej.
0: Modernizacja kosztowała 230 milionów złotych. Pociągi na linii Opole-Kluczbork jeżdżą teraz z prędkością do 120 km na godzinę.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Maksymalne ceny paliw wyniosą jutro dla benzyny 95,6 zł, 79 groszy za litr. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7,66 zł, a diesel 7,82 zł. Jeszcze w tym tygodniu prokuratura złoży zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak mówi, że prokurator już na etapie postępowania wyraził swój sprzeciw.
4: Stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany. W tej sytuacji konsekwentnie prezentuje takie stanowisko i efektem tego będzie oczywiście złożenie środka odwoławczego.
0: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie obecnie były wiceminister sprawiedliwości przebywa. Ladakh, przedmieście Himalajów. Pod takim tytułem odbyło się spotkanie opolskiego fotografika i podróżnika Rafała Mielnika w Centrum Dialogu Obywatelskiego. Uwielbiam podróżować się do Azji. Fotografowanie też jest moją pasją, podkreśla Rafał Mielnik.
5: W tych momentach, kiedy jestem w Polsce, a tu już jest coraz mniej tego czasu, bo podróżuję po Azji, to kiedy przyjeżdżam, to z przyjemnością biorę aparat i z przyjemnością fotografuję. Bardzo lubię Wietnam, z przyjemnością tam wylatuję. Jestem tam parę razy w roku. Nawet jak wyjeżdżam z grupą, to też fotografuję, dlatego, że zawsze relacje wrzucam na media, na stronę. I odkrywam też nowe techniki, bo ostatnio trochę fotografuję kamerą obskurą.
0: Rafał Mielnik przez lata związany był z Gazetą Wyborczą jako fotoreporter. Od lat także oprowadza grupy turystów, m.in. właśnie po Wietnamie. A na koniec polska reprezentacja w piłce nożnej do lat 21 przegrała w Peskarze z Włochami 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. To oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce. miejsce w tabeli grupy E wciąż mogą awansować albo z tej pozycji, albo grając w barażach. Będzie to jednak zależało od wyniku wtorkowych meczów Grecji z Irlandią Północną i Niemiec z Gruzją. Grecja i Niemcy konkurują z Polską o bezpośredni awans z drugiej lokaty.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 10 stopni, tyle pokazują teraz termometry. Na barometrach wciąż bez zmian, 1024 hektopaskale. Wiatr jest teraz słaby i umiarkowany południowy. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 6 do 9 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie małe, lokalnie wystąpią jednak mgły i będą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, ostrzega IMGW. Alert pierwszego stopnia obowiązuje do jutra do godziny 9. Dla przeważającej części województwa rano miejscami mgły ograniczać będą widzialność do 100 metrów. A jutro termometry pokażą maksymalnie od 20 do 22 stopni Celsjusza, więc będzie ciepło, a chmur będzie mało. I to były ostatnie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór i życzę dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Dzisiejszy program rozpoczęła Aga Zarian utworem z płyty A Tribute to Nina Simone and Abby Lincoln. Dobry wieczór, witamy serdecznie w jazzofonii Jacka Mielcarka. Audycję realizuje Paweł Oliwa, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Aga Zarian, a właściwie Agnieszka Skrzypek, to jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej sceny jazzowej. Jako pierwsza polska artystka wydała albumy pod skrzydłami legendarnej wytwórni Blue Note, co ugruntowało jej międzynarodową pozycję. Jej twórczość charakteryzuje się głębokim liryzmem, techniczną perfekcją oraz unikatowym, ciepłym, matowym głosem, którym potrafi zbudować niezwykle intymną atmosferę. I Want a Little Sugar in My Bowl i Bird Alone, Aga Zarian.

Album XYZ, wydany 25 września tego roku nakładem oficyny Audio Cave, to debiutancki album duetu, który tworzą cenieni artyści polskiej sceny jazzowej i improwizowanej. Pianista Dariusz Petera oraz trębacz Wojciech Jachna. Płyta stanowi fascynujący zapis czystej, niczym nieskrępowanej kreacji, wymykającej się sztywnym ramom gatunkowym. Muzycy spotkali się w lutym tego roku w warszawskiej tokarni prowadzonej przez Jana Smoczyńskiego. Przystępując do nagrań, Petera i Jachna rezygnowali z jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń, partytur czy założeń kompozytorskich. Rdzeniem całego albumu stał się całkowicie spontaniczny dialog akustycznego fortepianu i trąbki. Dopiero w drugim etapie zarejestrowany na żywo materiał został subtelnie obudowany i uzupełniony o warstwę elektroniki, nad którą Dariusz Petera pracował wspólnie z Janem Smoczyńskim. Dzięki temu zabiegowi surowe, intymne brzmienie duetu zyskało głęboki, wielowymiarowy kontekst przestrzenny. Petera, Jachna, XYZ.

Na koniec posłuchajmy Piotra Lemańczyka z płyty Village Time. Ja jeszcze dodam, że audycję zrealizował Paweł Oliwa. Do usłyszenia, mówi Marzena Milcarek.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek, rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu sam, myślę, że stałym słuchaczom dobrze już znany gość, psycholog, terapeuta Jakub Różycki. Cześć Jakubie.
1: Cześć.
0: I będziemy, drodzy Państwo, rozwijali niektóre wątki z poprzednich rozmów, no bo już dwa razy się spotykaliśmy. No a niestety, jeżeli otwieracie Państwo, jak się kiedyś mówiło, otwieracie telewizor albo radio, no to niestety ciągle dopadają nas bardzo, bardzo przykre informacje. Rozmawialiśmy głównie i skupialiśmy się na przemocy wśród dzieci i młodzieży, tej głównie międzyrówieśniczej, no ale jak wiemy, to nie zawsze jest tylko międzyrówieśnicza, bo czasami młodzi ludzie napadają na starsze osoby, albo jak mieliśmy słynne też pobicie w galerii, gdzie 12-latek bodajże zaatakował bezdomnego, no to tutaj już trudno jest mówić o sytuacji przede wszystkim międzyrówieśniczej, ale to, co przykuwa uwagę, że przecież teoretycznie nawet ci młodzi ludzie, Kuba, powinni mieć świadomość, to starsza osoba może nie mieć świadomości, że dziś w takich miejscach, zwłaszcza publicznych, wszędzie są kamery i tak dalej. Więc to nie będzie coś, co zrobię bezkarnie, to raczej zostanie nagrane i zostanę złapany. Z drugiej strony myślę sobie, a dlaczego oni mają się tym przejmować, kiedy kilka informacji dostaliśmy takich, gdzie młodzież nie tylko, kiedy dwie dziewczyny biją koleżankę i kopią, one to nagrywają i wrzucają do internetu. I przyznaję, że to jest ten taki moment, który mnie troszeczkę obezwładnia, bo okazuje się, że to nie jest tak, jak zazwyczaj byliśmy w stanie przejmować, że jak ktoś dopuszcza się czynu zabronionego, przestępstwa, no to raczej zależy mu na tym, żeby nikt go nie złapał, prawda? Czyli kogoś nie lubię, mam ochotę na nim się zemścić, albo mu dokuczyć, albo go pobić i napaść, to raczej staram się sprawdzać, a gdzie chodzi do szkoły, a którędy, gdzie ewentualnie będzie dogodne miejsce, prawda? No wszystkie filmy kryminalne na tym bazowały, że najczęściej przestępca dba o to, żeby mieć alibi, prawda? A w razie czego to się umawiamy z koleżankami, że byliśmy zupełnie gdzie indziej. Jest cała rozbudowana masa rzeczy i raczej zależy nam na tym, żeby być bezkarnym. Tu tymczasem nie tylko mamy do czynienia z agresją i przemocą i przestępczością, ale wręcz z epatowaniem nią, niewstydzeniem się tego, a nawet chęcią, nie wiem, pokazania innym, że patrzcie, jakiej dołożyłyśmy. Nie? I mnie to, przyznaję, przeraża i nie potrafię zrozumieć, dlaczego właśnie nagle stało się to cool i spoko. Czy oni sobie naprawdę nie zdają sprawy z tego, że będzie nadzór kuratorski, że będzie policja, że już tam pal sześć, że w papierach, bo młody człowiek rzadko się przejmuje tym, co będzie miał w papierach na przyszłość. No ale i tu jednak chyba też jakaś odrobina zastanowienia. A jednak nie, a jednak puszczają nerwy, a jednak przybiera to takie formy bardzo publiczne, bardzo wprost agresji.
1: No tak, to myślę, że właśnie możemy tutaj to sobie wziąć jako taki główny nasz, główne zdanie, że to się pojawia po prostu już tak trochę na co dzień, że to gdzieś tam krąży wokół nas, może nawet nie tyle takie epatowanie, tym takie, taka nadmierna jakaś agresja w codziennym nawet języku, tylko że to po prostu tak przechodzi do porządku dziennego. Że to nie jest jakaś wielka niespodzianka, to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, tak jakbyśmy trochę do tego się już przyzwyczaili, nie? To jakby to, no może nie, że stało się jakąś normą, tylko że może paradoksalnie trochę przez taką tę naszą globalizację całą to po prostu jest i tak już nie zwracamy na to takiej uwagi.
0: No dla służb, prawda, jest to fajne, bo dzięki temu nie ma problemu, żeby ustalić sprawców i ich złapać, prawda, więc pod tym względem ja akurat się cieszę, że oni się nie ukrywają, tylko jeżeli już im coś odbije, to umownie na razie nazwijmy, no to robią to na tyle bezrozumnie, że to rejestrują, nagrywają, robią to w publicznych miejscach, no i są świadkowie, są nagrania i można ich po prostu aresztować i wymierzyć im karę.
1: Materiał dowodowy się tworzy sam.
0: Tak, i sami go często sami też tworzą. Natomiast w tej przestrzeni publicznej, bo to jest drugi też ważny aspekt, bo jak coś się już stało, szukanie przyczyn. No, szukanie przyczyn, przyczyny mogą być oczywiście bardzo, bardzo różne. To jest ta chęć opisania się przed rówieśnikami, prawda? Zobaczcie, my i dołożymy albo jemu. No, więc jakaś taka, nie wiem, dlaczego akurat w przemocy ma być upatrywane to, że to będzie akurat fajne, prawda? No, już nie wystarczy nam obśmiać, powyzywać, prawda, zrobić śmieszne memy, tylko musimy posunąć się jeszcze do przemocy fizycznej, więc to jest jakby jeden aspekt, ale od tej jednak przemocy słownej wszystko się zaczyna i możemy tutaj gdzieś powinniśmy poszukać przyczyn. Nie już na etapie, że ktoś kogoś uderzył i dlaczego uderzył. Że może jest jakąś socjopatyczną osobowością, prawda, i tak dalej. Co się dzieje w jego mózgu? Wyślemy go oczywiście na terapię, zwłaszcza jeżeli to jest dziecko, to tym bardziej na terapię wyślemy, żeby sprawdzić. No ale myślę, że te sygnały chyba są już wcześniej, bo z przemocą taką słowną mamy do czynienia już nie tylko wśród rówieśników, ale szerokim gronem osób. No, dziś nawet wszedłem do studia, widziałem starszego pana, miał chyba problem, żeby się zmieścić na chodniku, coś tam wyciągali z ciężarówki, no i już użył wulgaryzmów do tych panów. Oczywiście jechał na rowerze, będzie czuł bezkarnie, że im uciekł, ale chodzi o to, że nie miał żadnego oporu, żeby wulgarnie, ostro zareagować. Mhm. Kilka dni temu ktoś tam źle parkował i też wysiadł drugi facet i zaczął bluzgać, to tak konkretnie wyzywać bardzo wulgarnymi słowami. No to mamy tylko ostatnie dni, prawda? Już wieczorami nie wspominam, bo wiadomo, że przechodzi młodzież pod wpływem i nie tylko młodzież, bo do słynnego haja, więc ten trakt, akurat jeżeli ktoś chce się nasłuchać współczesnego słownictwa takiego bardzo wulgarnego i ostrego, no to wystarczy sobie tam postać z pół godzinki i się nasłucha. No ale też nie wiem, czy przechodzimy do porządku dziennego, bo to to wiadomo, są pijani, są pod wpływem, jest pod knajpą. To jest ciągle miejsce publiczne i ciągle to jest strach. Zwłaszcza, że z chodnika staruszce to oni nie zejdą, prawda? I nie daj Boże tam któregoś zahaczyć albo krzywo spojrzeć. No, zaczyna być to, przyznaję, straszne trochę.
1: Tak, no ty wspomniałeś właśnie o dzieciach i o po prostu tam wczesnej młodzieży, tak to nazwijmy. No tutaj jakby... wiadomo, wykroczenie czy przestępstwo, no jest przestępstwem, tudzież wykroczeniem, tak? Zachowanie się w sposób, który tutaj jakieś negatywne konsekwencje może przynieść, no trzeba to nazywać po imieniu, tak? Że jeśli ktoś coś zrobi złego, to coś zrobi złego. Czyja jest to wina? Ciężko tutaj tak określać. Czy takiego dziecka? No tutaj no, dzieci nie będą miały jeszcze tego układu nerwowego tak rozwiniętego, żeby też tak przewidywać konsekwencje na przykład, tak bardzo do przodu, żeby też to jakoś tak działało, żeby gdzieś tam ten hamulec taki był. Więc dzieci same w sobie będą po prostu dziećmi i będą pewne sytuacje wykorzystywać. Tak? Tutaj problem trochę leży no, gdzieś indziej, bardziej w nas dorosłych, można by było tak powiedzieć. Że na pewne rzeczy tak trochę przyzwalamy może, pewne rzeczy trochę nam się wymsknęły spod kontroli, może trochę się zagapiliśmy, albo może trochę idziemy na łatwiznę.
0: No. No może tak być i to są niestety też takie scenki rodzajowe, które bardzo często pojawiają się w bardzo popularnych, bo cały czas będziemy też powtarzali, myślę, że tu się Kuba zgodzisz, że kultura popularna, taka masowa popkultura, film i tak dalej, muzyka to jednak bardzo przyczynia się do tego, na jaki język pozwalamy i na jakie zachowania pozwalamy. I tutaj sięgając po jakieś rodzinki.pl czy różne inne, nawet takie sitcomy i tak dalej, też często widzimy, no dzieciaki są trudne, dzieciaki kombinują, czasami im się coś wymsknie, ale generalnie jest hi, hi, hi, ha, ha, ha. Prawda? No i przyznaję szczerze, że mnie to troszeczkę przeraża, bo rzeczywiście no, słuchają hip-hopu, gdzie jest... ja wiem, że nie czepiam się tego gatunku bardzo, ale w tym gatunku akurat tej przemocy słownej, werbalnej jest najwięcej. Łącznie z epitetami, bardzo obraźliwymi zwrotami. No jeżeli na kobiety mówi się jakieś foczki, suczki i tak dalej, no to jeżeli dzieciak tego słucha, no to jak może mieć szacunek do koleżanek, skoro one dla niego będą foczkami czy suczkami, bo tak śpiewają jego idole. No, i tu się zaczyna ta przemoc słowna, która, tak jak mówiłeś, na którą my przemykamy oko chyba coraz bardziej.
1: Tak, a bardzo często to nawet nie musi być takie super bezpośrednie, to też może być taka trochę nawet pasywna agresja, prawda? To też będzie jakieś tam, nie wiem, sformułowanie, którego często się używa nawet w domach rodzinnych, albo jakieś takie właśnie, no na przykład, nie wiem czemu akurat to mi do głowy przyszło, ale jakieś takie porównywanie typu, że albo tam Jasiu dostał 5, a nie 4, albo coś tam, albo ty jesteś i tak dalej, nie? To gdzieś tam się buduje od takiego, no takiego już jakieś korzenia i rośnie sobie do góry i potem jak właśnie przychodzi do tego zetknięcia z tym, o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli właśnie z taką też trochę popkulturą i tym światem bardziej popularnym i obecnym dookoła nas, no to tutaj już nie ma tych filtrów tak wykształconych, tak? Nie ma już tego oddzielenia, że czym jest sztuka na przykład, jak już tak od tego zaczęliśmy, a czym jest no, prawdziwe życie. Tak?
0: No niestety, bo czym skorupka za młodu, to niby jest mało odkrywcze, ale jak popatrzymy też, mamy chociażby mecze i tak zwaną tą kulturę czy subkulturę kibicowską. I też tak kiedyś pamiętam, rozmawiałem ze znajomym, który ma kilkuletnie dziecko i chodzi czasami na mecze i mówię, nie przeraża cię to, że tam te śpiewy są czasami takie pełne wulgaryzmów i tak dalej, nie wiem, uszy mu zatykasz wtedy, czy śpiewacie razem, czy mówię, jak to jest, nie? Byłem troszeczkę taki, przyznaję, złośliwy, ale właśnie przeraża mnie to, że kiedy myślimy o miejscu publicznym, no to ta grupa dorosłych jakby w ogóle ma gdzieś to, że w tym miejscu jeszcze są też ludzie, kobiety, dzieci, młodzież, rodziny, prawda? Że to nie tylko przychodzi grupa 18+, i wie mniej więcej, na co przychodzi. No to nie jest zamknięty klub, gdzie można zachowywać się wulgarnie i dosadnie i tak dalej. A jednak też no, nie słyszałem o tym, żeby jakakolwiek policja czy ochrona chodziła i wręczała mandaty za wulgarne zachowanie się w miejscu publicznym.
1: Jak już to raczej dosyć rzadko i gdzieś tam to są epizody. No? Już takie zachowanie się pojawia, jest jakoś tam piętnowane. No? No i właśnie tutaj jest takie pytanie, gdzie jest ta granica? Kiedy jest jeszcze okej, a kiedy już nie jest okej? I tak trochę chyba o tym, mam wrażenie, zapominamy. Oczywiście, no to też... Żeby nie było, chociaż tutaj pewnie osoba, która się lepiej na tym zna ode mnie, by lepiej coś mądrzejszego powiedziała, ale no, gdzieś tam te wulgaryzmy w języku są też potrzebne, żeby nie było. Każdemu z nas się coś tam czasami wymsknie i się przytrafi, ale one mają też swoją rolę jakąś konkretną. No i jeżeli tak to używamy po prostu jako znaków przystankowych bez jakiegoś tam większego zastanowienia, bez jakiegoś celu tak naprawdę w tym, no to to już zaczyna być takie trochę dosyć nie chcę mówić, że jakoś bardzo niebezpieczne, no ale już zaczyna gdzieś tam się coś zbierać.
0: Tu jeszcze mamy oczywiście poza samymi wulgaryzmami też język ksenofobiczny, rasistowski. Ja rozumiem, że jeżeli w domu opowiadane są dowcipy, na przykład przez tatę, który lubi sobie wypić z kolegami i powtarza jakieś rasistowskie dowcipy, no to dziecko je słyszy i powtarza je w szkole. Jeżeli mamy jakieś nastroje antyimigranckie, to oczywiście nie sądzę, żeby wtedy było to, no wiecie, mamy kłopot niestety z migracjami, trzeba byłoby to, że to jest rzeczowa, sensowna rozmowa o tym, jak radzić sobie z różnymi migracjami, problemami światowymi i tak dalej, tylko najczęściej jest to tak, że te burdasy i użyłem bardzo łagodnego określenia i świadomie go użyłem i zaczyna się cała lawina różnych obraźliwych epitetów, takich odhumanizujących tak naprawdę tych ludzi, nie przestają być wręcz ludźmi. I to też jest coś, z czym później trudno sobie poradzić. Ty pracujesz z młodzieżą i na pewno myślę, że w dużym stopniu, dlatego też ten język jest dla nas dziś takim tematem. Czy jest tak, że jak rozmawiasz z pacjentami, już po tym jak mówią, jesteś w stanie zobaczyć, czy problemem jest tylko to, że Jasiu jest niegrzeczny w szkole i pan go musi teraz ułożyć. Ja myślę, że w języku bezwiednie, nieświadomi tego, jesteśmy w stanie zdradzić dużo więcej. Swój stosunek do świata, z jakiego domu wyrośliśmy, czy to jest nabyte, jak to głęboko w nas tkwi. No i to może być naprawdę praca na miesiące, jak nie na lata, żeby później nie tyle odzwyczaić, bo to nie jest kwestia odzwyczaj się brzydko mówić, nie. Jest pytanie, dlaczego tak mówisz, dlaczego obrażasz innych ludzi, dlaczego twój język jest pełen pogardy i przemocy. I tutaj raczej trzeba byłoby popracować chyba w taką stronę, żeby pokazać, że to jest też drugi człowiek, on ma emocje, uczucia i tak dalej. No, przyznaję, ogromne wyzwanie dla terapeuty.
1: No tak, zdecydowanie. No to jest bardzo, bardzo trudny temat i też nie zawsze w tej pracy chodzi o to, żeby kogoś zmieniać na siłę, bo czasami się po prostu nie da, a czasami jakby nie w tym rzecz, żeby kogoś jakby tak właśnie uczyć.
0: Jak go w domu nie nauczyli, to będzie trudno teraz, żeby... No musiałbyś się stać tak naprawdę autorytetem, na tyle dużym autorytetem musiałby się stać terapeuta, żeby taki młody człowiek, młoda dziewczyna, młody chłopak stwierdził, że rzeczywiście to środowisko, w którym tkwię, takie ostre, wulgarne, ksenofobiczne, chamskie, patologiczne, krótko mówiąc, to nie jest dobre miejsce. Chciałbym być jednak innym człowiekiem, tylko ktoś musi mu to pokazać, prawda?
1: Tak, podać jakiś przykład, że to się też opłaca, że to jest okej. Bo niestety właśnie najczęściej to moim zdaniem przynajmniej, bo ja mam jakby takie doświadczenie z tym, że to z tym jest problem. Że właśnie ta młodzież czy dzieci no nie mają takiego dobrego przykładu. Nie mają gdzieś jakiegoś takiego pozytywnego wzorca, który by pokazał, że warto. Że okej, jest to może trudniejsze, może to nie jest droga na skróty, tak jak właśnie inne zachowania, no bo też no, myślę, że można by było tak to nazwać trochę, że właśnie takie pójście w tę stronę no na potrzeby chwili nazwijmy to bardziej agresywną właśnie, bardziej taką gwałtowną, jest trochę takie prostsze jednak, no bo to jest uleganie emocjom. Nie? Mhm. Łatwiej jest zrobić to, co te emocje nam podpowiadają, i krótkotrwale właśnie osiągnąć jakiś efekt, na przykład właśnie tego podziwu wśród otoczenia, tego jakiegoś tam awansu w takiej hierarchii społecznej, małej. Łatwiej jest to osiągnąć właśnie czymś takim niż cięższą pracą u podstaw. Mhm. Tylko że właśnie nie ma tych przykładów. Tam, gdzie ja miałem właśnie okazję zawsze gdzieś tam z tą młodzieżą pracować, no to niestety coś takiego zauważałem, że tych autorytetów po prostu nie ma.
0: No bo autorytety w dzisiejszych czasach niestety bardzo łatwo obalić jest autorytet, niestety, a trudniej go zbudować. Tak. Bo nawet jeżeli możemy się zgodzić z tym, że no, wielowiekowa przecież tradycja chrześcijańska, prawda? No, generalnie zostawmy historię i różne etapy, na których trudno było rzeczywiście mówić o niej jako o religii miłości, bo to zawsze znajdą się ci, którzy od razu wyciągną, prawda, inkwizycję, prawda, palenie na stosie, tortury i tak dalej. No ale powiedzmy, że dla tych pokoleń, które żyją obecnie tu i teraz, raczej już kojarzymy to z takim przesłaniem jednak bardziej ku dobru, jednak bardziej bez przemocy i okej. Okay. Tylko, że z drugiej strony nawet tutaj wystarczy, że mamy Sosnowiec i aferę pedofilską i ona się od razu przekłada na wszystkich. Oczywiście dorośli sobie tłumaczą, że zgniłe jabłko trafi się wszędzie. Ale jeżeli teraz taki młody człowiek, ktoś mu powie, słuchaj, możesz zbudować autorytet tutaj na tym, prawda? Czy to na religii, czy na jakimś słynnym nobliście, prawda? Słynnym pisarzu, zobacz, on też z biednej rodziny się wywiódł, miał ciężko, z wielodzietnej rodziny, a jednak coś osiągnął, był dobrym człowiekiem. No ale za chwilę ktoś mu powie, no tak, tak, ale ten z kolei pisarz to był bił żonę, prawda, alkoholik i w ogóle ten, a też osiągnął sukces, sprzedawał miliony i świetnie sobie żył, wcale nie był dobrym człowiekiem. Myślę, że w ogóle jest kłopot, że my do niestety autorytetów mamy ciągle antyautorytety i one z jakiegoś powodu silnie działają, bo one pokazują, no tak, tak, oczywiście ten się męczył, cierpliwie uczył, no ale można prościej. Można było chlejąc wódę, bijąc żonę i będąc takim bon vivantem, prawda, apaszem, bandziorem, też osiągnąć sukces. To jest prostsze, szybsze, nie trzeba się uczyć, nie trzeba się starać, trzeba mieć tupet, być bezczelnym. Jak niektórzy też twierdzą, brać od życia, co mi się należy. To przyznaję mi się, bardzo zawsze mnie bawiło, bo to znaczy, co mi się należy. Znaczy, z jakiegoś powodu jest pula rzeczy, które mi się należą. Nie wiem, co mi to miało być, co mi się należy, tak o po prostu. ale to w tych wszystkich powiedzonkach właśnie tkwi sedno, bo jeżeli ktoś to uwierzy, no to wtedy myśli sobie, no co tam właśnie, dlaczego? To wymyślili słabi, prawda? To oni tam tylko tej etyce, żeby pobożnie żyć.
1: To przecież tylko blokuje i przeszkadza. Ostatnio widziałem, i to jest jak dla mnie ewenement, bo nie wiem, czy to jest wyjątek potwierdzający regułę, ale widziałem filmik na Instagramie. Pozytywny. Szok, no bo generalnie wiadomo, jak te social media działają, bo one też właśnie wpływają na to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, i to bardzo wpływają, ale taki urywek nagrania telewizyjnego z debaty prezydenckiej kandydatów...
0: Bakowie.
1: Nie,
0: inny.
1: Który to był rok? Nie pamiętam.
0: Nie szkodzi, tym lepiej, bo nie będziemy...
1: Kennedy i Nixon. Jaka tam była kultura wypowiedzi, jaki tam był wzajemny szacunek do drugiej osoby, takie aż to było, jak to zobaczyłem, mimo że gdzieś to tam się, zresztą nawet mamy też polskie przykłady, myślę, że też jeszcze tam sprzed, nie wiem, 20 ponad lat te debaty nawet, no już nie, żeby nie było, nie będę tam nazwisk wymieniał, ale prezesów dwóch największych, powiedzmy, partii polskich, tak, obecnie wiadomo jak do siebie nastawionych, z tamtych czasów, jaka
0: starali
1: to była rozmowa.
0: Starali się być tak elokwentni, kulturalni, pokazać się z jak najlepszej strony.
1: Tak, ale nawet, ja nawet nie wiem, czy to było pokazanie się z jak najlepszej strony, czy to było po prostu takie, że no... Tak naprawdę to nie powinniśmy mieć przeciwko sobie nic takiego, bo jedziemy na jednym wózku, bo w zasadzie po co mamy się jakoś tutaj ze sobą, nie wiem, na siebie warczeć, na siebie ten. A no zobaczmy sobie takie debaty teraz. Tak? Mhm. Czy to w Stanach Zjednoczonych, jak wyglądały ostatnie debaty prezydenckie, czy to nawet u nas, czy w innym miejscu, i to jest przepaść, absolutna przepaść.
0: Ale to by pokazywało na to, o czym mówimy, że to pokolenie nie tylko młode wyrasta w coraz większej agresji, czy to językowej, słownej, czy fizycznej, że ona właśnie udzieliła się też tym, bo jeżeli mówimy, że jeszcze 20 lat temu był ktoś w stanie prowadzić rzeczową, kulturalną debatę, to po prostu po latach okazało się, że o ile to młodzi powinni uczyć się od starych, to tutaj raczej starzy nauczyli się od młodych i stwierdzili, że nie, dzisiejszy świat jest nastawiony na szybko, mocno, prosto w nos, prawda, tak. To my też tacy będziemy, ale to pokazuje, bo ludzie czasami się dziwią, czemu jakiś dobry, kulturalny człowiek, miły, prawda, zawsze tak mówią, o to taki miły sąsiad, to wszystko, jak on mógł zabić, jak on... No właśnie dlatego, że niestety jak coś czasami przeskoczy, się uleje, człowiek cały czas się stara, pracuje latami i nagle mu się i tak zawali, a widzi, że oszust i złodziej obok ma wszystko, to w końcu myśli sobie, nie, dobra, stop, ja
1: mam dosyć,
0: dlaczego? Mam dosyć najzwyczajniej. I zejść na tą ścieżkę zła jest bardzo proste. Tak jak mówiłeś, jest trudniej wejść, stać się dobrym, nabyć przekonania, że warto być dobrym, i uczciwie ciężko dążyć do przodu. Może nie wszystko mi się uda, ale mam przynajmniej tą satysfakcję z siebie. Kiedy, a nazwą, pstryk. Czasami jeden impuls może to zrobić. I u dzieciaków chyba, kiedy myślimy o tej agresji i przemocy, to chyba tak właśnie jest. Że one, tak jak mówiłeś, jeszcze nie mają wypracowanego takiego twardego kręgosłupa latami, że jednak trudniej mi jest ściągnąć na złą drogę. U nich jest to o wiele łatwiejsze, bo wystarczy, że kolega, koleżanka coś robi, ja chcę należeć do grupy, ona komuś przywaliła, to ja też nie będę mięczak, to też przywalę, albo nagram głupi filmik i będę się śmiał, prawda? Lepiej być poniżającym niż poniżanym na tej zasadzie.
1: Tak, no myślę, że można to tak też, oczywiście będzie to jakieś tam uproszczenie, ale w takim skrócie porównać trochę do takiej bardziej behawioralnej drogi związanej z naszymi nawet biologicznymi popędami, że po prostu robimy to, co w tej chwili nam się najbardziej opłaca, co jest nastawione na takie nasze przeżycie tu i teraz, zamiast myśleć trochę bardziej długofalowo na przyszłość. I ten, no tutaj jakby jak wchodzą te tematy takiej moralności, no to bardzo ciężko jest to też uargumentować, że tak naprawdę no po co, co nam to daje, co to jest tak naprawdę, czy to w ogóle istnieje, tak? I tutaj są dyskusje od setek lat tak naprawdę na ten temat, ale gdzieś to tam się, ja mam takie wrażenie, że gdzieś to tam się jednak zawsze będzie przebijało jakiś taki właśnie, taki rdzeń, taki kręgosłup, jak to ująłeś, który gdzieś tam nas może kierować tak bardziej długofalowo, a może dzięki któremu też przeżyliśmy jako gatunek. No jeżeli troszeczkę... No czasami wiadomo, są kryzysowe sytuacje, które nas zmuszą do pewnych działań i już nie ma jakby tłumaczenia się, ale jeżeli trochę też nie przemyślimy tego, nie przeanalizujemy, nie skupimy się w ogóle na tym, no to możemy wpaść właśnie w taką pułapkę trochę działania impulsywnego zawsze na tu i teraz, zawsze na takie właśnie rozładowanie trochę siebie, taką trochę regulację i trochę też no, pójście tą drogą emocji. Nie? Na przykład właśnie agresji, walki o zasoby, czy tam walki o jakiś szacunek, który tak naprawdę nie musi być podszyty niczym sensownym.
0: Tak, zwłaszcza, że przez wiele, wiele wieków szanowano po prostu siłę i największym szacunkiem darzony był wóz, który sam wygrał wiele bitew, był potężny i się go wszyscy bali, no i wszyscy byli wojownicy, młodzi w niego wpatrzeni, chcieli być tacy jak on. I to niestety nie zmieniło się wraz z tym, kiedy pojawia się na świecie etyka i moralność, bo etykę mamy już od czasów Arystotelesa i Platona, prawda? Ona uczyła pewnych norm, ale absolutnie nie sprawiała, że mamy się nawzajem nie mordować i szanować. Na szacunek oczywiście zasługiwała pewna grupa ludzi, tych wybranych, prawda? Cała reszta barbarzyńców i podludzi już nie. Więc etyka zbudowana na tym, jakkolwiek się nią zachwycamy, uznajemy za pewien korzeń i wzorzec, ale jak się jej przyjrzymy tak uważniej, to okaże się, że nie, ona ma wiele mankamentów, bo nie jest etyką obejmujących wszystko. Przez jakiś czas wydawało się właśnie, że etyka chrześcijańska może taka być, prawda? Ale ona, tak jak mówiłeś, nie przyniosła pragmatycznego sukcesu, dlatego że kiedy staje się religią państwową, nagle okazuje się, że też już przestaje być taka milusińska. Ileż można dać się rzucać lwom na pożarcie, prawda? Spoko, mamy teraz za sobą władcę, mamy wojsko, więc już...
1: No i różne rzeczy tam się dzieją po prostu. Tam zawsze, gdzie się pojawia człowiek, jakaś organizacja czy coś, no to też różne niestety No tego typu sprawy po prostu.
0: A kwestie, o których mówiłeś, przetrwania, rzeczywiście to potwierdzają, bo jak pomyślimy o tych dwóch plemionach, które gdzieś sobie żyją po dwóch stronach rzeki, nagle jedno na terytorium drugiego wchodzi, no to pierwszy odruch, prawda, przyszli nam coś zabrać i walczymy ze sobą. Gdzieś tam komuś czasami przyszło do głowy, że może by porozmawiać, ustalić, kto ma czyje terytorium, ale najczęściej wymuszone to było tylko pewnym impasem militarnym, umówmy się, czyli no, zginęło naszych tylu, tamtych zginęło, nikt nie wygrał, jak będziemy się tak wyżynać co chwilę, to się w końcu powyżynamy, bez sensu, może ustalmy, kto komu co się należy, ale i tak wiadomo, że jak tylko była okazja i wyczuliśmy, że słuchajcie, o tamtych przywódca zmarł, prawda, dwóch synów bije się o tron, osłabili się, jest szansa zająć ich ziemię. I huzia na juzia wtedy, jak to mówią starsi. Troszeczkę to jest przerażające, bo na razie, jak Państwo słyszycie, nie udaje nam się zbudować czegoś, co byłoby takim wskazaniem, że oto damy Wam teraz receptę, co należy z tym wszystkim zrobić, bo niestety okazuje się, przy całym szacunku i moim pragnieniu dobra, że dobro jest bardzo trudną ścieżką, a przez wieki nauczyliśmy się po prostu bardzo praktycznej sztuki przetrwania i ona jest tym, co jest zakorzenione, więc jeżeli nam się nawet wydaje, że dzieciak bije kogoś w miejscu publicznym, że co to ma wspólnego ze sztuką przetrwania, to musimy właśnie szukać źródła, bo dla niego to jest kwestia przynależności do grupy, w której to się ceni. Czyli to jest jakąś wartością. I trudno będzie teraz go przekonać, że słuchaj, nie, wybierz ścieżkę dobra, porzuć swoją, bo wtedy musiałby porzucić grupę, do której należy, przestać się z nimi spotykać i na przykład zapisać się do kółka oazowego i zacząć chodzić na pielgrzymki, prawda? To nie jest tak, że komuś się stryknie i on powie, o, rzeczywiście fajnie, nie?
1: Tak, na przykład. To, tak to jest jedyny sposób rozwiązywania jakichś tam problemów, które ten młody człowiek zna, bo na przykład nie miał takiej możliwości, żeby poznać inne. Albo żeby ich się po prostu jakoś tam nauczyć, czy nawet przetestować. Dlatego tak, no tutaj no jest to bardzo trudne. Ta ścieżka jest bardzo trudna i chyba właśnie zawsze była w naszej historii istnienia na tej planecie. Czy warto? No wychodzi na to, jednak też patrząc w zasadzie na tę naszą historię, że chyba jednak warto mimo wszystko, mimo że jest to takie trudne, ale no właśnie, tam zawsze gdzieś są jakieś po drodze różne potknięcia i różne czynniki, które na to wpływają, w związku z tym właśnie, tak jak powiedziałeś, nie ma złotej metody i trzeba się gdzieś tam dostosowywać też trochę i nad tym pracować niestety cały czas, dlatego też to jest właśnie takie trudne.
0: No i tutaj oczywiście wydawałoby się, że przykładem mogła być na przykład pierwsza wojna światowa. Miliony ludzi. Zobaczcie, do czego prowadzi tak naprawdę takie skakanie sobie do oczu. Czy nie lepiej współpracować, prawda? Pomagać sobie nawzajem. No, na logikę wydawałoby się to normalne. Bo to też myślę, że spróbujemy troszeczkę odczarować to przekonanie, że tylko siła, siła i siła. No nie tylko, bo siła tkwi też we współpracy. Często mówimy o tym, że no jest jakiś bandzior na osiedlu. Mieliśmy taki przykład kiedyś z mojej wioski, jakieś bandyty, który terroryzował wioskę, w końcu się mieszkańcy zebrali. Ja nie, oczywiście nie będę tu mówił, że popieram jakieś samosądy i tak dalej, ale chodzi o to, że oni w poczuciu takiej bezsilności stwierdzili, no w kupie jednak.

0: terapeutą, że tego na 100% zmieni, no bo musielibyśmy oczekiwać od ciebie między innymi też, że jesteś cudotwórcą. Mhm. Natomiast jest bez wątpienia tak, że nie ma dlatego tej złotej metody, bo dla ciebie każdy też przypadek jest nieco inny. Właśnie trzeba poszukać kontekstu, z jakiej rodziny się wywodzi, w jakim środowisku tkwi i tak dalej, wtedy można coś próbować robić. Tak naprawdę. Mhm. Bo potencjał chyba taki dobra, potencjalnie w każdym z nas jest i to dobro i zło, jak u von Triera, mhm. Prawda? Jest tylko kwestia jakiejś wagi i wybrania jakiejś po prostu życiowej drogi. Czy terapeuta współcześnie, bo dziś coraz częściej się mówi o tym, że ta młodzież, ta ilość przemocy jest tak wielka, że chyba w każdej klasie już, a nie tylko szkole powinien być terapeuta. Ale czy to nie są też jakieś nadmierne oczekiwania, bo no z własnego doświadczenia, to trzeba poświęcić jednak mnóstwo czasu pojedynczej nawet osobie, żeby jakoś się wyprowadzić. I teraz jak mamy w szkole, wiesz, 200-300 dzieciaków i jednego psychologa, no przepraszam, no ty tam trafisz, jesteś w stanie z każdym porozmawiać jakoś sensownie?
1: 200-300 osób to jest mała szkoła w ogóle.
0: No właśnie.
1: No tak, to jest... Tak, to jest taki
0: codziennie z jednym, codziennie z jednym, odliczając niedzielę i święta, no to mógłbyś raz w roku z jednym uczniem, uczennicą przeprowadzić jakąś rozmowę.
1: No, niewykonalne.
0: Niewykonalne.
1: Tak, no to jest taka praca trochę jakby no, systemowa. To jest praca całego społeczeństwa, nie ma co ukrywać, wiadomo. Specjaliści są i specjaliści są właśnie po to, żeby coś robić, a nie żeby się z założonymi rękami się mądrzyć, że to nie jest w ogóle, że nic nie zrobimy, tak? Bo już jest za późno.
0: Generalnie małe dzieci podobno w ogóle powinny przychodzić z rodzicami, bo i tak muszą przychodzić z rodzicami na terapię. Tak
1: no myślę, to jest jakby tutaj też wszystko jest oczywiście zależne od wieku. Wiadomo, że w pewnych jakby rzeczach się też, no co, no te psycholog, ktokolwiek też za dużo nie zrobi, tak? No bo to jest właśnie no kwestia na przykład tego, co jest w domu, jak to dziecko jest wychowywane i tak dalej, i tak dalej.
0: Wiesz, ja idę takim tropem, że na przykład w przypadku, bo niedawno była też rozmowa, bo mamy też sporo o uzależnieniach i patologiach związanych z uzależnieniami, ale bardzo często mówi się o współuzależnieniu, prawda? A o dzieciach jako DDA, dorosłych dzieci alkoholików. I myślę, że w przypadku pracy nad przemocą, agresją i tego typu patologią, myślę, że chyba powinno się coraz częściej robić podobnie, bo skoro to dziecko nasiąka takim domem, to jeżeli ten dom nie przejdzie tej tak zwanej terapii, to ono wracając do domu dalej będzie słuchało seksistowskich, rasistowskich dowcipów, będzie widziało pijanego ojca, będzie widziało bitą matkę. Ono wie najczęściej szczęśliwie dzieci, jak widzą, że ktoś bije matkę, to teoretycznie wiedzą, że to jest zło, bo mama płacze, a mamę najczęściej kochamy, prawda? To jest taki przykład, ale on jest moim zdaniem dobrym przykładem, żeby pokazać, no to znaczy, że co? Że może jednak dobro jest lepsze. Bo tak innych byś bił chętnie, a jak biją ojciec twoją mamę, to jakoś ci się nie podoba. To dlaczego? To znaczy, że bicie może jednak jest złe. Innych, w ogóle innych ludzi.
1: No tak, niestety, gdyby to było takie proste, no to byśmy nie mieli jakby też różnych problemów i trudności. Właśnie no rodzina jest całym systemem i nawet to, że się tam jeden klucek z niej wyciągnie, to nie zawsze oznacza, że to się magicznie samo naprawi. Dlatego tutaj bardzo często są właśnie takie problemy, że nawet ktoś gdzieś tam wyjdzie z tego domu, na przykład rodzinnego, który był, no, ciężki. Ale no, pewne rzeczy w nas zostają i my nawet możemy te rzeczy gdzieś tam nieświadomie podawać dalej, że tak to ujmę. Gdzieś tam z tym funkcjonować i to może mieć wpływ na też na nasze dalsze bliskie otoczenie i tak dalej, i tak dalej. No i taką trochę, może kulę śnieżną tutaj utworzyłem, ale...
0: Ale ta kula śnieżna jest bardzo ważna, bo ja wiem, że musiałem pracę wykonać jako sam wychowany w patriarchalnym jednak domu, gdzie matka podaj piwo, matka gdzie jest obiad i tak dalej, więc ja byłem od lat uczony jako dziecko, że kobieta jest do garów, do sprzątania, chociaż i tak pracowała jeszcze i wieczorowo jeszcze się uczyła. Tak. Co ja zrozumiałem, jak na szczęście jako nastolatek dotarło to do mnie, widząc po prostu już zmęczenie i wyczerpanie. I szczerze mówiąc, zacząłem ojca nienawidzić w pewnym momencie. Byłem na niego wściekły, krótko mówiąc, prawda?
1: Że tutaj coś zadziałało i jak...
0: Zrób coś po prostu, tak.
1: No tak, i to jest jakby taki, no, ten przypadek można uznać za jak najbardziej jakby, no, w pewnym sensie pozytywne, tak, że to było motorem do jakichś, motorem napędowych do zmian. Natomiast niestety często też zdarza się tak, że my gdzieś tam świadomie zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest, to zachowanie jest złe. Ale ta nasza podświadomość już tak tym jakby nasiąknęła. My jesteśmy tak ukształtowani trochę przez to, że nawet gdzieś tam nie chcąc tego, te błędy gdzieś powielamy, te zachowania, które...

0: się nauczyliśmy. Że jakoś tak, no na przykład, no samo to, że no żyliśmy w tym domu, gdzie właśnie była ta agresja, był taki przykład na to, że okej, to jest złe, ale gdzieś tam na poziomie bardziej biologicznym to w nas utkwiło tak, że no ta impulsywność, gwałtowność, to takie wyrzucanie z siebie od razu, no i to też może bardzo utrudniać. Dużo jest takich przypadków, ja się też często z nimi zetknąłem, że właśnie są osoby, które na poziomie świadomym doskonale wiedzą, że coś, jakieś zachowanie jest no nie tak, że właśnie oni nie chcą tego powtarzać i bardzo, bardzo, bardzo do tego dążą i całe swoje życie poświęcają tylko po to, żeby na przykład właśnie, tak jak często to opisują, nie powtórzyć błędów rodziców. I gdzieś one, im bardziej chcą, tym bardziej one się właśnie powtarzają. To pokazuje, że to tkwi w nas czasami głębiej niż nam się wydaje i ta praca jest bardzo trudna i bardzo skomplikowana. Dlatego właśnie każdy przypadek, każda jednostka ma tutaj, no, jest inna od całej reszty i ma olbrzymie znaczenie. I nie jest to takie proste, żeby tak stwierdzić, że jest jeden powód, dla którego jakiś problem właśnie występuje.
1: Aha, i że my teraz się nagle pochylimy, bo przyjdzie pan dziennikarz, pani dziennikarka i zapyta, co możemy zrobić, żeby więcej dzieci drugich dzieci nie kopały albo nie zabijały, i oczekuję, że właśnie taki specjalista, który stanie przed kamerą albo mikrofonem, powie, no to i to powinniśmy zrobić. No to jest, drodzy państwo, niemożliwe i tutaj bardzo słusznie chyba powiedziałeś, chciałbym, żebyście państwo to zapamiętali, bo to jest bardzo ważne, że potrzebna jest praca całego społeczeństwa i też odwołam się do takich prostych przykładów z młodości. Dziś już mało kto się odważy, bo jak ktoś zwróci komuś uwagę na ulicy, to się boi, że dostanie po buzi. W mojej młodości było to nie do pomyślenia. Jeżeli dorosła osoba mówiła, że proszę zejść na chodnik, nie po trawniku, nie po klombach, no to nie było opcji, żeby dzieciak nie posłuchał. Chyba, że był już naprawdę zbójem takim, naprawdę zaburzonym bardzo. No ale to wtedy i tak można było po prostu, dostał mandat do rodziców za ucho, nagana w szkole i tak dalej. Nikt się tego nie bał. Jednak tego typu rzeczy było dużo mniej i przede wszystkim wszyscy reagowali. Dziś, jak mówiłem, wylewa się przemoc, zwłaszcza ta słowna, bo na szczęście jeszcze nie bijemy się w tej we w te na każdym rogu, ale przemocy takiej słownej, agresji naprawdę obserwuję dużo, bo codziennie. Więc no, nie ma właściwie dnia, żebym z czymś takim się nie zetknął. No, bo przemocą dla mnie jest nawet to, że idą chodnikiem jakaś starsza pani, prawda, czy dwie, naprzeciwko idzie grupa młodzieży i te panie nagle schodzą z chodnika na ulicę już przed tą młodzieżą. Oni się nie odsuną. Zamiast pójść gęsiego, zrobić miejsce, bo jest wąski chodnik i dwie osoby muszą przejść, mają gdzieś tę starszą panią. I dla mnie to już jest przemoc, bo oni kodują, że do nas świat należy. My tu rządzimy. Nawet jeżeli tego nie wypowiedzieli głośno, to jako psycholog na pewno to potwierdzisz. Tu się właśnie umacnia cały czas ta pula zachowań patologicznych. I jak my się później dziwimy, że oni skopią kogoś pod mostem, to właśnie to wszystko się na to składa. To, że on hulajnogą rozjechał kogoś, prawda? To, że nie ustąpił miejsca jakiejś starszej osobie i tak dalej, i tak dalej. Cała ta pula tych zachowań sprawia, że buduje nam się niestety i utrwala sieć patologicznych zachowań i nie będzie lepiej bez naszego udziału, bo trudno na każdym rogu ulicy i w każdej szkole i w każdym biurze i wszędzie zatrudniać psychologów, terapeutów i psychiatrów, żeby oni z każdym codziennie rozpoczynali rozmowę. Chociaż moim zdaniem byłoby dobrze, żeby na przykład nie tylko wywiadówki się odbywały, jak się uczy Jasiu czy Zosia, ale jednak w ramach wywiadówek również spotkania z psychologiem. Byłoby to dobre. Wiem, że rodzice mało kiedy chcą słuchać i też to jest taka agresja, że co będzie mi to mówił, że moje dziecko jest jakieś takie czy nie takie.
0: No, że ja coś robię.
1: Prawda? Ale to nie jest tylko kwestia, czy ma piątkę, czy ma dwóje. To jest też kwestia, jak się zachowuje, jak radzi sobie w grupie, że mamy takie inne sygnały. Ale też zmusić teraz kogoś, żeby otworzył się, a jak wygląda w domu, a czy państwo z nim rozmawiacie, to znowu jest ogromna praca do wykonania. Absolutnie nie dla jednego psychologa w szkole. Krótko mówiąc, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że co zrobić, żeby żyło nam się bezpieczniej i lepiej, żeby eliminować patologię i agresję, to musiałoby być po prostu więcej specjalistów, pedagogów, psychologów, którzy będą pracowali nie tylko z dziećmi w szkołach, ale także z rodzicami w dużo szerszym zakresie niż to teraz jest.
0: No i też to taka, chociaż ona się tam powoli, bo powoli coraz bardziej przebija i to jest moim zdaniem wielki pozytyw, ale też taka świadomość nasza własna, że też to, że my popełnimy jakiś błąd, to nie od razu oznacza, że jesteśmy gorsi, że się nie możemy do tego przyznać, bo bardzo No często to jakby na tej zasadzie trochę funkcjonuje, że no tak przywołaj właśnie przykład tych rodziców, tak? No taki anegdotyczny trochę, ale gdzieś to tam się czasami niestety też pojawia, że co, że ja coś źle robię, że ja jak, nie? No zdarza się, mi zdarza się źle rzeczy robić czasami, tak? No jestem tylko też człowiekiem i nawet mimo tego, że na przykład mam jakąś świadomość różnych rzeczy, no to gdzieś tam też no, mam słabszy dzień, nie wiem, coś się wydarzy.
1: Ulegasz tak emocjom czasami, bo czasami ulegamy też emocjom, impulsom, różnym potrzebom,
0: oczywiście,
1: frustracjom.
0: No to jakby, no nie ma osób świętych, no nie ukrywajmy, tak? Ja nie wierzę w to, że są, nie wiem, najwspanialsi w ogóle specjaliści, psychoterapeuci, nie wiadomo kto co, którzy nigdy w życiu nie powiedzieli brzydkiego słowa na przykład. Nie,
1: albo czasem w porządku, teraz powstał taki serial, może nie jest to jakieś wielkie wow, tylko mini recenzję powiem, ale oczywiście zacząłem go oglądać dlatego, że bohaterką jest psychoterapeutka, która otwiera w małym Półtusku gabinet, ma rodziców wybitnych specjalistów z nagrodami, książkami z Krakowa. Oni raz, że nie potrafią zrozumieć, dlaczego ona wybiera taką pipidówę. Zamiast w Krakowie wszystkie drzwi otwarte, wybitnych profesorów, oni jeżdżą na kongresy różne i tak dalej. No i właśnie są przecież wybitnymi specjalistami, autorytetami. Niby w tej córce mówią, że no okej, dobrze, masz prawo, prawda? No trudno, żeby go nie miała, jest dorosła.
0: Ale,
1: prawda? I tu już widać, że nie ma ludzi doskonałych. Mamy też własne ambicje, pomysły, cele. Jak ktoś nie pasuje, to nie zawsze jesteśmy w stanie na chłodno usiąść i być cały czas terapeutą w pracy, zwłaszcza w przypadku własnego życia. Troszeczkę jak lekarzu lecz się sam, no nie da się samemu wyleczyć. Musimy pójść do kolegi i oni też czasami tracą kontrolę. No.
0: Tak, ale to też do czego zmierzam, to że ta świadomość tego, że mamy czasami, no że to się po prostu zdarzy, to jest, ona jest bardzo wyzwalająca, bo pozwala nam spojrzeć na to z takiej perspektywy, że no dobra, no okej, no to co w takim razie, no zdarza się, to nie jestem gorszy przez to, nie jestem gorszym człowiekiem. Co mogę zrobić w takim razie, żeby było lepiej? I tu już jest inna zupełnie rozmowa, tak? To jest, no okej, dobra, no w porządku. No to co robimy dalej, nie? Jak to? Jakieś takie też otwarcie na to, że to jest w porządku, że możemy zrobić, żeby było fajniej, żeby było nam lepiej, że to nie jest wielka krzywda, że nikt też nas nie będzie na przykład oceniał albo jakoś tutaj gorzej traktował przez to, że właśnie popełniliśmy błąd na przykład właśnie jako rodzice czy rodzina, bo to jest trudne, każdy popełnia, jakby nie ma idealnych, nie wiem, rodziców, którzy od razu wszystko wiedzą, jak mają się zachowywać. No nie ma. I to jest spoko, i to jest okej.
1: Ja myślę, że to jest też bardzo dobra puenta, żeby się państwo, jak się czasami zastanawiacie, co zrobić, no to czasami może, jak się to mówi, zacznijmy od siebie, prawda, to słynne hasło, to tak, przyznanie się do tego, ja też uważam, że wiele rzeczy mi nie wyszło, ale one absolutnie nie podcinają mi skrzydeł, staram się zrozumieć dlaczego. Przede wszystkim świat się nie zawalił, prawda,
0: bo
1: to spróbuję tego czegoś innego, albo spróbuję jeszcze raz. Naprawdę można, pytanie tylko, czy jest to ważne. O wartościach kiedyś będziemy sobie jeszcze pewnie rozmawiali z Kubą, bo dziś mówiliśmy, zahaczyliśmy te konteksty etyczne, kontekst autorytetu, ale to się wiąże oczywiście z całym systemem wartości. I myślę, że system wartości jako ten, który jest ważny w procesie terapeutycznym, żeby budować zdrowe społeczeństwo i niwelować zachowania patologiczne, on się poniekąd łączy oczywiście z autorytetem, ale nie jest dokładnie tym samym, bo ten system wartości to jest dużo, dużo szersza perspektywa niż jeden autorytet, który nam się akurat spodoba. Słynny sportowiec może być autorytetem i dzięki temu będę ćwiczył grę w piłkę, ale to jeszcze nie oznacza, że będę dobrym ojcem, dobrym bratem, prawda, czy dobrym obywatelem. Mogę być cały czas naprawdę kimś bardzo, bardzo niefajnym. Więc ten jeden...
0: Kadra Brazylii z 2002 roku, gdzie tam różne rzeczy prywatnie się u każdego działy, a to nie przeszkadzało, żeby w tym, że byli wspaniałymi sportowcami na przykład. Nie?
1: No właśnie. Więc Kuba, jeżeli będziesz chciał kiedyś, to możemy o tym systemie wartości, czy my go budujemy i na czym go w ogóle budować, i jak wygląda proces takiego budowania, bo myślę, że to też zaczynamy od urodzenia najwcześniejszych lat, nie czarujmy się.
0: Tak, tak, no jakkolwiek właśnie też to nie zabrzmi, jest to właśnie taki temat dosyć psychologiczny, że tak to ujmę.
1: Bardzo, ludzie często wydaje się nie łączą właśnie etyki, filozofii z psychologią, one się, drodzy państwo, łączą bardzo, bardzo ściśle.
0: Bo to nie jest to, co nam się wydaje tak na pierwszy rzut jakby oka, nie? A tam tak, jest, mamy dużo powiązań, które mogą nam pomóc na co dzień.
1: No więc jesteśmy umówieni. Za jakiś czas spotkamy się i o tym budowaniu systemu wartości jeszcze porozmawiamy, bo dziś musimy już kończyć. Zerkam na zegar. Kubo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Również. Oczywiście przypomnijmy, że cały czas istnieją też darmowe przychodnie, telefony zaufania. Wszystko to macie tak państwo w zasięgu ręki, więc jeżeli tylko czujecie, że coś jest nie tak, to po prostu warto się skonsultować. Oczywiście. Nie tylko, tak jak zawsze to polecam, w przypadku rodziny, gdzie ktoś jest chory, to tak samo w przypadku, jeżeli macie kogoś w domu, kto jest agresywny, nie musi to być tylko dziecko, ma jakieś socjopatyczne zaburzenia, inne zachowania, które was niepokoją i martwią, to dokładnie z tego samego powodu możecie zwrócić się do telefonu zaufania, do psychologa, do terapeuty, żeby poszukać też wsparcia.
0: Tak. Oczywiście. Mhm. Nie należy się tego bać. Nie jest to niczym złym, jeżeli poprosimy o pomoc, bo sami po prostu nie wiemy.
1: Bo to nie oznacza, że jesteście nieudani i że nic nie wiecie i że jesteście jacyś gorsi. Nie. Oczywiście. Nikt nie wie wszystkiego, jak powiedział Kuba, mój gość. Jakubie, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I państwu też dziękuję za wysłuchanie audycji. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Pierwszy raz.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Raab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś znów wracamy do świata prehistorycznych gadów, chociaż tak nie do końca. To znaczy dziś, tak sobie roboczo audycję nazwałem, dinozaury, fakty i mity. W studiu następujący goście, dr Mateusz Antczak i dr Jakub Kowalski, oczywiście Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór panom.
2: Dobry wieczór.
3: Witamy.
1: No to a propos faktów i mitów, no to w ogóle może na początek należałoby zacząć w ogóle od początku, tak, tę dyskusję i od tego, kiedy myśmy gatunek ludzki odkryli w ogóle, że coś miliony lat przed nami na tej ziemi się pojawiło i żyło i pozostawiło po sobie czy to kości, czy różne inne pozostałości, no raczej chyba tylko kości.
2: Nie tylko kości, bo są również jeszcze tropy i tak dalej, a dokładnej daty nie da się podać. Jest to niemożliwe, gdyż no wiemy już, że nawet wiele tysięcy lat temu nasi przodkowie znajdowali skamieniałości. Wiemy...
1: Tylko nie umieli tego zapisać
2: dokładnie.
1: Pewnie i zostawić nam jakieś informacje.
2: Znane są paleolityczne naszyjniki, w których widnieją przewiercone amonity i trylobity, więc oni znajdowali jakiś dziwny kamyczek, który wyglądał jak robaczek albo muszelka i używali tego jako składnik biżuterii. Co więcej, Bushmeni w Afryce Południowej znajdowali szczątki wymarłych listrozaurów. To takie terapsydy z dwoma zębami, które żyły na początku Triasu. I znajdowali je, to było 250 milionów lat temu one żyły, ale ludzie znajdowali je parę tysięcy lat temu, same kości, i sobie zaczęli wyobrażać. Zaczęli rysować jakieś fantastyczne stworzenia na ścianach kamieni. Aha. I dopiero parę lat temu naukowcy zidentyfikowali, że takie tajemnicze zwierzę z dwoma zębami, które jest wyryte na kamieniu, taki petroglif, to jest najprawdopodobniej listrozaur, którego kości znaleźli starożytni Bushmeni.
1: No w sumie tak, to oczywiście ma to sens, że tak to było. No to może ja uściślę, że generalnie chodzi mi już o takie czasy, w których tak, byliśmy piśmienni i potrafiliśmy tę wiedzę jakoś przekazać, ba, pogłębić i było to wszystko bardziej takie, no, zostało dla nas potomnych. To kiedy jakiś w ogóle, na przykład hasło dinozaur powstało?
3: To też jeszcze jest dłuższa historia, bo skamieniałości opisywali też na różne sposoby starożytni Grecy na przykład, a i później też na naszych ziemiach znajdowano na przykład szczątki mamutów, które przyczyniły się do powstania chociażby legendy o smoku wawelskim. Są takie teksty z XVI wieku bodajże, listy między różnymi badaczami, którzy mówią, że o, no mamy tutaj jakieś kości, które właśnie mogą być szczątkami dawnych stworów.
1: A czyli oni brali te mamuta za smoka?
2: Nie tylko mamuta, ale inne zwierzęta z pleistocenu i starsze, nosorożce. Nawet do tej pory w katedrze w Krakowie wiszą sprzed kilku wieków kości, tam jest czaszka nosorożca, fragment mamuta. W wielu miejscach w Europie, w kościołach, w katedrach są zaprezentowane kości wymarłych zwierząt, nosorożców, mamutów, niedźwiedzi.
3: Grupa wieloryba chyba, trzy kości
2: też.
3: Takie. Zresztą wiąże się z tym fajna legenda, jeżeli te kości z łańcucha spadną na Wawelu, to będzie koniec świata.
1: Okej, okay, no to jest trochę może mniej naukowe podejście do tematu. Czyli rzeczywiście, no właściwie odkąd się pojawiliśmy i no siłą rzeczy tak, natrafialiśmy na te ślady istot przed nami, długo żyjących. No dobrze, a sama nazwa, tak wcześniej zapytałem, dinozaur, kto to w ogóle wymyślił?
3: Nazwę dinozaur ukuł brytyjski anatom Richard Owen. To były lata 40. XIX wieku. Wtedy zaczyna się historia dinozaurów i powiedzmy takiej, może nie nowoczesnej paleontologii, ale paleontologii jako nauki i takiego systematycznego opisu tych szczątków.
2: W formie biologicznej.
1: Tak, Deinos, straszny sauros, jaszczur, tak?
3: Tak, ale u Owena te straszliwe jaszczury to było w znaczeniu niesamowite, czy przerażająco niesamowite. No nie do końca chyba mu się to udało sprzedać, bo do dinozaurów no aż do dzisiaj przylgnęła taka łatka tych strasznych, przerażających, takich wywołujących koszmary. A zaczęło się od trzech różnych rodzajów dinozaurów, znalezionych w różnych czasie, w różnych miejscach. Później on po prostu w kolekcjach zebranych w południowej Anglii stwierdził, że mają cechy wspólne, że obręcz biodrowa, miednica są w podobny sposób wykształcone, że pozwalały dźwigać duży ciężar, więc to były duże, masywne zwierzaki, no i połączył je właśnie w taką grupę, którą najpierw nazywał supergadami, a później już oficjalnie dinozaurami.
2: Pierwszym nazwanym naukowo dinozaurem był megalozaur, to taki drapieżny teropod z okresu Jury, a dwa pozostałe gatunki, które Owen nazwał, to był iguanodon i heliozaur. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że te zwierzęta wyglądały zupełnie inaczej i żyły inaczej niż on sobie wtedy wyobrażał, no ale pamiętajmy, że to było wiele, wiele lat temu, no i to były dopiero początki badań paleontologicznych, a naukowcy, nawet tacy naturaliści jak Owen, wielki człowiek swoją drogą, nie mieli po prostu punktu odniesienia, z czym to porównać te zwierzęta, bo po prostu nie mieli jeszcze danych.
1: No właśnie, tak sobie to wyobrażam, no właśnie, jak w ogóle oni dochodzili do tego, że coś było, no to rozumiem, że układ kostny sugerował, że tą masę uniesie i tak dalej, no ale ta masa musi mieć jakiś kształt, tak, to musi jakoś wyglądać, czy nie wiem, no liczba kręgów szyjnych może sugerować, czy szyja dłuższa, czy krótsza, czaszka, zęby, ale to dalej jeszcze jest tyle możliwych wariacji na temat wyglądu danego stwora, że...
2: Kości były bardzo niekompletne, też
3: Dlatego to bardzo w czasie ewoluowało, bo Owen na początku sugerował, że chociaż sam nazywał je supergadami, że to są zwierzęta blisko spokrewnione z ssakami, z pachydermami tak zwanymi kiedyś, czyli zwierzętami typu nosorożec, słoń, czyli właśnie duża masa, gruba skóra, pachydermy oznacza właśnie grubą skórę. Dopiero później, kiedy udało się w różnym czasie, w różnych miejscach odnaleźć szczątki też mniejszych dinozaurów, które z pewnością i poruszały się szybko i zwinnie, no i miały niewielką masę, no to te poglądy zaczęły się zmieniać i zaczęliśmy dryfować w kierunku ptaków bardziej.
1: I ta teoria, zdaje się, została z nami do dzisiaj. Na razie nic jeszcze nikt tego nie obalił, że najbliżej dinozaurom do ptaków.
2: Raczej to jest fakt, którego się nie da obalić. Dinozaury, ptaki po prostu są dinozaurami, które przeżyły do dzisiejszych czasów. A wracając do Owena i jego pierwszych rekonstrukcji dinozaurów, no to te dinozaury, które on sobie wyobrażał, wyglądały zupełnie inaczej niż to, co dzisiaj sobie naukowcy wyobrażają. On rekonstruował te stworzenia jako wielkie, czworonożne, tak jak dzisiejsze na przykład jaszczury, czworonożne stworzenia, o pyskach troszeczkę przypominających krokodylowe albo jaszczurkowe, iguanodon, nazwa.
1: No to właśnie, ta nazwa już sugeruje.
2: Wskazuje, no, ząb legwanan, to on w ogóle był rekonstruowany jako taka wielka, wielka jaszczura z rogiem na nosie. Po prostu brak kompletnego materiału kopalnego i brak porównania anatomicznego powodował, że nie dało się tego zrekonstruować realistycznie. No ale możemy panu Owenowi to wybaczyć, po prostu on przecierał te szlaki paleontologiczne razem z kilkoma innymi badaczami ze swojego czasu. W ogóle to było bardzo...
1: No, prawie 200 lat temu, no. Umówmy się, że inna technika.
2: W ogóle to był
1: wiedza.
2: Taki niesamowity człowiek, ten Owen, kolorowa postać. On był wykładowcą na Oxfordzie, o ile dobrze pamiętam. Potrafił szokować studentów. Miał oswojonego niedźwiedzia, którego przebierał w strój dziekana. Go przyprowadzał na zajęcia w todze i w birecie. I potrafił przy studentach na przykład jeść surowe owady i myszy. Więc on naprawdę...
1: No to rzeczywiście śmieszny jegomość.
2: No właśnie, ale mimo tych dziwactw, no każdy naukowiec ma jakieś dziwactwa, po prostu on ułożył te fundamenty pod naukę o dinozaurach, chociaż nie był jedyną osobą, która w ogóle stworzyła te dziedziny paleontologiczne. Byli jeszcze inni naukowcy.
1: No tak, tylko właśnie zajął się tym, ale rozumiem, że w tamtych czasach absolutnie nie było studiów w tym kierunku. Czy kim on był na przykład z wykształcenia? Czy się orientujecie? Czego on, co on wykładał?
3: Był anatomem, biologiem.
2: I geologiem.
3: Czy nie było wtedy takich wąskich specjalności.
1: No, pewnie
3: generalnie
1: tak.
3: Zajmowano się naukami przyrodniczymi, dokładnie.
2: I filozofia.
3: Tak naprawdę dopiero dzisiaj niektórym tym historycznym postaciom przypisujemy pewne specjalności, których pewnie oni nigdy by sobie nie przypisali, bo po prostu zajmowali
1: bardziej
3: się...
1: Bardziej ogólnie wszystko to było nauczane, traktowane, tak?
3: Dokładnie. A te pierwsze dinozaury bardzo szybko doczekały się rekonstrukcji. W 1854 roku chyba była pierwsza wystawa i te dinozaury do dzisiaj w Crystal Palace można obejrzeć.
2: Mimo, że samo miejsce spłonęło kilkadziesiąt lat temu, niemal doszczętnie to figury zrobione ze stali i betonu, one dalej tam są. Możemy sobie przejść i zobaczyć ten przedpotopowy świat, jak on to nazywał. I te, no, możemy się troszeczkę pośmiać, ale jednocześnie...
1: No właśnie, chciałem zapytać, czy są czy są zgodne z prawdą, czy to są takie stwory właśnie wtedy z jego świata,
3: zgodne
1: z wyobrażeń.
2: Tak, zgodnie z tego, jak wtedy ludzie sobie wyobrażali wygląd dinozaura. No proszę zapamiętać, że to, co my teraz mówimy, jak wyglądał, jak zachował się dinozaur, no to ta wiedza też się zmieni na pewno wraz z odkrywaniem nowych znalezisk i nowych badań. No, my mamy teraz na pewno bardziej wiarygodny pogląd na życie i budowę dinozaurów, ale to też się zmieni.
1: No właściwie to nie chciałbym tak przeskakiwać od razu tam prawie 200 lat tej nauki, ale no trochę tak jestem do tego sprowokowany. No dobrze, a czym się właściwie my różnimy dzisiaj od tego pana sprzed prawie 200 lat? No dalej bazujemy, materiał mamy mniej więcej ten sam, no oczywiście metody badawcze, nauka, ale to rzeczywiście pozwala dokładnie opisać wygląd, rozmiar, zachowanie, nie wiem, i wszystko inne związane z danym gadem? Przecież to też chyba trochę się domyślamy. To jest też trochę snucie.
3: Zawsze
1: teorii.
3: Gdzieś tam ten pierwiastek niepewności w paleontologii myślę, że jest. Natomiast jeżeli szczątków jest dużo, jeżeli są kompletne, no to ta nasza wiedza jest też dużo bardziej wiarygodna. Te pierwsze to były bardzo fragmentaryczne znaleziska i pierwsze pomysły, więc ta wiedza ewoluowała. Było kilka takich rewolucji w poglądach na to, jak dinozaury wyglądały. Dzisiaj raczej kolejnej takiej dużej zmiany się nie spodziewamy, ale drobne cały czas są wprowadzane, bo powiedzmy postura, rozmiary tyranozaura na przykład od lat już zmianom nie ulegają, ale ostatnio pojawiły się na przykład dane sugerujące, że te wszystkie rekonstrukcje, które pokazują go z zębami na wierzchu, są nieprawidłowe, że one były schowane, tak jak u wielu dzisiejszych gadów, u waranów na przykład.
2: Właśnie. Weźmy również pod uwagę to, że w ciągu tych 200 lat kolejni badacze przyrodnicze zbierali okazy. Kolekcja wzrosła, mamy 200-letnią kolekcję na całym świecie skamieniałości, mamy nowe technologie. W tamtych czasach, jeżeli ktoś znalazł w kamieniołomie w Anglii jakieś duże kości, no to co, wziął robotników z kamieniołomu, wyłupcie mi to, oni wezmą kilofami, połowę zniszczyli, 1/3 zgubili i tak dalej, a teraz no, mamy po prostu znacznie bardziej precyzyjną robotę, mamy możliwość korzystania z komputerów, z dremeli, z różnych pneumatycznych narzędzi do preparacji, no i nie musimy już używać tylko i wyłącznie kilofów albo dynamitu, jak to było na Dzikim Zachodzie.
1: No dobrze, ale jak mamy czaszkę, to jak teraz tą czaszkę oblec właśnie w skórę, mięśnie i nadać jej kształt i wyraz?
3: Jeżeli jest dobrze zachowana, to widzimy na przykład przyczepy mięśni. No i znając też dość dobrze biologię żyjących zwierząt
2: i budowę,
3: jesteśmy w stanie to zrekonstruować. No mamy też inne możliwości, bo to już nie tylko kartka i ołówek, ale też modelowanie komputerowe, które pozwala pewne rzeczy zaprezentować w odpowiedni sposób, więc jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że te dinozaury faktycznie wyglądały tak, jak my je dzisiaj rekonstruujemy, ale zawsze jest szansa na to, że jest tam coś jeszcze, o czym nie wiemy, no bo struktury miękkie przeważnie się nie zachowują, więc
1: no
3: niewykluczone, że tam były jeszcze jakieś na przykład elementy, wyrostki, cokolwiek, co było miękkie, co nie zostawiło po sobie śladów. I
2: przykładowo, jeżeli weźmiemy, oskubiemy indyka do pieczeni, no to nie widzimy, że on ma różne takie gilgoty na głowie i szyi, a za życia ma, więc no, niewątpliwie mogły niektóre dinozaury, które są przecież blisko spokrewnione z przodkami ptaków, mogły mieć takie dodatki miękkie. Zresztą mamy bezpośredni dowód. Jest taki rodzaj hadrozaura, edmontozaur, który przez wiele lat był rekonstruowany jako zwierzę, które po prostu nie miało żadnych wypustków na głowie, aż znaleziono bardzo dobrze zachowane w skamieniałości takie mumie, no i wyszło na to, że on miał na głowie miękki, mięsisty taki ala kogucik grzebień, a poza tym jego dłonie były pokryte jakby rękawiczkami. On miał zasadniczo 4 palce na dłoniach, ale te rękawiczki skórnej z tkanek takie okrywały, że był funkcjonalnie jednokopytny. Miał kopytko i 3 palce były połączone skórą, a jeden był odstający na zewnątrz. Tego, czy normalnie byśmy po samych kościach nie znaleźli,
1: no
2: nie stwierdzili. Ale to, że w specyficznych warunkach jeden na milion okazał się...
1: Właśnie jakim cudem to się w ogóle udało, że się tak zmumifikował, jak to tam...
3: No właśnie tak, to jest to słowo, zmumifikował. Znajdujemy głównie w Ameryce Północnej, w interiorze, mumie dinozaurów z zachowanymi nieraz fragmentami ciała miękkiego, z okrywą skóry. W Chinach są słynne stanowiska jurajskie, gdzie mamy takie dinozaurowe Pompeje. I te popioły, które przysypały, no jeszcze pewnie żyjące w dużej mierze zwierzęta, pozwoliły im się zakonserwować razem z piórami, ba, w tych piórach są widoczne chromatofory, czyli struktury odpowiadające za kolor. My jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, jaki kolor te piórka miały.
2: I czasami nawet zawartość przewodu pokarmowego jest widoczna. W ogóle organy zewnętrzne, jakieś tam wewnętrzne jakieś ślady są widoczne właśnie w tych osadach jurajskich, krodowych z Chin. Troszeczkę jakbyśmy się przesunęli bliżej naszych czasów i też niedaleko, bo w Niemczech jest takie stanowisko Messel. To już było po wymieraniu dinozaurów, ale to jest jedno z najlepszych, największych Lagerstätte, najbardziej znanych na świecie. I tam się zachowały szczątki zwierząt z sierścią, z piórami.
1: No,
2: tam się zachowały owady, które do tej pory po 40 milionach lat mają kolor. Mm-hmm. I wiemy po prostu, jak opalizowały. Znajdowane są tam na przykład pierwotne konie wielkości Fox Terriera, które miały w brzuszku zjedzone winogrona, albo płody, małe źrebiątka. I po prostu one zginęły i zachowały się w tak doskonałym stanie, że po prostu możemy zbadać anatomię tych zwierząt.
1: No to zupełnie zmienia postać rzeczy. No to rozumiem, że takie znalezisko to jest prawdziwy skarb i rzeczywiście już wtedy nie błądzimy po omacku. To już naprawdę mamy,
2: namacalne dowody. To jest tak jakby stop klatka ze środowiska z danego okresu,
1: z tamtego czasu
2: została dla nas zachowana. Mhm. Ale takich stanowisk na świecie jest może 150.
3: Tak, ale dzięki nim wiemy nie tylko, jak te zwierzęta wyglądały, ale też jak funkcjonowały w środowisku.
2: Bo między sobą.
3: To chyba właśnie z Messel, wczesny naczelny Darwinus, tak, który został znaleziony też z okrywą sierści i jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki kolor ta sierść miała. Przecież u ssaków jest tylko jeden barwnik, więc to jest bardzo tutaj prawdopodobne, że wiemy wszystko, bo ta melanina, która odpowiada za ciemne barwy, się zachowuje, a u ssaków to jest jedyny barwnik, bo u ptaków mamy jeszcze wiele dodatkowych, które niekoniecznie w skałach się zachowają. No ale tutaj w przypadku tego małego, wczesnego naczelnego my widzimy, że nie było kontracienia w tej jego sierści. To znaczy zwierzęta, które chodzą na czterech łapach, mają różnice w kolorze między grzbietem a brzuchem, albo te, które pływają w toni wodnej, będą miały jaśniejszy brzuch, bo jak patrzymy do góry, no to...
2: Tak. Jest to forma maskowania.
3: Tak? A jak patrzymy w głąb, to będzie miał ciemny grzbiet, żeby też nie był łatwo widoczny.
1: Takiego rekina nie widać. Z góry, ale z dołu już trochę
3: lądowe
1: lepiej.
3: Też taki kontracień w sierści często posiadają, jak się na czterech nogach poruszają, czterech łapach. A w przypadku tego zwierzątka tego nie widzimy. Ta sierść jest jednolita na całej okrywie ciała, co oznacza, że przynajmniej częściowo musiał spędzać czas na dwóch łapkach.
2: W pozycji pionowej, no chociażby spinając się, tak jak dzisiejsze lemury, które też nie mają takiego właśnie kontrastu sierści.
1: O, proszę. Teraz każdy się zastanawia, jak wygląda lemur. Znaczy, jaki kolor ma brzuch? W sensie, czy rzeczywiście jest jaśniejszy, czy niekoniecznie?
2: Proszę pamiętać, że lemurów jest kilkadziesiąt
1: gatunków. Tak. A my znamy tylko króla Juliana zazwyczaj, to już byśmy mogli przejść do... ale nie, jeszcze nie przejdziemy do popkultury.
3: Stopę, brzuch niekoniecznie.
1: Jeszcze zanim sobie pofolgujemy i będziemy poszukiwać protoplasty Indiana Jonesa, bo będziemy to robić, to jeszcze znalazłem taki tutaj w ogóle podział jakby ze względu na przykład na jakieś takie cechy charakterystyczne. Triceratops, trójnoga twarz, to też tak trochę z greckiego. Diplodok, dwubutelkowa belka. Velociraptor, szybki złodziej. Ale to są tylko hasła z internetu, a wy proszę wyjaśnijcie, bo taki pierwszy jakiś chyba, nie wiem, pierwotny podział na jakieś takie grupy już konkretne.
3: To znaczy, to są konkretne rodzaje i te nazwy mają swoje też historie, to możemy zaraz się do nich odnieść. No bo jak nadajemy nową nazwę, to trzeba też w takim opisie naukowym podać jej etymologię, to znaczy wyjaśnić,
1: skąd
3: dlaczego.
1: Się, tak.
3: I to mogą być nazwy, które się odnoszą do cech zwierzęcia, do miejsca odkrycia, do jakiejś lokalnej kultury i tak dalej.
1: Do odkrywcy.
3: Dzisiaj też często do popkultury. Tak, albo honorują po prostu naukowców z danej dziedziny nauki. No więc u dinozaurów mamy taki ogólny podział na gadziomiednicze i ptasiomiednicze, bo trochę inaczej są ułożone kości biodrowe.
2: Panowie w XIX wieku wprowadzili od wojen kostnych.
3: To jest trochę mylące, bo ptaki są dinozaurami gadziomiedniczymi.
1: Tak. A nie ptakomiedniczymi.
2: Tak? Ten triceratops to jest trójroga twarz, no ze względu na to, że miał trzy rogi na dwa nad oczami, jeden na nosie. Diplodocus to podwójna belka. Gdyż...
1: Ale co to za belka, przepraszam?
2: Już właśnie chciałem wytłumaczyć, bo chodzi o belki, to nie był żaden stolarz, ten diplodok.
1: No właśnie.
2: Ssaki nie mają takiej cechy, którą miały dinozaury, mianowicie na kręgach szyjnych my nie mamy żeber, a dinozaury miały żebra i po prostu usztywniały one szyję. To były takie dwa pręty kostne, które biegły od trzonu kręga i zachodziły na następny trzon kręga. W ten sposób powstawały tak jakby dwie belki właśnie utrzymującą tą szyję.
1: O!
2: A no trzeci, proszę. Velociraptor. No tak, to jest
3: szybki rabuś.
2: Szybki rabuś, dokładnie. Czyli tutaj nic nie musimy tłumaczyć, bo akurat tam myślę, że nazwa doskonale pasuje do tego zwierzęcia. Jest zrozumiała. To jest
1: zwinne, tak, drapieżne, znaczy sugerujące już też, tak? Chociaż nie wiem, czy to musiałoby wynikać od razu, że jak zwinne i szybkie, to drapieżne.
2: I jako ciekawostkę można powiedzieć, że na przykład określenie raptor oczywiście pochodzi z greki, ale w języku potocznym w krajach anglosaskich jest określeniem ptaka drapieżnego, takiego jak orzeł, soku czy jastrząb.
1: No i raptory też znamy, choćby z filmów, a czy oczywiście tak, wy znacie z nauki.
3: Ale z tymi raptorami to jeszcze jest taka sprawa z krewniakiem velociraptor. Oviraptor, czyli rabuś jaj, niesłusznie tak nazwany, bo szczątki tych pierwszych oviraptorów, kiedy zostały tak nazwane, zostały znalezione w pobliżu gniazda.
2: Właściwie na gniazdach.
3: Właściwie na gniazdach i zakładano, że one po prostu tymi jajami się odżywiały. Później lepiej zachowane znaleziska pokazały, że one na tych gniazdach siedziały, bo te jaja wysiadywały, one te jaja chroniły.
1: No tak, trochę odwrotna, w ogóle zupełnie inaczej, tak?
2: To nie zmienia faktu, że ich budowa szczęk wskazuje, że od czasu do czasu mogły jakieś jajka zjeść, bo były zwierzętami wszystkożernymi i mogły, tak jak dzisiejsze na przykład duże ptaki, i zjeść roślinkę, i owada, i małego, nie wiem, ssaka, i jajko, i owoc.
3: I oviraptory wiążą się z tym Indianą Jonesem, bo to ta ekspedycja jako pierwsza odkryła gniazda i jaja dinozaurów.
2: A bo pojechali do Mongolii nie szukając dinozaurów, w ogóle nie wiedziano, że tam będą jakieś dinozaury. Ci naukowcy pojechali ze Stanów, zrobili ekspedycję, bo chcieli znaleźć miejsce powstania gatunku ludzkiego. Myśleli, że właśnie wtedy
1: był taki kolebki
2: był pogląd, że Homo sapiens wyewoluował na terenie Azji Środkowej.
1: Aha, rozumiem.
2: A tutaj był ząg.
1: No to słuchajcie, już parę razy padło to hasło, no to musimy teraz już się zabrać na poważnie. Indiana Jones, słynny, którego zna chyba każdy, miał swój pierwowzór w historii, rzeczywiście istniał pan, podobny nawet wizerunek, w sensie tak, kapelusz, torba i życie pełne przygód.
2: Nawet było dwóch takich panów paleontologów, którzy byli pierwowzorami Indiana Jonesa, właściwie to ten drugi pewnie się wzorował na pierwszym. Barnum Brown, który już zaczął pracować pod koniec XIX wieku, to był terenowiec, przygodowiec, człowiek, który też nosił kapelusz kowbojski, też nosił sztucer, raz uciekał z kością pod pachą przed niedźwiedziem gryzli, raz wpadł do rzeki podczas powodzi, spadał ze sklifów. I to też był niesamowity człowiek. On znalazł właśnie pierwsze szczątki tyranozaura.
1: O, proszę.
2: Ale drugi, ten bardziej znany, to był...
3: To był pan Andrews, który... On był właśnie tym... inspiracją dla tego filmowego Indiana Jonesa najprawdopodobniej. No i to był... To była osoba, która poprowadziła właśnie ekspedycję na... pustynię, gdzie znaleziono te pierwsze jaja dinozaurów. Troszeczkę niewłaściwie je opisano. Właściwie to się wydało dopiero w momencie, kiedy wiele lat później zeskanowano takie jaja i odkryto embriony w środku i wtedy wiedzieliśmy, że one siedziały na własnych gniazdach.
2: Pierwotnie myślano, że to były jaja protoceratopsów, takich niemałych dinozaurów roślinożernych. No i myślano, że ten rabuś jaj właśnie się pożywia lęgiem.
1: No dobra, to tak, ten no pan, tak trochę o niego chciałem popytać, to ten pan, dobrze, poprowadził fajną ekspedycję, troszeczkę się tam pomylili, ale mieli prawo w tamtych czasach. Jakie to w ogóle były lata?
3: Były lata XX wieku.
2: Zanim pojechali do Mongolii, on jeszcze zorganizował kilka wypraw do Egiptu, on chyba pustynię lubił. W Egipcie też znaleźli mnóstwo skamieniałości, to takich bardzo cudownych, pierwotne wieloryby, które miały jeszcze miały tylne łapy, pierwotne syreny też z tylnymi łapami, słonie wielkości świni i tak dalej. No i po prostu na tym wypłynął, miał doświadczenie, więc sobie pomyślał, a organizujemy wyprawę do Mongolii. To były też czasy bardzo niebezpieczne i trudne w historii ludzkiej. To były, prawda, lata, tak jak powiedziałeś, 30.
3: 20, tak, ale to bardzo klimatyczna rzecz, jak dzisiaj się o tym myśli. Tak, pewnie tak. Ich sami niekoniecznie chcielibyśmy wziąć udział, ale no wyobraźmy sobie właśnie pustynię Gobi, karawany wielbłądów, samochody terenowe, ucieczki przed bandytami, powodzie, upadki z klifów tak. I tego typu.
1: No gotowe scenariusze na film, rzeczywiście.
2: Burze piaskowe, inwazje komarów, jadowite owady, gorąc w dzień, mróz w nocy. No po prostu on takie miał przygody, tak to był pierwowzór Indiana Jonesa, chociaż szukał, znajdował szczątki zwierząt, a nie był archeologiem. Chociaż podejrzewam, jak to był taki człowiek, że na pewno się archeologią też interesował.
1: No właśnie, już mówiliśmy o tym, że naukowcy dawniej, że tak powiem, byli bardziej uniwersalni i nie byli tak ściśle wyspecjalizowani w jakimś jednym kierunku. Czyli, no dobrze, no i mamy w takim razie też odpowiedź na pytanie, jak skąd wziął się nam Indiana Jones w popkulturze, a skoro już mowa o popkulturze, jeszcze mamy sporo czasu, jest to też, myślę, o tyle ważne dla naszej dyskusji, że ja mam wrażenie, że naprawdę bardzo dużo osób czerpie dzisiaj wiedzę o właśnie dinozaurach i wszelkich innych gadach prehistorycznych, no bardzo często z filmów. Jeśli to są jeszcze jakieś filmy dokumentalne, to pół biedy, prawda? Ale jeśli to są filmy w stylu Park Jurajski i Megalodon dwie części, to już chyba jest gorzej, no bo tam bywa różnie. Myśmy już kiedyś obalali różne teorie, głównie dotyczą rozmiarów i liczby zębów w paszczy. Drastyczne przykłady tutaj, tak na szybko?
3: Rozmiarów, liczby zębów, ale też zachowania.
2: I w ogóle wyglądu też.
3: Są zawsze super agresywne, super drapieżne, nawet jeśli na przykład były rybożerne w rzeczywistości, według naszej wiedzy. I zachowują się też często nieracjonalnie zupełnie, bo jak sobie spojrzymy, w jaki sposób polują na przykład lwy, czy jakieś inne polujące z zasadzki, no to zakradają się po cichu. Tam każdy dźwięk może zdradzić atak zbyt wcześnie i ofiara ucieknie. A co robią dinozaury w filmach?
1: Tratując wszystko po drodze, łamiąc drzewa.
3: Biegnę, zamierzam cię zjeść.
1: Idą, jak taran.
2: Już nie mówiąc o tym, że jak każdy szanujący się drapieżnik, jak upoluje zdobycz, to jest bardzo energochłonna czynność, polowanie i niebezpieczna. Jeżeli drapieżnik upoluje zdobycz, to nie interesuje się kolejnym polowaniem od razu. On sobie siedzi, lwy jak upolują sobie zebrę, oni siedzą przy tej zebrze tak długo, aż ją zjedzą, albo tak długo, aż ich hieny nie odgonią. Mm. Więc tak samo zapewne tyranozaur, jeżeli upolował sobie triceratopsa i zobaczył obok następnego dinozaura, to nie leciał za nim od razu, żeby go zagryźć.
1: No raczej w ogóle zwierzęta z natury chyba nie mają takich morderczych instynktów, łącznie z rekinami nawet, chociaż się to próbuje wmawiać cały czas w filmach, prawda?
2: W warunkach sztucznych potrafił być jakiś taki overkilling, ale zasadniczo w naturze to się nie zdarza.
1: No bo i po co? Znaczy tak, no to polowanie jest po prostu po to tak jakbyśmy my siedzieli cały czas w sklepie i pilnowali promocji. No niektórzy potrafią, ale zasadniczo nie jest to normalne według mnie. No tak, kupujemy to, co potrzebujemy.

0: I wtedy Steven Spielberg zaprosił do konsultacji jednego z bardziej znanych paleontologów amerykańskich, który zresztą... No, zaraz będziemy mogli o nim mówić, bo to jest chyba też bardzo barwna postać.
1: Okay.
2: Ale też był inspiracją dla Granta. Bohatera tak. powieści i później filmu.
0: Więc tak naprawdę z filmów fabularnych myślę, że pierwszy Park Jurajski to jest chyba najbardziej taki wiarygodny, jeżeli chodzi pod względem wiedzy w tamtym czasie, bo teraz to się też zmieniło po tych kilkudziesięciu latach. A wszystkie kolejne filmy to jest bajka i fantastyka. Tak naprawdę te nowe części Parku Jurajskiego albo filmy takie jak 65 milionów lat, to też było takie, albo Tomek, to ja stawiam na równi z takimi filmami Monster Movies jak Godzilla.
1: Aha, albo Trójgłowy Rekin atakuje, czy coś w tym stylu.
0: Nie, powstają aż tak nisko to
1: nie. Dobra. Kino klasy Z.
0: To są po prostu Monster Movies po to, żeby wywołać dreszczyk emocji, żeby przykuć uwagę efektami. Jakby te efekty w filmach ostatnich były takie dobre, to w ogóle byłyby bardziej oglądalne, ale niestety to leci na twarz.
1: No nie jest to źródło wiedzy takiej rzeczywiście naukowej, nie. Tak? A propos słynnego Mega, myśmy już też mówili, tam no na pewno ten słynny megalodon był dużo, dużo mniejszy, nie miał tylu metrów, nie miał parametrów niedużego statku czy łodzi podwodnej. Dokładnie. I to nie jest jedyny przykład. Ale zaciekawiło mnie, ten pan konsultant do Spielberga, cóż to za barwna postać, bo tu padło, że to coś też wokół niego tam się działo ciekawego?
0: To był Jack...
2: Horner.
0: Jack Horner, tak. Człowiek, który był jednym z ojców tak zwanego wielkiego dinozaurowego renesansu. To może nie jest dokładnie definicja, ale ten sposób to się określa. Czyli przejścia z tego widzenia dinozaurów, takie wielkie, powolne jaszczury, które siedzą w błocie i ciągną za sobą ogon, do takiego podejścia, że one były elastyczne, środowiskowo, były szybkie, zwinne, znacznie bardziej podobne do ptaków, niż się wcześniej wydawało. To właśnie ten renesans wiedzy o dinozaurach miał miejsce około lat 80., 70., koniec 70., 80.
2: Tak, pierwsze były prace Ostroma w latach 60., tylko on się tak nie przebił, powiedzmy, do popkultury. Natomiast Jacka Hornera znają wszyscy, którzy w latach 90. oglądali programy na Discovery typu Jurassica i tak dalej. To w każdym odcinku występował taki pan z brodą i w kapeluszu kowbojskim to był on.
1: Okej, ja nawet kojarzę, tak.
0: W drugiej części Parku Jurajskiego jest nawet postać grająca konsultanta naukowego, który jest wypiżmalu i kopił w klej po prostu Hornerem i został zjedzony przez tyranozaura.
2: Jest rzeczywiście.
1: To już wiemy, tak, rzeczywiście, była tam taka scena, to już wiemy, o kogo chodzi.
2: Właśnie inspiracją mogą być w popkulturze nie tylko same dinozaury, ale też postaci naukowców i paleontologów, bo oprócz tych już wspomnianych, to mieliśmy na przykład książki opowiadające o wojnie o kości. To też jest ciekawa
1: historia.
2: Jak
1: się w ogóle googla, to wyskakuje za każdym razem coś takiego. Film, tak? Bone Wars. Cóż to był za przełom? No ja znalazłem taką informację, że nawet jest film taki.
2: My nie znamy.
1: Ale wiem, że jest tak. Wiem, że myśmy kiedyś wspominali o w ogóle takim zjawisku, tak?
2: Tak, jest też na pewno powieść Michaela Crichtona, czyli twórcy też Parku Jurajskiego, Smocze Kły. Książka była zatytułowana i opowiada o wojnie o kości, czyli o rywalizacji dwóch paleontologów pod koniec XIX wieku przez 20 lat chyba oni tam się przepychali.
1: Dwóch takich, chodziło o odkrycia, tak? Kto jest większą odkrywcą i coś wynalazł?
0: I opisywanie nowych gatunków, to po prostu było... Wtedy po prostu nie było jeszcze kina, więc role kina stanowiły muzea przyrodnicze.
2: W pierwszej kolejności to chodziło o to, o co bardzo często dzisiaj chodzi, kiedy profesorowie się spierają na różnych konferencjach, to znaczy o personalną zadrę.
0: Chcieli być jak najbardziej sławni, opisać jak najwięcej gatunków, złożyć jak najwięcej kości, szkieletów, żeby ludzie przychodzili. To był biznes, to był naprawdę biznes. Obaj panowie byli filantropami i tak naprawdę byli bogaci, bo oni byli również, mieli fabryki, więc było ich stać. To byli panowie z wyższych sfer, którzy po prostu wysyłali na dziki jeszcze wtedy zachód wyprawy, poszukiwacze, którzy nieraz w bardzo dziki sposób pobierali kości, niszcząc połowę, gubiąc jedną trzecią i jeszcze zostawiając parę trupów za sobą, dosłownie.
2: Obawiam się, że kupując sobie dostawców,
0: wynajmując Indian,
2: do obozu wroga, właściwie tak można powiedzieć. Tu chyba nazwiska jeszcze nie padły, to byli Edward Drinker Cope i Othoniel Charles Marsh. No i zaczęło się od tego,

0: cała rywalizacja zaczęła się prawdopodobnie od tego, że Marsz publicznie wytknął Cope'owi błąd w rekonstrukcji elasmozaura, czyli takiego morskiego, prehistorycznego gada. Cope miał w złym miejscu umieścić głowę, to znaczy nie tam, gdzie szyja, tylko na końcu ogona.
1: Aha, ojej, to zamieniał w ogóle stronami, tak?
0: No i źle. Ten drugi się tak obraził, że zaczęła się 20-letnia wojna o kości.
1: I nienawiść między nimi.
0: Która zakończyła się w taki sposób, że jeden z nich po prostu zmarł, więc nie było z kim rywalizować.
2: Mam nadzieję, że ze starości. Albo z nerwów.
1: Wtedy, w tamtych czasach, pod koniec XIX wieku nie umierało się ze starości, tylko na powikłania z powodu industrializacji przemysłu.
0: Ale zawdzięczamy tej całej wojnie wiele słynnych gatunków dinozaurów, bo oni się prześcigali, to był wyścig, kto odkryje więcej, kto nazwie więcej. Później wiele z tych nazw zostało zanegowanych albo połączonych.
2: No właśnie, jak to było gatunki, takie tempo, taka rywalizacja i takie zaślepienie, czy to ma jakąś wartość naukową, czy trzeba to wszystko teraz weryfikować?
1: Często oni opisywali na podstawie jednej kości nowy takson, nowy gatunek, rodzaj dinozaura i rekonstruowali, a tak naprawdę później się okazywało, że ta kości należała do zwierzęcia, które zostało wcześniej opisane. No bardzo wiele takich pomyłek. No niestety popyt i podaż w tym wypadku również paleontologii działało, ale tak musimy też im podziękować tym panom, że dzięki nim właśnie poznaliśmy. Tak naprawdę amerykańska paleontologia to wypromowała całą paleontologię na świecie. Oni opisali takie najbardziej znane gatunki dinozaurów, jak stegozaur, allozaur, diplodok, czy nie wiem, apatozaur,
0: triceratops.
1: Tyranozaura akurat nie opisali, to było później troszeczkę. No ale zajmowali się nie tylko dinozaurami, również ssakami, gadami morskimi. Każdy z nich opisał, myślę, że około 200 gatunków wymarłych zwierząt.
2: No to bardzo to sporo.
0: Tak, to nie tylko dinozaury były. Dokładnie. Też. Przy okazji wypadały jakieś tam inne.
2: Trochę przeraża z punktu dzisiejszego oczywiście i tej poprawności politycznej, tego, że trochę żeśmy się już zhumanizowali, chociaż nie na wszystkich frontach, że to było taką metodą robione, ale to też tak możemy sobie ewentualnie sięgnąć, chociaż przed chwilą odradzaliśmy do jakichś takich właśnie starszych filmów, jakichś awanturniczych o takich odkrywcach, którzy tak wojowali, mieli romanse, podstępem, fortelem, oszustwem zdobywali sławę, pieniądze, bogactwo i ewentualnie tutaj w tym wypadku może też tak
0: też
2: powstawały odkrycia.
0: Lat temu, więc...
1: Ale w dzisiejszych czasach też w wielu miejscach paleontologia postępuje nieetycznie w stosunku do ludzi. Nie jest to, nie zdarza się to często, ale w kilku miejscach na świecie, na przykład w Mianmie w Azji, są jedne z największych pokładów bursztynu. Bursztyn pochodzący z wczesnej kredy, z czasu, kiedy żyły dinozaury. I w tych bursztynach jest bardzo wiele inkluzji, także szczątki dinozaurów. Wiemy na przykład, mamy miękkie odciski miękkich ciał, fragmentów ciała dinozaurów właśnie z bursztynu i wiele innych. No i niestety Mianma jest toczona od wielu, wielu lat wojnami ludomowymi i ludzie są wykorzystywani do kopania, poszukiwania tego bursztynu, często nawet dzieci, w bardzo niebezpiecznych i tragicznych warunkach, żeby po prostu sponsorować...
2: Nikogo tam nauka nie interesuje się, domyślam, i co tam jest z tym bursztynem, tylko sam bursztyn jako, no jak diamenty powiedzmy, tak?
1: Było sprzedawane do muzeów i do kolekcjonerów i do paleontologów, ale parę lat temu zostało nawet takie ustalone, nie wiem, czy taka nieformalna umowa, że nie pobieramy nielegalnego bursztynu z Mianmy i nie takie badania nie są w ogóle brane pod uwagę przez szanujących się paleontologów.
0: Czy generalnie większość czasopism wymaga teraz bardzo konkretnych pozwoleń i papierów na wszelkie dostępy do kolekcji, to wiadomo, natomiast również na badania prowadzone w terenie. My, jeżeli nawet miejscowe rzeczy publikujemy, to też musimy przedkładać, nie wiem, decyzję gminy w zakresie...
2: Że wszystko legalnie zrobiliście, pozyskaliście dany materiał.
0: Czy umowę na przykład z przedsiębiorcą, jeżeli to są działania we współpracy przed kopalnią Odra.
1: Takich nieetycznych zachowań, no to jeszcze pamiętajmy, że niestety kwitnie proceder nielegalnego fossil huntingu i sprzedaży kolekcjonerom skamieniałości, także z rejonów chronionych. w Stanach Zjednoczonych, no każdy jest własnością, ma na własność własną ziemię, więc mogą sobie ludzie według prawa pobierać kości i sprzedawać, ale na przykład takie Mongolii czy w Chinach są po prostu wręcz całe szajki paleontologów nielegalnych, którzy jadą, pobierają nawet ze znanych stanowisk szczątki i później je sprzedają kolekcjonerom. I w ten sposób tracimy bardzo wiele informacji naukowych, bo na przykład, no co jest najbardziej atrakcyjne w szkielecie dinozaura? Czaszka.
2: Czaszka z zębami, tak.
1: Oni potrafią na przykład pobrać ze stanowiska samą czaszkę, zostawiając resztę i sprzedają gdzieś za grube euro kolekcjonerowi z Niemiec i ta czaszka wychodzi po paru latach gdzieś na aukcji.
0: No i to jest wiadomo, taka szara strefa, ale niestety nawet w nauce się zdarzają takie historie typu podkradanie materiału albo półlegalne, powiedzmy, wywożenie. Była taka historia z materiałem z Brazylii, który został opisany przez europejskich badaczy. Nie był w to włączony nikt z Brazylii, ani żadna instytucja.
2: To Brazylijczycy się dowiedzieli z gazet, tak?
0: Dokładnie.
2: Że mają złoże.
0: No była spora afera, to się skończyło w ogóle później na dużych konferencjach międzynarodowych całymi panelami na temat etyki w paleontologii, na temat pozyskiwania skamieniałości i tak dalej, więc no przynajmniej taki był pozytywny efekt tego zamieszania. Ale nadal takie historie, mimo tych wszystkich regulacji i zmiany też poglądów na publikowanie i na badanie jeszcze się zdarzają.
2: Ciągle nas najwyraźniej ta prehistoria bardzo interesuje i jest to bardzo no, chodliwy towar. A ja jeszcze tak pod koniec chciałem zapytać, czy spodziewacie się, że jeszcze nastąpią jakieś przełomowe odkrycia i jeszcze jakoś, nie wiem, mocno tą wiedzę naszą o tamtym świecie zweryfikujemy? Ale mówię, mocno już nie chodzi o jakiś tam rozmiar, ząb w tą czy w tamtą, ale tak na przykład, no coś rewolucyjnego.
1: Myślę, że jeszcze nas czeka bardzo wiele do odkrycia. Nie wiem, czy to będzie rewolucja na miarę odkrycia całej grupy dinozaurów. To raczej jest mało prawdopodobne, ale na przykład grupy takiego niższego rzędu jak najbardziej możemy odkryć nową rodzinę dinozaurów czy innych wymarłych zwierząt, chociażby w takich miejscach jak Antarktyda, która jest obecnie pokryta lodem, czy Arktyka. Wiemy, że Antarktyda w czasach dinozaurów była zamieszkana przez dinozaury, a tak naprawdę znamy kilka gatunków z niej, bo teraz nie możemy tam poszukiwać. Nie? No, niech ten lodowiec jak najdłużej na Antarktydzie zostanie, bo klimat jest też ważny. Ale jeżeli na przykład gdzieś mielibyśmy znaleźć coś, nową grupę całkowicie nieznaną dinozaurów czy innych zwierząt wymarłych, to ja stawiałbym albo Antarktyda, albo Arktyka, ewentualnie interior australijski, który też jest mało zbadany.
2: Albo dna oceanów, przecież tam to w ogóle człowiek, tu widzę, doktor Kowalski kiwa głową, że nie, ale przecież to jest 1/3 globu kompletnie prawie niezbadana.
0: Tak, i tam na pewno też skamieniałości w tych osadach morskich są, tylko... Pytanie, jak się do nich dobrać.
2: No to tak, ja mówię tak sobie abstrahując. Jasne. No tu mamy kilometry czapy lodowej, tu mamy kilometry wody, no w zasadzie
0: na pewno
2: podobna
0: sporo
2: sytuacja.
0: Jest jeszcze do odkrycia i na pewno na lądzie jeszcze wiele ciekawostek przed nami. Dużo jest takich zagadek a propos skąd się różne grupy pojawiły. To znaczy one nagle są aha, już wyspecjalizowane, rozwinięte. Coraz więcej wiemy na przykład o początkach dinozaurów, ale ciągle niewiele wiemy na temat tego, skąd się wzięły latające gady, pterozaury albo ichtiozaury.
2: Jak to nie? W jednym z odcinków Salonu Naukowego żeśmy to tłumaczyli. Tak wchodziły na te drzewa i skakały z nich albo uciekały, tak, ale... że w końcu im się wykształciły skrzydła. Tak w dużym skrócie.
1: To jest hipoteza, która jest najprawdopodobniej prawdopodobna, ale nie mamy dowodu fizycznego żadnego takiego zwierzęcia, które właśnie byłoby pośrednio pomiędzy typowym archozaurem a gadem latającym.
2: Moje pytanie oczywiście było prowokacyjne. I wiem, że doskonale wiemy i to są teorie.
1: I już mówimy o gadach latających, ale o takich powszechnie znanych zwierzętach, które żyją dzisiaj, nietoperze. Pojawiają się w zapisie kopalnym około 50 milionów lat temu i są już nietoperzami. I skąd?
2: To jest niewiarygodne,
0: To zróżnicowanie ssaków w ogóle też jest zagadką. Nagle mamy właściwie przedstawicieli wszystkich grup, wszystkich rzędów.
1: Na całym świecie.
0: Skąd one się wzięły?
1: Parę dni temu wyszła publikacja właśnie odnośnie badań nad nietoperzami i ich pochodzenia. Zbadano genetycznie wszystkie dzisiaj żyjące rodziny nietoperzy, plus zbadano materiał kopalny i stwierdzono, że nietoperze pojawiły się, co ciekawe, na terenie ówczesnej Europy, ale najprawdopodobniej i ta gałąź już, przodkowie nietoperzy pojawili się już jeszcze w czasach dinozaurów. Jeszcze przed wielkim wymieraniem to odgałęzienie się oddzieliło od reszty tego pnia z rozlowego ssaków. No i jeżeli mamy 10 milionów lat po wymieraniu dinozaurów, nietoperze, które całkowicie doskonale już latają, są tak jak dzisiejsze, czyli
2: no,
1: nie szansa, że one już wtedy funkcjonowały.
0: Tak, to jest taka grupa, o której może my na co dzień nie myślimy, może rzadko się z nietoperzami spotykamy, jeśli gdzieś wieczorem szczególnie z domu nie wychodzimy, ale to jest grupa bardzo zróżnicowana, bo tylko gryzonie są bardziej zróżnicowane. Nietoperze są drugą pod względem liczby gatunków, liczby rodzajów, grupą ssaków.
2: Jedyne latające, tak. I jeden z programów Szepty Natury też był poświęcony nietoperzom. Chiropterologia się ta nauka nazywa do tej pory, pamiętam ten trudny wyraz. Dobrze, na dziś stawiamy już dużą kropkę. Piękne dzięki. Ile udało się faktów i mitów potwierdzić, tudzież obalić o dinozaurach, ocencie sami. Myślę, że całkiem sporo. No i poznaliśmy protoplastę Indiana Jonesa. To jest wartość dodana. Piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, kto był gościem Salonu Naukowego, dr Mateusz Antczak i dr Jakub Kowalski, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki, panowie.
0: Dziękujemy.
2: I wam też dzięki, słuchacze, za wysłuchanie tej audycji. Oczywiście tradycyjnie zapraszam na kolejny Salon Naukowy, jak zwykle w poniedziałek po 22, a teraz już Krzysztof Rap mówi dobranoc.